0: Drodzy Państwo, utwór, którego słuchaliście, ma tytuł K-Hole, a został skomponowany i wykonany przez zespół Halucynacje. Razem ze mną całych halucynacji nie ma, jest współzałożyciel, lider. Oczywiście za chwilę będziesz mówił, że więcej nas tam jest, tak. Ale no tak wychodzi, ktoś musi być tą głową. Jest tą głową, która na dodatek przyjechała do Radia Opole, żeby troszeczkę o zespole, o płycie porozmawiać. Kuba Mendelak. Cześć Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Jak już usłyszeliście, utwór rozbudowany, blisko 8-minutowy, śmiało można powiedzieć, że rock progresywny. Ja niespecjalnie lubię mówić neoprogresywny. Mhm. Szczęśliwie okazało się, Kubo, że ty też nie lubisz określenia neoprogresywny.
1: To prawda.
0: Jak zaczęliśmy tak sobie, zanim włączyliśmy mikrofony, kiedy piosenki słuchaliście rozmawiać, to okazało się, że mamy rzeczywiście dosyć zbieżny na ten temat pogląd. Oczywiście krytyka muzyczna, dziennikarze muzyczni, recenzenci potrzebują jakiejś etykiety. Przy czym dla mnie, i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, oczywiście jeden utwór, jak jedna jaskółka wiosny nie czyni, posłuchamy jeszcze innych i się o tym przekonacie, jak różnorodna, barwna i nieoczekiwana jest muzyka halucynacji. To neoprogresywne dla mnie jest czymś, co troszeczkę powiela i wraca do tych sprawdzonych patentów klasycznych grup progresywnych lat 70. Natomiast nie wyklucza to istnienia i moim zdaniem ciągle są takie zespoły i halucynacje są tego żywym dowodem, że ciągle można jednak grać rock progresywny przy bardzo sensownym rozumieniu tego słowa. Progresja, a więc szukanie nowych brzmień, szukanie nowych rozwiązań, niepowielanie utartych schematów, szukanie nowych dróg dla muzyki, sposobów wyrażenia siebie i tak dalej.
1: Tak jest, dokładnie. Bo to jest, można powiedzieć, że bardziej taka filozofia podejścia do muzyki niż konkretne jakieś podejście, jeżeli chodzi o metrum, czy o dźwięki, czy o riffy, tak? To jakby w tym kierunku poszło, że to jest jakaś stylistyka stricte muzyczna, a tak naprawdę nie jest to stylistyka stricte muzyczna, tylko to jest po prostu otwarte podejście do muzyki rockowej, czyli tak od początku było, tak? Od pierwszych albumów progresywnych, można powiedzieć, od Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, tak? Bo to jest uznawane za jeden z pierwszych takich albumów, czyli tam była mieszanka wielu stylów od początku, tak? I była muzyka indyjska, tak? Od George'a Harrisona i było dużo psychodelii, tak? Były no, już takie odjechane rzeczy jak tam For the Benefit of Mr. Kite. Także otwarta głowa generalnie, taka jest podstawa tej muzyki. To jest taka bardzo artystyczna muzyka, można powiedzieć odmiana rocka i taka bardziej abstrakcyjna. Podejście do sztuki.
0: Jakby no tak, ja przyznaję, że dla mnie rzeczywiście, bo to określenie kiedyś funkcjonowało, później go zaprzestano wykorzystywać. Art rock, tak. A uważam, że art rock jest tutaj o wiele bardziej odpowiedni. Bo rzeczywiście rock artystyczny, niektórzy się oburzali, że to by wskazywało, że inne gatunki, inni muzycy grają jakąś taką pośrednią, gorszą muzykę, a prawdziwymi artystami są ci, którzy grają wysmakowane, wyrafinowane, pokombinowane dźwięki.
1: Tak.
0: A to też nie do końca. Artystyczny, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z myśleniem i muzyką i całą resztą, bo to czy tylko muzyka, za chwilę do tego dojdziemy, jako dziele sztuki. Tak. Ja uważam, że artyści, tak jak ty, z zespołem jesteście artystami. To jest propozycja artystyczna, bo zakładam, że równie ważne są teledyski, strona wizualna, teksty, wszystko.
1: Okładki.
0: To ma tworzyć...
1: Tak, całość jest jakby jednolite, tak? Czyli jak patrzy się na ten album, to każdy element jest jakby w ten sposób obmyślony, tak? Klasycznie w albumach progresywnych, tak? Czyli jak robili Pink Floyd, jak robiło Genesis, tak? Tam okładki były też bardzo ważne, tak? Tytuły płyt, teksty były bardzo ważne, tak? Całość jakby się... To jest dzieło w całości skomponowane od A do Z i stworzone, tak? Taki album.
0: Chociaż to i czasami bywało też tak, że taki album pozornie złożony z piosenek, żeby wspomnieć chociażby Moody Blues, słynną, tą najważniejszą płytę pierwszą, której się wszystko zaczęło, Days of the Fisher Passage, która też składa się z piosenek połączonych orkiestrą, ale właśnie w piękną suite, w piękną jedną opowieść. Czy takie są albumy halucynacji? O tym będziemy jeszcze rozmawiali za chwilę, ale damy wam teraz posłuchać kolejnych utworów, a za chwilę do was wrócimy.

0: Już do Was wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Kuba Mendelak z zespołu Halucynacje. Mam nadzieję, że muzyka Wam się podoba. Ja też zauważyłem, że sporo jest elementów folkowych, co ja osobiście bardzo lubię. Ty już wspominając o Beatlesach, zaznaczyłeś Indie, inne kraje. I myślę, że dla Ciebie i dla zespołu jest bardzo ważne też czerpanie z muzyki szeroko rozumianej world, też innych dźwięków, bo to często też jak ktoś jest fachowcem, muzykiem, to wiesz, to są też inne metrum często, zupełnie ciekawy muzyczny świat, który można adoptować.
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jakby od strony folkowej też tutaj się inspirowaliśmy wieloma rzeczami, bo jest tutaj też utwór, który jest stricte tak naprawdę w stylu flamenco.
0: Właśnie ja go słuchałem, myślę, pewnie jest ten sam zespół, bo wiesz, czasami w sieci się coś wyświetla, zbieżność nazwy i myślę, to na pewno halucynacje, czy ja mam halucynacje i o mamy słuchowe.
1: O to też chodzi jakby w całej tej przekazie, tak, że ta muzyka jest taka, jakby się miała halucynacje, tak, ona ma zaskakiwać trochę, tak, jakby ona ma w sobie ten element psychodeliczny, tak, w całości ten album, bo ma być taki nietypowy, właśnie po to, żeby słuchacz czuł się, jakby był troszeczkę w jakimś transie, tak, albo w jakichś halucynacjach, tak.
0: Tak, to bo też... on ma około 10 minut nawet chyba z kawałeczkiem i też jest ciekawe, bo do około 6 minuty jest mniej więcej taki właśnie indyjski, orientalny, a później zaczyna się taki bardziej, no, w stronę powiedzmy tego, do czego bardziej progresywne ucho jest przyzwyczajone. I mi się to bardzo podobało, przynajmniej, że byłem ciekaw. Oczywiście ta transowość jest dla mnie jak najbardziej wskazana, bo myślę, że w tego typu muzyce szczęśliwie nie musicie się ograniczać co do czasu trwania też utworów. Oczywiście ktoś powie, kłopot jest, żeby później taką muzykę grać w stacjach, prawda, w prime time, gdzie większość dzisiaj autorów, autorek piosenek komercyjnych stara się robić te utwory już po 2-2,5 minuty maksymalnie. I ktoś powie, no to ciężko będzie się z tym przebić. Ja myślę, że możemy obalić ten mit, bo są na szczęście audycje kulturalne, wieczorne, taka jak ta, gdzie można zagrać tego typu rozbudowane utwory, a one i tak nigdy chyba do szerokiego mainstreamu nie trafią. Nie ma szans.
1: To jest niemożliwe. Jakby nie ma takiego założenia też tutaj, żeby trafiało do szerokiego mainstreamu. Tak? Bo znaczy tutaj zakładaliśmy pewne utwory, które są bardziej w formacie singlowym, tak? Bo jest ballada Love Will Always Smell Daffodiles, która trwa tam 3 minuty z hakiem, tak? I to jest taka ballada w starym stylu, bardzo z lat 60., że tak powiem, romantyczna jakby w klimacie, ale tak naprawdę no, ma znaczenie, bardziej jest symboliczna tak naprawdę w słowach, tak? Jest też Guilty Pleasure, które też jest takie bardziej, było zawsze przemyślane jako singiel, to miał być singiel na ten utwór. Ale no i to tak jakby sobie wymyśliliśmy single, ale poza tym nie ograniczaliśmy się w ogóle, nie? Jeżeli chodzi o muzykę, bo jakby taka jest filozofia tego projektu i no nie sądzę, że to jest... W ogóle, jeżeli chodzi o podejście do sztuki, że to jest dobre, żeby robić coś generalnie dla rzesz ludzi. Sztuka, tak ja do tego podchodzę, że powinno się robić przede wszystkim dla siebie, tak? Że to jest coś indywidualistycznego, coś, co się wyraża samemu. A ludzie po prostu, którzy podobnie myślą, podobne mają filozofię, podobne gusta, tak? Podobny zakres, jakby łapią to, tak? I po prostu się w ten sposób komunikują, tak?
0: Albo ludzie też bardzo otwarci na sztukę, bo umówmy się, podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o single, chociażby z Merillion, które nagrało Kaylee, stało się wtedy wielkim przebojem, które znają, lubią wszyscy. Nikt się nie zastanawiał, czy to jest rock progresywny, czy nie.
1: To prawda.
0: Więc da się to zrobić. Tak. A poza tym czasami też nie ma co na siłę przeciągać, rozciągać po to, żeby udowadniać swoje artystyczne zapędy.
1: To prawda.
0: Dobra, ładna piosenka jest jak najbardziej na miejscu. Tak. Tych nie brakowało, tych wielkich.
1: To oczywiście. Się. Tak. To w jedną czy w drugą stronę nie ma się co ograniczać. Generalnie, tak? To nie chodzi właśnie o to, żeby tutaj, tak jak powiedziałeś, udowadniać 25-minutowym utworem, jak to się świetnie potrafi grać, tak, i rozbudowane kompozycje robić, tylko jeżeli to jest dłuższy utwór, no to fajnie, że jest jakiś powód tego, że jest dłuższy, tak, po prostu, jakiś tam artystyczny, tak, a jeżeli jest krótszy, no to jak najbardziej też, nie, to żeby to wszystko było takie otwarte.
0: I czasami chyba, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, bo nie wiem, jak wygląda wasza praca nad utworami, bo 6 lat trzeba było czekać na nową płytę. ale czasami chyba jest tak, że taki trzyminutowy, to pozornie prosty utwór można dopieszczać i męczyć się z nim, w tak. cudzysłowie męczyć pół roku, tak. a długą, wielką suite, jako takie jam session, tak. gdzie łapiecie flow, jest odjazd i właściwie na setkę można
1: nagrać. To jest prawda. To często jest właśnie na odwrót niż ludziom się wydaje, że to się robi tak długo, takie długie utwory. To czasem one się robi się dużo szybciej niż właśnie te krótsze, bo tam bardziej są istotne w tych krótszych takie no są bardziej perfekcja w wykonaniu jest istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiew, tak, o wokal, a też o poszczególne elementy, bo one wszystkie muszą być bardziej, że tak powiem, idealnie zagrane, tak, bo nie można sobie, nie ma tyle czasu na powielenia, tak, czy na improwizację, na rozbudowanie tych utworów, tylko one wszystkie są takie skondensowane, więc muszą być dobrze zrobione w każdym tym momencie, nie?
0: No tak, bo publiczność osłuchana w takiej muzyce wyłapie bardzo szybko, czy zaczyna zespół grać troszeczkę od czapy o siedmiu zbójach i tak mogliby przez godzinę, tylko co z tego wynika, czy jednak jest to jakaś atmosfera emocji, które widać, bo na koncertach jeszcze mamy tę stronę wizualną. Tak. I to widać, kiedy daliście się ponieść, kiedy między wami jest chemia, kiedy ta chemia udziela się publiczności. I wtedy utwór, który nawet na płycie trwał, a takich przypadków w muzyce było sporo, w studiu 3-4 minuty, nagle na koncercie trwa 20.
1: Tak jest. Tak.
0: Można wskazać Almanów chociażby, żeby nie trzymać się już tego bardzo kurczowo rocka progresywnego, ale przekornie, skoro Kuba wspomniał o tych nieco krótszych utworach, to teraz właśnie takich posłuchamy, a później do was jeszcze wrócimy.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Kuba Mendelak z zespołu Halucynacje, ale cały czas mówimy zespół, a więc ja bym bardzo chciał, bo uważam, że na to zasługują wszyscy inni, którzy zespół tworzą. Zespół Halucynacje ma bardzo dużo instrumentów, sporo się tam dzieje. Nie wiem, ilu ma członków, a czy zapraszacie też gości specjalnych?
1: Znaczy w obecnej inkarnacji zespół tworzę ja, właśnie gram na gitarze oczywiście elektrycznej, ale też na tym albumie na wielu innych gitarach. To tam jest i 12-strunowa, i akustyczna, i klasyczna, i buzuki. Także dużo tam jest gitar samych. Jest Krzysiek Cybulski, to jest właśnie współzałożyciel, razem założyliśmy zespół, on jest basistą, a też gra na różnego rodzaju basach, bo też na fretlesie tam gra i też na basie akustycznym. I obecnie jeszcze tworzy zespół taki stały skład Szymon Jaworski i to jest multiinstrumentalista, on gra na klawiszach, bardzo, bardzo dobrze gra właśnie na pianinie, na klawiszach, przede wszystkim jest saksofonistą na zespole, także na wszelkiego rodzaju saksofonach, ale też gra na flecie i też gra na klarnecie basowym na tym albumie, Wieczorze Dziwnych Dźwięków, także no jest tego sporo. Poza tym mieliśmy właśnie muzyków sesyjnych, tak, który grał na perkusji Marceli Foltan i też masa różnych instrumentów perkusyjnych tutaj jest, tutaj nie ma właśnie tylko perkusji, tylko są bongosy, no różne perkusjonalnie, generalnie sporo tego jest. I Mike Ohio jest wokalistą też takim gościnnym.
0: Wiesz, celowo o to pytałem, dlatego że raz, że czekaliśmy 6 lat, już powiedziałeś, że były też zmiany, troszeczkę się w zespole nazmieniało. Ja akurat uważam, że w takiej muzyce, jaką gracie, jaką zaproponowaliście, zwłaszcza teraz, ktoś, no często mamy tak, że zwłaszcza wokalista, wokalistka, jeżeli się zmienia, no to tamten był fajniejszy, tak. Wiesz, jak to z fanami różnie jest. Natomiast mam wrażenie, że przy takim projekcie bardzo otwartym, takim właśnie progresywnym, myśleniu artystycznym, można sobie pozwolić śladem chociażby Alana Parsona, czy wielu innych wykonawców, którzy tworzyli tego typu projekty, naprawdę na zapraszanie gości. To nie jest, żaden kłopot, bo nie to moim zdaniem buduje tożsamość zespołu Halucynacje, żeby się przywiązać do jednego typu brzmienia gitary, albo do jednego brzmienia wokalu.
1: Tak jest.
0: Coś innego jest ważne.
1: Tak. To jest tak naprawdę na swój sposób bardziej projekt niż taki stricte zespół, tak? Bo tak jakby za formę i kierunek artystyczny zespołu odpowiadamy głównie z Krzyśkiem, bo my jesteśmy współzałożycielami i no jakby zespół wyszedł od nas tak naprawdę, tak? Od tej relacji między nami. No Szymon jest takim kolejnym ważnym ogniwem muzycznym, tak? Bo to jest naprawdę świetny muzyk, multiinstrumentalista, także tak to jakby teraz wygląda, a jeżeli chodzi właśnie o gości, to też jest to, tak jak powiedziałeś, standard jakby w muzyce progresywnej, tak? Bo nawet jakby teraz sobie myślę o inkarnacji King Crimson tam w okresie Red, tak? To też było 3 muzyków tylko nagle w pewnym momencie, a wcześniej było ich 5 na poprzedniej płycie jeszcze, tak? I doszedł Cross, już był tak naprawdę gościnnie i jeszcze był Collins na saksofonie, wrócił, a wcześniej był na drugiej płycie, także to jest takie podejście projektowe po prostu do muzyki, do zespołu, niż takie stricte, to jest tych 5 gości, którzy zawsze grają, tak, w tym samym składzie.
0: Natomiast bez wątpienia troszeczkę to komplikuje życie w momencie, kiedy trzeba zagrać koncerty. Jak się też tak zaprasza dużo gości, to później jak to teraz zagrać się na koncercie, no bo wszystkich prosić trudno, zwłaszcza, że niektórzy mają też swoje zajęcia, swoje jakieś zespoły i nie zawsze jest to łatwo zrobić, ale też bardzo często, nie wiem jak jest w przypadku Halucynacji, bo zakładam, że część słuchaczy może teraz wejść na wasze social media, tak. I chcieć się dowiedzieć, chciałbym posłuchać ich na żywo, zobaczę, może gdzieś grają w okolicy, może jakiś koncert, wybiorę się. No i myślę, no dobra, jak mają tylu gości, jest ich właściwie 3, czy oni zagrają tak jak na płycie?
1: Na pewno, bo właśnie chcemy stworzyć skład koncertowy właśnie no wokół tego składu, który grał na tej płycie, z tymi muzykami sesyjnymi, tak? I oni po prostu będą częścią składu koncertowego, promującego płytę.
0: No, a nawet jeżeli się zdarzy, że jakiś muzyk inny, który nie grał na płycie, ale zostanie zaproszony na koncert, ma jakiś swój oryginalny, charakterystyczny też patent i pomysł, to zakładam, że tylko i wyłącznie z pożytkiem.
1: Tak jest.
0: Bo utwór troszeczkę znowu w myśl tej progresywnej, artystycznej idei troszeczkę ewoluuje i wtedy będą fani mówili, kiedy płyta koncertowa.
1: Tak.
0: Bo, no tak to jest, w tym nurcie akurat tak często jest i wiemy, że Robert Fripp, jak już wspomniałeś o King Crimson, też długo się bronił, był bardzo niezadowolony z tych pierwszych bootlegowych wycieków, nagrań koncertowych, bardzo długo nie chciał, żeby to się w ogóle ukazywało. A jak później otworzył się worek, otworzyły się też nowe możliwości technologiczne, to właściwie rejestrował już prawie każdy występ.
1: Tak.
0: Tych koncertówek nagle zrobiło się mnóstwo. No, szkoda, że też nie tych starszych, chociaż i starszych udało się troszeczkę szczęśliwie
1: zachować
0: tak i wydać. I to myślę też jest bardzo istotne. Ja przyznaję, że nie oczekuję zespołu, żeby grał nutka w nutkę to, co było w studiu na płycie studyjnej.
1: O, nawet nie zawsze powinien.
0: Chociaż tutaj w waszym przypadku to jeszcze pojawia się też określenie konceptualne.
1: Tak, tak.
0: Album jest konceptualny, czy on tworzy jakąś też spójną opowieść. Ja rzeczywiście patrząc, jak widzę te dwie małpki i to jest obraz, jakbyście wyciągnęli jakiegoś Vermeera albo kogoś takiego i nagle te dwie małpki są niestety przykute łańcuchami. I już zaczynam uruchamiać myśl.
1: Tak.
0: Jak to gra? Jak to nawiązuje do tytułu, do tekstów? Tytuł mamy albumu The Day When Everything and Nothing Happened, więc trochę ale to lubimy rozbudowanie.
1: Tak, tytuł. Tak, to też jest taki progresywny.
0: A kto pisze teksty w ogóle? To jest ty? No bo mówiliśmy, kto na czym gra.
1: Tak. Głównie na tym albumie no część tekstów ja napisałem, a część napisaliśmy z Krzyszkiem. I z reguły tak to wygląda właśnie. Że...
0: Album opisuje wewnętrzną podróż, przemianę tożsamości, opowieść o procesie filozoficznej, społecznej i osobistej przemiany. To był cytat oczywiście, ale uważam, że rzeczywiście tak, nie należy bać się filozofii, bo też prawdą jest, że jakkolwiek lubię piosenki o miłości, kto nie lubi, to jednak najczęściej w tego typu artystycznej muzyce też chodzi o jakąś głębszą opowieść, czasami jakąś fabułę i bardzo często wchodzenie w głąb psychiki.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakieś metafory, nawiązania do dzieł literackich i innych.
1: Tak, i tutaj jak najbardziej mamy to wszystko razem zebrane. Także tutaj jest... tytuł w ogóle nawiązuje do artykułu odnośnie upadku Rzymu. To był taki artykuł, który znalazłem w internecie, który dokładnie tak się nazywał i chodziło o to... To jest ironiczny tytuł, tak naprawdę, że często się uważa, że upadkiem jest jakiś określony dzień historycznie, bo tak datę upadku Rzymu uznaje się za datę abdykacji ostatniego cesarza, tak? A Rzym upadał już lata wcześniej i jeszcze lata później, tak naprawdę. To nie był taki bezpośredni upadek, tak? I tutaj chodzi jakby o proces tego, jak coś upada. To się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to trwa długo. I tak samo zmiany trwają długo, tak? I to jest jakby taka myśl tutaj z jednej i z drugiej strony. Jak otworzymy płytę, to w środku jest rysunek Gustava Dora, który ma różne tytuły, bo on nie ma akurat z tego, co patrzyłem w internecie, jednego tytułu tylko. I jeden z tytułów to jest upadek właśnie. A przedstawia szatana, tak? W momencie, kiedy spadł z niebios i się zamienia jakby już tego szatana prawdziwego, tak? Czyli to jest też proces upadku, tak? A z drugiej strony mamy też pozytywne aspekty na tej płycie, czyli nie tylko w tą stronę negatywną zmiany, tylko zmianę też w stronę tą pozytywną i tutaj jest głównie chodzi o nawiązanie na przykład do sklepów cynamonowych, tak? Tutaj jakby
0: Bruna Schulza, oczywiście dodam.
1: Tak jest.
0: Ja zakładam, że ktoś młodszy pokolenie może słuchać i nie czytał na przykład jeszcze książki. Te nawiązania literackie bardzo, bardzo mi się podobają i bardzo się cieszę, że one są, bo zawsze jest tak, że poza słuchaniem muzyki jeszcze macie później, możecie sobie sięgnąć do tekstów i jeszcze się zastanowić, przemyśleć, sięgnąć też po książki,
1: tak
0: zobaczyć
1: jest.
0: Też dzieła, do których nawiązują, bo ten rzeczywiście proces upadku jest istotny, no i tu widzę też wspaniałą metaforę do współczesności, bo też bardzo wielu zastanawia się, czy nasza europejska cywilizacja upada, czy człowiek jako gatunek też upada, kończy się.
1: Dokładnie.
0: No, tutaj myślę, to są bardzo jasne nawiązania w przypadku tej właśnie płyty, więc ja osobiście od siebie bardzo gratuluję.
1: Dzięki
0: nie mówię, że czekam szybko na kolejną. Życzę wam teraz, pieniądze, żebyście mogli jak najczęściej występować, grać, bo pośpiechu, powodu do pośpiechu nie ma. 6 lat warto było czekać, tak, myślę, na ten nowy projekt, natomiast na żywo pewnie chciałbym was zobaczyć. Idealnie, gdybyście odwiedzili pewnie na przykład też Opole.
1: Oczywiście, bardzo chętnie byśmy zagrali w Opolu.
0: Tego wam życzę. No i Kuba, bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie, wizytę w studio, teledyski, ilustracje możecie sobie zobaczyć. Też w mediach społecznościowych grupa jest też na Facebookach i innych. Bez trudu sobie to wszystko znajdziecie. Ja natomiast przypomnę, że Kuba Mendelak był moim i waszym gościem. Dzięki, Kubo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A zanim posłuchacie jeszcze kolejnego utworu, to ja też życzę wam już dobrego, spokojnego wieczoru i nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Dzisiaj spotkanie z autorką bestsellerów, której książki sprzedawane są w ponad 50 krajach, przetłumaczono je na ponad 40 języków i do tej pory rozprowadzono ponad 9 milionów egzemplarzy. Bea Paris, autorka z Wielkiej Brytanii, gościła w Opolu w ramach 10. Festiwalu Książki i wówczas ta rozmowa została zarejestrowana. Debiutowała w 2016 roku powieścią Za zamkniętymi drzwiami, która niemal od razu stała się bestsellerem. Później były kolejne książki: Na skraju załamania, Pozwól mi wrócić, Dylemat, Terapeutka, Uwięziona, Przyjaciółka i najnowsza książka pod tytułem Obsesja. O niej także rozmawiałyśmy na antenie Radia Opole. Rozmowę z Bea Paris tłumaczył Grzegorz Forc. To okazja, aby zapytać autorkę m.in. o to, czego się boi, pisząc książki z dreszczykiem, skąd czerpie pomysły i postacie, które pojawiają się w jej książkach. No i także o trochę przemocowych zachowaniach, które odsłaniają jej powieści i czy takie książki mogą być też pewnego rodzaju profilaktyką i zwiększaniem świadomości, jeśli chodzi o to, czym jest zdrowa relacja, a czym nie jest i kiedy następuje przekroczenie granic. O tym także dzisiaj w programie. A ja dodam, że to ostatnia przed wakacjami audycja Więcej Kultury, ponieważ w lipcu i sierpniu będziemy słyszeć się w programie pod tytułem Sezon Ogórkowy, a program Więcej Kultury powróci we wrześniu. Zapraszam do słuchania.

0: Naszą gościnią jest dzisiaj Bea Paris, autorka bestsellerów z Wielkiej Brytanii. It is a big pleasure to have you here and thank you for that a lot.
1: Thank you. I'm delighted to be back here in Poland and especially to be in Opola for the book festival this afternoon.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być ponownie w Polsce, a szczególnie w Opolu na Festiwalu Książki.
0: Twoje książki sprzedały się na świecie w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy. Przetłumaczono je na ponad 40 języków w ponad 50 krajach. Jaką masz swoją odpowiedź na to, dlaczego tak bardzo zainteresowały publiczność, dlaczego są tak licznie i chętnie czytane na świecie?
1: Well, it's unbelievable. I still can't believe what has happened to me in the last 10 years.
2: To jest niewiarygodne. Odkąd zaczęłam pisać 10 lat temu, to była wspaniała przygoda, to była wspaniała podróż. Mam po prostu szczęście, że mam tak lojalnych czytelników. Myślę, że sukces polega na tym, że piszę, tworzę postacie, z którymi się można identyfikować, w który może wcielić się każdy z czytelników.
0: Twoja historia jest bardzo interesująca, bo debiutowałaś w wieku 50 lat, to jest 2016 rok, kiedy pojawia się powieść Za zamkniętymi drzwiami i właściwie od razu staje się hitem. Czy możesz opowiedzieć swoją bardzo ciekawą drogę właśnie rozpoczęcia tej kariery pisarskiej?
1: So the beginning of my career, I was 50, I started writing.
2: Miałam 50 lat, kiedy zaczęłam pisać. Próbowałam wcześniej publikować inne książki, ale dopiero w 2014 roku znalazłam agenta, który zgodził się współpracować ze mną. I to właściwie zawdzięczam ten sukces książce Za zamkniętymi drzwiami, ponieważ innych książek nie udało mi się wcześniej wydać. Po prostu miałam szczęście i ludzie pokochali tą historię i te postacie, mimo że sama historia jest historią straszną.
0: To prawda, to jest historia mrożąca krew w żyłach. Sama jak czytałam, to miałam gęsią skórkę i zastanawiam się, jaka jest też cena psychiczna tworzenia takiej opowieści, czy sama bałaś się swojej historii. Mamy tam Jacka, który jest właściwie psychopatą i wyprzedza o krok każdy ruch swojej ofiary. I czy to dla ciebie też była przerażająca podróż?
1: I think because it was my first book, it was a fascinating experience.
2: Tak, to była pierwsza książka i to było fascynujące przeżycie. Faktycznie pojawia się tam Jack i mogę powiedzieć, że on mnie opętał. Tak jakby on mówił do mnie, jakby on przemawiał do mnie, musisz stworzyć ze mną taką okropną postać, a właściwie jeszcze gorszą. Ale to nie odcisnęło na mnie jakiegoś piętna, tylko po prostu nie mogłam przestać pisać. To napisałam całą książkę w 3 miesiące.
0: To niesamowite. Zastanawiam się też, bardzo pomaga czytelnikowi też ta jedna postać, która się pojawia w pierwszej książce, to jest przyjaciółka Grace, która domyśla się, że ten idealny obrazek małżeństwa na zewnątrz nie może być do końca prawdziwy. Takie ma lekkie przeczucia i właściwie ona daje nadzieję, że jest jakaś szansa na uwolnienie głównej bohaterki. Czy to była świadomie przemyślana strategia, że musi być jakaś drobna chociaż nadzieja, która pomoże czytelnikowi iść dalej tym tropem?
1: Yes. Absolutely. I always knew that Grace would escape from Jack.
2: Zaszyłam tam taką nadzieję, że Grace byłaby w stanie uciec, że kobiety, które są w takich opresyjnych związkach, mają szansę się z nich uwolnić. To, co było takie satysfakcjonujące, to kiedy otrzymywałam później listy od kobiet, które mówiły, że po przeczytaniu tej książki odważyły się na zrobienie pierwszego kroku w tym kierunku.
0: Czy był jakiś pierwowzór tej postaci Jacka? Skąd wziął się w twojej głowie?
1: I met a man, the husband of a friend once.
2: Spotkałam kiedyś męża przyjaciółki. To była taka dalsza znajomość, nie bardzo bliska. Miałam takie odczucie, że to

0: To jest taki bardzo kontrolujący typ człowieka i pomyślałam sobie, że chciałabym napisać o tym kiedyś książkę.
1: Tam jest też ważny motyw w tej książce, że Grace nie może za bardzo uciec, kiedy jest w towarzystwie innych ludzi, ponieważ Jack kontroluje i przewiduje jej ruchy, więc ludzie myślą, że jest po prostu chora psychicznie. I on jest taki znak międzynarodowy, którym mogą się posługiwać ofiary przemocy, i kiedy nie mogą mówić, na przykład będąc w towarzystwie oprawcy, on wygląda tak. To jest znak, który mówi o tym, że potrzebna jest pomoc, i myślę też o tym, jak ważne jest to, żeby nagłaśniać ten temat związany z przemocą.
2: Yes, I think that's very important. In the UK, and I'm not sure whether it is elsewhere in the world.
0: W Anglii mamy taki kod na to, którego można użyć, kiedy jest się w opresji, kiedy kobieta jest w opresji. To jest imię żeńskie. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to imię brzmi, ale w każdym razie polega to na tym, że kiedy jesteśmy w kłopocie, kiedy kobieta jest w kłopocie, może przekazać informację, czy mogę rozmawiać z, i tutaj pada imię tej kobiety, której teraz nie wspomnę, i to sygnalizuje tej osobie, że jesteśmy właśnie w kłopocie i potrzebujemy pomocy.
1: To bardzo ważny temat. Chciałabym przejść też do kolejnej książki, 2017 rok, Na skraju załamania. To też opowieść bardzo mrożąca, krew w żyłach, kiedy główna bohaterka nie wie, czy może zaufać własnym myślom, własnej głowie. Kolejna przerażająca historia i taka, która też się doczekała ekranizacji. Jak to jest zobaczyć później swoją historię właśnie w wersji filmowej?
2: I think what fascinated me the most was that the characters...
0: To było niezwykłe przeżycie. Bo słuchać aktorów, którzy wymawiają te linie, te zdania, które ja napisałam. Mimo że w ekranizacji pojawia się taki element nadprzyrodzony, którego w mojej książce nie było, również zakończenie jest inne, ale dalej to było niesamowite przeżycie.
1: Dlaczego thriller jest takim uzależniającym gatunkiem dla czytelnika?
2: It's a really good question, because we're always told this genre one day nobody will want to read it, but it's still...
0: Tak, mówi się, że thrillery są takim gatunkiem, któregoś dnia przestanie być w ogóle czytany, który nie będzie już wzbudzał zainteresowania. Ale ja myślę, że jego popularność polega na tym, że możemy sobie wyobrażać te różne przerażające rzeczy, ale z pozycji bezpieczeństwa. To znaczy otrzymujemy dawkę strachu, ale dalej czujemy się bezpieczni, czyli to jest taki, dostajemy taki zastrzyk adrenaliny w bezpiecznym otoczeniu.
1: Słuchałam kiedyś takiego wywiadu ze Stephenem Kingiem, który mówi o swoich powieściach, także thrillerach czy horrorach, że dzięki temu czytelnicy mogą też mroczne obszary w bezpieczny sposób sami w sobie eksplorować. Czy myślisz, że każdy z nas ma takiego mrocznego pasażera, który jest właśnie ciekawy takiego świata, który jest przerażający, straszny, okrutny?
0: Ja myślę, że to jest bardzo ludzkie, Czasami sami odczuwamy, że kurczę, miałabym ochotę kogoś zabić lub czymś rzucić. Takie mamy odczucia. To są takie instynkty, które się w nas pojawiają, ale to są instynkty, które są tylko na poziomie, że czy bylibyśmy w stanie taką rzecz zrobić. Czy mamy w sobie umiejętność, żeby dokonać morderstwa, żeby zabić. I myślę, że możliwe, że w przypadku, kiedy chcemy bronić nasze dzieci lub naszych bliskich, takie instynkty mogą dojść do zgłosu. To jest bardzo ciekawe pytanie.
1: A ja przypomnę, że Bea Paris, autorka bestselleru, której książki sprzedają się w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy, gości dzisiaj na antenie Radia Opole.

0: powracamy jeszcze do rozmowy z Bia Paris na antenie Radia Opole w programie Więcej Kultury.
1: A czego się boi autorka thrillerów?
2: That's a really good question. I mean, I have stupid fears like heights. I don't like heights. But what do I really fear? Something happening to one of my children or, yes, somebody I love. I think that's my biggest fear.
3: Dobre pytanie. No mam takie głupie strachy. Na przykład boję się wysokości, ale też na pewno boję się, obawiam się o sytuację, kiedy coś by się mogło stać moim dzieciom lub moim bliskim.
1: Był taki filozof francuski Gaston Bachelard, który twierdził, że jakaś część naszej podświadomości, właściwie podświadomości twórcy aktywuje się w momencie, kiedy on pisze, że piszemy z jakiegoś miejsca, które jest nie nasze, a częściowo nasze, że ujawnia się coś, czego o sobie nie wiemy. Czy masz takie poczucie, że jakaś nieświadomość też się objawia, kiedy piszesz?
3: Do you agree with the thesis of...
2: Yes, I think that's very true. I think that every writer leaves something of themselves on the page.
3: Tak, mimo że uważam, że każdy autor zostawia część siebie na kartach książki, ale tak, zgadzam się z tym, że część podświadoma bierze udział w tym procesie. Na przykład, kiedy jest słoneczny dzień, ja piszę tekst w słoneczny dzień, ale fabuła czy treść wymaga, żebym sobie wyobraziła, że jest dzień deszczowy i wtedy faktycznie czuję się rzeczywiście, jakby padał deszcz, jakby był dzień deszczowy. Myślę, że faktycznie ten element podświadomy jest tutaj bardzo ważny. Inaczej nie bylibyśmy w stanie stworzyć wiarygodnych postaci.
1: A jak to jest z przyjemnością pisania? Czy można torturować swoich bohaterów i czerpać z tego przyjemność?
2: I don't torture my characters well. Psychologically maybe.
3: To znaczy, ja nie torturuję swoich postaci. W każdym razie, jeśli już, to tylko jakby na poziomie psychologicznym staram się umieszczać jakichś takich graficznych opisów, takich męczarni. Jeśli już nawet muszę zabić bohatera, to robię to w szybki sposób, nożem, bez jakichś tam zbędnych szczegółów. Staram się bardziej jakby zrozumieć motywację do takich czynów i jakby stąd tą przyjemność czerpię. Zrozumienia tej motywacji.
2: And can I just add, when I torture my characters psychologically, for example, Grace in Behind Closed Doors, my justification is that I know she's going to succeed in getting away.
3: Nawet jeśli tylko dodam, że nawet jeśli muszę torturować psychologicznie swoich bohaterów, na przykład Grace, no to robię to ze świadomością, że ona ma drogę ucieczki, że na końcu się jej uda uciec z tej sytuacji.
1: Czy możemy jeszcze wrócić do początku twojego pisania, bo też jest fascynująca historia związana z tym, jak na początku wydawcy odrzucali twoje książki. J.K. Rowling też ma podobną historię, że na początku Harry Potter nie został przyjęty w ogóle, a potem stał się takim światowym hitem i bestsellerem. Ty też masz taką drogę, że potrzebny był upór i wytrwałość, żeby odnieść sukces.
2: I think very well. Because I would get the rejection.
3: Bo pozwalałem sobie wtedy na takie poczucie zawodu przez 2 minuty i później sobie postanawiałem, że ja im jeszcze pokażę i po prostu z uporem miałem takie wewnętrzne przekonanie, że uda mi się osiągnąć sukces, więc to mi pomagało przetrwać te wszystkie odrzucenia.
1: Dlaczego lubimy się bać i tego potrzebujemy? Słyszałam taką opinię, że na przykład kobiety czytają przykładowo historię true crime, żeby się na przykład zabezpieczyć, żeby w jakiś sposób przeanalizować, jak mogłyby działać, żeby być bezpieczne, że to może być też jedna z motywacji czytania książek. A jak ty to postrzegasz? Dlaczego my chcemy czytać te, na przykład thrillery?
2: Gosh, I've never heard that it's to prepare themselves for something terrible happening. I think maybe it's to think, thank goodness that hasn't happened to me and I hope it will never happen to me.
3: A nie słyszałam nigdy, żeby czytać thrillery, czy true story, crime story, żeby się przygotować do takich sytuacji. Raczej miałabym wrażenie, że to wynika z tego, że czujemy taką ulgę, na szczęście to nie przytrafiło się mnie.
1: Porozmawiamy też o najnowszej książce, Obsesja. Tutaj mamy też ciekawy zabieg narracyjny, kiedy na początku wydaje się, że są dwie różne bohaterki, a później okazuje się, że to obsesja właściwie je łączy i opowiada o jednej z tej samej osobie. To się dość szybko okazuje. Jak się rodził pomysł na tę książkę i czy z każdą kolejną książką to jest trochę większe wyzwanie, żeby zaskoczyć czytelnika nową opowieścią?
2: I actually really like writing dual characters.
3: Ja lubię taką dualność, czy to w postaciach, czy jakby w linii czasowej, w linii chronologicznej. To pozwala im pokazywać jakby różne perspektywy, punkty postrzegania. Tak jak tutaj mamy pierwszą postać, która operuje z poziomu przeszłości, a drugą z poziomu teraźniejszości, czyli ta dualność.
1: Czy spotykasz się z tym, że twoje książki mają trochę inną recepcję, inny odbiór w różnych krajach, gdzie są czytane, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Polsce albo w jeszcze innych miejscach na świecie?
2: Yes, absolutely. I have titles that are much more popular in one country.
3: Tak, obserwuję to, że różne tytuły cieszą się różną popularnością w zależności od kraju. Na przykład wiem, że tutaj Guest, czyli przyjaciółka, w Polsce jest popularna, natomiast w innych krajach niekoniecznie. Tak, to jest dziwne. Wydaje mi się, że to chodzi o jakby specyficzne preferencje czytelników w danym kraju.
1: Która z twoich powieści, jeśli można tak wybierać, wydaje ci się najbardziej przerażająca? Jesteś z niej najbardziej dumna?
2: I think Behind Closed Doors, because this is the book that changed my life.
3: Myślę, że to będzie książka Za zamkniętymi drzwiami, bo to była książka, która zmieniła moje życie i również sprzedała się w największej ilości egzemplarzy. Nawet dzisiaj otrzymuję wiadomości, kiedy ktoś pisze mi właśnie przeczytałam Za zamkniętymi drzwiami, mimo że ta książka już jest na rynku od 10 lat. To była książka, która spowodowała, że moja kariera rozkwitła.
1: A czy możesz powiedzieć, jak twoje życie się zmieniło, jak ono wygląda dzisiaj właśnie, jak wielka rewolucja nastąpiła?
2: It's incredible. Before I was just living in France, a quiet life.
3: Tak, życie się zmieniło i to bardzo. Prowadziłam sobie spokojne życie we Francji, wychowując swoje córki. Zaczęłam pisać jako hobby. Tak naprawdę to przyjaciel zachęcił mnie, żeby opublikować te swoje książki. Na przykład podróże. Myślę, że tutaj w Polsce jestem już 6 raz. Odwiedziłam Polskę, Stany Zjednoczone, Grację. Po prostu podróżuję, więc ta zmiana była ogromna.
0: I Bea Paris towarzyszy nam dzisiaj w Radiu Opole, a ta rozmowa będzie dostępna także w wersji wideo na YouTubie Radia Opole i na naszej stronie internetowej.

0: powracamy jeszcze do rozmowy z Bia Paris na antenie Radia Opole w programie Więcej Kultury.
1: To jest też ciekawe, że na początku zdecydowałaś się pisać pod pseudonimem, właściwie tak zostało. Czy możesz przypomnieć tę historię, dlaczego wybrałaś pseudonim?
2: Użyłam pseudonimu, zaczęłam pisać pseudonim, bo na początku po prostu nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że piszę. Bałam się, że ta książka się po prostu nie sprzeda. Wiedzieli tylko właściwie moje córki i mój mąż, nikomu więcej nie powiedziałam. Nawet po osiągnięciu tego sukcesu zostałam przy tym pseudonimie, bo wydaje mi się, że ciężko mi myśleć o sobie, jestem autorką, bo dla mnie to brzmi tak pretensjonalnie. Wydaje mi się, że autorzy to są takie osoby, które piszą piękne literackie dzieła, a ja piszę thrillery.
1: Często się mówi, że kobiety właśnie są bardzo skromne, że mają ten syndrom oszusta. Jak sobie z tym radzić? Bo wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, dowód na to, że twoje książki są potrzebne, leży tutaj przed nami w Polsce. 3 miliony egzemplarzy książek się sprzedało już.
3: And I think there is a big difference between a lot of women writers and a lot of men writers who are very proud to say that they're authors.
2: Myślę, że tutaj różnica też jest między kobietami i mężczyznami w tym względzie, bo jakby wydaje mi się, że kobiety nie są przyzwyczajone do bycia docenianymi, chwalonymi. Pewnie inaczej jest też w młodszym pokoleniu, ale ja dalej mam poczucie tego syndromu oszusta, nawet jeśli ktoś mnie pyta, jaki zawód wykonuję, mówię, że pracuję w publikowaniu książek, nie mówię o sobie jako autorce.
1: Chciałabym jeszcze na koniec nawiązać do najnowszej książki Obsesja. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie zdradzić za dużo z fabuły i żeby czytelników, żeby nie mieli tego rozwiązania czy jakiejś podpowiedzi, która odbierze przyjemność czytania. Czy główna bohaterka miała jakiś swój pierwowzór może? To może tak zapytam.
3: Yes, the story started because my daughter witnessed a crime taking place outside her flat in London. And when she told me the story, I thought, I can use that.
2: Powiem kilka słów, jak to wyglądało. Moja córka była świadkiem kradzieży telefonu. Telefon został ukradziony jakiejś dziewczynie. Ktoś na motocyklu przyjechał i ten telefon wyrwał. I moja córka zainterweniowała. I w pewnym momencie pojawił się samochód. Obcy człowiek otworzył drzwi i powiedział do tej dziewczyny, wsiadaj. I odjechali. I moja córka, będąc świadkiem tej sytuacji i będąc szokowaną, zadzwoniła na policję i opowiedziała policji o całej tej sytuacji. Policja ją stwierdziła, że zrobiła bardzo dobrze, że poinformowała, ale więcej na temat tej historii i co się później wydarzyło, córka już się nie dowiedziała. No i to tak by było główną inspiracją, bo ja się zastanawiałam wtedy, co gdyby tej dziewczynie po wejściu do tego pojazdu coś się wydarzyło. I to była właśnie ta inspiracja, ten model do tej historii.
1: Ta bohaterka też jest bardzo skromna i sobie nie daje prawa do szczęścia, bardzo dużo się obwinia. Taki typ psychologiczny, mocno wrażliwy, jest ci bliski?
3: That's an interesting question. Yes, probably. I think that, well, because of what's happened in her past, we know within a few chapters that my character, everything goes very wrong for her.
2: Myślę, że to wynika z tego, jaką miała przeszłość. Po tym wydarzeniu, po tym incydencie wiele złego się dla niej wydarzyło. Nie układało się jej dobrze. Spędziła 12 lat w ukryciu i później okazuje się, że ma stalkera. Wydaje mi się, że wszyscy po prostu pewne rzeczy zachowujemy dla siebie, chowamy się. Dlatego tak, wydaje mi się, że to taka postać, która jest mi w pewien sposób bliska.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i za rozmowę z tobą. To była ogromna przyjemność.
3: And thank you very much for your questions. They were really interesting, very different questions as well. And thank you for interpreting so well.
2: Dziękuję za pytania. Były bardzo interesujące, inne niż wszystkie pytania, które do tej pory otrzymałam. Dziękuję również za tłumaczenie.
1: Bardzo dziękuję. Bia Paris była dzisiaj gościnią naszego programu. Grzegorz Forc rozmowę tłumaczył. Bardzo dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizował Maciej Dudek. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrego wieczoru i potem będziemy się słyszeć o audycji sezon ogórkowy w lipcu i w sierpniu, a później we wrześniu Więcej Kultury powróci na antenę Radia Opole. Niebawem wiadomości. Do usłyszenia.

są na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki nie zgrzeje, mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wie, od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje, komu tak szumi, ktoś to wie. Może rybakom, co mieszkają w starym kutrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na redzie, wiem, że tam też nie

Latarnia puls mierzy uparcie. Stado żurawi w porcie śpi. Tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu. Tak zawsze pachnie ojciec mój. Kiedy z morza wracał do domu, odespać marynarski znów. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy z tobą. Pytam się sam, czy raz je miałem.

rzeka, może to wiatr na zgliszczach gra, może to sen schizofrenika, może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru, w gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Zamiast tych ust butelki całuję, ona też kłamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Rozpoczynamy reporterski obraz upalnego, bardzo upalnego dnia, no a ma być jeszcze cieplej, o tym mówiliśmy w prognozie pogody. A co w programie? Będzie też o upałach, ale najpierw sprawdzimy, czy brzeg dołączy do grona miast, w których mieszkańcy oceniali działania władz w referendum. Lokalny komitet tam już działa, jego cel to odwołać panią burmistrz.
2: Ta pani nie słucha mieszkańców.
3: Mieszkańcy podejrzewają nepotyzm, zatrudnianie swoich.
4: Każdą merytoryczną uwagę traktuje jako sygnał do jeszcze cięższej pracy.
5: Grupa inicjatywna może już zbierać podpisy.
1: Będzie też relacja z konwentu marszałków, który zorganizowano w Opolu. Dzisiaj rozmawiano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i roli samorządów w ochronie mieszkańców.
3: Samorządy województw, mimo że same nie inwestują, nie posiadają takich zdolności, to mogą stwarzać ramy dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w regionach.
2: To, co pokazuje nam Ukraina, to nie jest tylko przemysł zbrojeniowy, to jest także przemysł lokalny.
1: Zadbać należy także o własne bezpieczeństwo, gdy na horyzoncie tropikalne upały, w niedzielę może być nawet 37 stopni.
6: Czyli od 10 rano do 14, 16 po południu, że nie mamy takiej potrzeby, to nie wychodzimy.
7: Okres wzmożonych temperatur upałów generuje nam możliwość powstania pożarów.
6: Nawadniać i chować przez słońce.
1: Paweł Oliwa, program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Mam taką propozycję, aby zostać z nami co najmniej do godziny 15.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Nie podoba im się sposób zarządzania miastem i dlatego chcą odwołać szefową gminy, a temu ma służyć referendum. Chodzi o Violettę Jaskulską-Palus, która jest burmistrzem Brzegu. Przypomnijmy, wczoraj formalnie zawiązała się grupa inicjująca referendum, która teraz będzie zbierała podpisy. Ma na to 60 dni. Aby doszło do głosowania, mieszkańcy będą musieli zebrać 2520 podpisów pod wnioskiem. Taki realny termin referendum w Brzegu to przełom października i listopada. Znamy argumenty przeciwników obecnie rządzącej pani burmistrz, jak i samej zainteresowanej.
2: Zbieranie podpisów już zaczniemy od dnia dzisiejszego. Liczymy na masowy udział mieszkańców. Tadeusz Nowosielski, przewodniczący grupy referendalnej.
3: Jakie są te najważniejsze argumenty, jeżeli chodzi o panią burmistrz, o to, co jej się zarzuca, co wam się nie podoba, dlaczego taka procedura waszym zdaniem musiała zostać uruchomiona?
2: Największym pierwszym w ogóle jest to upartyjnienie pani. Szła do wyborów jako bezpartyjna, raptem w ciągu miesiąca czasu stała się członkiem Platformy Obywatelskiej. Jest to niedopuszczalne. Następne zarzuty, ta pani nie słucha mieszkańców, steruje tymi radnymi. A oprócz tego, no, widać po Brzegu, wprawdzie są rozpoczęte budowy, ale to wszystko jest w nieładzie. Całe miasto stoi.
4: Robert Piskorski, co ja bym dodał jeszcze? Ludzie są wściekli też odnośnie cmentarzy. Tam podwyżki poszły bardzo duże. Mieszkańcy podejrzewają nepotyzm, zatrudnianie swoich koleżanek, kolesiostwo i są też tym oburzeni. Stąd te referendum.
3: Spotykaliśmy się pod koniec tamtego tygodnia i zastanawialiście się, czy tylko referendum skierowane w stronę pani burmistrz, czy jednak rada, na czym stanęło.
2: Doszliśmy do wniosku, że damy szansę tym ludziom, a jak nie skorzystają na tej szansy, zawsze jest alternatywa następnego referendum.
5: Anna Kwiatkowska-Kazimierska, pełniąca obowiązki dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.
3: Zawiązał się zespół referendalny, jeżeli chodzi o Brzeg. Czy wszystkie dokumenty zostały dostarczone?
5: Tak, złożyli u nas powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia takiego referendum. To powiadomienie musimy zweryfikować w zakresie uprawnień grupy referendalnej do złożenia takiego powiadomienia i samego pełnomocnika również i następnie procedować dalsze czynności. Zgodnie z przepisami grupa inicjatywna może już zbierać podpisy. Za karty do zbierania podpisów odpowiada właśnie ta grupa inicjująca przeprowadzenie referendum. Muszą one spełniać wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym. Są one bardzo wyśrubowane i w momencie, kiedy ta grupa przyjdzie do nas i złoży już właściwy wniosek referendalny wraz z tymi podpisami, będziemy sprawdzać, czy te karty są zgodne z przepisami prawa.
3: Ile tych podpisów będzie musiało być zebrane przez grupę referendalną?
5: Zgodnie z danymi posiadanymi przez nas wyborców na pierwszy kwartał 2026 roku było 25192, zatem 10% tych osób uprawnionych to jest liczba 2520 podpisów.
3: Do kiedy odbędzie się to głosowanie?
5: Na dzień obecny możemy mówić o maksymalnych terminach i licząc od dnia dzisiejszego, grupa inicjująca referendum ma 60 dni na zebranie podpisów, następnie komisarz wyborczy ma 30 dni na weryfikację podpisów wniosku referendalnego, a następnie, jeżeli wyda postanowienie, to od momentu wydania postanowienia 50 dni na przeprowadzenie i wyznaczenie terminu referendum. Zatem możemy się spodziewać końcówki października bądź początku listopada.
6: Violetta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. Z pełnym szacunkiem podchodzę do inicjatywy referendalnej w Brzegu. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy w mieście i podejmowanych przeze mnie decyzji. Głęboko szanuję to prawo, bo na nim opiera się demokracja. Każdą merytoryczną uwagę traktuję jako sygnał do jeszcze cięższej pracy. Stanowczo nie zgadzam się jednak z narracją, którą próbuje narzucić się mieszkańcom Brzegu. Martwi mnie to, że osoby stojące za komitetem referendalnym posługują się pomówieniami i manipulacjami. Byłam jednym z 6 kandydatów na urząd burmistrza. Każdy z nas prezentował inną wizję rozwoju miasta. 6454 mieszkańców wybrało tą, którą zaprezentowałam ja. 2 lata temu zawarliśmy pewnego rodzaju kontrakt z mieszkańcami miasta. Wtedy podjęłam zobowiązania wobec miasta i jego mieszkańców, które wymagają potrzebują czasu oraz stabilności, by przynieść oczekiwane rezultaty. W związku z tym proszę mieszkańców o możliwość wypełnienia w całości 5-letniego kontraktu. Decyzję o podjęciu inicjatywy referendalnej po 2 latach od objęcia stanowiska uważam za przedwczesną.
1: Kuba Biel przygotował tę relację. Dziękujemy bardzo. Będziemy śledzić dalsze losy referendum w Brzegu, tej inicjatywy, ale wiemy również, że podobna akcja szykuje się w Pakosławicach. Trzeba przyznać, że popularność referendum jest coraz większa. 22 minuty po godzinie 14:00.

0: Radio Pole. W reporterskim obrazie dnia zaglądamy teraz do jednego z hoteli w Opolu, a tam największe zgromadzenie marszałków na metr kwadratowy w Polsce. Dzisiaj drugi dzień konwentu marszałków województw RP. Tematy bardzo ważne, bo dotyczące bezpieczeństwa i roli regionów właśnie w tej dziedzinie. Mówiono m.in. o tym, jak zdobywać pieniądze na inwestycje związane z obronnością, cyberbezpieczeństwem i ochroną mieszkańców. Wnioski są takie, że to bezpieczeństwo musi być postrzegane nie tylko przez pryzmat wojska, ale także gospodarki, infrastruktury i odporności lokalnych społeczności. Na miejscu była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wczoraj o kolejach, dzisiaj o bezpieczeństwie. Kolejny ważny temat w kontekście regionów, w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą.
2: Też, przede wszystkim tego, co dzieje się za wschodnią granicą, ale przede wszystkim możliwości skorzystania z tego, co się dzieje, z sytuacji geopolitycznej w sensie gospodarczym przez nasz region. I regiony wszystkie. Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzisiaj Polska Grupa Zbrojeniowa. Informacja i oferta dla regionów dotycząca współpracy. My również będziemy chcieli się pochwalić tą naszym pomysłem, czyli opolskim klastrem obronnym, żeby pokazać, że samorządy województw, mimo że same nie inwestują, nie posiadają takich zdolności, to mogą stwarzać ramy dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w regionach, do tego, aby po prostu najzwyczajniej w świecie mogli skorzystać z tego, co jest na stole, a na stole, jak wiemy, przez program SAFE jest dosyć sporo.
3: Doktor Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest to bardzo ważne, ponieważ czasu mamy coraz mniej, a wiadomo, że tego typu strategiczne decyzje, raz, że podejmowane są powoli, a później ich efekt jest budowany niestety latami, tak? Więc zarówno dzisiaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i sam prezes Leszkiewicz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą uwrażliwiać marszałków w trakcie trwającego kongresu na temat tego, jak ważne jest budowanie odporności, między innymi poprzez wspieranie polskich zdolności budowania przemysłu obronnego.
1: A jak obecnie to wygląda?
3: Wygląda coraz lepiej. Widać, że po pewnym opóźnieniu, po początku konfliktu w Ukrainie zaczynamy nabierać tempa i doświadczenia, wykorzystujemy doświadczenia z konfliktów ukraińskiego właśnie po to, aby to nasze bezpieczeństwo wzmacniać.
1: Jakie są instrumenty finansowe, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, o tą zbrojeniowość, o to, żeby po prostu regiony czuły się bezpieczne?
4: Tak naprawdę zacznijmy od tego, że to bezpieczeństwo to jest szeroko rozumiana odporność, która jest również odpornością ekonomiczną, gospodarczą, ale również odpornością w kontekście rozumienia fizycznym oraz bezpieczeństwa obywateli, bo to jest rzeczą nadrzędną. Dzień dobry, Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W tej perspektywie mamy kilka różnych działań, zarówno które mamy w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, które będziemy mieli wkrótce, w kontekście możliwości współdziałania i współfinansowania działań realizowanych przez samorządy. Między innymi teraz nowy instrument to będzie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, szeroko rozumiana spółka Chrobry, która w tym zakresie będzie miała pożyczki dla samorządów na działania związane z szeroko rozumianym dual use oraz obronnością, w szczególności na finansowanie w postaci bardzo preferencyjnych pożyczek, miejsc chronienia, tych pierwszych, które są najbardziej potrzebne, ale również na działania infrastrukturalne, ponieważ wszyscy wiemy, że nie daj Boże w przypadku sytuacji zagrożenia infrastruktura jest niewątpliwie bardzo ważna. Oraz kolejny aspekt to jest cyberbezpieczeństwo, ponieważ wszyscy wiemy, że dzisiaj wojna toczy się w różnych aspektach, a pierwszym elementem, który zaczyna, to jest cyberwojna.
1: To jaka jest ta rola regionów w budowaniu bezpieczeństwa państwa?
5: My jako Polska Grupa Zbrojeniowa nie chcemy być dominantem, ale chcemy być integratorem, chcemy być partnerem. Grzegorz Jastrzębski, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Polska Grupa Zbrojeniowa. Chcemy budować, integrować i spajać polski przemysł w rozwoju i polskiej obronności. Nasze aktywne działanie teraz aktualnie prowadzimy fora międzywojewódzkie. Odbyły się już w 5 województwach, 5 miastach. Pierwsze było oczywiście Opole. Powstał klaster, jak to mówimy, oko, czyli puściliśmy tak zwane oko do przemysłu i ten rodzaj współpracy dalej chcemy rozwijać, chcemy pozyskiwać nowych partnerów.
1: Wracając jeszcze do pierwszego wątku, to czy region jest takim, że tak powiem, zalążkiem do tego, żeby było bezpiecznie na terenie całego kraju? No bo musimy zacząć od czegoś, żeby budować dalej coś.
5: Tak, my patrzymy na to, że nie budujemy, musimy patrzeć po pierwsze jako na budowę potencjału obronnego państwa, ale także musimy patrzeć globalnie na zdolność całego państwa. To, co pokazuje nam Ukraina, to nie jest tylko przemysł zbrojeniowy, to jest także przemysł lokalny, przemysł, który powoduje, że czasami nawet niewiadoma jest, że produkując jakiś produkt możemy nawiązać współpracę i ten lokalny przedsiębiorstwa będzie wspierał właśnie na przykład polską grupę w realizacji dużego kontraktu, dużego porozumienia, dużego sprzętu wojskowego.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dzięki wielkie. Reporterski obraz dnia do godziny 15, a w programie jeszcze między innymi o tym, że już niebawem tachografy obowiązkowe będą nie tylko w samochodach ciężarowych.
6: Ta zmiana powoduje to, że ci kierowcy będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach odpoczynku, czyli takich samych przepisów, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek.

0: Śląski obraz dnia.
1: Coraz więcej modeli pogodowych pokazuje, że nadchodzący weekend zaserwuje nam tropikalne upały. Rekordowe temperatury to już są bardzo wiarygodne prognozy i MGW wysyła nawet ostrzeżenia dla mieszkańców Opolszczyzny. Niektórzy przekonują, że w niedzielę może być nawet 37 stopni. Taka temperatura to już poważne zagrożenie dla ludzi, ale też oczywiście dla zwierząt. Dzisiaj służby wojewody, służby mundurowe, medyczne apelowały podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Wysokie, ekstremalne temperatury to jest też zagrożenie dla życia i zdrowia osób starszych, chorych, zarówno tych, którzy normalnie próbują funkcjonować w tych warunkach, jak i tych, którzy objęci są specjalistyczną opieką medyczną, czyli korzystają z urządzeń w domach prywatnych, w DPS-ach. Na to musimy szczególnie zwrócić uwagę.
3: Mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
4: My jak co roku apelujemy, aby jeżeli nie musimy, to unikajmy tych upałów, szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14, 16 po południu, że nie mamy takiej potrzeby, to nie wychodźmy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej.
3: Mówi Robert Czochara, ratownik medyczny z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
4: Tutaj szczególną uwagę zwróćmy na naszych seniorów. Jeżeli nie musicie, nie wychodźcie. Tutaj apelujemy też do rodzin. Jeżeli jest taka możliwość, zaopatrzcie ich w niezbędne produkty, wodę mineralną, jedzenie, żeby w tych godzinach nie musieli sami wychodzić, bo nawet przejście kilku metrów do komunikacji miejskiej kończy się czasami omdleniami, przegrzaniami organizmu. No i zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania rano, zamknijmy te okna, jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
5: Przede wszystkim apelujemy o odpowiedzialność i rozwagę.
3: Mówi starszy brygadier Grzegorz Brzozowski, to zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
5: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywanie otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych, które są gdzieś tam ograniczone kamieniami, jakimiś specjalnymi paleniskami. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również o takie zachowania, żeby nie wyrzucać niedopałków samochodów. Przede wszystkim zwracać uwagę również na osoby, które są w naszym otoczeniu, czy nie potrzebują pomocy.
6: Apeluję do wszystkich rodziców, tych, którzy zamierzają się cieszyć tym nadchodzącym czasem wolnym, aby zainstalowano sobie w telefonach aplikację RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania.
3: Mówi Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
6: To jest narzędzie, które pozwoli jakoby być przygotowanym do ostrzeżeń, które będą się ukazywać w tej aplikacji. Tam możecie sobie w tej aplikacji ustawić, szanowni Państwo, ostrzeżenia w danym województwie. To bardzo pomaga. Dynamika zagrożeń pogodowych, która w tej chwili występuje w Europie, jasno nam pokazuje, że przejście z drugiego stopnia zagrożenia w trzeci może być bardzo dynamiczne, a jeżeli już mamy dwójkę, no to musimy już zacząć być gotowym na jakiekolwiek zagrożenia pogodowe. Teraz przed nami bardzo upalne dni. To myślenie nad wodą i taka odpowiedzialność osób, niezależnie od wieku, jest kluczem do sukcesu, abyśmy wszyscy z nad tej wody i tego wypoczynku wrócili cało do domu. Nie zapominajmy o naszych seniorach, nie zapominajmy o grupie pacjentów, którzy są w domach, którzy są bardzo, bardzo narażeni na wysokie temperatury, a zwłaszcza brak wody w organizmie.
4: Ja myślę, że już teraz przy tych upałach sama woda nie wystarczy. Do tej wody już trzeba byłoby coś dodać, czyli albo gotowy elektrolit zakupiony najlepiej w aptece, albo taki zrobiony w domu, czyli dodać szczyptę soli, dodać troszeczkę cytryny, tam można do smaku dodać troszeczkę miodu czy cukru i te 2 litry wody w tym okresie to jest takie naprawdę niezbędne minimum, więc nawadniać i chować przed słońcem.
1: No właśnie, jak słyszeliśmy, jednym ze sposobów na przetrwanie upałów jest ograniczenie przebywania na pełnym słońcu, unikać tego słońca. Mamy dobry przykład z Kędzierzyna Koźla. Dzisiaj na stadionie Kuźniczka miał odbyć się festiwal piłkarski dziewczynek i w związku z prognozami impreza została przesunięta na inny termin. 18 minut zostało do godziny 15. Reporterski obraz dnia.

0: może nie będzie rewolucja, ale na pewno duża zmiana. Busy jeżdżące w międzynarodowym transporcie w Unii Europejskiej od 1 lipca muszą posiadać tachograf. I o tym teraz w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole powiemy. Chodzi o samochody, których masa całkowita wynosi od 2,5 do 3,5 tony. Nowy obowiązek to pokłosie przyjętych przepisów w ramach pakietu mobilności. Jakie jeszcze inne niesie to konsekwencje dla kierowców busów, ale także dla właścicieli firm transportowych? O tym rozmawiano podczas konferencji Mały Pojazd, Duże Obowiązki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
1: Bardzo ważna zmiana. Od 1 lipca wchodzi obowiązek stosowania tachografów w pojazdach do przewozu rzeczy powyżej 2,5 do 3,5 tony. To dotyczy dosyć sporej części branży transportowej. Dotyczy to transportu międzynarodowego. Grzegorz Szapla, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu. Ta zmiana powoduje to, że ci kierowcy będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach, odpoczynku, czyli takich samych przepisów, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek. To jest jakby pierwsza zmiana. To sprawdza również Inspekcja Pracy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego. Tutaj nasze kompetencje się w dużej części pokrywają. Natomiast Inspekcja Pracy dzięki ewidencji czasu jazdy, przerw, odpoczynkach i innej pracy będzie miała dostęp do faktycznego czasu pracy takiego pracownika, co nam pozwoli sprawdzić, czy pracodawca dobrze rozliczył godziny nadliczbowe, czy dobrze rozliczył czas pracy w porze nocnej, czy dobrze rozliczył dyżury.
2: Tą zmianą zostały objęte zupełnie nowe podmioty. Zostały na nie nałożone zupełnie nowe obowiązki, dotychczas nieistniejące w świadomości tych przedsiębiorców, więc jest to zmiana ogromna. Tak jak nazwa konferencji wskazuje, mały pojazd, duże obowiązki, więc to nie jest sam obowiązek tylko instalowania tachografu, tylko niesie za sobą szereg innych poważnych konsekwencji. Anna Łysy, Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Jak wszystkie przepisy, które obowiązują, głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze transportu, poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku, bo dotychczasowi przewoźnicy duzi, tak zwani, powyżej 3,5 tony, musieli spełnić szereg wymogów, aby uzyskać licencję transportową. To są koszty, więc tutaj mamy takie wyrównanie szans, a jednocześnie zabezpieczenie przed patologicznymi sytuacjami, do których być może dochodziło z racji braku obowiązku rejestrowania tego czasu pracy, zapewnienia kierowcom odpowiednich odpoczynków, przerw.
1: Tutaj obserwujemy na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10-15 lat, że nastąpiła poprawa na pewno, to trzeba powiedzieć. Oczywiście naruszenia się zdarzają. Czasami te naruszenia są zasadne, bo jeżeli kierowca nam się dobrze z tego wytłumaczy, to możemy to wziąć pod uwagę. Problemem, który my często stwierdzamy, to jest przekroczenie pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej w przypadku tych kierowców ciężarówek. Ten problem pewnie będzie też dotyczył tych kierowców mniejszych pojazdów do 3,5 tony, więc to jest ten problem, który tutaj też często spotykamy i czasami zdarzają się problemy również w zakresie prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia pracownika, czyli to jest ta działka, którą kontroluje tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Tutaj na przykład Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja takich kompetencji nie ma.
3: Te wszelkie zmiany dotyczące na przykład wprowadzenia tachografów i kontroli czasu pracy kierowcy nie są skierowane przeciwko kierowcom, ani przeciw przedsiębiorcom. Marek Janusz Kierz, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Opolu. Wszystkie przepisy mają w nagłówku uwagę, że są to przepisy socjalne. One regulują prawa kierowców. Zatem regulacje ich czasu pracy i regulacje ich czasu odpoczynku są w ich interesie. To nie są przepisy fiskalne. To są przepisy mające na celu zapewnienie wszelkich praw, w tym prawa do odpoczynku, dla kierowców wykonujących każdy rodzaj transportu drogowego.
0: Ta transportowa relacja Katarzyny Dorost-Stachoń kończy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Dziękujemy za uwagę. W programie udział wzięli reporterzy Radia Opole, Paweł Oliwa za konsoletą i Cezary Puzyna przed mikrofonem. Ja mówię do jutra, życzę dużo cienia, chowajcie się przed słońcem.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Witam serdecznie, panie wojewodo.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy.
1: Kiedy wystartują prace remontowe pomnika na Górze Świętej Anny?
2: Jak tylko zostanie zakończona praca związana z adaptacją dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia budowlanego, zostanie wyłoniony wykonawca. Myślę, że to jest już kwestia tygodni. Zgodnie z tym, co zechciał zapowiedzieć osobiście wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w miniony poniedziałek, tak właśnie będzie.
1: W tym roku ruszy ten remont.
2: Tak. To znaczy, ja rozumiem pewien rodzaj zniecierpliwienia, podsycany także wypowiedziami polityków opozycyjnych. Mnie to absolutnie nie dziwi. Natomiast ja mam przed sobą zestaw dokumentów, które mówią o tym, że nie tylko niektóre informacje z przestrzeni publicznej nie do końca są prawdziwe, ale także, że nie polityk, nie urzędnik z Opola, ale wojsko odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, a przypomnę, że w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu odpowiada za realizację tego zadania, którego dowódcą jest pan pułkownik Wójcik, za każdym razem jest w czasie naszych spotkań i wizyt ministrów. Ja polegam na tych informacjach. Jeżeli dzisiaj na waszej antenie i na waszej stronie Radia Opole czytałem wczoraj wypowiedź pana posła Ociepy, który mówi, że 40 milionów zabezpieczył na ten cel. Pan minister Kosiniak-Kamysz mówi, że 16 będzie kosztowała budowa pomnika.
1: I poseł Ociepa pyta, gdzie te 24?
2: No ale to ja posła pytam i państwu wyjaśniam, że tak. Pan poseł w różnych mediach, co wczoraj prześledziłem, w Radio Maryja, w Radio Maryja, na antenie Radia Maryja, 12 listopada 2024 roku mówił, że to było 50 milionów. W Onecie mówił, że to jest 50 milionów. Na mediach społecznościowych również powtórzył tę kwotę. Padały też w przestrzeni publicznej większe wartości, a teraz mówi, że to było 40 milionów i pyta, gdzie jest pozostałe 24. Proszę państwa, to nie jest najlepsze rozwiązanie dla miejsca pamięci, jakim jest Góra Świętej Anny, pomnik czynopowstańczego i amfiteatr. Pan minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz w sposób bardzo otwarty i koncyliacyjny w poniedziałek podkreślił rolę tego miejsca jako wyjątkową spuściznę historyczną dla wszystkich, którzy na tych ziemiach mieszkają, pracują, żyją, które się o nich bili. I to jest miejsce, które powinno nas łączyć. Natomiast pan poseł Ociepa robi na tym nieprzerwanie politykę. Polityką było przejęcie tego miejsca przez MON i budowanie na tym narracji w czasie kampanii wyborczej, o czym w poniedziałek także żeśmy rozmawiali. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział wyraźnie, że on przychodząc do resortu nie widział tych pieniędzy, gdzie one były zabezpieczone. A poza tym wczoraj na waszej antenie dowiedziałem się, że wszystkie dokumenty były gotowe. Proszę państwa, jeżeli wszystkie dokumenty były gotowe, to co robi Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, który odpowiada za mienie wojskowe, pisząc nam, że została zlecona adaptacja dokumentacji technicznej z terminem realizacji tej dokumentacji do 30 czerwca 2025 roku. Podpisało wojsko taką umowę na zmianę dokumentacji
1: adaptacja,
2: projektowej.
1: Czyli aktualizacja?
2: Tak. Dokumentacji, którą MON odkupił za 289 tysięcy od powiatu strzeleckiego. Jeżeli z informacji Rejonowego Zarządu Infrastruktury wynika, że wymagana była opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie Natury 2000, bo to miejsce jest nie tylko pomnikiem historii, ale także objętym...
1: Tak, krajobrazowy przecież.
2: Tak jest, objęty przepisami, obostrzeniami Natura 2000. Jeżeli tam musimy wziąć pod uwagę przy realizacji inwestycji, że mamy dwa siedliska nietoperzy, które wtedy, kiedy one mają ten okres tam śnięcia, czy jak się to nazywa, nie wolno prowadzić prac. I wreszcie fakty. Wykonano określone prace, RDOŚ wydał opinię. Na tej podstawie, na wniosek wojska, wojewoda opolski 9 grudnia 2025 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam, że na rzecz rejonowego zarządu infrastruktury we Wrocławiu z siedzibą i tak dalej, przebudowa i remont przebudowie i remoncie konserwatorskim terenu założenia przestrzennego amfiteatru i pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny w Leśnicy. Decyzja 9 grudnia 2025 po wykonaniu niezbędnych prac. W zakresie i pomnika, i amfiteatru, i całego pomnika historii 18 lutego 2026 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytku wydał decyzję konserwatorską. Można prowadzić pracę. To dlaczego tych dokumentów nie było wtedy, jak mówi pan były minister i poseł, kiedy odchodził z resortu i mówił, że wszystko jest gotowe do realizacji inwestycji?
1: Pan poseł się jeszcze do tego odniesie, chciałbym zapytać.
2: Ja też myślę, ale fakty są, daty, decyzje, pisma, czynności wykonywane także przez jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę wojskową. No i kwoty. Szanowna pani redaktor, ostatnim zdaniem, na każde pytanie odpowiem. Kwoty. To nie jest tak w gospodarce budżetu państwa, że te kwoty mogą tak fruwać. Raz się mówi 50 milionów, raz 40, raz się mówi 16 już na podstawie konkretnych rzeczy, a pan minister pyta, gdzie jest 24. Jakie 24? Nikt nie powiedział i wszystkie dokumenty, które są opracowane, obejmują zarówno pomnik czynu powstańczego, otoczenie tego pomnika, jak również amfiteatr. Pan minister w poniedziałek powiedział wyraźnie, to jest pierwszy etap. Na drugi etap armia nie jest od organizacji wydarzeń kulturalnych i
1: czyli
2: turystycznych.
1: Czyli kto się tym zajmie? Samorząd gminy,
2: nie.
1: powiatowy,
2: zajmie
1: wojewódzki?
2: Się tym minister obrony narodowej wspólnie z samorządami. Poprosił mnie o zorganizowanie takiego spotkania wszystkich szczebli samorządu i opracowania przynajmniej
1: tak,
2: harmonogramu.
1: Tak, mówił o tym starosta Waldemar Gajda, że
2: harmonogramu
1: ma
2: wydarzeń.
1: Mhm. I kiedy to się
2: w jaki
1: stanie?
2: Sposób to zostanie? Już zacznę wysyłać te zaproszenia. Dlatego, że my musimy dać panu ministrowi też argumenty do tego, żeby zrealizować ten drugi etap i pokazać, że to miejsce regionalnie będzie żyło jako miejsce historii, jako miejsce kultu, jako miejsce tradycji,
1: jako miejsce
2: rozrywki. Ale amfiteatr
1: będzie w pieczy MON-u, czy już przejdzie w ręce samorządu, czy może urzędu wojewódzkiego?
2: Ta decyzja jest przed nami. Na dzień dzisiejszy w sposób niezmienny pozostaje w pieczy i w zarządzie ministra obrony narodowej. Jeżeli...
1: Natomiast wszystkie ręce na pokład, tak? I samorządy też będą musiały wyłożyć pieniądze?
2: To nie jest tak, że będą musiały. Jeżeli będą w jakiś sposób w stanie partycypować w przygotowaniu amfiteatru do remontu, to będziemy się bardzo cieszyć, będziemy bardzo wdzięczni. Natomiast wszystkie decyzje, które MON realizuje przy udziału uprawnionych organów, wojewody, konserwatora zabytku w Ordosiu, dotyczą całości terenu. Jasno z nich wynika i pomnika, i amfiteatru. Nikt niczego z opracowania nie wyłączył. Natomiast my, mówiąc o amfiteatrze i o tym drugim etapie, powtarzam za panem ministrem, myślimy o przyszłości, bo my nie możemy na komisjach sejmowych, na komisjach obrony ustami pana ministra i jego współpracowników mówić, no wyremontujemy, wydamy te 40 milionów i zobaczymy co dalej. No może będzie fajnie, a może nie będzie fajnie. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach kto przyjmie taką argumentację?
1: A proszę
2: bądźmy
1: powiedzieć,
2: poważni.
1: Bo minister Kosiniak-Kamysz mówił, żeby właśnie wtedy, kiedy rząd i samorząd będą współdziałać, aby amfiteatr mógł żyć, no padło takie sformułowanie, że ta inwestycja będzie miała sens, kiedy tam przez cały sezon, przez co tydzień będą się odbywały wydarzenia. To
2: tak,
1: jest realne?
2: Tak. Ja nie wiem, czy realne jest co tydzień. No nie trzymajmy się tego stwierdzenia jakoś kurczowo, ale chodzi o podanie jakiegoś kalendarium imprez. Krótko mówiąc, pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca po jego wyremontowaniu. Opracowanie jest całego obiektu. Na litość boską, nie możemy oczekiwać, że minister obrony narodowej będzie nam robił w Leśnicy wydarzenia. No nie. My musimy sami zadbać o to miejsce i mieć na nie pomysł jako region. O tym mówił pan minister.
1: Czyli naturalnie amfiteatr mógłby natomiast przejść w ręce z samorządów, to już do zgodnienia jakich?
2: Mógłby,
1: ale tu rozumiem,
2: mógłby,
1: decyzja
2: oczywiście,
1: jest
2: to jest decyzja przed nami i tu nikt nikogo nie będzie na siłę zmuszał. Natomiast a propos poprzedników, rządów, wie pani, no Samorządowcy, wspaniali ludzie, powiat strzelecki, gmina Leśnica, w latach 18-19, mając dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mając 8 milionów właśnie z tego programu, 4 dołożyli swoje, czyli 12 milionów, zrobili 6 przetargów. Mhm. I za każdym razem brakowało ich około 4 milionów. Gdzie był wtedy poseł Ociepa? Gdzie był wtedy ówczesny wojewoda? Czemu nie dołożył im dotacją tych 4 milionów? Prace mogły ruszyć w 2019 roku. Dzisiaj się bije pianę, bo my od 2 lat z okładem odpowiadamy za Polskę. Ta koalicja 15 października i zapomina się o tym, że przez 8 lat nie zrobiono tego miejsca, nie wyremontowano go. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, co się dzieje w armii w ramach jej modernizacji przez ostatnie 2 lata. Pretensje posła Ociepy, że przez 2 lata nie zbawiliśmy świata, są naprawdę nietrafione. Gdzie on był we wcześniejszych okresach, kiedy sprawował realną władzę? Zajmował się takimi strzelnicami elektrycznymi. To jest grudzień, takie, nawet fajne dla uczniów, takie strzelnice otwierano między innymi w Kluczborku, chyba jeszcze w Głubczycach. To jest grudzień 2022 roku. Inwazja Rosji na Ukrainę była w lutym. To jest wiceminister obrony narodowej.
1: Myślę, że pan poseł się odniesie do tego.
2: Plastikowymi pistolecikami do elektronicznej tarczy. Grudzień 2022.
1: Panie wojewodo, bo już musimy do internetu przejść. Przypomnę, Piotr Jasne. Pośpiech, wicewojewoda opolski, jest gościem Radia Opole. Zapraszam w tej chwili na transmisję internetową.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Pół minutki pozostało nam do godziny 6:00. Za chwilę będziemy się oficjalnie witać już w czwartek. To jest 25 dzień czerwca. Mnie tak zastanawia, ile śpią, słuchajcie, ptaki, które jeszcze grubo po 22:00 latają i ćwierkają, a później o 3:00 już zaczynają te swoje ptasie trele. Chyba krócej jednak od nas, Jacek Rudnik.
1: Na to wygląda. Cześć. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Wyspany chociaż trochę?
1: Zdecydowanie tak, mimo tego, że o północy mecz Brazylia-Szkocja.
0: Właśnie, no proszę bardzo. Ale najpierw najważniejsze wiadomości już teraz.
1: 6:00 rozpoczynamy. Masę gorącego powietrza coraz bliżej Polski. Mamy ostrzeżenia synoptyków. W Gdańsku międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Sportowo ważne rozstrzygnięcie na mundialu, ale także siatkówka wygrana biało-czerwonych w pierwszym meczu Ligi Narodów. Na zakończenie najważniejsze wydarzenia ekonomiczne zebrała dla Państwa Joanna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
1: Raz jeszcze dzień dobry. Niemal pół Polski objęte ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed bardzo wysokimi temperaturami w centralnej i zachodniej części kraju. Dziś są spodziewane w godzinach południowych prawdziwie zwrotnikowe temperatury.
3: Czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
1: I jak dodaje rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, kulminacja upałów jest spodziewana w weekend. Temperatury będą mogły sięgać nawet 40.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Podpisanie ponad 200 umów międzynarodowych przewidziano w trakcie rozpoczynającej się w godzinach południowych w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. To zapowiadał w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
4: Polska jest w idealnej pozycji, aby wspomóc Ukrainę w odbudowie i skorzystać na tym bardzo dobrze. Polskie firmy nie opuściły Ukrainy. My mamy bardzo mocno działający sektor prywatny w Ukrainie. Polska jest drugim najważniejszym na świecie partnerem gospodarczym dla Ukrainy.
1: Ale w Gdańsku mamy dziś także szczyt wschodniej flanki NATO z udziałem prezydentów Litwy i Rumunii, a także premierów Finlandii, Estonii, Łotwy i Szwecji oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Na początek wentylacja, następnie sauny i szatnie. Rusza remont krytej pływalni w Odnanuta w Opolu. Obiekt pozostanie wyłączony z użytkowania do końca wakacji. Pod dachem pozostaje Opolanom tylko akwarium, ale od piątku, przypominamy, ruszają wszystkie miejskie kąpieliska, w tym błękitna fala. Także będzie szansa na ochłodę w zapowiadanych bardzo wysokich temperaturach.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W mundialu po środzie Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1, zajęła pierwsze miejsce w grupie B. Z drugiej lokaty do 1/16 finału awansowali także współgospodarze turnieju. Dla Kataru mundial już się zakończył. W grupie C Brazylia pokonała bez większych problemów Szkocję 3-0. Maroko wygrało z Haiti 4-2, w grupie A Czechy przegrały z Meksykiem 0-3, a RPA pokonało Koreę 1-0. Nie tylko mundial, polscy siatkarze po trudnym 5-setowym boju pokonali Belgię. W pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Turcja.
2: Światowe agencje informują.
1: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 stopnia nawiedziło północną Wenezuelę. Wstrząsy były odczuwalne także w stolicy kraju Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulicę. Szyby wypadały z okien. Niektóre budynki mają poważnie uszkodzone ściany i elewacje. W Budapeszcie dziś spotkanie ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgier, Polski, Czech i Słowacji. Rozmowy odbędą się w ramach węgierskiej prezydencji w tej grupie V4, która kończy się wraz z końcem czerwca.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 6:03.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Gmina Głubczyce będzie remontować kolejne budynki komunalne. Dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego lokalny samorząd przeprowadzi termomodernizację i odnowi 5 budynków mieszkalnych. Pierwszy z nich przy ulicy Koszarowej ma być gotowy do końca lipca. W ciągu 5 lat Polska ma znaleźć się w gronie europejskich liderów technologii kosmicznych, zapowiedział minister Andrzej Domański. Szef resortu finansów mówił o tym w przemówieniu odtworzonym na 5. Forum Sektora Kosmicznego w Poznaniu. Paweł Wojtkiewicz ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego uważa, że aby tak się stało, kluczowy jest rozwój technologii podwójnego zastosowania.
6: Ponad 50% Polaków uważa, że LPG przyczynia się do poprawy jakości w Polsce, zarówno w przypadku wykorzystania LPG w samochodach jako autogazu, jak i jeżeli chodzi o wykorzystanie LPG dla celów grzewczych. Około połowy Polaków również uważa, że kotły gazowe nadal powinny być dofinansowane właśnie ze względu na te wartości ekologiczne i ekonomiczne również.
5: Zmieniamy temat. Utrzymuje się pozytywna opinia Polaków na temat roli gazu płynnego w ochronie środowiska. Tak wynika z raportu Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Partnerem ósmego badania była Polska Organizacja Gazu Płynnego. Jej szef Bartosz Kwiatkowski powiedział, że gaz LPG ma bardzo dużo zwolenników w Polsce.
6: Ponad 50% Polaków uważa, że LPG przyczynia się do poprawy jakości w Polsce, zarówno w przypadku wykorzystania LPG w samochodach jako autogazu, jak i jeżeli chodzi o wykorzystanie LPG dla celów grzewczych. Około połowy Polaków również uważa, że kotły gazowe nadal powinny być dofinansowane właśnie ze względu na te wartości ekologiczne i ekonomiczne również.
5: 13% wszystkich zarejestrowanych pojazdów w Polsce stanowią samochody na LPG.
2: Pogoda.
0: To jest naprawdę ciepły poranek. W Opolu mamy już 20 stopni na termometrach i taka 20 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu i Nysie. Po 21, przepraszam, w Kluczborku, na Mysłowie i Brzegu. To jeszcze cieplej tam jest. No a tak generalnie dziś to przygotujmy się na solidną dawkę temperatur. Od 29 do 30 w regionie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, nie powinno padać. Nie ma też, co ważne, żadnej wzmianki o burzach. Wiatr do tego słaby, północno-zachodni. W nocy to jeszcze daleko, ale już powiem, też małe zachmurzenie, no i ciepła noc też przed nami, bo tak będzie od 17 do nawet 19 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to witajcie. Dzień dobry, z Radiem Opole mówi Krzysztof Raps. Przed mikrofonu Marcin Głowienkowski. Ten program będzie realizował i mnie wspierał. A dziś mamy, słuchajcie, Dzień Marynarza, a także imieniny Lucji, Wilhelma i Doroty. No to będzie ciepły dzień, to już powiedziałem. No to może przynajmniej piosenka taka bardziej troszeczkę, Raining Man, Gary Halliwell, tak? Niech popada.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy już dokładnie 13 minut po godzinie 6. Za nami Brian w utworze Byle Jaki. No a teraz taka mała kartka z kalendarza. Słuchajcie, jak ten czas leci, to jest niewiarygodne, bo dokładnie rok temu, czyli 25 czerwca 2025 roku z przylądka Canaveral na Florydzie nastąpił start międzynarodowej prywatnej misji Axiom 4 na międzynarodową stację kosmiczną ISS. No i wziął w niej udział astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nasz człowiek, który jako to drugi Polak po Mirosławie Hermaszewskim w 1978 roku poleciał w kosmos. Tuż po starcie w komunikacie z kapsuły Sławosz dziękował Polakom za siłę i zaufanie. Kosmos jednoczy, kosmos dla wszystkich, tak mówił polski astronauta.
2: W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję Wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich.
1: Dokładnie tak to wtedy było. Podczas dwutygodniowej misji organizowanej we współpracy z NASA dr Uznański-Wiśniewski przeprowadził kilkanaście eksperymentów naukowych zaprojektowanych przez polskie firmy oraz instytucje, a te eksperymenty dotyczyły m.in. działania zaawansowanych jednostek AI w warunkach niskiej grawitacji, no i w ogóle wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka. Uczestnikami misji Axiom 4, dodajmy, byli także astronauci ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Węgier. Polecieli dokładnie rakietą Falcon 9 firmy SpaceX z bazy kosmicznej Kennedy Space Center na Florydzie właśnie. No a rakieta wyniosła na orbitę kapsułę o nazwie Dragon, która to dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 15 lipca kapsuła wróciła na Ziemię, wodowała pomyślnie na Pacyfiku, a 24 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił szczęśliwie do Polski. No i słuchajcie, od jakiegoś czasu ma już inną, ważną, nową misję. Jak wiadomo, został ojcem. Coś tak czuję, że tę misję też wypełni znakomicie i będzie po prostu tatą nie z tej ziemi. Mamy kwadrans po godzinie 6:00, teraz w Radio Pole czas na premierę. Specjalnie dla Was zagramy ten utwór jako pierwsi w kraju. Dajcie głośniej, Kaja Jabłońska i Czasoprzestrzeń.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Słuchajcie, jak wiadomo, różne cuda i dziwy są na tym świecie, no a dokładnie to i dziwidła. No i taka niezwykła roślina, która wydziela zapach padliny, no lada dzień, lada chwila być może zakwitnie, na co wiele osób czeka w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego. Można to wszystko oglądać na żywo, słuchajcie, na kanale YouTube. Łacińska nazwa rośliny Amorphophallus titanum. Jakkolwiek to kontrowersyjnie brzmi, bardzo mocno odzwierciedla to, jak ten kwiat, jak ta roślina wygląda. Pąk o wysokości 145 cm i obwodzie już ponad 78 cm ewidentnie przygotowuje się do spektakularnego rozkwitu, podczas którego właśnie wydzieli ten charakterystyczny zapach padliny, przypominam. Pąk grubieje, zaczyna się wybarwiać, na to znak, że lada moment to kwitnienie rzeczywiście będzie, no a ponieważ jest to bardzo rzadko występujący kwiat, no jest to takie wydarzenie, no na skalę naprawdę prawie, że krajową, no i pierwsze w historii kwitnienie tego gatunku właśnie we Wrocławiu nam się zapowiada, a ze względu na krótki, niezwykle rzadki czas kwitnienia, to będzie zaledwie tak 2-3 dni. Ogród botaniczny, słuchajcie, planuje udostępnić ten obiekt dla zwiedzających także w nocy. Gdyby ktoś chciał się wybrać, to zachęcam. Mamy właśnie taki podgląd cały czas na ten kwiat. Teraz nie ma zwiedzających, ale wczoraj też się przyglądałem i tam naprawdę bardzo dużo osób przychodziło, podziwiało, fotografowało się. Także jest to jakaś też gratka dla na przykład miłośników botaniki, botaników takich amatorów. Trzymamy kciuki za dziwidło olbrzymie. Niech zadziwia świat.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
11: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa

0: za minutkę dosłownie będzie w 6:30, a to jest dobra pora, żeby po raz pierwszy wyjechać na polskie drogi z Radiem Opole. No i teraz Adam Wołek i jego raport.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Kłaniam się zmotoryzowanym. Korków jeszcze nie ma. Większych zdarzeń na naszych traktach także, ale remonty mogą skutecznie utrudnić nam życie. Rozpoczynamy od tego, co dzieje się przed obwodnicą Niemodlina wzdłuż DK46. Tam pracują drogowcy i spowolnienie zaczyna się już na rondzie przy zjeździe z autostrady. Problemy mamy także na obwodnicy Opola. Oczywiście powstające estakady, które są już po próbach obciążeniowych, to jedno i tam również ustawiają się kolejki na wysokości zjazdu na Sławicę, ale na wylocie z Opola powstaje duże rondo i przebudowa do dwóch pasów. Tam od czasu do czasu pojawia się wahadło sterowane ręcznie. Wczoraj była taka sytuacja, uważajcie. Wojewódzka 401 za Grodkowem, potężne wahadło, powstaje rondo. Trwają prace remontowe na Krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem Małym i zgadnijcie, co tam jest. A właśnie, wahadło. Podobnie jak na 45 w stronę Kluczborka od Zawady po Jełową. Dzieje się.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Cieszmy się ze stosunkowo niskich temperatur, jakie mamy jeszcze o poranku. Niemal pół Polski jest objęte na dziś ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia ryzyka przed upałami. Kulminacja ma nastąpić w ocenie synoptyków w weekend, a 40 nie powinna nas specjalnie dziwić. Tak to wygląda, bo polskim dzisiaj jeszcze całkiem komfortowe 30 stopni. Ponad 90 najlepszych uczniów w stolicy regionu wyróżnionych opolskimi orłami, czyli nagrodami prezydenta dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas uroczystej gali finałowej Studenckie Centrum Kultury w Opolu każdy z laureatów otrzymał znaczek w kształcie ptasiego pióra, czyli symbol opolskiego orła.

0: jak pozyskiwać dofinansowania na inwestycje związane z bezpieczeństwem. O tym m.in. dyskutowano w trakcie posiedzenia Konwentu Marszałków Województwa RP. Samorządowcy dowiedzieli się w Opolu, na jakim etapie jest rozwijanie klastrów obronności i jakie fundusze przygotowuje na to Bank Gospodarstwa Krajowego. Podsumowanie konwentu z marszałkiem regionu Szymonem Ogłazą. Poranna rozmowa Radia Opole. Wystartujemy. Kwadrans po godzinie 8. Wcześniej wiadomości o 7, a tam ABC bezpiecznego postępowania w trakcie upałów.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych nie wychodzimy. Zwykła prewencja, proszę Państwa.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No, słowo upał to dzisiaj będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Do 30 stopni faktycznie dziś w regionie. Zachmurzenie małe, padać nie powinno. O burzach, co ważne, też nie ma żadnego tutaj wspomnienia w prognozach. Jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to w Opolu mamy 20 stopni, po 21 w Namysłowie, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Koniecznie zostańcie z nami, mamy 2 minuty po wpół do 7. Już teraz na antenie Radio Opole Darin i Electric.

0: Wiktoria Kopczyńska na antenie Radio Pole. Nie jest mi źle. No to takiej Wiktorii to dobrze. Pewnie nie padła nigdy ofiarą oszustwa, a tymczasem ja będę ostrzegał, ponieważ ostrzeżeń przed różnymi oszustwami nigdy za wiele. No teraz właśnie takie kolejne, niestety na żywym przykładzie, bo mowa o nowym typie oszustw na, uwaga, wideorozmowę. A ofiarą w tym przypadku stał się mieszkaniec Zabrza. 32-latek zaufał mężczyźnie, który podszywał się pod policjanta. O szczegółach mówi rzecznik zabrzańskiej komendy Sebastian Biok.
1: Po tym, jak rozmawiał z rzekomym pracownikiem banku, został przełączony na rozmowę z mężczyzną, który rozmawiał z nim poprzez rozmowę wideo. Mężczyzna ten ubrany był w mundur policyjny i przekonywał pokrzywdzonego do tego, aby podawał kody autoryzacyjne do aplikacji bankowej. Zabrzanin stracił w ten sposób kwotę blisko 55 tysięcy złotych.
0: No i pokrzywdzony dopiero po zakończeniu tej wideorozmowy zorientował się, że jednak został oszukany, okradziony. Policjanci zatem apelują o ostrożność. Ani służba, ani bank nigdy nie wymagają od nas kodów do autoryzacji, ani też przelewów na tak zwane bezpieczne konta. Nie ufajmy już, trzeba chyba powiedzieć wprost, nawet temu, co widzimy.

0: Kwadrans pozostał nam do godziny 7. Starship, we build the city. No, niektórzy budują miasta, a niektórzy budują, konstruują serwis informacyjny taki, żeby był zrozumiały, czytelny i żeby wszystko było wiadomo. Jacek Rudnik trzyma dziś rękę na pulsie.
1: Miasto na rock'n'rollu. My musimy budować naszą odporność dzisiaj na wysoką temperaturę, tak? Bo to się rozpoczyna chyba na dobre.
0: No prawda, to tak, ten maraton się zacznie, ale ja wiem, że ty też bardzo śledzisz inne maratony i może mundial to za chwilę, ale ja nawet całego pierwszego seta wczoraj, słuchaj, oglądałem siatkarskiego.
1: Ale działo się.
0: Oj, właśnie.
1: 3-2, pięciosetowy taki thrillerek troszkę momentami, ale dobre otwarcie, no często mówi się, że ten pierwszy mecz jest bardzo istotny, bo ustawia niejako całą kadrę w pewnej takiej determinacji. Jeśli później będzie kontynuowana, to chyba nie ma co się Turków aż tak bardzo bać, bo ze Turkami zagramy dzisiaj.
0: No i widzisz, w Lidze Narodów można, a jakoś na mundialu nie można było tego czerwono oglądać. Ciągle ubolewam. No dobrze, to już...
1: Stare tematy, tak jest.
0: Tak, nie ubolewajmy, powiedz lepiej, co w wiadomościach, może jakieś pozytywy też się znajdą.
1: Będą pozytywy, także zaczniemy od tego gorącego tematu, czyli ostrzeżeń synoptyków przed wysokimi temperaturami. Przypomnijmy takie ABC bezpiecznego postępowania, o którym mówią nam na przykład ratownicy medyczni. U progu wakacji zapytamy także o Polan, jakie mają plany, kto w kraju, kto za granicą, a kto być może na miejskich kąpieliskach w Opolu. Te, przypomnijmy, ruszają już w piątek. Sportowo oczywiście ważne rozstrzygnięcie na mundialu, między innymi Katar żegna się z tą imprezą, a polscy siatkarze nie bez trudu wygrywają z Belgią. Pierwszy mecz Ligi Narodów o 20 dzisiaj. Kolejna próba, po drugiej stronie siatki staną Turcy.
0: Jacek Rudnik, śledźcie wiadomości, dzięki niemu będziecie wiedzieć, co się dzieje w regionie, kraju, świecie, a nawet wszechświecie. To już za 13 minut najświeższa porcja takich informacji. No a wcześniej oczywiście autopilot i Adam Wołek tam sprawdza, co się dzieje na drogach. Zostańcie z Radiem Opole.
1: Zapraszamy.

0: Autopilot Radia Opole.
1: Bez poważnych zdarzeń na opolskich drogach. W Nysie mamy problemy na Grodkowskiej. Ta ulica dosyć mocno rozkopana. W Kędzierzynie zaczyna się robić tłoczno na rondzie milenijnym, a w Opolu już zauważamy większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy czy Lędzin. Z drugiej strony zapycha się rondo przy Politechnice i więcej aut sunie również Wojska Polskiego oraz Pruszkowską do Niemodlińskiej. Powoli startuje nam szczyt komunikacyjny. Uważajcie na wojewódzkiej 401 w stronę A4. Tam wahadło na wysokości Grodkowa, podobnie jak przed obwodnicą Niemodlina na Krajowej 46, zaraz za zjazdem ze wspomnianej autostrady. Tam rondo już też może się korkować.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: A na zegarach właśnie w tej chwili wybiła godzina 7. Mamy czwartek, 25 czerwca. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
3: Zaczynamy w wiadomościach porannych. ABC bezpiecznego postępowania w trakcie upałów. U progu wakacji pytamy o Polan, jakie mają plany. Radom upamiętnia 50. rocznicę robotniczego protestu przeciwko komunistycznej władzy. Sportową poza mundialem także wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach już teraz opowie Jacek Rudnik.
3: Niemal pół Polski objęto ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami.
4: Czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązuje ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
3: To rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Agnieszka Pransek. Kulminacja upału w trakcie najbliższego weekendu. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domach, unikajmy raczej ekspozycji na słońce, radzi ratownik medyczny Robert Czochara.
5: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania rano, zamknijmy te okna, jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
3: I jeśli takie temperatury, to zdecydowanie nad wodę. W piątek, przypominamy, startują wszystkie miejskie kąpieliska w Opolu. Zapasem także początek sezonu wakacyjnego nad jeziorem w Nysie.
6: Powstał park wodny, z którego będzie można skorzystać w tym roku. Jest to zupełna nowość. Oczywiście na adekwatne skutery i deski SUP. Bardzo dużo takich, można powiedzieć, zabawek wodnych, z których można skorzystać. Ale również chcemy zorganizować bardzo dużo wydarzeń. Już właściwie w lipcu rozpoczynamy i spotykamy się z motocyklistami. Festiwal Ognia i Wody. W tym roku wystąpi zespół Ira i Sibur.
3: Zapowiada Łukasz Bogdanowski, to menadżer w Nyskiej Akwamarinie. Nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać ratownicy, ale tylko w obrębie strzeżonej plaży.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: W czasy all inclusive. Turcja, Egipt, Chorwacja to najpopularniejsze wakacyjne wybory Opola. Stawiamy raczej na dobre hotele, pełne wyżywienie i odpoczynek. O plany na spędzenie urlopu pytaliśmy mieszkańców stolicy regionu.
7: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
8: Na razie, no nie wiem, chyba Chorwacja. No, rodzinnie. Wolę gdzieś nad morzem, kąpielsknie.
9: Wybieram się do gorącej Hiszpanii.
10: W tym roku wakacje spędzamy w mieście.
3: Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, większość z nas wyjedzie przynajmniej raz w trakcie wakacji. Blisko 60% deklaruje, że spędzi wakacje w kraju.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Na mundialu po środzie Szwajcaria pokonuje Kanadę 2-1. Zajęła pierwsze miejsce w grupie B. Z drugiej lokaty do 1-16 awansowali także współgospodarze turnieju. Dla Kataru mundial już się zakończył. W grupie C Brazylia pokonała Szkocję 3-0, Maroko wygrało z Haiti 4-2. W grupie A Czechy przegrały z Meksykiem aż 0-3, a RPA pokonało Koreę 1-0. Polscy siatkarze po trudnym 5-setowym boju pokonali Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będą Turcy. Piłka pójdzie w górę o 20. Czwartek, 25 czerwca.
0: To przyniesie dzień.
3: Radom upamiętnia 50. rocznicę robotniczego protestu. Dokładnie 5 dekad temu pracownicy radomskich zakładów wypowiedzieli posłuszeństwo komunistycznej władzy. Wyszli na ulicę. Ich bunt był w zasadzie początkiem drogi do wolności. Około 2000 uczestników, 80 delegacji państw i organizacji międzynarodowych, reprezentacja firm z Polski, Ukrainy, innych krajów na rozpoczynającej się w Gdańsku Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Bezpieczne wakacje, przygotowana przez policję konferencja, spotkanie z dziennikarzami o 13 na pomoście przy Młynówce w Opolu. Najważniejsze zalecenia, przede wszystkim chyba w kontekście młodzieży. Zbierze dla Państwa na miejscu Katarzyna Dorostachań.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 21 stopni pokazują w tej chwili termometry w Opolu i mamy tak w regionie 21-22. Te cieplejsze miasta to na przykład Kluczbork, Namysłów i Brzeg. No ale docelowo dziś do 30 dobrniemy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli z prognozami. Zachmurzenie dziś małe, padać nie powinno. O burzach też nie ma mowy. Wiatr do tego słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe. No i ciepła noc przed nami, od 17 do 19 stopni nawet.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, z Radiem Opole mówi Krzysztof Rap. Marcin Głowienkowski ten program realizuje. No a teraz już, proszę bardzo, Wiktor Dyduła, który nie mówi tak i nie mówi nie. To co on właściwie mówi?

0: zaczyna się, słuchajcie, maraton upałów. Mówimy o tym dużo, no bo to jest bardzo ważny temat. Może być po prostu, te upały mogą być niebezpieczne. No a zatem słusznie ostrzega przed nimi nas Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uwaga, alerty takie drugiego stopnia na razie dziś będą obowiązywać na zachodzie, w centrum, a także w części Polski północnej. No i teraz takie zbiorowe informacje na ten temat zebrała dla nas Klaudia Wróblewska.
1: Temperatura w wielu regionach Polski może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza. To oznacza zwiększone ryzyko omdleń i odwodnień. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach, powiedział, że unikać upału powinny przede wszystkim osoby starsze i dzieci.
2: Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były, dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu.
1: Przed upałem ostrzega również rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
1: Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. Ostrzeżenia będą więc kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: No i tak dziś do 30-31, jutro do 33, w sobotę 36-7, a w niedzielę 38-9. Może być w słońcu nawet te 40 stopni, ba, nawet w poniedziałek jeszcze mam tutaj w takiej długoterminowej prognozie 34 stopnie możliwe nadal, na przykład w wielu miastach Opolszczyzny. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole, bo już niebawem powiem dokładnie, gdzie znajdziemy na przykład w Opolu te słynne kurtyny wodne, które dadzą nam trochę

0: Projekt w objęciach. Słuchajcie, Radio Pole, mamy 18 minut już po godzinie 7. No i obiecałem, że za chwilę powiem, czyli właśnie w tej chwili, gdzie w Opolu znajdziemy kurtynę wodną. 13 takich instalacji powstało. To oczywiście jest taka inwestycja spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Zawsze kiedy te temperatury przekraczają powiedzmy 26-25 stopni. No i słuchajcie, gdzie można się schłodzić w te upalne dni? W centrum i w Śródmieściu mamy tak, instalacje w Rynku, na placu Kopernika, na placu Wolności i przy dworcu PKP. Jeśli chodzi o tereny wyspy Bolko i tereny rekreacyjne, to tak, sama wyspa Bolko za mostem. No i mamy jeszcze park sensoryczny, to jest ulica Tarnopolska, tam szukajcie. A jeśli chodzi o poszczególne osiedla, to tak, Zaodrze, Niemodlińska, Dambonia. Niemodlińska to przy tym domu handlowym As. Jeśli chodzi o Dambonia, to jest ulica Lelewela. Później mamy tak, Chabry przy placu Zabaw. Jeśli chodzi o osiedle Armii Krajowej, Grota Roweckiego 15, dokładnie to jest obok sklepu Netto, ulica Fildorfa 6, a także Szarych Szeregów, tutaj mamy z kolei okolice pawilonu Scout i jeszcze mamy także kurtynę wodną na ulicy Chełmskiej 22, tam szukajcie od strony placu Zabaw. Dodam, bo to może być ciekawostka, że te kurtyny wodne, słuchajcie, sterowane są bardzo tak nowocześnie, automatycznie za pomocą smartfonów, no i wody absolutnie nie powinno w nich zabraknąć, więc jeśli już musimy na ten upał wyjść i załatwiamy jakieś sprawy na mieście, no to warto wziąć pod uwagę te lokalizacje, bo tam po prostu będzie można się schłodzić.
1: Radio Opole. Tak gramy rano. Reklama społeczna.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.

0: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Adidas.
5: Gant.
6: Karl Lagerfeld.
7: Tommy Hilfiger.
8: Guess.
7: Diesel.
9: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
10: Cześć sąsiad, jak firma?
11: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
10: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
11: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
10: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
11: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
12: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
13: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
14: Po reklamie.

0: za minutę będzie w pół do ósmej 18 na antenie Radio Opole. No, sprawdźmy, co na drogach się dzieje, bo mam wrażenie, że na pewno już jakieś korki są. Adam Wołek zresztą wie lepiej, sprawdźmy.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Najważniejsze, że jest spokojnie na opolskich traktach, informują służby. Warunki do jazdy całkiem niezłe, ale słońce już daje się we znaki, więc okulary przyciemniane mogą się przydać, ale wydaje mi się, że na pewno się przydadzą. W miastach ruszył szczyt komunikacyjny, tak jak mówił Krzysztof. W Opolu korki ciągną się po głównych arteriach, tłok na Niemodlińskiej, do Lotowych, do niej i w ciągu Spychalskiego po Piastowską 1 maja i dalej w kierunku Ozimskiej. Zgrupowanie aut na Wrocław w kierunku centrum, podobnie zresztą jak na samej Ozimskiej. Od strony osiedli Malinka i Armii Krajowej sporo samochodów jedzie w kierunku centrum. Kolejki na wlotach do stolicy regionu i na obwodnicy w okolicy powstających estakad. Nysa to problemy oczywiście na rozkopanej Grodkowskiej i w centrum. Tam korki na przeprawach przez Nysę Kłodzką. Kędzierzyn to Rondo Milenijne, Racławicka, Łukasiewicza i Kozielska. Front robót na krajówkach 42 i 45.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od zagranicy. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 poszkodowanych, przekazała w komunikacie prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5 stopnia. Trwa akcja ratowniczo-poszukiwawcza. Teraz Głubczyce. Do tamtejszego szpitala trafi nowy zestaw komputerów i sprzęt medyczny po otrzymaniu przez placówkę 300 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. Wyższy standard diagnozowania zapewnią m.in. nowy aparat EKG, holter ciśnieniowy oraz spirometr. Odzyskanie prawa jazdy po jeździe po alkoholu lub narkotyków od wczoraj jest 5-krotnie droższe. Opłata za obowiązkowy dwudniowy kurs reedukacyjny wzrosła z 500 do 2500 zł. Ma to w założeniu skuteczniej zniechęcać kierowców do ponownego łamania prawa. O 8 zapraszam. Od piątku ruszają miejskie kąpieliska w Opolu.
4: Jak jesteśmy tutaj nad wodą i jeszcze w cieniu, to jest bardzo, bardzo przyjemne.
3: A w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 marszałek regionu Szymon Ogłaza. Podsumowanie konwentu marszałków RP w Opolu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rośnie nam temperatura.

0: temperatura już 22 stopnie mamy w Opolu, a przypominam, że dziś to w ogóle no już taki dobry początek upałów, bo do 30-31 nawet stopni w słońcu, od 29 zachmurzenie małe, umiarkowane, padać nie powinno, o burzach też nie ma żadnego tutaj wspomnienia w prognozie, wiatr słaby, północno-zachodni, zachmurzenie w nocy będzie też małe, nie popada, a za to ciepła noc przed nami, bo nawet do 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 2 minuty po wpół do 8. Damiano Dawid teraz będzie grał The First Time. No i tak jak u mnie trochę pierwszy poranek. Posłuchajcie i jego, i mnie. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Bieber. Czuję się świetnie, śpiewa świetnie i w ogóle świetny kawałek. A, nawet tytuł ma świetny, wszystko świetnie. No dobrze, a czy na przykład świetnie się czuje o poranku Joanna Matla, która jest tutaj ze mną w studiu?
1: Tak, świetnie się czuję, o poranku się wstaje świetnie, świetnie się ubieram na ten świetny upał, także wszelkie rozwiązania są świetne dziś.
0: To ciebie nie dziwi, bo na przykład mnie zdziwiło, dawno tak rano nie wstawałem, że już od trzeciej ptaki też świetnie świergolą i budzą.
1: Świetnie świergolą, tak, a u mnie świetnie też gruchają gołębie, mam ochotę je zastrzelić, również w świetny sposób. Tak, jest bardzo świetnie o poranku.
0: A ja niedawno odchowałem na parapecie, słuchaj, taką jeszcze nielotną pustułkę, byłem cały szczęśliwy, jak jej mamusia z tatusiem zlatywali z myszami w dziobach i karmili i jeszcze pozostałości mam na parapecie, ale taki się czuję, wiesz,
1: ale to jak ojciec taki trochę,
0: tak
1: obserwowałeś. A może mogłeś wiesz, filmiki nagrywać, tak jak to dziwidło teraz kwitnie, to wiesz, taka obserwacja, co to z tą pustułką się dzieje, super.
0: Ja mam takie filmiki i kiedyś nie zawaham się ich użyć, na jakieś social media wrzucę, ale już niestety ona odleciało i nawet się nie pożegnało.
1: Ojciec Krzysztof pustułki.
0: Ojciec Krzysztof, tak. Na rowerze nie jeździ, ale tak. Dwoje dzieci mi się tak porobiło. Dobra, no to może przejdźmy do rzeczy, bo właściwie spotkaliśmy się tu, żeby zapowiedzieć poranną rozmowę Radio Opole. Któż będzie dzisiaj twoim gościem?
1: Tak, dzisiaj będziemy gościć marszałka województwa opolskiego Szymona Ogładzę, bo zakończył się konwent marszałków. W naszym województwie były takie dwa duże spotkania, dwa konwenty, na które zjeżdżali się eksperci plus marszałkowie z całego kraju.
0: Stężenie marszałków na metr kwadratowy spore musiało być w Opolu, tak?
1: Tak, było bardzo, bardzo duże. No i ważkie tematy poruszane, bo i o służbie zdrowia, o kolei, o technologiach dual use, w ogóle o odporności, obronności. Także no każdy region chyba też ma trochę swój pomysł, ale zdaje się, że jest też taka jedność wśród marszałków, że oni chcą wystosować takie konkretne stanowiska, żeby one poszły dalej do ministerstw i żeby to zadziałało.
0: Czyli będziecie to wszystko podsumowywać
1: tak,
0: dzisiaj gładko.
1: Tak, dzisiaj podsumowanie, z czym zostajemy, no i co na przyszłość.
0: No i pięknie, to polecam waszej uwadze poranna rozmowa Radio Pole. Dziś poprowadzi ją Joanna Matlak, oczywiście punktualnie.
1: Dzięki, zapraszam.
0: Kwadrans po 8.

0: Rosalia, Igor Herbut, Vito Bambino, męskie granie, utwór nareszcie, hymn tegoż męskiego grania, prawda, że wpada w ucho? No dobrze, to teraz będzie zaproszenie. Słuchajcie, Światowy Dzień Garbusa za nami, ale przed nami wielki zlot. Miłośnicy garbusów, przyjeżdżajcie do Luboszyc. To jest choćby tytuł na naszej stronie internetowej artykułu patronackiego, bo już jutro w Luboszycach, a dokładnie w tamtejszym ośrodku wypoczynkowym Żwirek, wystartuje trzeci zlot garbusa i busa Łopolskie Klimaty. Cały weekend będzie tam sporo atrakcji, a jakich, to mówiła w Duecie na Fali w poniedziałek Daria Janicka, właścicielka oczywiście garbusa także, no ale też wiceprezeska Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Talent, inicjatorka w ogóle takich zlotów. Posłuchajmy.
1: Zaczynamy wszystko w piątek o godzinie 20 i udało mi się tutaj na tą imprezę zaprosić Marię Honkę, która po śląsku przywita naszych gości.
0: Proszę.
1: Tak, podziękuję naszym sponsorom. Przejdziemy takim pochodem z afrykańskimi rytmami, żeby było barwnie, wesoło i hucznie, bo tam mamy taki piękny pomost. No i później też mamy poczęstunek z Dobrego z Lasu, bardzo taki na bogato, z leśnym akcentem. No i później do nocnych godzin zaplanowaliśmy rokotekę. Natomiast w sobotę, przepraszam, o godzinie 10 wyjeżdżamy na paradę, żeby pokazać te nasze piękne samochody. Będziemy przejeżdżać gminą Łubniany i kierujemy się do gminy Pokój. Tam został zrewitalizowany nasz piękny, zabytkowy park i tam wraz z przewodnikiem nasi goście z całej Polski będą mogli park w pokoju oraz zabytki w pokoju zwiedzić.
0: No a ponadto jeszcze w programie zlotu liczne konkursy kulinarne, czy na przykład warsztaty malowania wzoru opolskiego. Zachęcamy, impreza pod patronatem Radia Opole. No a ja osobiście mocno trzymam kciuki za właścicieli tychże garbusów, no bo wszak wtedy w tych latach klimatyzacji jeszcze nie wynaleziono.

Martyna Baranowska w utworze Berlin na antenie Radio Opole. Za 3 minuty będziemy mieli punktualnie godzinę 8 i oczywiście wtedy najświeższe wiadomości Radia Opole. Przygotowuje je dla Was Jacek Rudnik. No a wcześniej oczywiście wyjedziemy na drogi razem z Adamem Wołkiem. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Uwaga, zmotoryzowani jadący ze strony Strzelec Opolskich do Opola w Izbicku. Ciężarówka uszkodziła sygnalizację świetlną. To jedyne zdarzenie na ten moment odnotowane przez policjantów. Nie działa też sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu wylotówki z Opola na wysokości stacji paliw we Wrzoskach. Tam trzeba mocno uważać, ale ma to związek oczywiście z pracami na tej drodze. Jadąc dalej, front robót, przebudowa do dwóch pasów i budowa ronda. Co jakiś czas wprowadzana jest wahadłowa organizacja ruchu. Wahadło sterowane jest ręcznie, dlatego że czasowo jest wprowadzane. Tak było m.in. wczoraj. W miastach regionu spory ruch, zapychają się tradycyjne miejsca. W Opolu postoicie w centrum, w Kędzierzynie na obwodnicy, w okolicach Ronda Milenijnego, a w Nysie na Grodkowskiej, która mocno rozkopana.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: No to jak tak stoicie w tych korkach, to posłuchajcie teraz najświeższych wiadomości w Radio Opole, bo na zegarach wybiła punktualnie godzina 8.
9: Rozpoczynamy w wiadomościach. Od piątku ruszają miejskie kąpieliska w Opolu.
10: Jak jesteśmy tutaj nad wodą i jeszcze w cieniu, to jest bardzo, bardzo przyjemnie.
9: Opolscy społecznicy zakładają stowarzyszenie Opole Działa. Mają pierwsze projekty do zrealizowania w Głubczycach. Odbiory techniczne nowego boiska przy tamtejszym mechaniczniaku.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
9: Rozpoczynamy od Warszawy. Prokuratura nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu SOR-u Szpitala Południowego w Warszawie. Takie informacje przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Były ordynator chirurgii stawił się w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Ten składa pozew przeciwko byłemu ordynatorowi Szpitala Południowego.
6: To są wiadomości Radio Opole.
9: Opolscy społecznicy założyli stowarzyszenie Opole Działa. Jak mówią przedstawiciele niemal wszystkich dzielnic, a także osoby działające na rzecz różnych środowisk, nie chcą działać politycznie, a społecznie. Mamy swoje projekty, które muszą jeszcze przejść procedurę formalną Urzędu Miasta. Mówi nam prezes stowarzyszenia Paweł Kępa.
11: Pole kempingowe na wyspie Bolko, jak właśnie wspomniana ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek, toalety miejskie w centrum miasta, nowe drzewa w parku na Armii Krajowej, zielone wiaty przystankowe z ładowarkami USB, więc tych pomysłów jest bardzo dużo i one nie wynikają z tego, że ktoś je kiedyś wymyślił, tylko my odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, którzy to zgłaszają nam, naszym członkom.
9: Pozostajemy w stolicy regionu. Od piątku ruszają miejskie kąpieliska, Bolko, Malina, basen letni Błękitna Fala oraz park wodny na osiedlu Armii Krajowej. Sezon kąpielowy rozpoczynamy wraz z zakończeniem roku szkolnego, mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Aleksander Raś.
12: Wszyscy chętnie będą mogli korzystać i schłodzić się w upały właśnie na naszych miejskich kąpieliskach. Na Błękitnej Fali w tym roku będzie nowa atrakcja, będzie strefa chillu, w którym pojawią się leżaczki, będzie klimatyczna muzyka, będzie można kupić sobie pizzę, pinsę. Poza nowością będzie również oczywiście tor przeszkód, jak zawsze Trzyniecki, trzy zjeżdżalnie.
9: W sobotę otwierają basen miejski w Głubczycach, a w Kędzierzynie Koźlu tamtejszy MOSiR przyspiesza otwarcie basenu zewnętrznego. Wodne Okko będzie dostępne od piątku.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 o podsumowanie konwentu marszałków RP, marszałka regionu Szymona Ogładze. Będzie pytać Joanna Marczak.
0: Ważkie tematy poruszane, bo i o służbie zdrowia, o kolei, o technologiach dual use, w ogóle o odporności, obronności. Także no każdy region chyba też ma trochę swój pomysł, ale zdaje się, że jest też taka jedność wśród marszałków, że oni chcą wystosować takie konkretne stanowiska, żeby one poszły dalej do ministerstw i żeby to zadziałało. Dzisiaj podsumowanie, z czym zostajemy, no i co na przyszłość.
9: W najbliższym tygodniu odbiory techniczne nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, z którego młodzież będzie korzystać od września. Powstało w miejscu dotychczasowego boiska z asfaltową nawierzchnią. Jego przygotowanie w prawie 90% sfinansowano z transz ministra sportu. Zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających zabytki można oglądać podczas Dni Prudnika. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem możliwe w kilku turach rozpoczyna się codziennie o 16:30. Takim kulminacyjnym punktem programu jest muzyczny finał Dni Prudnika w sobotę i niedzielę. Na rynku wystąpią m.in. Oskar Cyms, Piotr Cugowski oraz Stachurski.
2: Światowe agencje informują.
9: Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 poszkodowanych, przekazała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5 stopnia. Trwa akcja ratowniczo-poszukiwawcza. Czesi żegnają się z mundialem po przegranej 0-3 z Meksykiem i zajęciu ostatniego miejsca w grupie. Czeskie media piszą o poranku, że to wielkie sklamanie, wielkie rozczarowanie formą kadry.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No cóż, jeśli chodzi o pogodę, no to doskonale wiecie, upalny dzień przed nami dziś, no jeszcze może znośnie dla wielu, bo do 30 stopni maksymalnie, ale kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Zachmurzenie w ciągu dnia małe, umiarkowane, padać nie powinno, nie ma też żadnych informacji o możliwych burzach. Noc ciepła też przed nami, bo w nocy od 17 do 19 stopni, no i w nocy też nie powinno padać. W Opolu w tej chwili mamy 22 stopnie, piękne słońce, choć kilka chmur na niebie też by się znalazło.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No to witajcie, dzień dobry z Radiem Opole. Raz jeszcze mówi Krzysztof Raps za mikrofonu. Za konsolety realizatora pomaga mi Marcin Głowienkowski. Słuchacie oczywiście Radio Opole i zostańcie z nami jeszcze jakiś czas.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach mamy już kwadrans po godzinie 8:00. No a to oznacza, że czas najwyższy na poranną rozmowę w Radiu Opole. W studiu obok jest już Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radia Opole jest Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zakończyło się półroczne przewodnictwo województwa opolskiego w konwencie marszałków. Gościliśmy tutaj szefów regionów, wszystkich regionów. Jest pan zadowolony z tego konwentu, z tej całości?
3: Jestem bardzo zadowolony, dlatego że no naprawdę wiele się wydarzyło podczas tego półrocznego przewodnictwa. To jest tak, że oprócz tego, co najbardziej widoczne, czyli dwóch posiedzeń konwentowych, odbyło się, przyjęliśmy 14 stanowisk, to jest ważne, bo to dość duży dorobek, a stanowiska, przypominam, są przyjmowane przez wszystkich marszałków, więc musi być absolutny konsensus. I to się udało. Odbyło się też również 14 różnych spotkań takich zespołów okołokonwentowych, od konwentu skarbników i sekretarzy po zespół rowerowy, który przy konwencie również działa. No ale, więc to wszystko składa się na to stwierdzenie, że jestem zadowolony. Natomiast no, jeżeli rozebrać to na czynniki pierwsze, podczas naszych dwóch posiedzeń mieliśmy okazję gościć no, bardzo ważnych przedstawicieli rządu, bo na pierwszym posiedzeniu była pani minister Pełczyńska-Nałęcz, był pan minister Stefan Krajewski, minister rolnictwa, a to dla nas kluczowe postacie, dlatego że mówiliśmy o tym, co chyba najistotniejsze dla marszałków wszystkich województw.
2: Czyli pieniądze unijne.
3: Pieniądze unijne, dokładnie. My jesteśmy dystrybutorem, ale też w pewnym sensie kreatorem tych rozwiązań.
2: Tym bardziej, że była obawa, że regiony no, nie mogłyby być operatorami
3: dokładnie
2: tych
3: tak,
2: pieniędzy.
3: Dokładnie tak. Natomiast głównym zadaniem marszałków województw jest realizacja strategii rozwoju, czyli rozwój województwa. Nie da się tego zrobić bez instrumentów, jakim są pieniądze. No i nie da się tego zrobić bez właśnie takiego instrumentu, jakim są pieniądze europejskie, bo one nam dają możliwości kreowania tego rozwoju. Więc to jest kluczowa sprawa, która wciąż jeszcze jest w grze, ale zarówno i ta deklaracja wpadła właśnie w Głuchołazach podczas pierwszego konwentu w marcu. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że rząd polski zrobi wszystko, żeby ten komponent regionalny był przedwczoraj potwierdził to minister Jacek Karnowski, który był w Opolu i już mówił o większych szczegółach, o 404% przeznaczonych na ten komponent regionalny. Oczywiście, i tu nawiązuję znowu do marca, trwa dyskusja na temat wspólnej polityki rolnej, czy tego, co dzisiaj będzie wspólną polityką rolną, gdzie to się zmieści, jak się tym podzielimy, ale my również w Głuchołazach trochę może wymusiliśmy na ministrze krajewskim, który zresztą podczas naszego poprzedniego przewodnictwa, bo każde województwo teraz na 8 lat ma to półrocze, podczas naszego poprzedniego przewodnictwa był członkiem zarządu województwa podlaskiego, w związku z czym sprawy...
2: Też perspektywa pewnie mu się zmieniła.
3: Tak, sprawy regionalne, ale to jednak mogliśmy do tego nawiązać, do tej solidarności z nami i mówiliśmy również o tym, żeby ten komponent rozwoju wsi i rolnictwa również pozostał na poziomie regionalnym.
2: Udało się stworzyć tego typu presję, żeby ministrowie odczuli,
3: Wydaje się, że samorządy chcą
2: mieć w swoich rękach te pieniądze?
3: Tak, te deklaracje padły tam, w związku z czym i one były publicznie wygłoszone w obecności wszystkich, więc trzymamy się tego, zresztą nawiązywaliśmy do tego podczas tego drugiego posiedzenia konwentowego. No i szereg innych kwestii, które poruszaliśmy teraz, niełatwych również, bo...
2: choćby służba zdrowia, prawda?
3: No więc właśnie, ta kwestia związana z ochroną zdrowia to jest temat niezwykle gorący dzisiaj. My planując to nie wiedzieliśmy, że będziemy w środku tak skomplikowanej i trudnej dyskusji, również dla nas jako dla formacji, bo ja nie uchylam się od tego, że Koalicja Obywatelska ma tutaj wiele do wyjaśnienia w tej kwestii, bo rzeczywiście zgadzam się z premierem, że to, co się dzieje w Warszawie, to, co zostało opublikowane, no trzeba wyjaśnić po prostu, niezależnie od tego, jaki będzie tego efekt, bo trochę jestem przekonany, mając pewne doświadczenie również i obserwując nasze szpitale, chociaż to zupełnie inna skala, inny wymiar i inne miejsce, Warszawa jest absolutnie wyjątkowa pod tym względem, To wiem, że te historie opublikowane przez media chyba są mocno wyolbrzymione, ale jeżeli dochodziło do jakichkolwiek
2: nadużyć... Ale o systemie generalnie porozmawiać
3: właśnie,
2: trzeba.
3: Wracając do tego, jeżeli chodzi o nasze sprawy systemowe, to widzimy wyraźnie, że te kwestie, choćby nawiązując do właśnie, bo przypominam, zaczęło się od tego, że doktor, kierownik tego SOR-u miał w oświadczeniu majątkowym 1 600 000 wpisane. I to jest dyskusja wokół tych wynagrodzeń, bo nikomu nie zaglądając do kieszeni. Absolutnie. To są wybitni fachowcy, ludzie, którzy ratują nasze życie, więc nie ma o czym w ogóle mówić. Ale wiemy, że w 2022 roku powstała ustawa, która gwarantuje rokrocznie wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. I, no i ja nie wiem, czy to jest takie właściwe, bo widzimy, że w przyszłym roku to nam pan doktor Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przedwczoraj pokazywał, sama ta ustawa w 200-miliardowym budżecie NFZ-u wygeneruje 70 miliardów. Mhm. Więc pytanie, czy jest jakiś koniec dokładania do budżetu NFZ-u, bo z roku na rok to, co jest różnicą między tym, co w zasadzie może zapłacić NFZ, bo to nie jest między tym, co wszystko jest winien naszym szpitalom, a tym, co spływa ze składek, jest pokrywane z budżetu państwa. Czyli my już nie mamy tylko składkowego systemu ochrony zdrowia, ale składkowo-budżetowy. Więc ja w ogóle się zastanawiam, czy ten system, on na pewno powinien ulec jakiejś zmianie. To jest, mówimy o systemie, bo padły podczas naszego konwentu również takie słowa o decentralizacji, czyli powrocie do tego, co było istotą tej reformy w 1998 roku.
2: Tak?
3: Tak, wtedy były kasy chorych. Mhm. Rząd SLD, który przyszedł po rządzie Jerzego Buzka, postanowił zmienić ten system i scentralizować i stworzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja mam takie przeświadczenie, że biorąc pod uwagę specyfikę regionu i to, że coś, co jest centralizowane, zawsze gorzej działa niż...
2: No właśnie, bo regiony też są różne.
3: No bardzo różne.
2: Bardzo różne pod względem ilości mieszkańców, tego, jakie szpitale są, również, kto nimi zarządza też.
3: Nie zapominajmy, że w ochronie zdrowia ważna jest też geografia, nie tylko wskaźniki, bo to jest kwestia tej dyskusji na przykład przy rozmieszczeniu porodówek. Absolutnie rozumiem i przyjmuję argument lekarzy, że porodówki tam, gdzie za mało dzieci się rodzi, są po prostu niebezpieczne dla pacjentek. Dlatego, że personel tam pracujący
2: nie ma praktyki.
3: Nie ma praktyki. Nie ma tej rutyny, którą się nabywa przy ilości porodów. Co za tym idzie, każdy trudniejszy przypadek stanowi problem. I z tym nie dyskutuję. To jest opinia wszystkich lekarzy, z jakimi rozmawiałem na ten temat, a proszę mi wierzyć, że dużo na ten temat rozmawiałem. Natomiast trzeba uwzględnić również geografię. To nie jest tak, że wystarczy tylko wskaźnikami się poruszać, bo te wskaźniki zawsze będą największe w mieście wojewódzkim i zawsze będą największe w tych miastach, które mają jakiś potencjał populacyjny. Ale to nie znaczy, że trzeba zmuszać pacjentki, żeby jechały 100 kilometrów czy 50 kilometrów nawet do
2: innego miejsca. To wydaje się trudny kompromis.
3: Ale konieczny. W każdym razie, tu właśnie mówimy o tej specyfice. To znaczy, jeżeli z Warszawy będą rozstrzygane te kwestie, to one nigdy nie będą dobre dla Głubczyc, dla rubieży powiatu oleskiego, chociażby gminy Rudniki, Radłów i tak dalej.
2: Czyli byłby pan za tym, żeby zdecentralizować NFZ, znaczy, żeby był taki regionalny?
3: Jestem przekonany, że ten centralizm nie służy zwłaszcza regionom takim jak my, czyli regionom peryferyjnym albo małym.
2: A konsolidacja szpitali to jest też...
3: To jest konieczność.
2: Bez dyskusji.
3: To bez dyskusji absolutnie, bo tutaj jeden argument do mnie przemawia szczególnie. To znaczy, w polskiej demografii wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 kilku lat ogromnie dużo. To znaczy, widzimy, jak ubyło mieszkańców województwa opolskiego, jak zmieniają się te czynniki demograficzne, jak one jeszcze w dodatku, ponieważ tu już demografię da się prognozować. Znaczy, jak się nie urodziły mamy, to się nie urodzą dzieci.
2: To się nie urodzą dzieci, oczywiście.
3: Co oznacza, że wiemy, co będzie mniej więcej za 20 lat, za 15 lat, to się da wyliczyć. I jeżeli przyłożymy do tego sieć szpitali, która nie drgnęła, w tym czasie, znaczy nic się nie zmieniło w tym układzie szpitali. No to wiemy, że system, który był mniej więcej skalibrowany na, tak jak u nas, ponad milionowe...
2: ilość mieszkańców,
3: tak, no, ponad
2: w końcu
3: milionowe
2: nie zadziała.
3: Województwo nie zadziała, to znaczy nie ma możliwości utrzymywania, tak jak szkół tylu, czy przedszkoli, jeżeli się nie urodzą dzieci, tak i szpitali. Poza tym ta struktura się zmieniła. Mamy coraz więcej starszych osób. Trzeba też brać to pod uwagę. Właśnie, coraz mniej dzieci się rodzi i to się nie zmieni. To się, jak powiedziałem, już wydarzyło. Konsolidacja jest konieczna, tylko że to musi być konsolidacja mądra, to znaczy konsolidacja, która zostanie wyzbyta od wszelkich czynników polityczno-personalnych, a weźmiemy się naprawdę uczciwie do tego, żeby zastanowić się, jak rozłożyć ten zasób po województwie, tak żebyśmy wiedzieli, że jeżeli mamy problem z... Mówię teraz zupełnie przypadkowo i losowo. Jeżeli mamy problem ortopedyczny, to trafiamy do powiatu nyskiego. Jeżeli mamy problem kardiologiczny, trafiamy, przypuśćmy, do powiatu kędzierzyńskiego.
2: Ale
3: tak dalej,
2: mamy
3: i tak
2: pewne,
3: dalej.
2: Że tam w powiecie zostaniemy dobrze zaopiekowani.
3: Dobrze zaopiekowani.
2: Dobrze, a nawet bardzo dobrze.
3: Na dobrym sprzęcie, z dobrą infrastrukturą i przede wszystkim, bo to jest największy problem tego systemu, z lekarzami, którzy będą wiedzieli, co mają robić, bo to wciąż jest deficytowo w tym obszarze, ale bardzo nad tym pracuje. To znaczy w naszym województwie już się dużo zmieniło dzięki decyzji o uruchomieniu Wydziału Lekarskiego.
2: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu. Zapraszam na transmisję.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Za minutkę będzie w pół do dziewiątej. To najwyższa pora, żeby wyjechać znów na opolskie drogi razem z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jedziemy. Nie działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu wylotówki z Opola na wysokości stacji paliw we Wrzoskach. Tam trzeba mocno uważać. Jedąc dalej, sporo prac drogowych, bowiem przebudowa do dwóch pasów i budowa ronda. Co jakiś czas wprowadza się tam wahadło sterowane ręcznie. Trzeba na to zwrócić uwagę. Wczoraj taka sytuacja miała miejsce. Sam stałem w tym korku. W samym Opolu duży ruch na Niemodlińskiej, Spychalskiego czy Piastowskiej. Sznurt A ciągnie się także po Krapkowickiej do ronda. Kolejka na lewo skręci w Luboszycką z Nysy Łużyckiej, gęsto na Wrocławskiej w kierunku Niemodlińskiej i Placu Piłsudskiego. W Brzegu więcej aut na 3 maja i Armii Krajowej. Przypominam, że mamy wahadło na 401 Wojewódzkiej na wysokości Grodkowa, bowiem w trasie na A4 budowane jest duże rondo. Sama autostrada w regionie jest całkowicie przejezdna, mimo sporego ruchu. Jeszcze w Izbicku, przypominam, uszkodzona przez ciężarówkę sygnalizacja świetlna. Tam także noga z gazu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest powód do satysfakcji. Mamy sporo ustaleń także w kontekście wykorzystania unijnych dofinansowań. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole marszałek regionu Szymon Ogłaza. Podsumowując, konwent marszałków RP w Opolu, który formalnie zakończył półroczne przewodnictwo opolskiego w tym formacie. Zadania zarządu regionu, czyli poprawy szeroko pojętej kondycji województwa, nie daje się zrealizować bez ogromnego wsparcia finansowego. Trzeba to perfekcyjnie przygotować. Nie miał wątpliwości. Nasz gość na wokalnie omawianych tematów znalazły się też m.in. oczywiście budowanie systemu ochrony ludności, skuteczne reagowanie na niekorzystne trendy demograficzne oraz optymalna organizacja ochrony zdrowia. Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpoczyna się za mniej więcej półtorej godziny w Gdańsku z udziałem szefów rządów europejskich państw, przedstawicieli Komisji Europejskiej i przedsiębiorców. Ma na niej być podpisanych około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych w sprawie zasad udziału w odbudowie Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. W sporcie o 9 zapraszam. Czesi i Katarczycy żegnają się z mundialem oraz wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rośnie temperatura. 24 stopnie pokazują teraz termometry w Opolu, w Słońcu. 24 mamy jeszcze także w Nysie, Brzegu i Namysłowie. A z kolei po 25 w Kluczborku, a tylko w Kluczborku, 23 i tam teraz najchłodniej mamy w Kędzierzynie Koźlu. A generalnie dziś, słuchajcie, do 30 stopni w całym regionie. Dużo słońca, mało chmur, nie powinno padać. Nie ma też mowy o burzach, wiatr do tego słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Krzysztof Rab, Marcin Głowienkowski. Dzień dobry z Radiem Opole i dołączyła do nas, proszę bardzo, Lady Gaga, Stupid Love.

0: licznik tego utworu Shakira Barnaboy, Die Die, czyli hymn tegorocznego mundialu. Nie ma się co dziwić, że często gramy, ale teraz nie będzie o mundialu. Teraz to ja wam zdradzę trochę radiowej kuchni. No bo tak, siedzę sobie dziś pierwszy raz na poranku, sprawdzam co chwilę zegarek nerwowo, która to godzina, jakie wejście antenowe, o czym, szukam tematów, zagadnień, no i nagle przypadkowo zaglądam na naszą automatyczną sekretarkę radiową. Doskonale znacie ten numer 774541541, patrzę, a tam wpadł jakiś telefon. Przecież nie ogłaszałem żadnego konkursu. O co zatem chodzi? No to posłuchajcie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Słyszę, że dzisiaj do porannej edycji dodzwoniłem się jednak do 50% duetu na fali. Wczoraj pani Iwona, dzisiaj pan Krzysztof. Zmiany. Ale mam taki mały dodatek do informacji drogowych. Panie redaktorze, trzeba uważać na drogach w Grecji. Dzisiaj rusza rajd Akropolu i tutaj w przeciwieństwie do mundialu mamy komu kibicować. Jadą dwie polskie załogi, Abramowski Wróbel i Bodnar Heller w klasie WRC-3. No i myślę, że warto troszkę pokibicować. Natomiast ciekawostką tego rajdu jest to, że w 1972 roku klasę w rajdzie Akropolu wygrywa polski kierowca pan Andrzej Jaroszewicz na Fiacie 125P. I potem na kanwie, na fali tego sukcesu, FSO wypuszcza Fiata 125P z silnikiem 1800 i nazywa go Akropolis. I to jest taki Fiat, który jest sprzedawany tylko w Peweksie. Jego cena dorównuje cenie takiego luksusowego Fiata 132 w Peweksie. Tych aut nie wiadomo ile wyprodukowano, wszystkie się sprzedały, ale z tego co wiem do dnia dzisiejszego żaden z nich w oryginale się nie zachował. Mamy repliki, ale oryginału ani jednego. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy kiedyś w Peweksie kupili Fiata, no i całą redakcję, nawet duetu na fali, skoro rano tak nas zaskakuje. Dziękuję, do widzenia.
0: No to ja pięknie dziękuję za ten telefon. Marek z Prudnika Śląskiego, wybitny znawca polskiej, zapewne nie tylko motoryzacji, sportów motorowych, cyklicznie ubarwia swoją niesamowitą wiedzą te nasze poranki w Radiopole. Dzięki za ten telefon, zwrócenie uwagi na inną niż właśnie piłka nożna dyscyplinę sportową, a zatem kibicujemy Polakom, którzy jadą w rajdzie Akropolu, klasa WRC-3, jak słyszeliśmy. Serdeczne pozdrowienia. No, oczywiście nie tylko od połowy duetu na fali, ta sytuacja jest chwilowa i przejściowa, ale oczywiście od całej załogi Radia Opole i oczywiście prosimy o więcej takich telefonów.

0: nieco ponad 12 minut będzie godzina 9. Nasz stały słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego, przypomnę, kazał uważać kierowcom w Grecji, no bo tam trwa rajd Akropolu, jadą w nim dwie polskie drużyny w klasie WRC 3. Kibicujemy oczywiście, no ale zastrzegamy, że te rajdowe prędkości to tylko i wyłącznie na rajdach. Kierowców z Opolszczyzny i w ogóle z całej Polski ostrzegamy, że teraz ciężka stopa, ale także inne wykroczenia drogowe, no to sporo kosztują. Dużo więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu i co więcej, nawet 5 razy więcej zapłacą za kurs reedukacyjny kierowcy zatrzymani na przykład za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zdaniem ekspertów to urealnienie stawek za dwudniowe szkolenie, a także wyraźny sygnał, że nie warto wsiadać się za kierownicę właśnie na podwójnym gazie.
1: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że urealnienie stawek było potrzebne.
2: Dwudniowy kurs kosztował 500 zł, podczas gdy jednodniowy kurs redukujący punkty karne w naszym przypadku kosztuje 1200, więc te liczby się zupełnie nie widziały.
1: Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski dodaje, że dla wielu osób utrata prawa jazdy oznacza utratę pracy, a także kłopoty z jej znalezieniem.
3: Bo coraz więcej firm i instytucji, w tym prywatnych, żąda od swoich pracowników wykazaniem się niekaralnością i rzadko który pracodawca patrzy, za co zostaliśmy kiedyś skazani przez sąd.
1: Kurs reedukacyjny jest obowiązkowy dla kierowców, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po odebraniu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub po narkotykach. Maciej Szefer, Polskie Radio.

0: Fresh, Chris i Kubis. Tolerancja, taka nowa wersja tego utworu, który pewnie dobrze znacie. Za 3 minuty wybije na zegarach godzina 9:00, a zatem najświeższe wiadomości w Radiopole przedstawi wam Jacek Rudnik, ale oczywiście wcześniej z Adamem Wołkiem wyjedziemy na drogi. Zostańcie z nami.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
2: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
2: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
2: Po reklamie.
9: Autopilot Radio Opole.
10: Bez poważniejszych zdarzeń na traktach naszego regionu, ruch w miastach też już nieco mniejszy, ale jest jeszcze sporo miejsc, gdzie trzeba będzie przyhamować. Na przykład w Opolu na Niemodlińskiej, na lewoskręcie z Nysy Łużyckiej w Luboszycką, na Węźle Wschodnim jeszcze więcej pojazdów się ustawia, szczególnie Oleską od strony Stadionu Miejskiego. W Kędzierzynie-Koźlu tradycja, tam operowanie hamulców.

0: my tęsknimy za zielenią, o czym też przekonują studenci Uniwersytetu Opolskiego. Pod hasłem Zielone Opole tak naprawdę nagłaśniali temat betonozy w mieście i dzisiaj podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami. Olga Weidman to studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: I Edmund Borla to również student drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego.
2: Dzień dobry.
0: Edmund, to może od ciebie rozpocznę. Powiedz, od czego to się właściwie zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby tak naprawdę punktować trochę miasto Opole w kontekście tego, że tego betonu jest za dużo?
2: No tak naprawdę nie możemy pominąć faktu, że jednak genezą całego to naszego przedsięwzięcia jest zaliczenie na studia, ale przechodząc się Opolem można zauważyć, że jednak beton dominuje w krajobrazie miasta i w efekcie jest upalnie latem, dlatego ten temat stał się naszym dominującym pomysłem i został wybrany przez większość, żeby zrealizować go właśnie w takiej formie zaliczeniowej.
0: No dobrze, ale co wchodziło w skład tej kampanii, tej formy zaliczeniowej, Olga?
1: W skład wchodziło to, co my sobie wymyślimy tak naprawdę. Dostaliśmy wolną rękę od doktora Bartosza Maziarza, co uważam, że jest świetną inicjatywą dla studentów, którzy mogą się wykazać tak naprawdę na każdym polu.
0: To ja może zdradzę, że was znalazłam na TikToku, że pewnego dnia przeglądam sobie, skroluję sobie ekran, patrzę, o, studenci z Opola w ogóle pojawili się przy centrum przesiadkowym Opole Wschód i tam oczywiście kroczą po znanym już parkingu dla rowerów, gdzie nie ma rowerów.
1: Tak, ta rolka się naprawdę wybiła i to nie tylko na TikToku, ale też na Facebooku i Instagramie.
0: Zatem tak, w planach mieliście rolki i co jeszcze?
1: Mieliśmy rolki, były też inne plany, ale niestety brakło nam czasu troszeczkę. Kończy się semestr, także musieliśmy zamknąć też kampanię. Ale tak, głównie opieraliśmy się na rolkach, rozmowach ze studentami też. Były przeprowadzane sondy, gdzie studenci się
0: wypowiadali. A z mieszkańcami?
1: Z mieszkańcami? Chyba nie, z tego co pamiętam. Aczkolwiek mieszkańcy udzielali swój głos w komentarzach pod postami na mediach społecznościowych.
0: I co pisali?
1: Pisali na przykład, gdy my zwracaliśmy uwagę, gdzie mogłoby być jakoś inaczej zaaranżowane w kontekście zieleni, pisali, że ej, w sumie to macie rację. Czy pisali, że oni pamiętają, jak kiedyś było zielono i jak to było fajnie.
0: A za moich czasów.
1: Tak, dokładnie. A że teraz po prostu tego brakuje.
0: Mhm. A Edmund, jakie ty masz spostrzeżenia? Które miejsca ty najbardziej lubisz, które mogłyby być wzorem, a które są właśnie w kontrze?
2: No, osobiście lubię siedzieć na przykład na Bolko nad Odrą. Ja lubię nad wodą siedzieć bardzo. Aczkolwiek najbardziej chyba nie lubię Placu Kopernika. Tam zawsze jest bardzo gorąco,
0: taka
2: upalnie.
0: Patelnia trochę tam się zrobiła, prawda?
2: Dokładnie. I przede wszystkim to jest ogromna przestrzeń niezagospodarowana, tylko stoi rząd drzewek i tyle. Jakby naprawdę...
0: Ale jednocześnie można tam było ostatnio na przykład zorganizować koncert Oberschleisen i było sporo ludzi.
2: Prawda. Także... Przestrzeń jest i dobrze, że jest, ale mogłaby po prostu być zagospodarowana inaczej, w bardziej przyjazny dla ludzi sposób, bo tak, potrzebujemy otwartych przestrzeni, na których można zorganizować tego rodzaju koncerty na przykład, tylko fajnie by było, gdyby można by było się też na nich schronić pod drzewem, pod cieniem rzuconym przez drzewo.
0: Proszę bardzo, studenci Uniwersytetu Opolskiego, tak jak redaktor Iwona Tokarska, szukają dzisiaj cienia nie tylko w samym mieście, ale w całym regionie. Zostańcie koniecznie z nami, bo o projekcie Zielone Opole jeszcze za moment porozmawiamy i zapytamy o to, jakie są wnioski, jakie są efekty.

0: Katy Perry w Radio Pole California Girls, a u mnie studenci Uniwersytetu Opolskiego Olga Weidman i Edmund Borla, którzy to prowadzili akcję Zielone Opole, czyli badali wszystkie miejsca, które kojarzą nam się właśnie z tak zwaną betonozą. To powiedzcie, ile takich miejsc naliczyliście w Opolu, Edmund?
1: Chyba nie liczyliśmy konkretnie, nie posiadaliśmy żadnej konkretnej liczby, bardziej gdzieś tam właśnie...
0: Ale więcej niż 10 czy mniej niż 10?
1: Ciężko jest mi powiedzieć.
0: Można to policzyć na palcach jednej ręki czy niekoniecznie?
1: To zależy właśnie, bo pojawiały się głosy na przykład w komentarzach, jak patrzyliśmy, ludzi, którzy potrafili się kłócić, czy dane miejsce w sumie jest zabetonowane, czy nie, w zależności od tej obecności drzew, bo jednak rzeczywiście często stawiane są na przykład donice, które moim zdaniem nie są rozwiązaniem, ale niektórym ludziom wydaje się, że to już troszeczkę tak daje poczucie kompromisu z tą betonozą. To dobrze, jeżeli komuś to daje takie poczucie, mnie to w ogóle nie satysfakcjonuje. I uważam, że nie powinniśmy się dawać tak łatwo satysfakcjonować.
0: A co ciekawe, co Olga na to?
2: Ja się zgadzam jak najbardziej z Edmundem. Mnie wręcz denerwuje. Denerwuje to, jak ja widzę plac cały zabetonowany albo zrobiony z kostki brokowej i po środku jest wycięty kwadracik, w którym jest jedno małe drzewko, któremu zajmie strasznie dużo lat, żeby się rozwinąć do rozmiarów takich, które faktycznie dadzą cień i nie będzie to miało tak właściwie możliwości, żeby rosnąć, bo przez to, że ma tak ograniczone pole rozwoju przez ten kwadracik, no to drzewko prędzej czy później zwiennie niestety, no umrze przez nie dość, że ograniczenie właśnie, to jeszcze przez to, że nie może się na przykład pod ziemią jakoś połączyć z innymi drzewkami.
0: A nie uważacie, że to jest też trochę problem współczesnych architektów, że oni tak to wymyślają, że miasta potem decydują, bo to nie chodzi tylko o Opole. Owszem, wy prowadziliście te badania w Opolu, ale no wiele takich miast polskich ma z tym problem. Może to jest właśnie problem wynikający z zamysłów architektów samych.
2: Znaczy na pewno, bo miasta nie tworzą sobie prezydent miast, prezydenci miast, prezydentowe miast nie tworzą sobie tak sami jest. Projektów. Są do tego wybierani ludzie z doświadczeniem, z odpowiednim wykształceniem, więc tak, może to być po części wina architektów, ale też z drugiej strony osoby u władzy mają opcję wyboru, czy pójdą w tą stronę, czy też nie, czy postawią bardziej na zieleń, czy jednak z niej zrezygnują na rzecz na przykład stojaków na rowery, z których nikt nie korzysta. Więc tutaj wina leży niestety po obu stronach.
0: A jakie wnioski jeszcze płyną z waszego raportu, Edmund?
1: Jakie wnioski jeszcze płyną? Cóż, z tego co mi się udało zaobserwować, to że tak naprawdę mamy nadzieję na zmiany, mamy nadzieję na to, że może uda się zmienić coś więcej, gdyż zaobserwowaliśmy, że oprócz naszej kampanii funkcjonują w mediach także głosy na temat zieleni w Opolu. Istnieje też jakiś projekt na Politechnice, bardziej jest skupiony wokół seniorów i ich funkcjonowania gdzieś tam na osiedlach takich jak ZWM i przestrzeni zielonej tam. Widziałem także podejmowane są tematy rewitalizacji skweru, nie pamiętam teraz którego, ale gdzieś tam już pojawiają się te tematy tego, żeby zrewitalizować, wytworzyć tam jakiś park kieszonkowy. Właśnie wypełniony zielenią.
0: I to może być krok w dobrą stronę, te parki kieszonkowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiem, że przy ulicy Ozimskiej taki park kieszonkowy ma powstać. Ale wy mi powiedzcie podstawową rzecz. Czy udało się zaliczyć ten projekt i na jaką ocenę?
2: Udało się jak najbardziej. Wszyscy otrzymaliśmy najlepsze oceny, jakie można tylko otrzymać na studiach, czyli piątki. I wydaje mi się, że możemy tutaj w imieniu całego roku, całego kierunku naszego powiedzieć, że dziękujemy bardzo panu doktorowi Maziarzowi za możliwość takiego rozwoju, za danie nam wolnej ręki i za zaufanie i za to, że był też dla nas w momentach, w których mieliśmy pewne problemy, więc dziękujemy bardzo.
0: A ja wam życzę, żeby ten projekt miał kontynuację i żeby miał jakieś też przełożenie na to, jak nasze miasto będzie wyglądało w przyszłości. Olga Weidman, studentka drugiego roku dziennikarstwa oraz Edmund Borla, również student drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawialiśmy o projekcie Zielone Opole. Bardzo wam dziękuję i cóż, udanego zakończenia tego roku akademickiego mam życzę.
2: Dziękujemy ślicznie.

0: Eddie Swims, Mr. Know It All w Radio Opole. Za 10 minut będzie 11. No to powspominajmy sobie trochę, co się działo minionej nocy na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Są takie noce na Mundialu, po których jedni otwierają szampana, a drudzy najchętniej otworzyliby tabelę jeszcze raz i sprawdzili, czy na pewno wszystko dobrze policzono. Szwajcaria awansowała, Brazylia awansowała, Meksyk awansował, Republika Południowej Afryki awansowała. I właśnie przy tym ostatnim zdaniu warto się na chwilę zatrzymać. Bo gdy zaczynał się turniej, mało kto traktował RPA poważnie. To była reprezentacja, którą większość ekspertów umieszczała gdzieś między może coś ugrają, a miło, że przyjechali. Tymczasem Bafana Bafana właśnie napisali jedną z najładniejszych historii fazy grupowej. Pokonali Koreę Południową. Nie po szczęśliwym rykoszecie, nie po karnym z kapelusza, po prostu byli lepsi. I nagle okazuje się, że ci wszyscy ludzie z kalkulatorami, którzy od tygodnia tłumaczyli nam różnicę między bilansem bramek a bilansem marzeń, muszą przeliczać wszystko od nowa. Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja Czechów. Nie wiem, czy istnieje mundialowy odpowiednik katastrofy budowlanej, ale jeśli tak, to właśnie go obejrzeliśmy. Meksyk wygrał 3-0 i nawet specjalnie się przy tym nie zmęczył. Najbardziej niepokojące nie jest nawet to, że Czesi przegrali. Najbardziej niepokojące jest to, że oddali jeden celny strzał. Jeden. Przez 90 minut. To statystyka, która wygląda bardziej jak błąd systemu niż wynik meczu Mistrzostw Świata. I tak się zastanawiam, że może jednak lepiej, że na ten mundial nie pojechaliśmy. Meksykanie mogli za to spokojnie świętować. W końcówce na boisku pojawił się Guillermo Ochoa, człowiek, który istnieje na mundialach dłużej niż niektóre reprezentacje. Mam wrażenie, że za 40 lat archeolodzy będą odkopywać kolejne Mistrzostwa Świata, a z bramki Meksyku nadal wyjdzie Ochoa. Brazylia tymczasem robi to, co Brazylia robi najlepiej. Wygrywa. Vinicius strzela, Vinicius drybluje, Vinicius zostaje zawodnikiem meczu. Za chwilę pewnie Vinicius zacznie sprzedawać popcorn na stadionie i też zostanie MVP. Szkocja próbowała walczyć, ale wyglądało to trochę jak pogoń rowerem za rozpędzonym pociągiem. Można próbować, tylko po co? A gdzieś obok tego wszystkiego Haiti żegnało się z turniejem. Przegrało z Marokiem, ale zrobiło to z godnością. Strzeliło 2 gole, postraszyło faworyta i zostawiło po sobie coś więcej niż tylko statystykę. To więcej niż można powiedzieć o kilku drużynach, które właśnie pakują walizki. Po tej nocy wiemy jedno. Mundial jak zwykle nie interesuje się naszymi przewidywaniami. Republika Południowej Afryki spełnia marzenia. Czesi spełniają koszmary. Vinicius urządza sobie prywatny konkurs na najlepszego piłkarza kolejki, a my siedzimy przed telewizorami i kolejny raz przypominamy sobie, że piłka nożna jest jedyną grą, w której kalkulator przegrywa z nadzieją częściej niż powinien.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Brakuje wkrętów ciesielskich? Złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie. 11 już coraz bliżej. Słuchacie Radia Opole w czwartek, to 25 dzień czerwca, dzień marynarza, zatem sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
3: Zaczynamy od ONE. Awaria sieci powodem przerw w dostawie prądu w Opolu. Sporo zainteresowanie gdańską konferencją o odbudowie Ukrainy. Wysokie temperatury, a nasza koncentracja za kierownicą są ważne przestrogi policjantów. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne przygotował dla Państwa Witold Sułek.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Awaria sieci jest powodem przerwy w dostawie prądu w Opolu. Kłopot występuje m.in. w domach przy ulicach Tatrzańskiej, Luboszyckiej, ale nie tylko. Kłopoty mają także mieszkańcy Starego Miasta. Słyszymy w komunikacie Tauronu.
4: W chwili obecnej na skutek awarii w sieci energetycznej występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Ulice Pasnyka, Norwida, Zaporskiej, Fabryczna, Plebiscytowa, Rozielczówny. Przewidywany czas przywrócenia zasilania. Godzina 11:15.
3: O ewentualnych zmianach będziemy rzecz jasna informować. Teraz Gdańsk. Podpisanie ponad 200 umów międzynarodowych przewidziano w trakcie trwającej już konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
5: Polska jest w idealnej pozycji, aby wspomóc Ukrainę w odbudowie i skorzystać na tym bardzo dobrze.
3: Nie ma wątpliwości wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Tymczasem Polska staje się też miejscem, z którego ukraińskie firmy wchodzą na unijne rynki. O tej sprawie pisze Rzeczpospolita, powołując się na raport Credo Banku. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę eksport z tego kraju przesunął się w kierunku Unii Europejskiej przed 2014. Z Ukrainy do wspólnoty trafiała 1/4 eksportu. Dziś to już ponad połowa.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Teraz marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłęza z porannej rozmowy Radia Opole z zadowoleniem o efektach konwentu marszałków w Opolu. Było sporo tematów, mówi. Optymalna organizacja ochrony zdrowia, bardziej skuteczna walka z niekorzystnymi trendami demograficznymi oraz unijne dofinansowania. Kluczowe w strategii rozwoju województwa.
6: No i nie da się tego zrobić bez właśnie takiego instrumentu, jakim są pieniądze europejskie, bo one nam dają możliwości kreowania tego rozwoju, więc to jest kluczowa sprawa, która wciąż jeszcze jest w grze. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że rząd polski zrobi wszystko, żeby ten komponent regionalny był.
3: Teraz słoneczna pogoda, sporo mówimy o tym także w wiadomościach, zachęca do wyjazdów za miasto. Policjanci apelują do kierowców o nielekceważenie bardzo wysokiej temperatury. Te najwyższe dopiero przed nami. Piątek, sobota, niedziela. Tu będzie praktycznie ekstremalnie. Taka pogoda może wpłynąć na koncentrację za kierownicą, mówi nadkomisarz Anna Kamola, Komenda Wojewódzka z Lublina.
7: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
3: Przy tak wysokich temperaturach nie wolno także zapominać o czworonogach, wskazywała na naszej antenie w programie Duet na fali behawiorystka Izabela Rabenda.
8: Nie wyprowadzać ich na długie spacery asfaltem, żeby szukać miejsc, jeśli już nie mamy możliwości, nie wiem, przejść 2 metry i wystawić pieska na trawnik, bo trawa jest okej w tym momencie, no to niech to będzie chociaż miejsce zacienione, jeśli, żeby to nie było tak, że naprawdę te odległości pokonuje pies po gorącym asfalcie w nieskończoność. Też pamiętajmy o cieniu, o zadbaniu o wodę do picia.
3: Bezpieczne wakacje. wakacje. Przygotowana przez policję konferencja spotkanie z dziennikarzami rozpocznie się o 13 na pomoście przy Młynówce w Opolu. Najważniejsze zalecenia, przede wszystkim w kontekście młodzieży chyba, zbierze dla Państwa Katarzyna Dorostachoń.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: W terminarzu zajęć kibica na czwartek, godzina 20. Przypominamy, Hala Gliwice, drugi mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Po drugiej stronie siatki staną Turcy. Godzinę później jednocześnie rozpoczyna się na mundialu. Spore emocje się rozpoczynają. Dwa mecze w grupie E. Ekwador, Niemcy oraz Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej. Po północy dla wytrwałych Tunezja, Holandia oraz Japonia, Szwecja.
0: Światowe agencje informują.
3: Rozmowy o odbudowie Ukrainy w cieniu kłótni o historię. Tak w dużym skrócie niemieckie media informują o konferencji w Gdańsku. Kanclerz Friedrich Merz uczestniczy w spotkaniach poświęconych odbudowie Ukrainy. Relacje z Gdańska prowadzą wszystkie największe media w Niemczech, prezentując konferencję jako kolejny element ważnego politycznie tygodnia. Prawie 1200 zamkniętych szkół, komplikacje na kolei, odwołane wydarzenia sportowe. To skutki ekstremalnych upałów w Anglii i Walii. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Dziś ma być jeszcze goręcej, miejscami do 39 stopni. Ten heatwave, fala gorąca odczuwalna w większości krajów Europy, dociera coraz bardziej także do Polski. Proszę być na to przygotowanym. Dziękuję. Wiadomości południowe już przygotowuję dla Państwa Roman Juranek.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: 5 minut po 11.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. 3 dni będą trwały wydarzenia w ramach projektu Jazz First Opolskie. Tribute to Zbigniew Seyfert. Już w piątek o 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu zostanie wyświetlony film dokumentalny o tym wybitnym muzyku. W sobotę odbędą się polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży, a wszystko zwieńczy niedzielny koncert, który odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Podczas koncertu na scenie spotkają się zarówno młodzi muzycy z Polski i Niemiec, jak i kwartet Mateusza Smoczyńskiego w składzie Mateusz Smoczyński, Dominik Wania, Michał Miśkiewicz i Sławomir Kurkiewicz. Projekt zrealizowany jest przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z United in Jazz z Darmstadt. Zmieniamy temat. Już dziś o 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minorytów 4 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez bibliotekę wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w ramach cyklu Book and Art poświęconego książkom, ilustracji i sztuce. Gościnią spotkania będzie Anita Wincencjusz-Patyna, historyczka sztuki i badaczka dziejów grafiki i ilustracji. Spotkanie zatytułowane jest Koty, morskie floty i kosmiczne loty. Zilustrować można wszystko. Zmieniamy temat. Vinyl Fest on Tour Opole to wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radio Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, które odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę w Amfiteatrze Tysiąclecia. W programie m.in. prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radia Opole, które wspólnie z Get Records wydało już m.in. płyty SBB czy Johna Portera. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie działała również strefa sprzedaży płyt, konkursy z nagrodami oraz wieczorne koncerty DJ-skie. A wszystko rozpocznie się w piątek o godzinie 14.
0: Pogoda.
1: Może nie będziecie ze mną z tego powodu przepadać, ale o, klima już zadziałała na moje gardełko. Klima dzisiaj będzie podkręcona do granic możliwości, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Pamiętajcie o kremach z filtrem. Ostatnio przypomniałam o tym Irkowi Procherze i on tak spojrzał na mnie i mówi, no dobra, to zrobię to dla ciebie. Zatem zróbcie to dla siebie, dla swojej skóry. Jak są takie ekstremalne temperatury, to się posmarujcie, żeby być troszeczkę, no może nie tylko bielszym, ale i bezpieczniejszym. 28 stopni pokazują opolskie termometry, do 31 w sumie dzisiaj. Noc przed nami bardzo ciepła, od 17 do 19 stopni. Jutro spodziewamy się 32, w sobotę 34 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 9 minut po godzinie 11 słuchacie duetu na fali z Radiem Opole, a przed mikrofonem Iwona Tokarska, natomiast nasz program za konsoletą realizuje Marcin Głowienkowski, a już teraz dla nas zaśpiewa tak weselnie Bruno Mars.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
10: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
7: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Mamy już 19 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole, w którym to czekają na Was dwa vouchery na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Ten voucher upoważnia do wjazdu na wieżę kolejką krzesełkową, a także daje Wam dostęp do tężni solankowej, gdzie można sobie cudownie podpoczywać. Można się też przy takiej tężni bardzo dobrze schłodzić. A co trzeba zrobić, żeby te wejściówki ode mnie zdobyć? No, musicie mi zdradzić, gdzie najlepiej schować się w cieniu. Czy jest taka miejscówka w regionie, taka nieoczywista, gdzie zaznamy ochłody w te upały i dlaczego? No, niektórzy do tej pory otrzymują taki dodatek na wczasy pod gruszą, więc może jest gdzieś taka słynna grusza, pod którą można odpocząć. 774-541-541, halo, halo?
2: Myślę, że najlepiej przed słonecznym dniem schować się w parku na ławeczce między drzewami, słuchając pięknego śpiewu ptaków, są takie wdzięczne. Oprócz tego mamy piękną, zadaszoną altanę. Jest naprawdę przyjemnie i chłodno. Pozdrawiam.
1: Oj, ja bym chciała dzisiaj chyba się pod taką altaną znaleźć, ale nie znam szczegółów. Trochę to taka tajemnicza jednak była odpowiedź. Dzwońcie do nas pod 774-541-541 i zdradźcie, gdzie najlepiej schować się w cieniu. Czy jest taka miejscówka w naszym regionie, taka nieoczywista, gdzie zaznamy ochłody właśnie w tym upalnym czasie? Dzwońcie do nas pod 774-541-541 lub nagrajcie nam głosówkę na radiowym Messengerze. Wchodzicie po prostu na nasz profil na Facebooku, tam klikacie sobie ikonkę wiadomości, wybieracie sobie głosóweczkę i bierzecie udział też w tej zabawie. 774-541-541 lub głosówka na naszym Facebooku i proszę bardzo, czekam na kolejne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: że dobrze wybrałaś, a nic tutaj wcześniej nie ustalaliśmy, więc strzał w dziesiątkę.
1: No dobrze, to powiedzmy, skoro już muzycznie coś tam wybraliśmy, to co modowo zobaczymy na scenie oprócz twojej marki?
0: Oprócz mojej marki Nash, w tym roku poszerzyliśmy troszeczkę skład, bo to już też druga edycja, więc no chcieliśmy iść rozwojowo, w kierunku rozwoju, więc poszerzyliśmy skład projektantów. Oprócz mnie będzie New Forms Studio, czyli Ola, która była w tamtym roku, a do tego jeszcze
1: Marlena Krawczyk.
0: Tak, dwie marki spoza Opola, czyli Marlena Krawczyk z Łodzi oraz Nawara z Krakowa. Każda ta marka to inne podejście do mody, bo jedna marka to upcycling, druga jest na przykład Marlena taka bardziej teatralna, Nawara jest bardziej industrialna, moja jest bardziej połączeniem streetwearu i taki mody high fashion, ale no wszystkim przyświęca jeden cel, tworzenie mody świadomej, takiej zrównoważonej, z takim większym naciskiem na jakość, uniwersalność, żeby też nie gromadzić tych ubrań tak dużo sobie w szafie, a ładnie tym wszystkim żonglować i czuć się za każdym razem, w każdy dzień wyjątkowo.
1: Kamil, czy ty będziesz występował tam na scenie? Czy będziesz się przechadzał właśnie w tych eleganckich ubraniach?
2: Jak najbardziej będę się przechadzać, ale poza tym też odpowiadam za casting modeli oraz za casting naszej grupy kreatywnej, czyli naszych makijażystów, wizażystów oraz choreografii, bo jest to też bardzo ważny element naszego całego show, a jeżeli chodzi o mnie, to na pewno zobaczymy się i to nie jeden raz na pokazie.
1: To doskonale. A powiedz w sumie, no bo mamy cztery marki, czyli sporo tych pokazów, pewnie też nie jedna kolekcja będzie też zaprezentowana na wybiegu. Ilu modeli trzeba zaangażować do takiego fashion show w Opolu?
2: Powiem tak, mamy cztery pokazy. Mamy tak połączone je w taki sposób, że po prostu pomiędzy nimi przerwę, ale muszę powiedzieć, że do takiego show potrzebujemy zazwyczaj około 15-20 modeli. My postawiliśmy na 15. Jest to 15 ludzi, którzy są związani z branżą modową. Są to modele zawodowi albo osoby, które dopiero zaczynają. Jednakże mogę poświadczyć, że mają bardzo duży potencjał i jak zazwyczaj podczas skautowania patrzy na to, aby każdy był taki sam. Mogę powiedzieć, że u nas każdy prezentuje inny typ urody, ale jeżeli byśmy spojrzeli na cały line-up, to są cechy wspólne, które łączą tych ludzi, ale mogę powiedzieć, że każdy z nich jest wyjątkowy i to jest najpiękniejsze, że po prostu nie ma nikogo, że tak powiem, takiej samej twarzy.
1: Roman, w ogóle to jest dla mnie fascynujące, że w takim małym Opolu udało się w ubiegłym roku pierwszy raz zorganizować to fashion show i to w ogóle w takim pięknym, zabytkowym budynku, w którym wydawałoby się, że nic już dobrego nie może się wydarzyć, no a jednak w tej takiej przestrzeni bankowej, prawda, zrobiliście coś niesamowitego, bo ja widziałam, ile było ludzi na zdjęciach.
0: Tak, tak. Tak, tak. Było tak, że nie dało się tam już tak, że tak powiem, przysłowego paluszka wcisnąć, więc mam nadzieję, że w tym roku powtórzymy ten sukces.
1: To jest tak, zabytkowy hol przy ulicy Damrota 2.
0: Tak, tak, tak. To jest bank, czy budynek po byłym banku, który ma już taką przeszło stuletnią historię. Gdzieś tam podsłuchałem pani przewodnik, która mówiła, że to jest budynek inspirowany architekturą Florencji, więc bardzo ciekawa bryła. No i to jakby w tamtym roku to był trochę taki punkt wyjścia, że widziałem, że ten budynek po prostu stoi trochę pusty, że fajnie byłoby coś tutaj zrobić. Jakoś odezwałem się do miasta, do pani Asi z Wydziału Kultury i jakoś tak po prostu to poszło, że lubię robić eventy, bo gdzieś tam też jestem związany z branżą muzyczną. No to samo się napędziło, no i wyszła pierwsza edycja, bardzo, bardzo fajnie została odebrana, więc naturalnie trzeba było zrobić drugą.
1: I z wielką skromnością o tym wydarzeniu opowiada Roman Buk, opolski projektant, organizator fashion show. Zostańcie z nami za moment. Jeszcze o tej imprezie powiemy nieco więcej.

0: dla Dawida Podsiadło i Taco Hemingwaya, a teraz szykuje fashion show w Opolu. Roman Bugo, polski projektant, jest w naszym studiu, razem z nim Kamil Ostrowski, model i współorganizator. Szykuje się nam naprawdę niesamowita noc kultury, zwłaszcza, że naprawdę Opole jeszcze nie uchodzi za żadną stolicę mody, taką jak na przykład Milan czy Paryż. No a czemu nie? Dlaczego mamy być jacyś, nie wiem, gorsi od innych, skoro mamy czym się pochwalić, prawda, Roman?
1: No oczywiście, że mamy. Też można zauważyć, jak ludzie coraz lepiej się ubierają tutaj na ulicach. Mam tutaj porównanie, bo już trochę tym miastem jestem związany te kilkanaście lat, więc idziemy w dobrym kierunku i wydaje mi się, że takie eventy, takie aktywizacje jak pokaz, to jeszcze poprawią tą sytuację na kolejne lata, więc no idziemy w dobrym kierunku ogólnie.
0: Idziemy też w dobrym kierunku, bo wy też będziecie przede wszystkim promować taką modę ponadczasową, taką nieszybką, bo mamy teraz problem, że tych kolekcji w ogóle w sieciówkach to jest w ogóle całe zatrzęsienie. Wy pokazujecie, że można ubierać się ładnie, modnie i stawiać na jakość. Prawda, Kamil?
2: Prawda. Przede wszystkim stawiać na czyjąś autorską pracę, czyjś trud, bo jednak wydrukowanie kolekcji marki, która właśnie jest marką świadomą, jest o wiele dłuższym i o wiele cięższym procesem, jeżeli taka marka high fashion, i idąc na nasz pokaz też wspieramy takie marki, bo jednak zwiększamy ich odzew, zwiększamy też jakby, że tak powiem, ogólny odbiór, no, którego takie marki potrzebują. No, przede wszystkim nasze wydarzenie pokazuje też to, że nie trzeba jechać dalej, żeby mieć tak marki, że tak powiem, wysokiej mody obok siebie, bo mamy je w Opolu.
0: I te marki pokazują też, że można nadać ubraniom drugie życie.
2: Dokładnie. Mamy szczególnie jedną taką markę, New Form Studios, która właśnie charakteryzuje się upcyclingiem, która tak naprawdę ze zwykłej marynarki, którą możemy znaleźć w second handzie, potrafi zrobić dzieło, które można spokojnie wystawić w atelier w Paryżu.
0: No proszę bardzo, pięknie, to szykuje się naprawdę niesamowite show, ale nie tylko moda będzie królować tego wieczora, prawda?
1: Tak, oczywiście. Ja jako też DJ, to związany praktycznie z muzyką tyle, co z modą, a może nawet chyba i dłużej, no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i razem z moją ekipą Resonance, z którą robimy już w tym roku, już będzie trzecia edycja w grudniu tego festiwalu, no to robimy afterparty w klimatach techno. Zaprosiliśmy do tego świetnego gościa z Trójmiasta, założyciela labelu Kish, który się nazywa Kranz. Naprawdę mistrz selekcji klimatu. Myślę, że naprawdę zrobi piękne show w tak świetnych po prostu i no, niepowtarzalnych miejscu, jakim jest bank. Tak, i oprócz niego no, oczywiście zagrają moi znajomi z Resonance, czyli Hedonist, Houdini, no, oraz ja. Wejście jest za darmo, zaczynamy o 23:00.
0: Gramy do 5:00. Ale pokazy od 21:00,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, pokazy o 21:00, tak.
0: I na pokazy też są wejściówki darmowe, czy trzeba się zapisywać?
1: Tak, nie. Tak.
0: Po prostu wchodzimy prosto z marszu.
1: Wchodzimy prosto z marszu.
0: I kibicujemy młodym projektantom, tak, bardzo utalentowanym, o których w ogóle już słyszał szeroki świat, a być może nie do końca wszyscy z Opola, dlatego udajcie się w tę noc kultury, również do tego zabytkowego budynku przy Damrota 2. Tam myślę, że naprawdę nietypowa jak na Opole impreza. Roman Bóg i Kamil Ostrowski zapraszali na to wydarzenie. Ja bardzo wam dziękuję i gratuluję.
1: Dziękujemy
0: powodzenia.
1: Bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.
4: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w czwartek, to już 25 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Grupa mieszkańców gminy Pakosławice chce odwołania wójta i rady. Ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli może być więcej. W wiadomościach także o zaginięciu obrazu w Opolu. Szczegóły za chwilę.
4: A dyżur redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Zaczynamy od awarii sieci energetycznej w Opolu. Była ona powodem przerwy w dostawie prądu w stolicy województwa. Problem występował m.in. w domach przy ulicach Tatrzańskiej czy Luboszyckiej. Obecnie, jak zapewnia dystrybutor energii, wszystko powinno już działać poprawnie. Straciliśmy zaufanie do wójta, informuje grupa mieszkańców gminy Pakosławice. Chcą odwołania Adama Raczyńskiego i całej rady. Dokumenty Komitetu Referendalnego trafiły już do polskiej delegatury KBW. Mówiliśmy to niejednokrotnie, że nie chcemy turbin wiatrowych na terenie gminy, mówi mieszkaniec Bykowic Jan Nawrocki.
6: Myśmy wybrali tych radnych, a oni teraz robią to, co chcą. Dla mnie to jest dziwna sprawa, bo oni nas reprezentują. Myśmy zebrali ponad 1000 podpisów. Nie zgadzamy się na żadne wiatraki. Chcę spokojnie żyć.
7: Małgorzata Grabowska, mieszkanka Bykowic. Wiatraków my tutaj nie chcemy, a wójt wręcz wyraził się kiedyś, że chce z naszej gminy stworzyć taką małą elektrownię.
5: Teraz do 24 sierpnia niezadowoleni mieszkańcy muszą zebrać 275 podpisów. Wtedy komisarz wyborczy je zweryfikuje i w ciągu 30 dni wyda decyzję o rozpisaniu bądź nierozpisaniu referendum. Jeśli chodzi o wiatraki, to gmina nie prowadzi żadnych działań w tym kierunku, mówi reporterowi Radio Opole wójt Pakosławice Adam Raczyński.
8: Jednakże zaznaczam, że gdzieś tam od początku cały czas mówię o tym, że jest to szansa dla naszej gminy. W mojej ocenie jest to referendum nie i odwołanie nie ze względu na wiatraki, tylko odwołanie ze względu na to, że gdzieś tam próbuje, żeby ta gmina w przyszłości miała lepszy rozwój, żeby się lepiej rozwijała. No, ja to tak widzę z mojej perspektywy.
5: Inicjatywa referendalna zawiązała się, przypomnijmy, także w Brzegu. Aby tam doszło do referendum, mieszkańcy będą musieli zebrać 2520 podpisów pod wnioskiem.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń lekarzy czy tachografów rejestrujących ich czas pracy. To niektóre z propozycji Ministerstwa Zdrowia, które mają być kolejnym krokiem w kierunku zmian w systemie płac medyków. Pierwszy to uchwalenie przepisów, które mają wprowadzić jawność płac. Nad nimi będzie dziś głosował Senat, a więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę. Teraz przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w Wenezueli to katastrofa o szerokim zasięgu. Władze tego kraju potwierdziły na razie śmierć 32 osób. 700 jest rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje jednak, że ofiar będzie znacznie więcej. Na skutek wstrząsów zawaliły się budynki w stolicy Wenezueli. Ratownicy przeszukują gruzowiska. Z całego świata płyną deklaracje pomocy i kondolencje.
9: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne lokalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków, wiele zawaliło się, w Caracas nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych, ale brakuje rąk do pracy i sprzętu. Noc utrudnia działania. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc. Narzekają ratownicy.
5: Był to materiał Agaty Król.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Sprzed galerii Op Art w Opolu wczoraj zaginął obraz. Praca została tam położona tylko na chwilę ze względu na trwające przygotowania do wystawy. Właścicielka tego miejsca, Urszula Kozińska, prosi osobę, która być może pomyślała, że praca została porzucona, o szybki zwrot. Dzieło będzie częścią zbiorowej wystawy zatytułowanej Sztuka Opola w jednym miejscu, której wernisaż już dziś o 18:00. Zdarzyła się taka sytuacja, może osoba, która zabrała obraz, chciałaby go nam zwrócić, mówi Kozińska.
10: Przed galerią był zostawiony obraz, który miał trafić do galerii, ale kolega, ponieważ miał 3 prace, wniósł 2, no i za 2 minuty ta praca znikła. Jeśli bo ktoś po prostu myślał, że zostawiliśmy tą pracę, proszę o przyniesienie do Pop-Artu, bo ten obraz jest taki dosyć znaczący. To są głowy, które nie mają twarzy. Wielkość obrazu jest 1,20 m na 70 w kolorze szarość, jakieś takie beże.
5: Obraz można zwrócić do budynku NTO przy ulicy Powstańców Śląskich 9, to tam mieści się galeria Op-Art. Z właścicielką tego miejsca można się także skontaktować m.in. za pośrednictwem Facebooka.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 29 stopni, ależ jest dzisiaj upalnie i gorąco w całym mieście, aż czasami zdarzają się takie sytuacje, że i prądu zabraknie, i to w niejednej firmie. Do 31 dzisiaj maksymalnie, nocą od 17 do 19 stopni. Jutro maks do 32, w sobotę do 34, a niedziela to w ogóle będzie kosmos. Wtedy termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy już 5 minut po godzinie 12. Słuchacie Duetu na Fali w Radio Opole. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a za konsoletą realizatora zasiadł już Marcin Kobze. Zostańcie z nami co najmniej do 14. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky specjalnie dla Was.

0: Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: Ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Przypominam, że już jutro rozpoczynają się wakacje. Czy ktoś z Was wybiera się do Wisły? Jeśli tak, to doskonale się składa, bo Radio Opole może Wam w takim wyjeździe właśnie pomóc. Mamy dla Was dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Ten voucher upoważnia do wjazdu na wieżę kolejką przystankową, a potem daje Wam wstęp też do Teżni Solankowej, gdzie będzie można perfekcyjnie się schłodzić. Co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę od nas dostać? No, proszę Was dzisiaj, żebyście mi zdradzili wielką tajemnicę, gdzie najlepiej schować się w cieniu, czy jest taka najlepiej zacieniona miejscówka w naszym regionie. Dajcie znać pod 774-541-541 lub nagrajcie nam głosówkę na radiowym messengerze, wchodzicie do naszego Facebooka, wysyłacie nam wiadomość głosową i też bierzecie udział w naszej zabawie. 774-541-541 lub głosówka, czekam na Wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Mamy już 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole i teraz takie mundialowe informacje mam dla was, bo Czesi żegnają się z mundialem. Piłkarska reprezentacja przegrała 0-3 z Meksykiem i zajęła ostatnie miejsce w grupie. Czeskie media cóż, piszą o wielkim rozczarowaniu.
1: Czesi wrócili na Mistrzostwa Świata po 20-letniej przerwie, jednak ich przygoda z turniejem kończy się po 3 meczach. Portal eSport ocenił, że pod względem piłkarskim reprezentacja wyraźnie odstawała od rywali. Od pierwszego meczu Czechy były jedną z najsłabszych ekip na turnieju i choć spotkanie z Meksykiem było najlepszym występem, wynik jest okrutny, napisał serwis. Rozczarowania nie kryli po meczu również piłkarze. Wolałbym ocenić ten turniej z dystansu, bo teraz dominuje wielkie rozczarowanie. Nam wszystkim jest po prostu przykro. To były moje

zaczarował swoim głosem Jude York w Radio Opole. To ogólnopolska nowość właśnie w naszej stacji. Za 20 minut będzie godzina 13, a na szarym tle namalowanych jest 6 uszkodzonych głów. Taki obraz miał wzbogacić zasoby galerii Op Art przy ulicy Powstańców Śląskich 9 w Opolu, ale doszło do bardzo przykrej sytuacji. Jeden z obrazów został na chwilę oparty o drzewo przed galerią. Autor wraz z przyjaciółmi wnosił akurat pozostałe prace do środka, a po kilku minutach wrócił po obraz, jednak już go nie było. Jak napisali właściciele galerii, wierzymy, że ktoś mógł zabrać go przez pomyłkę albo nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest to dzieło sztuki przygotowane do wystawy. Jeśli ktoś widział tę sytuację, wie, gdzie znajduje się obraz lub przypadkiem go zabrał, proszony jest o kontakt z galerią Op Art w Opolu. Nie chodzi o szukanie winnych, lecz o odzyskanie pracy, która ma bardzo dużą wartość artystyczną i sentymentalną dla autora. Więc jeśli macie coś wspólnego z tym obrazem, to zwróćcie go na miejsce, nim właściciel obrazi się na dobre. Za 19 minut będzie godzina 13, a Radio Opole oczywiście przyłącza się do tego apelu.

The Rolling Stones i The Stars w Radiopole za 10 minut to będzie 13. Drodzy kierowcy, szykują się kolejne remonty, ale potem będzie pięknie. Miejski Zarząd Dróg w Opolu rusza z przebudową ulicy Bończyka. Dzięki temu powstanie połączenie tej ulicy, czyli od Mostu Piastowskiego, z ulicą Czystą, a następnie z ulicą Wrocławską. Niektórzy już robią sobie tam skrót przez parking ZUS-u. Ale według założeń ta modyfikacja ma usprawnić wyjazd z centrum miasta w kierunku Karolinki. Łatwiejszy ma być też dojazd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przebudowane poza tym będzie skrzyżowanie ulicy Czystej z Wrocławską na wysokości Orlen Centrum Serwisowego. Poza tym w tej okolicy powstaną też chodniki i nowe oświetlenie, a także nowe miejsca parkingowe. Koszt prac to blisko 3 miliony złotych, a kiedy ten remont ruszy? Ponoć jeszcze w tym roku.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w

0: nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
1: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
2: Po reklamie.
3: 13 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole, zatem sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: A w nich ponad 160 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, blisko 1000 osób rannych. W koalicji trwa dyskusja o zmianach w systemie płac lekarzy. W wiadomościach także Jesteśmy Kobiety z Opolskiego, czyli nowy program samorządu województwa.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A o szczegółach Roman Juranek.
4: Do 164 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało 971 osób. To potwierdzona liczba ofiar. Amerykańska służba geologiczna, wykorzystując modele prognostyczne, wyraziła obawy, że liczba ofiar trzęsienia ziemi może znacznie wzrosnąć. W Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów. Epicentrum znajdowało się około 160 km na zachód od Caracas. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulicę, ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Jesteśmy Kobiety z Opolskiego. To nowy program samorządu województwa opolskiego, który będzie wspierać aktywność pań. Mowa o 30 inicjatywach. To, co ważne, chcemy z naszymi działaniami wchodzić jak najgłębiej w całe województwo, mówi Szymon Głaza, marszałek województwa opolskiego.
6: Zależy nam szczególnie na obszarach wiejskich, na tych pozametropolitalnych. Poza dużymi ośrodkami jest mnóstwo aktywnych kobiet, które mają świetne pomysły. I dlatego ten konkurs jest tak zorganizowany, że mamy inicjatywy do 4000 zł i warunkiem jest to, żeby one były we wszystkich powiatach, czyli minimum dwie inicjatywy z każdego z 12 powiatów województwa opolskiego.
4: Pośrednikiem w realizacji tego programu będzie Fundacja Opolskie Dziołchy. Będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków i koordynację realizacji inicjatyw, mówi Sandra Murzicz.
7: To znaczy, że można też na mniejsze kwoty składać, ale te 4000 to jest maksymalna kwota. Co ważne, grupy również nieformalne. Formalne też, ale nieformalne. Grupy przynajmniej 5 kobiet pełnoletnich mieszkanek województwa z 10-osobowym poparciem. To też jest ważne, że te projekty nie są realizowane jakby przez tak jednostki dla jednostki, ale dla lokalnych społeczności.
4: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę jesteśmykobietyzopolskiego.pl.
5: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
4: Senat uchwali dziś ustawę, dzięki której dane o zarobkach lekarzy staną się jawne. Ma być to pierwszy krok ku zwalczaniu patologii w systemie płac medyków. Koalicja rządowa dyskutuje nad kolejnymi pomysłami.
8: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń lekarzy czy ewidencji dyżurów. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nikt nie chce zabronić lekarzom dobrze zarabiać, ale trzeba skończyć z oszustwami.
9: Mówimy o proporcjach, o umiarze. Mówimy o tym, żeby unikać nadużywania dyżurów, godzin.
8: Dlatego też resort rozważa wprowadzenie tachografów, które rejestrowałyby czas dyżurów. Lewica proponuje, aby zobligować lekarzy do pracy wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Dziś pensje medyków pochłaniają 80% budżetów szpitali.
4: A był to materiał Michała Fabisiaka.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Coraz bliżej budowy akwaparku w stolicy regionu. Dziś podczas sesji Rady Miasta oficjalnie przekazano Zakładowi Komunalnemu działkę przy ulicy Oleskiej. Teraz spółka miejska może już zarządzać terenem i przystąpić do realizacji zadania, mówi Patryk Stasiak, prezes zakładu.
10: Kiedy wbicie łopaty, bardzo trudno jest to określić, bo musimy rozstrzygnąć przetarg, wybrać wykonawcę. Przy czym rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy to jeszcze nie koniec, bo często do tego są odwołania. Chciałbym na pewno rozstrzygnąć postępowanie zarówno jedne, jak i drugie do końca wakacji, wyłonić wykonawcę i móc podpisać z nim umowę na przełomie roku.
4: A dodajmy, że budowa akwaparku ma potrwać 2,5 roku, a więcej na ten temat w programie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ależ grzeje, 30 stopni pokazują już opolskie termometry. Jeszcze o stopień ta temperatura nam się w ciągu dnia podniesie, a w samochodach to myślę, że spokojnie możemy mieć już saunę. Także pamiętajcie o tym, żeby ani dzieci, ani zwierząt w tych samochodach absolutnie nie zostawiać, jeśli wybieracie się na jakieś zakupy. No są cieplutko, od 17 do 19 stopni, a jutro do 32.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A my mamy już czwartkowe popołudnie, weekend już coraz bliżej, na zegarze 5 minut po godzinie 13:00, przed mikrofonem Iwona Tokarska, a program realizuje Marcin Kopsa.

0: biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle czekają na kogoś z Was w Radiu Opole. Te vouchery są dla Was, nie dla mnie, a one mogą magicznie sprawić, że sobie wjedziecie, a potem zjedziecie kolejką krzesełkową właśnie z tego wzgórza, a także daje Wam to dostęp do tężni solankowej, w której doskonale się schłodzicie. Co trzeba zrobić, żeby te wejściówki ode mnie dostać? No trzeba przede wszystkim sięgnąć po telefon i wybrać numer 774-541-541, a potem mi zdradzić, gdzie najlepiej schować się w cieniu. Czy jest taka miejscówka gdzieś pod gruszą, pod lipą w regionie, taka nieoczywista, gdzie zaznamy ochłody?
2: Najlepiej przed słońcem schować się do groty solnej, poddychać świeżym powietrzem, posłuchać śpiewu ptaków i dobrze odpocząć.
1: Proszę bardzo, no to nie wiem, gdzie taka grota solna, ale faktycznie chyba warto poszukać, skoro aż tak bardzo Pan rekomenduje. 774-541-541 to jest ostatni moment, żeby się z nami skontaktować. Niebawem wyłonimy zwycięzcę naszej zabawy. Przypominam, że na kogoś z Was czekają vouchery na wieżę widokową Skolnity w Wiśle.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Lady Gaga i Abracadabra w Radio Pole za 28 minut. Będzie godzina 14 i choć najczęściej takie widoki to można zobaczyć nocą na greckiej wyspie Zakynthos, to tym razem takie niecodzienne widoki można było zobaczyć w Polsce w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli żółwia błotnego składającego jaja.
1: Takie obserwacje należą do rzadkości i za każdym razem budzą ogromne emocje, bo żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia występującym w Polsce i oczywiście pozostaje pod ścisłą ochroną.
0: Przekazał Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Żółw wybrał jednak bardzo niefortunne miejsce na złożenie tych jaj, bo tuż przy samym skraju drogi. Ktoś mógł je zniszczyć. Zatem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zdecydowała, żeby zabezpieczyć te jaja.
1: Jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica włożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
0: Fiu, fiu, można by nawet rzec, że w tym Olsztynku w końcu mają niezłe jaja.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Ray Dalton w Radiopole. Za 14 minut będzie właśnie 14, a nawet dopiero za 20 lat może się rozpocząć budowa metra w Krakowie, twierdzi pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. Pytany przez Polskie Radio przyznał, że termin rozpoczęcia prac w 2030 roku obiecywany przez odwołanego prezydenta jest niemożliwy do zrealizowania. Budowę najwcześniej będzie można rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem.
1: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
0: W najbliższych tygodniach miasto chce rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu. A, no to czyli na spokojnie. Metro w Krakowie będzie wtedy, kiedy w

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Uff, jak gorąco. Szukamy dzisiaj ochłody w samym sercu naszego miasta, ale też w całym regionie szukamy takich najlepiej zaciemnionych miejsc, w których to znajdziemy trochę oddechu, trochę ochłody od tych 31 stopni, jakie już widzimy na opolskich termometrach. Takie też pytanie było dzisiaj do Was w naszej zabawie konkursowej. Pięknie dzwoniliście pod 7745-41541. No i ta odpowiedź okazała się najlepsza.
2: Moim ulubionym, najbardziej zaciemnionym miejscem na Polszczyźnie to nasz przepiękny Zielony Park na Wyspie Bolko. Pozdrawiam.
1: A ja serdecznie gratuluję. Dwa vouchery na wieżę widokową Skolnity w Wiśle wędrują właśnie do Pani.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: A ja Wam pięknie dziękuję za ostatnie 4 godziny naszego programu. Już za chwilę reporterski obraz dnia i Cezary Puzyna, a za ostatnie 4 godziny ślicznie dziękuję Iwona Tokarska. Przyjemnego, troszkę chłodnego popołudnia. Znajdźcie dla siebie również trochę cienia, może pod gruszą, może pod lipą, a może no właśnie we własnym ogródku w towarzystwie Radio Opole. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Pole, w czwartkowe, gorące, tropikalne popołudnie. Za chwilę u nas reporterski obraz dnia, ale wcześniej najważniejsze wiadomości. Godzina 14.
7: A w nich uniewinnienie w sprawie skóry. Radni Warszawy zagłosują dzisiaj nad absolutorium dla prezydenta miasta. W wiadomościach także kolejna edycja Dni Pola w Głubczycach.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A teraz szczegóły tych wiadomości, Roman Juranek.
7: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Awionetka rozbiła się na warszawskim Bemowie. Są dwie ofiary śmiertelne. Do zdarzenia doszło w okolicach tamtejszego lotniska. Na miejscu jest m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie skóry. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę od zarzutu zabójstwa i oskurowania 23-letniej studentki. Sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska mówiła, że dziś zakończono sprawę, która od prawie 30 lat bulwersowała opinię publiczną. Zaznaczyła, że sprawa ta jest porażką organów ścigania, które nie doprowadziły do ujęcia osoby odpowiedzialnej za brutalną zbrodnię.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Prezydent Warszawy zapewnia, że wyjaśnieniem afery w Szpitalu Południowym zajmie się prokuratura, a osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Stołeczni radni na sesji Rady Miasta dyskutują o nieprawidłowościach w szpitalu. Zagłosują też nad absolutorium dla prezydenta miasta.
8: Prezydent Trzaskowski przypomniał, że zlecił audyt po pierwszych sygnałach o nieprawidłowościach, co skończyło się zwolnieniem Dawida Kacprzyka oraz odwołaniem zarządu i Rady Nadzorczej szpitala. Tymczasem zgłoszenie byłego ordynatora chirurgii, który w Kanale Zero mówił o umierających pacjentach na SOR-ze, wpłynęło do władz szpitala rok temu, chociaż nie zawierało szczegółowych informacji.
9: W zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował. Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonu.
8: Wystąpienie prezydenta głośno skomentowali przedstawiciele społecznej inicjatywy odwołania Rafała Trzaskowskiego, którzy wkrótce mają zacząć zbiórkę podpisów o zwołanie referendum. Prawo i Sprawiedliwość, Ruchy Miejskie, Konfederacja oraz Lewica zagłosują przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, ale nie mają wystarczającej liczby głosów w Radzie Miasta.
7: A była to relacja Michała Makowskiego.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Praktyczna wiedza na temat nowoczesnej produkcji roślin, właściwy dobór odmian, racjonalne nawożenie i skuteczna ochrona przed szkodnikami. To główne zagadnienia poruszane podczas kolejnej edycji Dni Pola w Głubczycach. Przede wszystkim mówimy o tym, jak ważne są poszczególne odmiany upraw, jak ważny jest ich dobór w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, mówi Marta Bednarczyk, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach.
10: Będziemy mieli kilka wykładów na temat zarówno odmian, na temat rolnictwa regeneratywnego, na temat gleby, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniej zasobności, jak ważne jest badanie gleby, jak ważne jest do tego dostosowane nawożenie. Będzie też nowość, przyjechał do nas specjalny gość, profesor doktor habilitowany Edward Gacek i tutaj też opowie o nowej technologii Seedlinked.
7: Poszukiwanie dodatkowych możliwości ograniczenia wydatków to jest dziś w rolnictwie powszechna tendencja, wyjaśnia Marek Frelich, przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu.
11: Najszybciej można to zrobić, dobierając właściwą odmianę, siejąc właściwe, najnowsze odmiany. Postęp biologiczny jest tak szybki, tak wyraźny, że po prostu to przynosi na dzisiaj największe efekty ekonomiczne. A jeżeli ktoś do tego dołoży prawidłową technologię, skonsultuje to tutaj na przykład z fachowcami, z naukowcami, no to on już jest wygrany.
7: A organizatorem wydarzenia była stacja doświadczalna oceny odmian w Głubczycach. Obiecywali termomodernizację, spowodowali straty w wysokości 3 milionów złotych. Ich ofiarą padło, jak ustalili do tej pory śledczy, blisko 40 osób z województwa opolskiego, także śląskiego i łódzkiego oraz instytucje publiczne. Policja zatrzymała w sprawie dwóch mężczyzn, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
12: Śledczy dokonali przeszukań w miejscach przebywania osób podejrzanych o udział w procederze, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 54 lat. W trakcie czynności zabezpieczono m.in. nośniki danych, telefony komórkowe oraz dokumentację, która zostanie poddana szczegółowej analizie. Podejrzanym przedstawiono po 4 zarzuty dotyczące oszustwa.
7: Obaj mężczyźni mają m.in. dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Mamy w tej chwili temperatury już powyżej 30 stopni, w Opolu 31. Generalnie Opolszczyzna jest w strefie tych wysokich, bardzo wysokich temperatur. Jeśli ktoś szuka ochłodzenia, to Ustka, tam jest najzimniej. Teraz zaledwie 23 stopnie. W nocy w regionie bez chmur temperatura od 18 do 20 stopni. W nocy, proszę sobie wyobrazić, 20 stopni będzie. No i od jutra jeszcze wyżej, 32 stopnie w piątek, sobota 32-34, w niedzielę nawet 36. Nieco chłodniej ma się zrobić dopiero od wtorku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I tak razem z zespołem Tilaf rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie do 15? Między innymi już za chwilę odwiedzimy opolskich logistyków. Brygada w czerwcu zazwyczaj obchodzi swoje święto. Jednostka, proszę sobie wyobrazić, stacjonuje w Opolu już prawie 30 lat. Dzisiaj w koszarach odbyły się uroczystości w nieco skróconej wersji ze względu na upał.
2: Był Irak, Afganistan, bardzo duże misje.
3: Dzisiejsze święto przede wszystkim skupia się na uroczystej zbiórce.
4: Kiedy wejdzie się i pozna ich zadania, ich zakres, to naprawdę człowiek nabiera pokory do ich pracy.
1: Będzie też trochę historii tej najnowszej w Namysłowie. Od dzisiaj z placu Namysłowskiego czerwca 76 wrócimy do wydarzeń sprzed 5 dekad.
5: Usunięto mnie ze stanowiska, dostałem nagany.
6: Nie jest godzien pracownika w państwie socjalistycznym. Zwolniono go.
7: Powinniśmy w sposób godny upamiętnić to ważne historyczne wydarzenie.
1: Sprawdzimy też, na jakim etapie jest proces budowy akwaparku w Opolu. Wiemy, że dzisiaj zakład komunalny oficjalnie przejął działkę przy Oleskiej. Większość radnych jest za, ale są też wątpliwości.
8: Ta budowa jest inna od stadionu, bo tam było pole orne. Tutaj mamy obiekt, który najpierw będziemy wyburzać.
9: Miasto naszym zdaniem nie powinno się zadłużać.
10: Liczymy na to, że będą nas odwiedzały osoby z regionu.
1: Marcin Kobza, program dzisiejszy realizuje, Cezary Puzyna. Kłaniam się wszystkim przed mikrofonem. Zachęcamy do tego, aby zostać z nami co najmniej do godziny 15.

0: Radio Pole w reporterskim obrazie dnia. Przenosimy się teraz na ulicę Domańskiego. 10. Polska Brygada Logistyczna stacjonuje w Opolu. Właśnie tam blisko 30 lat w czerwcu jednostka obchodzi swoje święto. Żołnierze z koszar przy Domańskiego dokładnie od 27 lat dbają o zabezpieczenie logistyczne dla polskich kontyngentów wojskowych. Wspierają lokalną społeczność, uczestniczą w zagranicznych misjach i towarzyszą naszym sojusznikom. Podczas dzisiejszych uroczystości na Placu Apelowym dziękowano żołnierzom za ich służbę, wręczono m.in. odznaczenia państwowe.
1: Przez te 27 lat najważniejszy cel to było służyć wiernie naszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej plus społeczeństwu. Pułkownik Anton, zastępca dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Na początku byliśmy tak bardziej skupieni na wszelką realizację zadań związanych z zabezpieczeniem misji pokojowych. Czyli był Irak, Afganistan, bardzo duże misje i my to wszystko ogarnialiśmy. Myślę, że z sukcesem. Natomiast dzisiaj się skupiamy na zabezpieczeniu bardziej też misji, ale już w mniejszym stopniu. Natomiast skupiamy się na zabezpieczeniu działalności sił zbrojnych tutaj na terenie Polski. Nie tylko sił zbrojnych Polski, ale sił zbrojnych innych nacji, bo i też zabezpieczamy siły koalicji, które się tu przemieszczają, które tutaj stacjonują i myślę, że na tym się skupiamy, żeby zabezpieczyć potencjalną operację obronną, oby nigdy nie nastąpiła.
2: Kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Chodzimy coroczne święto. Dzisiaj wszyscy nasi żołnierze trochę celebrują to, że są żołnierzami opolskich logistyków. Dzisiejsze święto przede wszystkim skupia się na uroczystej zbiórce, na wręczeniu wszelkich wyróżnień, na wręczeniu medali resortowych, państwowych oraz wyróżnień naszych przełożonych. W 10. Brygadzie Logistycznej od 9 lat. Mam za sobą dwie misje poza granicami kraju, obie na Sycylii. Właśnie niedawno wróciłam z drugiej swojej misji, gdzie pełniłam obowiązki dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego, czyli tak naprawdę stricte związane z naszą logistyką. Mój komponent, czyli ten Narodowy Element Wsparcia Logistycznego, był odpowiedzialny przede wszystkim za to, żeby zapewnić byt dla całej misji i na to, żebyśmy mieli gdzie spać, żebyśmy mieli w co się ubrać i co zjeść.
3: Pośpiech, wicewojewoda Opolski. Przede wszystkim, tak jak ubiegłoroczne święto Wojska Polskiego, to dzisiejsza uroczystość moim skromnym zdaniem powinna odbywać się pod tytułem dziękujemy za waszą służbę, bo jest ona naprawdę ogromna. Tak, to jest między innymi zabezpieczenie całego tego hubu logistycznego, przez który odbywa się pomoc między innymi dla walczącej Ukrainy i szereg jeszcze innych działań w Europie, które w ramach wojsk sojuszniczych tutejsza 10. Brygada Logistyczna wykonuje. Na pozór przejeżdżając tą ulicą wydaje nam się, że jest sobie jakieś wojsko, pracują, stacjonują, załatwiają szereg ważnych spraw. Dopiero kiedy wejdzie się i pozna ich zadania, ich zakres, to naprawdę człowiek nabiera pokory do ich pracy.
0: Katarzyna Doros-Stachoń przygotowała tę relację prosto z koszar 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy trochę historii teraz tej jednostki. 30 czerwca 99 rok z Opola do Macedonii wysłano wtedy pierwszy Narodowy Element Wsparcia w ramach misji na NATO KFOR. No i na pamiątkę właśnie tego wydarzenia dzień 30 czerwca ustanowiono świętem Opolskiej Brygady. A dodajmy, że logistycy z Opola angażowali się nie tylko w misje wojskowe. W 2004 roku zabezpieczali na przykład przebieg Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach, a na przełomie 2005 i 2006 roku żołnierze brygady nieśli pomoc humanitarną po trzęsieniu ziemi w Pakistanie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz w programie Namysłów. W mieście od dzisiaj jest plac Namysłowskiego Czerwca 1976. Dokładnie 50 lat temu w zakładach elektrotechniki motoryzacyjnej wybuchł strajk okupacyjny. Była to odpowiedź na ogłoszone przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczne podwyżki cen żywności. Warto dodać, że to był wtedy jedyny duży strajk w naszym regionie, na Opolszczyźnie. Wielu uczestników zapłaciło za to utratą pracy i tak zwanym wilczym biletem. Witold Woźtak był na tych dzisiejszych uroczystościach.
2: Minęło 50 lat od Namysłowskiego Czerwca. Jak panowie z perspektywy lat wspominają ten czas?
3: Tadeusz Hołowacz. Pierwsze lata były trudne, bo ze mną się wiązała sprawa. Usunięto mnie ze stanowiska, dostałem nagany. Wiązało się to z utratą ponad 30% zarobków, jakie miałem dotychczas. Poszedłem na takie stanowisko, pracowałem wtedy jako mistrz produkcji na nawijalni, gdzie zarządzałem pracą kilkudziesięciu osób na zmianie, a wiązało się to przeniesieniem mnie do działu kontroli na kontrolera jakości. No i przez te kilka czy kilkanaście lat ponosiłem konsekwencje finansowe. Nie odczuwałem jakichś takich politycznych spraw, że ktoś tam nagabywał. Nie ciągano mnie wtedy po milicji, służba bezpieczeństwa do mnie nie podchodziła, ale konsekwencje te są do dzisiaj, bo miało wpływ na wysokość mojej emerytury.
4: Stanisław Łoza. Dla mnie utkwiła najbardziej chwila, kiedy dużo starszy ode mnie pracownik podchodzi z dokumentem i pokazuje mi ze łzami w oczach: przeczytaj, Stasiu. Czytam i znamienne zdanie tam jest: nie jest godzien pracownika w państwie socjalistycznym. Zwolniono go. Przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć pracy, bo to był tak zwany wilczy bilet.
2: A czy z perspektywy tych wszystkich lat coś zrobiliby panowie inaczej?
4: Czy bym w tej chwili postąpił tak samo jak wówczas? Podejrzewam, że tak. Co prawda było to spontaniczne, ale każdy myślał o pracy, o polepszenie swego bytu. Była to

0: nie dało podstaw do ewentualnych szykan i pożywki dla ludzi nastawionych negatywnie do tego wystąpienia naszego. Nasze wystąpienie miało charakter pokojowy. Zresztą bardzo dobrze zachował się nasz dyrektor ówczesny, pan Kulon. W sumie to było około 80 osób szykanowane w różnej formie.
1: Panie burmistrzu, mówił pan, że bardzo szybko to potoczyło się. Jak to się stało, że gmina przejęła ten plac?
2: Tak naprawdę prace nad przejęciem tego placu trwały od początku tej kadencji. Marcin Biliński, zastępca burmistrza Namysłowa, bowiem w ubiegłej kadencji, myślę, że w wyniku, nie wiem, niechlujstwa, niedbalstwa, plac został przejęty przez podmiot prywatny, choć gmina mogła skorzystać z prawa pierwokupu. Tak się nie stało, niemniej jednak podjęliśmy decyzję od początku kadencji, aby ten plac centralny, w zasadzie plac, jeden z najważniejszych parkingów w mieście, stał się własnością gminy Namysłów i faktycznie 2 tygodnie temu, w czwartek, udało się sfinalizować tą transakcję, podpisaliśmy akt notarialny, dogadaliśmy się z prywatną osobą, aby stał się on własnością gminy i myślę, że to jest z dużą korzyścią dla mieszkańców.
1: A co do nadania tej nazwy? To był błyskawiczny pomysł, jedyna propozycja?
2: To był błyskawiczny pomysł, bo tak naprawdę podpisanie aktu notarialnego zbiegło się ze zbliżającymi się wydarzeniami właśnie, upamiętniającymi 50. rocznicę czerwca 76. roku. W związku z tym uznaliśmy, że skoro ten plac właśnie w takim okresie udało się pozyskać dla gminy Namysłów, to powinniśmy w sposób godny upamiętnić to ważne historyczne wydarzenie.
3: A plac Namysłowskiego Czerwca mieści się obok targowiska i przy murze obronnym. To tak, gdyby ktoś chciał, zamierzał go odwiedzić. Za chwilę w programie Prudnik i współczesny spór o sprawy historyczne.
4: Pomyśleliśmy o tym, żeby uczcić pamięć prudniczan, którzy przebywali w getcie zaraz po wojnie.
5: Jest to próba relatywizacji historii II wojny światowej.

0: bohaterski obraz dnia. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 15:00. Teraz Prudnik i spór o trudną historię. Powiatowi samorządowcy chcą upamiętnić powojenne prudnickie getto, w którym przetrzymywano niemiecką ludność, ale wzbudza to kontrowersje. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Te kontrowersje dotyczą tamtejszej Rady Miejskiej. Kwestia tego upamiętnienia była w programie dzisiejszej sesji i wywołała długą dyskusję. O tym wszystkim opowie nam teraz Jan Poniatyszyn.
2: Prudnickie getto było wydzieloną częścią miasta, gdzie od marca 1945 roku przez kilkanaście miesięcy najpierw sowieckie, a później polskie władze przetrzymywały niemieckich mieszkańców. Pozbawiono ich właściwej opieki medycznej, zmuszano do różnych prac, powszechne było niedożywienie. Intencje upamiętnienia wyjaśnia wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
3: Tłem była 80. rocznica tragedii górnośląskiej. Ona nie dotknęła tak mocno powiatu prudnickiego. Niemniej jednak pomyśleliśmy o tym, żeby uczcić pamięć prudniczan, którzy nie przebywali w getcie zaraz po wojnie. To był taki epizod historyczny, który oczywiście wypadałoby upamiętnić i uczcić. I taka koncepcja się pojawiła, żeby dokładnie temat zanalizować. Poprosiliśmy dyrektora Muzeum Prudniku, pana doktora Marcina Husaka, aby przygotował pod kątem historycznym i dokumentacyjnym temat. Jest opisana historia. Przyjęliśmy uchwałą Rady Powiatu, a także uchwałą zarządu, sposób uczczenia i upamiętnienia mieszkańców, no byłego Neustadt tak naprawdę. Ma to charakter takiej tablicy i listwy, która symbolizuje granice tego getta ówczesnego. Te elementy znajdują się na terenie samorządu gminnego. W związku z tym zwróciliśmy się o wyrażenie zgody na zainstalowanie tej instalacji upamiętniającej to getto w Prudniku. Pojawiły się wątpliwości i kontrowersje wśród radnych.
2: Jest to całkowicie niepotrzebna rzecz, uważa radny miejski Jacek Urbański.
4: Jest to próba relatywizacji historii II wojny światowej, czyli spłaszczenia granic pomiędzy sprawcami a ofiarami. W 1933 roku w wyborach do Reichstagu w Rejencji Opolskiej, do której należał Prudnik, zwyciężyła partia NSDAP, którą kierował Hitler. W roku 1938 Noc Kryształową przy biernej postawie mieszkańców Prudnika, byli to Niemcy, spalono synagogę. Założyli tutaj jedną z komórek NSDAP. Działał tutaj Volkssturm, który później bronił Prudnika przed wojskami radzieckimi. Także nie mamy czego upamiętniać. Nie wymazujemy z historii Prudnika mieszkańców tamtych czasów, czyli Niemców. Natomiast ta historia związana z tą deportacją jest poza nami. W wyniku konferencji poczdamskiej dokonywano takich deportacji na terenie całego Śląska, Pomorza, Kresów Wschodnich, mało tego, w Czechosłowacji, na Węgrzech. Były punkty zborne, z których deportowano tych mieszkańców Niemców do Niemiec.
2: Przeciw takiemu upamiętnieniu jest też prudnicki radny Edward Mazur.
5: Jeżeli chodzi o tą tablicę, wypłynęła ta narracja z mniejszości niemieckiej, taką mam wiedzę, taką mam informację. Myśmy nie powinni w tym kierunku iść, żeby to tutaj było w Prudniku wspomnieniem związanym z II wojną światową.
2: To trudny temat, uważa prudnicki radny Witold Rygorowicz.
6: Wystarczająco w tym mieście upamiętniamy mieszkańców Neustadt. Mamy wiele wydawnictw, wiele książek. Nie ukrywamy prawdy, również historycznej, wiedząc, że stąd zostali wypędzeni w pewnym sensie. Natomiast kolejne upamiętnienia budzą kontrowersje, tym bardziej, że prawidłowo nie upamiętniliśmy jeszcze chociażby tutaj naszych obywateli.
2: Prudnicki wicestarosta wystąpił do tamtejszej Rady Miejskiej o przełożenie na sierpniową sesję dyskusji w sprawie kontrowersyjnego upamiętnienia. Wówczas historyczną prezentację na ten temat przedstawić ma dyrektor Prudnickiego Muzeum. 10 radnych poparło takie rozwiązanie i tylu było też przeciw. Oznacza to jednak, że sprawa ponownie wróci pod obrady. Z Prudnika Jan Poniatyszyn. Boli mnie

0: Reporterski obraz dnia.
1: Jedenaście minut zostało do godziny 15. Teraz dobra informacja. No tak się zastanawiam. Subiektywnie powiem, dla mnie dobra informacja. Ja się cieszę. Budowa akwaparku w stolicy regionu coraz bliżej. Dzisiaj podczas sesji Rady Miasta oficjalnie przekazano zakładowi komunalnemu działkę przy Oleskiej. To właśnie w miejscu byłego już stadionu Drupole ma powstać ta inwestycja. W planach, przypomnijmy, baseny, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, w tym taka, w której będzie można osiągnąć prędkość do 60 km/h, całkiem nieźle. Rozbudowana strefa saun, gastronomii, blisko 500 miejsc parkingowych. Budowa akwaparku ma potrwać 2,5 roku. Radni w większości popierają pomysł budowy kompleksu basenów. Są też tacy, którzy mówią tak, ale...
2: Dziś oficjalne przekazanie działki, która należy do miasta, zakładowi komunalnemu, żeby móc rozpocząć inwestycje. Działka jest, wiemy też, że trwa postępowanie przetargowe i co dalej?
3: Tak naprawdę to trwają dwa postępowania przetargowe, zarówno na inżyniera kontraktu, jak i na wykonawcę robót budowlanych. Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
4: Tak naprawdę my możemy realizować, bo mamy do tego odpowiednie oświadczenie, że możemy działać, jeżeli chodzi o przetarg na tym terenie, o budowę. Niemniej jednak łatwiej proceduje się pewne rzeczy w momencie, kiedy to my jesteśmy właścicielem. I dlatego właśnie zależy trochę nam na tym, żeby te procedury tutaj przyspieszyć. Ta budowa jest inna od stadionu, bo tam było pole orne. Tutaj mamy obiekt, który najpierw będziemy wyburzać. W związku z tym, no, to są trochę inne procedury, trochę inaczej to przebiega.
2: Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się rozstrzygnięcia i wbicia pierwszej łopaty?
4: Bardzo trudno jest to określić, bo musimy rozstrzygnąć przetarg, wybrać wykonawcę. Przy czym rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy to jeszcze nie koniec, bo często do tego są odwołania. No, chciałbym na pewno rozstrzygnąć postępowanie zarówno jedne, jak i drugie do końca wakacji, wyłonić wykonawcę i móc podpisać z nim umowę na przełomie roku.
2: Czy ta inwestycja jest zasadna i czy jest ona potrzebna miastu?
5: Znaczy z jednej strony tak oczywiście, natomiast z drugiej strony no nie ten model finansowania. Sławomir Batko, Radny Miasta Opola, Prawo i Sprawiedliwość. To co podkreślamy cały czas, to to, że miasto naszym zdaniem nie powinno się zadłużać pod takie inwestycje, a przede wszystkim zadłużać spółek. No mamy już sytuację, kiedy mamy zadłużone miasto samo w sobie, budżet miasta, zadłużony WIG, teraz będzie zadłużony zakład komunalny. No jest taka taktyka spalonej ziemi troszeczkę po panu prezydencie Arkadiuszu Wiśniewskim. On odejdzie, a ktoś sobie będzie z tymi długami musiał radzić i uważamy, że tego rodzaju inwestycje, które no bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często są obciążeniem dla samorządów.
6: Tobiasz Gajda, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska. Budowa akwaparku już wielokrotnie była przeliczana. Miasto jest w stanie unieść tą budowę. Budujemy akwapark jako stolica regionu, czyli też liczymy na to, że będą nas odwiedzały osoby z regionu. Inwestycja jest przeliczona w ten sposób, żeby kredyt, który będzie zaciągnięty na tą inwestycję, mógł się stopniowo spłacać, więc nie obciąży ona nadmiernie budżetu, ponieważ kredyt będzie na długi okres czasu, 20-letni, więc inwestycja jest w tym czasie sama się spłacić. Ja uważam, że inwestycja potrzebna, mieszkańcy pytają nas o akwapark, więc działamy w tym temacie, liczymy, że wbicie łopaty nastąpi jesienią tego roku.
2: Akwapark ma powstać za blisko 3 lata. Znacznie wcześniej zrewitalizowane zostanie inne miejsce do wypoczynku, mowa tu o Kamionce Silesia.
7: Zmieni się bardzo dużo, przede wszystkim robimy drogę dojazdową z oświetleniem i monitoring. Dariusz Kudryński, kierownik referatu inwestycji i remontu w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola. Porządkujemy tam teren, z którego usuniemy kiosk, który tam jest, usuniemy płyty betonowe, uporządkujemy generalnie i damy mieszkańcom możliwość takiego bezpiecznego korzystania z tego terenu. Będą ławeczki również, ale przede wszystkim, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, no to będzie to oświetlenie z monitoringiem. Czekamy na złożenie ofert, ewentualne pytania. Zakończenie inwestycji planujemy na październik tego roku.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel była na obradach sesji w opolskim ratuszu i tym wodnym tematem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Pamiętajcie o tym, aby pić dużo wody, unikać słońca. W weekend ma być powyżej 35 stopni. Marcin Kobza, Cezary Puzyna. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radio Opole.
5: Kłaniam się zmotoryzowanym. Rozpoczynamy popołudniowy, jakże letni patrol po drogach naszego regionu. Uważajcie na wojewódzkiej 401. Jadąc z Grodkowa w kierunku autostrady A4, mamy spore wahadło. Powstaje tam rondo i jeszcze to troszkę potrwa. Wahadło także na 385 w Kopicach. Tam także stracicie cenne minuty, bo trzeba zmierzyć się również z ruchem naprzemiennym na DK45 w stronę Kluczborka i to aż czterokrotnie. Na obwodnicy tego miasta także jedziemy naprzemiennie. Tam remontowany jest wiadukt kolejowy. Problemy przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina od strony Opola. Tam również kręcą się drogowcy. Na DK42 między Wołczynem a Markotowem także wahadło, podobnie jak w trasie z Ozimka do Dobrodzienia, gdzie powstaje ścieżka rowerowa. Ruch w miastach naszego regionu już się zwiększa, będzie gęsto.
6: To był pierwszy popołudniowy dziś autopilot, kolejny oczywiście za pół godziny. A na zegarach teraz 15 i czas na wiadomości.
7: A w nich katastrofa awionetki na lotnisku na Bemowie. W tym roku nie ruszy budowa wind na Zaodrzu. W wiadomościach także ekonomia. Joanna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Roman Juranek.
7: Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Przy podchodzeniu do lądowania maszyna spadła na ziemię i stanęła w płomieniach. Brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej, powiedział Polskiemu Radiu, że w wypadku ranna została także osoba postronna.
8: W okolicach lotniska Bemowo spadł na ziemię lekki samolot, awionetka. W wyniku upadku ten samolot uległ zapaleniu, uległ całkowitemu spaleniu, a w wyniku upadku samolotu poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna. Obecnie działania gaśnicze zostały już zakończone.
7: Przyczyny wypadku zbada komisja po zakończeniu działań zabezpieczających miejsce katastrofy. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według najnowszego bilansu liczba ofiar przekroczyła 160 osób, a rannych prawie 1000. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.
9: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
7: Dodajmy, że ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Jarosław Kaczyński zapowiada, że zwróci przyznany mu w 2022 roku ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Prezes PiS powiedział, że to reakcja na zachowanie ukraińskich elit.
10: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
7: Order księcia Jarosława Mądrego nadawany jest za wybitne zasługi na rzecz państwa ukraińskiego, w tym za umacnianie jego pozycji międzynarodowej.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: To już pewne, w tym roku nie ruszy budowa wind na Zaodrzu. Chodzi o zadanie z budżetu obywatelskiego Opola z ubiegłego roku. To nie jest łatwa inwestycja już na etapie opiniowania projektu do budżetu obywatelskiego. Sygnalizowaliśmy, że nie da się tego zrealizować w rok, mówi Teresa Sobel-Wiej, dyrektor dyrektor MZD w Opolu.
0: Z uwagi na skomplikowany charakter tego zadania, uzgodnienia z PKP, częściowo realizacja inwestycji na terenie zamkniętym, stąd też to przesunięcie, które pozwoli nam ogłosić przetarg i podpisać umowę z wykonawcą na realizację najpierw projektu, a potem wykonawstwa na podstawie tego projektu, które będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
7: Przygotowanie i opracowanie projektu ma potrwać do roku, następnie ma ruszyć budowa. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: Kamienka Silesia w Opolu przejdzie metamorfozę. Pojawią się tam m.in. nowe ławki, oświetlenie oraz monitoring. Niestety kąpiel nadal będzie zabroniona. Zmieni się bardzo dużo. Przede wszystkim zrobimy drogę dojazdową z oświetleniem, mówi Dariusz Kudryński, kierownik referatu inwestycji i remontów w opolskim ratuszu.
11: Porządkujemy tam teren, z którego usuniemy kiosk, który tam jest, usuniemy płyty betonowe, uporządkujemy generalnie i damy mieszkańcom możliwość takiego bezpiecznego wykorzystania z tego terenu. Będą ławeczki również, ale przede wszystkim, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, no to będzie to oświetlenie z monitoringiem. Czekamy na złożenie ofert, ewentualne pytania. Zakończenie inwestycji planujemy na październik tego roku.
7: A dodajmy, że firmy zainteresowane modernizacją kamionki do 7 lipca mogą składać swoje oferty.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. 3,5 tysiąca polskich firm jest zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim. Polski biznes chce wejść na ten rynek i szuka partnerów po stronie ukraińskiej, mówi prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. W Gdańsku trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją. Jacek Piechota powiedział, że polski biznes szykuje się na rychły koniec wojny w Ukrainie.
13: W czasie wojny polskie firmy zarejestrowały w Ukrainie kilkaset małych, drobnych spółek kapitałowych. Po to, aby budować przyczółki w Ukrainie, by już w tym dniu zero być gotowymi do szybkiej rozbudowy swoich struktur. To się naprawdę dzieje.
12: Nowoczesne pracownie, dwie specjalistyczne serwerownie i ponad 300 przeszkolonych uczestników. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji działające przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu podsumowało realizację projektu. To jeden z zaledwie dwóch tego typu ośrodków w Polsce.
14: Przede wszystkim musieliśmy stworzyć miejsce, czyli wyremontowaliśmy budynek przy szkole, w którym stworzyliśmy dwie pracownie, jedną elektroniczną, drugą inteligentnego monitoringu i serwerową. Następnie przeszkoliliśmy ponad 300 kursantów. To byli zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i osoby dorosłe.
12: Mówi Dariusz Dobrowolski, dyrektor ZSE w Opolu. Partnerzy projektu podkreślają, że inwestycja pozwoliła przenieść rozwiązania stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach bezpośrednio do szkolnych pracowni. Polska buduje koalicję i wywiera presję na Komisję Europejską w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2 dla firm. Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że na wniosek Polski w Luksemburgu spotkają się ministrowie z kilkunastu państw, a celem jest apel do Komisji o gruntowne zmiany w ETS-ie, czyli w systemie handlu pozwoleniami do emisji gazów cieplarnianych.
4: Pogoda.
6: To w naszym regionie, jeśli chodzi o pogodę, no pięknie, pogodnie, słonecznie, tak można by było powiedzieć, natomiast zdecydowanie za ciepło, tak chyba wiele osób podziela to zdanie, będzie no niestety jeszcze cieplej, jeszcze bardziej upalne klimaty nas czekają. Co teraz na termometrach? Poniżej 30 jedynie w Namysłowie, tam 29, 30 w Nysie, Strzelcach Opolskich, a 31 na termometrach w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Take That, Relight My Fire. To na dobry muzyczny początek naszego czwartkowego spotkania popołudnie z Radiem Opole. Twoje Radio Opole. Zapraszamy w składzie. Marcin Kobza. To za konsoletą, realizatorem, przed mikrofonem Dawid Rajwa. A tutaj, proszę bardzo, też sami faceci, z tego co pamiętam. Formacja Take That.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
10: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
9: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
11: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
15: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006.

0: Twoje Radio Opole.
1: Tylko kochaj mnie, przed chwilą Zalia w Twoim Radio Opole. A co na termometrach? Dziś więcej niż wczoraj, jutro ma być więcej niż dziś, a w sobotę więcej niż w piątek. Natomiast w niedzielę? W niedzielę, no to osobiście mam nadzieję, że prognozy meteorologów się nie sprawdzą. Wraz z wysokimi temperaturami nad jeziora, rzeki i kąpieliska ruszają tłumy wypoczywających. Ratownicy i lekarze przypominają jednak, że chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.
2: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zachować zdrowy rozsądek.
3: Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody, odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
2: Ratownicy podkreślają, że tonięcie zwykle nie przypomina scen znanych z filmów. Osoba walcząca o życie najczęściej nie jest w stanie wołać o pomoc.
4: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
2: Lekarze ostrzegają też przed skakaniem do nieznanej wody oraz łączeniem wypoczynku nad wodą z alkoholem. Policja przypomina, że rozwaga i obserwowanie osób wchodzących do wody mogą uratować życie.
1: No, o czym przypominał Jan Oleński, takich informacji, ostrzeżeń i przypomnień jest i będzie sporo, wszak pogoda nie tylko sprzyja, ale niemal wymusza to, by szukać ochłody. Często nad wodą nie ma w tym nic złego. Pod warunkiem, że wypoczywamy i że schładzamy się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

0: czwartkowe popołudnie. Na zegarach mamy już prawie 15:30. Czas na raport z dróg regionu. Zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Kłaniam się zmotoryzowanym. Uważajcie dzisiaj, drodzy kierowcy, na upały i przede wszystkim też używajcie okularów przeciwsłonecznych ze względu na to, że słońce dosyć mocno operuje na niebie i potrafi oślepić w różnych sytuacjach. Uważajcie też na wylocie z Opola na Nysę. Trwa wielka przebudowa wraz z budową ronda i tam od czasu do czasu pojawia się ruch wahadłowy sterowany ręcznie, więc warto zwrócić na to uwagę, bo tam możecie stracić kilka cennych minut. Na Rejmontaj Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, to centrum miasta, a i na samym węźle sporo pojazdów, podobnie jak na wylotach z Opola. Wahadła na 401 Zagrodkowym w kierunku autostrady A4, w Kędzierzynie tłoczno na Racławickiej, Łukasiewicza, rondzie milenijnym, na Kozielskiej, u zbiegu obwodnicy z Aleją Jana Pawła II, na Alei Lisa również, a brzeg przystaje m.in. na 3 Maja i Armii Krajowej.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Woda w Komorznie nadal niezdatna do spożycia. Nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Wobec fali upałów wołczyński magistrat informuje o dodatkowych dostawach wody pitnej. W gminie Lasowice Wielkie pakowano dzisiaj wodę do atestowanych worków, która zostanie dostarczona mieszkańcom Komorzna przez strażaków ochotników. Z kolei jutro strażacy zawodowi z Kluczborka będą dystrybuować wodę z cysterny, a gminy Byczyna i Kluczbork pożyczyły dodatkowe beczkowozy. Senat opowiedział się za ustawą zakazującą patostreamingu. To nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobro osobiste, przemoc wobec zwierzęcia oraz poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą,

0: www.radiopole.pl. Pogoda.
1: Najcieplejsze miejsce w naszym kraju to obecnie Legnica, tam 33 stopnie, najmniej w Kołobrzegu, w Ustce, tam niespełna 23. A w naszym regionie właściwie 30 plus, tak można by było powiedzieć, bo 30 w Namysłowie i Strzelcach Opolskich, a jeszcze jeden stopień więcej w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Kędzierz-Niekoźlu i w Opolu. No i wszędzie sporo słońca.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie od upałów oddechu niestety nie będzie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I ostatnio w naszym programie sporo o pogodzie, ale jak zwykle w popołudniowych godzinach także nie brakuje informacji dla kierowców, a też w naszym programie informacje z pieniędzmi związane. I teraz jeszcze właśnie taki temat, o którym ostatnio głośniej się zrobiło. 5 organizacji, m.in. Onkolodzy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta postulują, aby w ustawie o kredycie konsumenckim było zapisane tak zwane prawo do zapomnienia. Wówczas bank nie mógłby odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. Celem tego działania jest wyeliminowanie praktyk, w których choroba staje się przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsumenckiego lub powoduje udzielenie kredytu na gorszych warunkach, podkreślił profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
2: Jeżeli mamy pecha, wykryliśmy ten nowotwór, ale on jest w pełni wyleczalny, to nie możemy być za to karani instrumentami finansowymi, że nie dostaniemy kredytu albo dostaniemy go na dużo gorszych warunkach, bo mieliśmy ten nowotwór. No ja bym chciał, żeby każdy, jak ma zachorowanie czerniaka, przyszedł do mnie z wczesnym czerniakiem, ale później jak ma wpisane, że ma wczesny czerniak, no to już wisi w tym systemie i ubezpieczyciel wykorzystuje to bezwzględnie przeciwko pacjentowi, który przebył chorobę nowotworową.
1: Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. Profesor Piotr Rutkowski zaznaczył, że obecnie nowotwory są skutecznie leczone i pacjenci nie powinni być dyskryminowani.
2: Większość krajów Unii Europejskiej wprowadziło już instrumenty, że po 5 latach nie podajemy tego, jeżeli jesteśmy wyleczeni. Dlatego, że obecne sposoby leczenia są naprawdę bardzo trwałe i ryzyko, że nowotwór nawróci po długim czasie, jest super minimalne.
1: Prace nad nowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim prowadzi obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów. Dotychczas projekt przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozostajemy więc z nadzieją na zmianę, dobrą zmianę dla tych, którym udało się zwalczyć raka, ale walka z ubezpieczycielami okazuje się kolejnym trudnym wyzwaniem. Za 17 minut będzie godzina 16.

czwartkowe popołudnie. Dziś już nie jedna osoba po pracy. Wiele osób może kończy, może to już ostatnie minuty, choć nawet minuty mogą się dłużyć, jeśli jest taki upał, a pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków pracy. Co przy wysokich temperaturach należne jest pracownikowi? O tym opolski inspektor pracy podpowie w wiadomościach Radia Opole to o godzinie 16. Wcześniej jeszcze o sytuacji na drogach regionu będziemy informować, to chwilę przed godziną 16.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Policjanci w drodze do kilku niegroźnych kolizji w regionie, m.in. w Opolu na rondzie u zbiegu ulic Chabrów i Luboszyckiej. Tam motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Wstępnie nie ma osób poszkodowanych. Mogą wystąpić utrudnienia. Uważajcie w tym miejscu. Podobnie jak u zbiegu Pużaka i Sosnkowskiego na ZWM-ie, czyli obecnym osiedlu Armii Krajowej. To także w okolicach ronda. Tam zderzyły się dwie osobówki. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej bardzo gęsto. Korek także na Oleskiej. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Zapychają się wyloty z miasta. 46 w stronę Nysy. Tam duża przebudowa i budowa ronda. Od czasu do czasu pojawia się ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Problemy przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina. Pracują drogowcy. To także DK 46. Na Wojewódzkiej 401 na wysokości Grodkowa duże wahadło.
7: Szerokości życzymy, o ostrożność też apelujemy. Pogoda chyba dziś nie jest sprzymierzeńcem kierowców. Oni więcej po wiadomościach. Jest 16.
8: Inspekcja pracy będzie prowadzić kontrole w zakładach pracy w związku z upałami. Polska montuje koalicję, aby wywrzeć presję na komisję w sprawie ETS. Senat za ustawą dotyczącą wynagrodzeń w służbie zdrowia.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Roman Juranek.
8: Z uwagi na wysokie temperatury w całym kraju pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy będą prowadzić kontrole w zakładach. Wnioskowała o to minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. PIP przypomina, że obowiązkiem pracodawcy w związku z upałem jest m.in. zapewnienie pracownikowi wody. Określają to przepisy zawarte w kodeksie pracy. Bezpieczna praca latem to wspólna odpowiedzialność, mówi Grzegorz Czapla, okręgowy inspektor pracy w Opolu.
9: Obowiązek pracodawcy jest wówczas, kiedy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, na zewnątrz 25 stopni, wtedy jest zobowiązany zapewnić napoje. Nie ma górnej granicy, która do czegoś obliguje pracodawcę. Dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa jest to, że jeżeli ta temperatura naprawdę jest bardzo wysoka, pracodawcy organizują jakieś dodatkowe przerwy płatne, bo też pracownik nie może też na tym tracić, że z powodów niezależnych od niego nie może wykonywać pracy.
8: Inspekcja przypomina, że wszelkie przypadki łamania przepisów lub braku reakcji pracodawców można zgłaszać poprzez infolinię, pisemnie lub przez ePUAP.
5: To są wiadomości Radio Opole.
8: Polska montuje koalicję państw, aby wywrzeć presję na Komisję Europejską w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Chodzi o reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jej założenia Bruksela ma przedstawić za 3 tygodnie. Ta sprawa jest dyskutowana w Luksemburgu w kuluarach spotkania ministrów środowiska unijnych krajów. Spotkanie w gronie kilkunastu państw myślących podobnie zorganizowała Polska.
10: Polska.
11: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że Polska chce przede wszystkim utrzymania i zwiększenia funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Potrzebujemy tych funduszy, by kontynuować transformację, to jak szczepienia przeciwko ETS. Kolejnym na liście priorytetów jest postulat dotyczący zmiany metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Chcemy przekonać Komisję, by w tej sprawie była szybka procedura. Dla Polski uzależnionej przez dekady od węgla to sprawa pilna, bo obecna metodologia jest zabójcza dla polskich firm, fabryk czy hut.
10: Była to relacja Beaty Płomeckiej. Senat za ustawą dotyczącą wynagrodzeń w służbie zdrowia pozwala ona na gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Zajmie się tym Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obecnie agencja zbiera dane o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane, przez co nie wiadomo, ile zarabiają konkretni lekarze, zwłaszcza jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie. Wiedza ta ma posłużyć ministerstwu do przygotowania przepisów, które pozwolą wprowadzić systemowe zmiany w płacach medyków. Dodajmy, że Senat nie wniósł do ustawy poprawek, co oznacza, że teraz trafi ona na biurko prezydenta.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
10: Drużyna Orlików Akademii Piłkarskiej Namysłów zajęła drugie miejsce na międzynarodowym turnieju UEFA Golden City Cup w Pradze. To jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w tej kategorii wiekowej w tej części Europy. Zespół z Opolszczyzny występował w kategorii U11. W meczu o wejście do finału drużyna Orlików pokonała faworyta całego turnieju Dukle Praga 3-1, mówi trener Kamil Biliński.
12: Nasz zespół poradził sobie w tym turnieju świetnie, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Mieliśmy okazję zagrać z czeskimi akademiami ekstraklasowymi. W półfinale pokonaliśmy zespół Dukli Praga. Niestety w finale musieliśmy uznać wyższość Admiry Praga, jednak drugie miejsce w tak prestiżowym turnieju na pewno bardzo nas cieszy.
10: A w zawodach w czeskiej Pradze rywalizowały drużyny z 14 państw w 8 kategoriach wiekowych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Jakby ktoś mówił, że nie ma sprawiedliwości na świecie, to jeśli chodzi o temperatury w naszym regionie obecnie, jest, bo wszędzie 31 stopni Celsjusza. Czekamy na ten czas, kiedy temperatury zaczną spadać. W nocy ma być, no, tak znośnie, ale więcej o tym w kolejnych prognozach pogody mówić będziemy. Do końca dnia w naszym regionie bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: W składzie Marcin Kobza i Dawid Drajwa. Kłaniamy się, twoje Radio Opole. Zapraszamy na zegarek już 5 minut po 16.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kolejny dzień z wysokimi temperaturami i to, że tak powiem, nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o to, co mówią nam mierniki temperatury. Szukamy różnych sposobów, jak sobie z palącym słońcem i upałami radzić. Kilka podpowiedzi teraz, proszę bardzo.
2: Jakiś chłodny prysznic.
3: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
4: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
2: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
5: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
1: O właśnie, o kremach proszę nie zapominać, nawet przy okazji spacerów po słońcu, bo o wypoczynku nad wodą i opalaniu to chyba nie trzeba przypominać, chociaż z tymi spacerami, no to też raczej nie po słońcu. Nie w tych godzinach najwyższych temperatur. Warto też właśnie wybrać odpowiednie pory, kiedy chcemy się opalać, jeśli ktoś takie coś planuje, by nie był to czas największego nasłonecznienia, a jeśli tak się zdarzy, to wspomniane kremy z mocnym filtrem, to tak obowiązkowo.

Paranoia to Daria Marks, przed chwilą oczywiście na falach Radia Opole. Dobrej muzyki u nas nie brakuje, także sprawdzone wiadomości, sprawdzone informacje te też na stronie www.radioopole.pl. I gdy sobie tak poklikamy właśnie na naszą stronę internetową, ktoś wejdzie, to będzie mógł zobaczyć coś, co no może nie w tym roku, może nie za rok, może nawet nie za dwa lata, ale przy takich upałach obiekt, z którego zapewne nie jedna osoba chciałaby skorzystać. O czym mowa? O akwaparku. Akwaparku przy ulicy Oleskiej. Budowa tego obiektu, no, kolejny krok na drodze do budowy został wykonany. Jak ten obiekt miałby wyglądać, takie wizualizacje, to też na stronie internetowej www.radioopole.pl. Bardzo gorąco polecamy i zapraszamy oczywiście do nas.

0: 16:30 nam się zbliża. W studiu jest już Adam Wołek. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Żar leje się z nieba i w samochodzie konieczne okulary przeciwsłoneczne i przede wszystkim woda, żeby się nawadniać, oraz klimatyzacja. Jeżeli jest w samochodzie, to warto ją uruchomić. Oczywiście nie na 15 stopni, bo można potem troszkę pocierpieć. Ale wracamy na ulicę. Policjanci pracują w Opolu, między innymi na rondzie na Chabrach. To zbieg ulicy z ulicą Luboszycką. Tam motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast są lekkie utrudnienia, podobnie jak na Pużaka z Sosnkowskiego, to również okolice ronda. Tam zderzyły się dwie osobówki. Warto zdjąć nogę z gazu. Uważajcie na wylocie w kierunku Nysy. Powtarzamy to. Na wysokości budowanego ronda mamy co jakiś czas wahadło sterowane ręcznie, ale to nie koniec problemów na Krajowej 46, bo przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina także mamy drogowców i korki mogą tworzyć się już od ronda na prądach. Nie działają światła u zbiegu Wrocławskiej z obwodnicą północną Opola na wysokości Wrzosek i tamtejszej stacji paliw. Opole to oczywiście tłok w centrum i na zaodrzu stoi Ozimska do Horoszkiewicza. Kłopoty z frekwencją pojazdów na węźle wschodnim łatwo nie jest.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Straciliśmy zaufanie do wójta, informuje grupa mieszkańców gminy Pakosławice. Chcą odwołania Adama Raczyńskiego i całej rady. Odpowiednie dokumenty komitetu referendalnego trafiły już do polskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dodajmy, że w sumie mieszkańcy trzech opolskich gmin chcą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania lokalnych włodarzy. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wraca do Sejmu. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Senat wniósł do niej poprawki. Ustawa została przegłosowana jednogłośnie. Poparło ją 82 senatorów. Nie było głosów wstrzymujących się ani przeciwnych. To drugie podejście do uregulowania kwestii trzymania psów na uwięzi. Poprzednie rozwiązania w grudniu zawetował prezydent Karol Nawrocki.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Budowa akwaparku w stolicy regionu coraz bliżej. Dziś podczas sesji Rady Miasta oficjalnie przekazano zakładowi komunalnemu działkę przy ulicy Oleskiej w Opolu. Teraz spółka miejska może już zarządzać terenem i przystąpić do realizacji zadania. Obecnie trwają dwa postępowania przetargowe.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A gdyby ktoś chciał zobaczyć wizualizację tego obiektu, to przypominam na www.

0: Najlepsza muzyka.
1: No i niestety kolejne dni przyniosą nam jeszcze wyższe temperatury. Niestety, mówię tutaj w imieniu tych, którzy takich upałów raczej nie lubią.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym studiu teraz goście ze Strzelec Opolskich, ze Strzeleckiego Klubu Krótkofalarskiego, tak? Dobrze mówię, jeśli chodzi, bo pełną nazwę przed chwilą mi wymienił, ale nie byłem w stanie zapamiętać. W każdym razie Adam Wirski, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie, z tej strony Adam Wirski, Strzelecki Klub Łączności SP6PDZ. Skrót, nasza nazwa, no skrót tak naprawdę krótkofalarski, który identyfikuje krótkofalowców w eterze.
1: O tym, to już sobie tak myślę, będziemy mogli przy innej okazji porozmawiać trochę więcej o krótkofalarstwie, ale dzisiaj spotykamy się, żeby zaprosić na drugą rodzinną grę terenową. I tutaj jest w podtytule też J23 znowu nadaje. To w Bondzie było 007 powróci w kolejnym odcinku, a wy też powracacie z kolejną rodzinną grą terenową, bo to druga gra. Pierwsza kiedy była?
2: Tak, pierwsza gra odbyła się 9 maja na terenie miasta i łączyła też tajemniczy głos agenta J23 w nazwie. Teraz 27 czerwca, w najbliższą sobotę, mamy drugą edycję. Startujemy o 19.30 z podstrzeleckiego ratusza i będziemy tutaj z tajemniczym głosem agenta podążać ciekawymi atrakcjami naszego miasta.
1: No właśnie tak powiedziałeś, że w najbliższą sobotę. Już chciałem pytać, czy nie boicie się pogody, że temperatury wystraszą, ale to już te godziny wieczorne, więc będzie miało się ku tym niższym temperaturom.
2: Tak, tak naprawdę wieczór będzie sprzyjał raz, że tajemniczości tak naprawdę miasta, bo miasto po zmroku ma całkiem inną perspektywę. No i miejmy nadzieję, że też temperatura będzie bardziej przyjazna do tego, żeby zrobić sobie wieczorny spacer wraz z nami po atrakcjach naszego miasta.
1: No bo to tak mówi się, gra terenowa, ale właściwie to będzie taki spacer z elementami tej gry i odkrywania miasta. Być może nawet mieszkańcy Strzelec Opolskich będą mogli swoje miasto na nowo poznać.
2: Ja myślę, że tak naprawdę każde miasto ma wiele swoich tajemnic i niby je znamy z codziennego spaceru, z codziennego życia, ale czasami tak naprawdę budynki, które mijamy w drodze do pracy, w drodze do szkoły, mają całkiem inne tajemnice, a po zmroku wyglądają całkiem inaczej.
1: Skoro rodzinna gra terenowa, to tutaj już sama nazwa coś sugeruje, że adresowane jest do rodzin, ale czy to muszą być jakieś zespoły, musi być jakiś skład zgłoszony, jak to wygląda?
2: Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, tutaj nie ograniczamy ten i nie dzielimy nikogo, zapraszamy dziadków z wnukami, babcie z wnuczkami, rodziców z dziećmi, ale tak naprawdę też sąsiadów z sąsiadami i kolegów z koleżankami. Naprawdę zapraszamy was serdecznie wszystkich i stworzymy sobie grupę na miejscu. Możecie stworzyć własne grupy i zebrać sobie większą grupę, ale tak naprawdę na miejscu też możemy połączyć was w grupy i stworzyć naprawdę ciekawe nowe przyjaźnie, nowe znajomości.
1: Do naszej rozmowy z Adamem Wirskim za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy w studiu. Przypomnę, Adam Wirski. Zapraszamy na drugą rodzinną grę terenową, która już w najbliższą sobotę, zaznaczamy, w godzinach wieczornych, kiedy już zachód słońca będzie się zbliżał, no to wtedy startuje gra terenowa i będzie można strzelce opolskie odkrywać nocą. Ale właśnie, czy to, skoro w Strzelcach Opolskich zorganizowane, czy to jest tylko dla mieszkańców, czy też goście na przykład mogą przyjechać?
2: Zapraszamy wszystkich, tak naprawdę goście, którzy teraz były przed nami wakacje, które za chwileczkę się rozpoczynają, ale też i weekend, więc jeżeli ktoś odwiedza nasze miasto i chętnie chciałby do nas dołączyć, zapraszamy o 19:30.
1: No ale gdyby miał pewne obawy, że no jak to, jakaś gra, pewnie mi tam dadzą jakieś zadanie, nie będę wiedział, co mam zrobić, gdzie mam pójść, jak ta gra będzie wyglądała, tak z grubsza powiedzmy, przypomnę.
2: Na pewno jest tajemniczy głos i my krótkopalowców chętnie pomożemy tak naprawdę w obsłudze małych krótkopalówek. Nauczymy was łączności w eterze. Pomożemy rozwikłać zagadki tajemniczego głosu. Harcerze na każdym miejscu, do którego dotrzemy, będą mieli też zagadki, ale takie do rozwiązania. To nie będą zagadki, które sprawią nam wielkie trudności. Zresztą dzieci lubią zagadki i rozkładanie tego wszystkiego na drobne, więc to jest wszystko do zrobienia. Tak chodzi o miłą zabawę i miłą atmosferę. Tam nie będzie nic trudnego.
1: Ale wskazane jest, żeby wcześniej się zgłosić, tak? Bo chcecie wiedzieć, ile będzie uczestników.
2: Tak, są zapisy telefoniczne albo SMS-em na naszych stronach internetowych i stronach gminy można znaleźć plakaty i są numery podane, numery telefonu, aby zapisać je, bo chcemy być przygotowani, aby każdy z uczestników miał na koniec małą niespodziankę od nas, więc jak zapiszecie się, będzie mile widziane, ale jeżeli przyjdziecie po prostu wieczorem i będziecie chcieli do nas dołączyć, również serdecznie zapraszam.
1: Ale trzeba przyjść jakoś specjalnie w cudzysłowie uzbrojonym, wyposażonym, coś trzeba zabrać ze sobą, będzie coś, co się przyda na przykład w trakcie tej gry terenowej?
2: Jedna ważna rzecz, na pewno dobry humor i dobry start ze sobą.
1: Harcerze są mocno zaangażowani też w tę grę terenową. Oni będą służyć pomocą, że tak powiem, na szlaku tej gry terenowej, ale także coś przygotowują na koniec?
2: Na koniec mamy przygotowaną miłą niespodziankę, no bo jak w pierwszej edycji skończyło się to ogniskiem. Wieczorem mamy przygotowany poczęstunek z dużego kotła harcerskiego. Chcemy razem z nimi przygotować posiłek i wpadliśmy na pomysł, że dobra ruchówka harcerska będzie mile widziana.
1: To dla wszystkich uczestników. To na koniec raz jeszcze przypomnimy, gdyby ktoś się chciał dołączyć, kiedy, o której i w jaki sposób można się zgłosić.
2: Strzelce Opolskie, Strzelecki Plac pod ratuszem, 27, najbliższa sobota, godzina 19:30. Zapraszamy serdecznie.
1: No i zgłoszenia, wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne, ale gdyby ktoś jakimś takim trafem złożyłoby się, że nie zdąży się zgłosić, to może przyjść, jakoś się załapie.
2: Zapraszamy serdecznie. Nawet jeżeli będziecie widzieć nas po drodze, też chętnie przyjmiemy was w swoje grono i razem z wami pomaszczymy.
1: Zapraszał Adam Wirski, zapraszał na drugą rodzinną grę terenową i coś mi się wydaje, że w głowie już myśli o trzeciej, tak?
2: A dlaczego nie?
1: Zapraszamy, podpowiadamy, 27 czerwca wieczorem. Raz jeszcze tylko tutaj zaznaczymy, bo gdzieś na plakatach takie informacje pojawiły się. Pierwotnie miało być godzina 18, ale z racji tych wysokich temperatur na 19:30 jest start spod ratusza przełożony. Adamie, dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
9: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
11: Mundurowi pracują w Opolu na rondzie w dzielnicy Chabry u zbiegu z ulicą Luboszycką. Tam motocykl zderzył się z samochodem. Nie ma osób poszkodowanych, podobnie jak na Burzaka z Sosnkowskiego. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeżeli utrudnienia, to naprawdę niewielkie, informują policjanci. W Opolu jeszcze tłok w stałych miejscach, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Opola Wschodniego oraz z każdej strony ronda przy Solarisie.
12: I to był ostatni dziś autopilot Radia Opole. Kolejno oczywiście jutro w porannym programie o 6.30. A teraz 17 na zegarach.
13: A w wiadomościach o efektach akcji Prędkość w regionie powiemy także o zarzutach znęcania się dla 33-letniego mieszkańca Opola i możliwości zapisów na powszechne warsztaty ochrony ludności.
14: Wiadomości Radia Opole.
12: Na wiadomości zaprasza Roman Juranek.
13: No i przez chwilę jeszcze pozostajemy na drogach. Ponad 500 przekroczeń dozwolonej prędkości odnotowano tylko wczoraj. To odnotowali policjanci na drogach województwa opolskiego. Funkcjonariusze wykorzystywali radiowozy oznakowane i nieoznakowane do akcji pod hasłem Prędkość. Mundurowi skontrolowali niemal 660 pojazdów, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
15: Ponad 260 kierowców zostało ukaranych mandatami. Na dodatek 4 osoby straciły swoje uprawnienia do kierowania za jazdę o ponad 50 km na godzinę za szybko od dopuszczalnej prędkości. Policjanci drogówki podczas akcji zatrzymali również 2 osoby poszukiwane.
13: A przypomnijmy, od 3 marca kierowca po przekroczeniu dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę również poza terenem zabudowanym traci prawo jazdy na 3 miesiące.
14: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: 3 zarzuty znęcania się nad swoimi dziećmi oraz psem usłyszał 33-letni mieszkaniec Opola. Śledczy z Komisariatu Pierwszego Policji w Opolu ustalili, że od maja do połowy czerwca znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi synami w wieku 6 oraz 7 lat. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi, nakazu opuszczenia wspólnego zajmowanego mieszkania. Ma również zakaz opuszczania kraju i dozór policji, relacjonuje aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
16: Czynów tych miał dopuścić się w warunkach recydywy. Ponadto śledczy ustalił.

0: że od końca maja do początku czerwca mężczyzna znęcał się nad psem, na którym sprawował opiekę. Według ustaleń nie zapewniał zwierzęciu odpowiedniej ilości pożywienia i wody, utrudniał mu dostęp, przetrzymywał psa na balkonie, bił go oraz krzyczał na niego. Dodatkowo 31 maja podejrzany miał kilkukrotnie uderzyć psa kijem po całym ciele.
1: Podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia, ale z racji recydywy sąd może wymierzyć bardziej surową karę.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Apel kanclerza Niemiec do Rosji o zamrożenie działań wojennych i początek negocjacji pokojowych jest szeroko cytowany za Odrą. Friedrich Merz do zatrzymania wojny wezwał w Gdańsku podczas konferencji o odbudowie Ukrainy.
3: Die Welt cytuje argumenty szefa niemieckiego rządu o wyraźnej zmianie sytuacji w Ukrainie. Rosja słabnie, a Ukraina nabiera mocy obronnej. Nadszedł czas, by zacząć negocjacje, zamrozić działania na froncie i skończyć z zabijaniem. To wezwanie Friedricha Merza do Kremla przytacza m.in. telewizja publiczna. ARD przypomina, że coroczna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy to najważniejsze wydarzenie dla przyszłości zaatakowanego przez Rosję kraju. Zdaniem telewizji znaczenia rozmów nie obniża nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, choć spór między prezydentami Polski i Ukrainy jest zauważany. Telewizja NTV przytacza apel premiera Donalda Tuska, by Polacy i Ukraińcy wzajemnie okazywali sobie szacunek.
1: A z Berlina mówił Adam Kurczewski. Wracamy do kraju, można się już zapisywać na powszechne warsztaty ochrony ludności. To bezpłatne zajęcia praktyczne dla osób, które chcą lepiej przygotować się na sytuacje kryzysowe. Warsztaty prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w ciągu 8 godzin jednego dnia lub przez 2 dni po 4 godziny. Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez organizatorów. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości o 18 zapraszam w imieniu Justyny Maćkowiak.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Po gorącej środzie mamy gorący, a nawet upalny czwartek, bo temperatury przekroczyły dziś w naszym regionie 30 stopni. W nocy oczywiście spadną, tu dobre wiadomości. W nocnych godzinach na termometrach w naszym regionie będzie od 18 do 20 stopni. Noc bezchmurna, ewentualnie zachmurzenie małe, wiatr ma być słaby. Warunki takie, że pewnie wiele osób noc spędzi przy otwartych oknach, by schłodzić trochę powietrze w mieszkaniach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kolejna godzina mija Wam w towarzystwie Radia Opole. Marcin Kobza audycję realizuje przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Adidas,
7: Gant,
8: Karl Lagerfeld,
9: Tommy Hilfiger,
10: Guess,
9: Diesel.
11: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
13: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jerzy Dudziński, diagnosta samochodowy, razem ze mną teraz w studiu. Cześć Jurku, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam się również gorąco jak ten dzień, no. Jednocześnie słuchaczy.
1: Pytanie o to, co w świecie diagnostów samochodowych ostatnio się dzieje, bo to wiem, że różne dyskusje się toczyły na temat zmian, które mają być wprowadzane, czy to w samych stacjach diagnostycznych, czy takich zmian, które najbardziej zainteresują tych, którzy z usług stacji korzystają.
2: Tak, są propozycje takie bardzo przyjazne kierowcom i użytkownikom, generalnie tym, co zapominają robić badania. Jest projekt zrobienia badań, możliwość wbicia pieczątki w cudzysłowie szybciej, ale data się nie zmieni, to co widnieje w dowodzie, czyli 30 dni do przodu można zrobić badanie, a dostajemy, czyli mamy na przykład na 1 lipca, czyli okres wakacyjny, ale przyjeżdżamy 1 czerwca i ja wbijam 1 lipca, że nie traci tego, bo jest na wakacje.
1: No bo teraz jak to jest? Teraz wygląda to trochę
2: inaczej. Od 1 do 1, czyli jak ktoś 1 lipca kończy mu się badanie, to musi być na badaniu. Mało.
1: A jak przyjedzie wcześniej?
2: Tak, to traci.
1: Czyli traci jakby miesiąc na przykład, czy dwa tygodnie?
2: No niektórzy więcej, bo niektórzy przez okres użytkowania pojazdu potrafią pół roku już nadrobić, albo raczej stracić. I jest to takie uciążliwe dla kierowców, bo kupił auto we wrześniu, a robi badania w kwietniu. Więc to jest takie, no, taki paradoks.
1: Czyli obecnie tracimy, ale w planie są, bo to na razie są plany.
2: To jest taki bliski plan, że w tym roku chcą to zatwierdzić. Taki jest plan. Taki jest plan ministerstwa, żeby to zrobić, taki ukłon w stronę kierowców. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo to tak trochę wyprostuje, że ktoś, kto pamięta, przyjedzie szybciej, że w ferworze walki, czyli pracy, wakacji, to tu jest ten największy ból. Ludzie tracą wtedy. Przyjeżdżają szybciej, bo się boją, że będzie wracał z wakacji bez badań.
1: No, można też, bo dużo jest przecież stacji diagnostycznych w Polsce, można pojechać na wakacje i gdzieś tam też takie badania przeprowadzić, choć istnieje takie ryzyko, że jeśli coś tam wyskoczy na tych badaniach, to u zaprzyjaźnionego mechanika pana Henia nie będzie możliwości naprawy samochodu, tylko tam gdzieś trzeba będzie szukać warsztatu, tak?
2: A dwa, trzeba wrócić do tej stacji, której robiliśmy, żeby była poprawka, na tej samej stacji musi być. Tak, dlatego ludzie się boją, a jest jeszcze rzecz, no ludzie na wakacjach jadą odpocząć, a nie myśleć o samochodzie i właśnie to jest taki prawie, że nagminne, że jak przychodzi teraz okres wakacyjny, no to właśnie co? Trzeba szybciej zrobić badanie, żeby nam nie umknęło.
1: Mówimy o tej poprawce, że na tę samą stację trzeba wrócić, a gdyby już mnie tam nie było na przykład, no to mogę od nowa badania przeprowadzić na przykład w stacji w miejscu zamieszkania.
2: Oczywiście, no ale to się,
1: ale to się płaci od nowa.
2: Opłatą, oczywiście to z opłatą. I jeszcze mówię, przypominam, nie mamy kar, bo nie ma kar, ale funkcjonariusze mundurowi, czyli policja może ukarać użytkownika, no czy przeważnie oni karają tych, którzy już tak nagminnie, miesiąc, to nie, ale dwa, trzy albo pół roku lub zapomni zrobić w cudzysłowie badanie, no to kara może być nawet 4000, to już trochę boli. To lepiej pamiętać, bo to zapłacimy karę, pan jest bezlitosny, pan jeździ z premedytacją, nie ma badań, a myśmy zapomnieli po prostu.
1: No, badania techniczne są bardzo ważne, żeby sprawnym samochodem jechać na wakacje, no bo właśnie ten okres wakacyjny przed nami, jak przygotować się do niego, właściwie jak przygotować nasz pojazd, o tym też za chwilę jeszcze powiemy.

0: Radio Opole, bo cisza jest przereklamowana.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy. Jerzy Dudziński, diagnosta samochodowy, razem ze mną w studiu. No to to, co już zapowiadaliśmy. Jak przygotować samochód do wyjazdu wakacyjnego? Na co przede wszystkim zwracać uwagę?
2: Tak, przede wszystkim ja podkreślam, lepiej podjechać do zaprzyjaźnionego mechanika Henia lub na stację diagnostyczną, żeby jednak sprawdzić ten stan, bo to ludzie się wybierają w daleką podróż. To nie jest za miasto, że tam ktoś przyprowadzi, jedziemy nad morze albo jeszcze gdzieś kraj poza Polskę, no to lepiej dokładnie sprawdzić i wtedy sprawdzamy i ogumienie, sprawdzamy, czy coś nie ma, nie choruje nasze auto i coś się dzieje, więc lepiej jechać na stację albo do mechanika i to trzeba naprawdę już dobrze sobie sprawdzić, więc takie rzeczy jak wycieraczki to też sprawdzam, bo ktoś mówi, że miałem dobre wycieraczki, ogumienie, to jest bardzo ważna rzecz. No elementy typu jak spryskiwacze, czy płyn, czy coś, no ale to można organoleptycznie otworzyć maskę, popatrzeć wzrokowo, wszystkie płyny są na poziomie, ale to jest ważne, żeby sprawdzić, bo ludzie myślą, no jak było dobrze, to jest dobrze, nic mylnego. Nie, tak nie robimy.
1: No, ktoś mógłby pomyśleć, no jak przecież jeżdżę samochód, nic się z nim nie dzieje, ale niektórych rzeczy po prostu nie widać albo nie słychać, nie? Bo gdzieś jak coś tam zaczyna stukać, no to zaczyna nas niepokoić. Ale są takie rzeczy, które się...

0: tym wyprzedzeniem, bo jeszcze musimy się dostać do naszego kolegi, żeby nam zrobił na warsztacie.
1: No właśnie. I ktoś mógłby też powiedzieć, taka wizyta, no to ona kosztuje, no trzeba przecież zapłacić za taki przegląd, ale potem, gdyby się miało coś wydarzyć na wyjeździe, jeszcze zagranicznym na przykład, to trzeba będzie zapłacić, nie wiem, 30-50 razy więcej niż za taką wizytę, więc...
0: Po pierwsze stres, bo człowiek się denerwuje, wszystko miało być okej, a auto, ja miałem takie przypadki, jak ludzie dzwonią i co teraz ma zrobić? Ja mówię, jak masz asystans, no to jeszcze pół biedy, ale jak ktoś na przykład nie wykupił sobie, bo ma tam do ilość kilometrów, albo nie figuruje za granicą, no to się zaczyna na już nerwówka, a teraz popatrzmy z drugiej strony, jak idziemy z dziećmi, to trzeba nimi się zaopiekować. To jest ważne, żeby miał opiekę, gdzieś schronienie, no bo one się denerwują, coś jest nie tak. I zaczyna się wtedy nerwówka.
1: Po co? Warto sobie tego oszczędzić.
0: Dokładnie.
1: Z jednej strony może być ubezpieczenie, które wykupujemy i daje nam trochę taki spokój w głowie, ale no najlepiej po prostu jechać sprawdzonym samochodem i tak jak jedziemy, tak też wrócić.
0: Bo jeszcze jest ten aspekt, że dobra, mamy auto sprawdzone, ale nie sprawdziliśmy na przykład opon. Opona nam strzeli, no i teraz jest zagrożenie na drodze, nam się coś może wydarzyć, nie tylko z samym pojazdem, ale z nami. Będzie wypadek, bo opona strzeli, albo na przykład nam się zagrzeje i stanie i zablokuje się. To są takie nieprzewidziane. Mówię, lepiej być przezornym niż potem, jak to mówić, dlaczego ja tego nie sprawdziłem. Tak mówię, ale to taki miesięczny wyprzedzenie ja polecam, bo to jest ważne.
1: I zachęcamy do tego, żeby no, na pewno przestrzegać przepisów, ale też wypoczętym w taką trasę ruszać.
0: To jest też bardzo ważne. Ludzie zapominają. To nie jest kawa, że się napije, bo ja mam opinię, a ja wypiję kawę i w drogę. Nic podobnego. Właśnie trzeba się wyspać. Trzeba być takim skupionym. Daleka droga. Są różne temperatury. Robić sobie przystanki. Nie bójmy się tego, że ktoś pomyśli, że jesteśmy nieporządni, bo robimy co na przykład 3 godziny przerwę, ale to jest dla naszego dobra. My nie czujemy się komfortowo, zatrzymujemy się. I jest wszystko okej. Okay. Tak samo ja przestrzegam, to już powtarzam, co nasze spotkania. Ludzie zapominają o kierunkowskazach, a kierunkowskaz to jest coś takiego, co się nazywa bezpieczeństwo innych kierujących. Używajmy tych kierunkowskazów.
1: Z odpowiednim wyprzedzeniem też te kierunkowskazy
0: dokładnie, nie
1: należy
0: w ostatniej
1: włączać.
0: Chwili, tylko wcześniej. I potem są niespodzianki, stłuczki. Ostatnio widuję często ludzie, nie, bo on myśli, wszyscy myślą, że on skręca, więc na wakacjach tym bardziej musimy w obcym mieście robić to.
1: Proszę o to zadbać, o to apelujemy razem z diagnostą samochodowym Jerzym Dudzińskim, który dzisiaj wskazówkami właśnie takimi przedwakacyjnymi nam służył. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję, życzę szerokości i udanego urlopu.

0: czwartkowe popołudnie mija Wam w towarzystwie Radia Opole. Do naszego składu programowego po 17.30 dołączają oni: Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Dziś kolejny odcinek stasiemcowego serialu o pseudomodyfikowaniu stałych związków frazeologicznych. W jednym z podcastów usłyszałam: zrównał go z błotem. Rzecz dotyczyła z grubsza kogoś, kto wyżył się na swoim podwładnym, bo ten źle wykonał jakieś polecenie.
3: Mamy ewidentnie do czynienia z rozerwaniem związku frazeologicznego, a jak wiemy, związków frazeologicznych rozrywać nie wolno.
2: Najpierw rozerwaliśmy, żeby potem połączyć, czyli jest tutaj kontaminacja. Połączenie elementów z dwóch znanych zwrotów: obrzucić kogoś błotem i zrównać kogoś z ziemią. Od razu zaznaczmy, że ten drugi należy traktować przenośnie, bo nie chodzi o zrównanie terenu.
3: Wariantem zrównania z ziemią jest wbić kogoś w ziemię.
2: O, to jest nawet jeszcze bardziej dosadne. Po kolei, obrzucanie błotem to inaczej szkalowanie, oczernianie, czyli publiczne wypowiadanie o kimś nieprawdziwych i krzywdzących opinii. Popularna jest także inna wersja tego frazeologizmu: zmieszać kogoś z błotem. Profesor Jerzy Bralczyk wyjaśnia: błoto to niemiła substancja, choć bierze się ze szlachetnych składników wody i ziemi. Uchodzi za coś nie tylko brudnego, ale i brudzącego. Ktoś obrzucony błotem czuje się wyjątkowo przykro, bo to oznacza oskarżenia, a często pomówienia i kalumnie. Tym bardziej powinien brudno czuć się ktoś z błotem zmieszany. Ale w tym przypadku to często kwestia złego humoru czy bezwzględności mieszającego niż przewin mieszanego. To Jerzy Bralczyk. W dobie mediów społecznościowych to szczególnie niebezpieczna broń, bo trudno z nią walczyć. Często bywa anonimowe, a nawet jeśli zarzuty są wyssane z palca, trudno z nimi walczyć, bo w ruch idzie kolejny stały związek frazeologiczny. Nie ma dymu bez ognia. Zrównanie z ziemią też dotyczy niszczenia kogoś, ale wymaga konfrontacji, czyli odbywa się twarzą w twarz, a to wymaga pewnej dozy odwagi cywilnej i brania odpowiedzialności za swoje słowa. Przykład. Przełożony chce upokorzyć podwładnego i zamiast tak zwanej konstruktywnej krytyki krzyczy, obrzuca obelgami, trafia w czuły punkt, ośmiesza i tym podobne. Po takiej scenie delikwent czuje się zmaltretowany i psychicznie zniszczony.
3: W tym drugim przypadku mamy bezpośrednią konfrontację twarzą w twarz. W pierwszym przypadku nie musi być tej fizycznej obecności, bo obrzuca się błotem w nadziei, że coś
2: przylgnie. Tak? Bo taka jest natura błota.
3: Jak wysycha, to się kruszy i odpada, ale jednak nie do końca. Pewien niesmak pozostanie.
2: Więc należy pamiętać, że choć skutek może być bardzo podobny, to znaczy zniszczenie człowieka, to jednak sposób doprowadzenia do tego jest zupełnie inny.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowe popołudnie z Radiem Opole. Krótko o tym, co przed nami. No oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości, a po nich, po godzinie 18, przyjdzie czas na spotkanie z Joanną Matlak. Jak zwykle w czwartek audycja dla pracodawców i związkowców. Gościem programu Pracodawcy, Związkowcy, wspólna sprawa będzie Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Będzie okazja, by porozmawiać o płacy minimalnej, pensjach w tak zwanej budżetówce i o tym, jak zachęcić młodych do wstępowania w szeregi związków zawodowych. To w kolejnej godzinie naszego programu. A teraz czekamy już na wiadomości, które o 18.00.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
5: Dorota, Lucja, Maksym i Wilhelm, te imiona dziś w kalendarzu. Dziś, czyli 25 czerwca. Na zegarach mamy już 18.
6: 10. Polska Brygada Logistyczna obchodzi swoje święto.
7: Skupiamy się na zabezpieczeniu działalności sił zbrojnych tutaj na terenie Polski.
6: Milionowe oszustwa na termomodernizację. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. W wiadomościach także serwis kulturalny, a w nim m.in. o Polska Noc Kultury.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości o 18 zaprasza Justyna Maćkowiak.
6: Od 27 lat dbają o zabezpieczenia logistyczne dla polskich kontyngentów wojskowych. Wspierają lokalną społeczność, uczestniczą w zagranicznych misjach i towarzyszą naszym sojusznikom. 10. Opolska Brygada Logistyczna, bo o niej mowa, obchodzi dziś swoje święto. Przez te wszystkie lata najważniejszym celem było służyć wiernie ojczyźnie i społeczeństwu, mówi pułkownik Krzysztof Antos, zastępca dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
7: Na początku byliśmy tak bardziej skupieni na wszelką realizację zadań związanych z zabezpieczeniem misji pokojowych. Czyli był Irak, Afganistan, bardzo duże misje. Natomiast skupiamy się na zabezpieczeniu działalności sił zbrojnych tutaj na terenie Polski. Nie tylko sił zbrojnych Polski, ale sił zbrojnych innych nacji, bo też zabezpieczamy siły koalicji, które się tu przemieszczają, które tutaj stacjonują. Na tym się skupiamy, żeby zabezpieczyć potencjalną operację obronną.
6: Oficer prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, kapitan Sandra Kardas, w jednostce służy 9 lat.
9: Mam za sobą dwie misje poza granicami kraju, obie na Sycylii. Właśnie niedawno wróciłam z drugiej swojej misji, gdzie pełniłam obowiązki dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Mój komponent był odpowiedzialny przede wszystkim za to, żeby zapewnić byt dla całej misji, na to, żebyśmy mieli gdzie spać, co się ubrać i co zjeść.
6: Przypomnijmy, że 30 czerwca 1999 roku z Opola do Macedonii wysłano pierwszy Narodowy Element Wsparcia w ramach misji NATO. Na pamiątkę tego właśnie wydarzenia dzień 30 czerwca ustanowiono Świętem Opolskiej Brygady.
8: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Opole z nowym inwestorem. Do stolicy regionu wchodzi Kinterra Capital. To fundusz, który inwestuje w sektor minerałów krytycznych i przejął projekt produkcji minerałów wykorzystywanych w inżynierii baterii. Fundusz przejął zapowiedzianą wcześniej inwestycję firmy Ascent Elements. Opolska inwestycja jest zarazem pierwszą w Europie. Z projektem wiąże się także grant polskiego rządu o wartości około 1 220 000 000 zł. Fundusz podpisał umowę warunkową na zakup około 45 hektarów uzbrojonych gruntów przemysłowych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Zakład będzie zlokalizowany w podstrefie Opole Wrzoski.
8: To są wiadomości Radio Opole.
6: Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy, powiedział dziś w Gdańsku premier Donald Tusk. W dworze Artusa odbył się szczyt wschodniej flanki NATO, którego celem jest koordynacja działań i polityki państw regionu zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Szef rządu przekazał, że wszystkie państwa wschodniej flanki NATO podzielają pogląd, iż obecna sytuacja jest niestabilna.
10: Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. My jesteśmy także państwami wiodącymi, jeśli chodzi o wysokość środków, jakie inwestujemy w naszą obronność. Polska jest tu rekordzistą.
6: W szczycie wschodniej flanki NATO wzięli udział prezydenci Litwy i Rumunii oraz premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy, Szwecji, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej.
8: Twoje sprawy w Twoim radiu. Radiu Opole.
6: Obiecywali termomodernizację, spowodowali stratę w wysokości 3 milionów złotych. Ich ofiarą padło blisko 40 osób z województwa opolskiego, także śląskiego, łódzkiego oraz instytucje publiczne. Namysłowska policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn. Oszustwa miały związek z oferowaniem usług na ocieplenie budynków i pozyskiwanie dotacji na ten cel, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
0: Śledczy dokonali przeszukań w miejscach przebywania osób podejrzanych o udział w procederze, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 54 lat. W trakcie czynności zabezpieczono m.in. nośniki danych, telefony komórkowe oraz dokumentację, która zostanie poddana szczegółowej analizie. Podejrzanym przedstawiono po 4 zarzuty dotyczące oszustwa.
6: Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Więcej na www.radioopole.pl.
6: Prawie 5 minut po 18.
8: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. 48 wydarzeń odbędzie się oficjalnie w Opolu podczas jutrzejszej Nocy Kultury. Wśród nich także takie, które będą trwały również w sobotę, jak Vinyl Fest on Tour. Opole, wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radia Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W programie m.in. prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radia Opole, które wspólnie z GAD Records wydało już kilka płyt, w tym SBB czy Johna Portera. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie również działała strefa sprzedaży płyt, konkursy z nagrodami oraz wieczorne koncerty DJ-skie. Zmieniamy temat. Również przez 2 dni będzie trwał 16. Opolski Festiwal Fotografii, którego oficjalne otwarcie zaplanowano na piątek na godzinę 19 w Muzeum Śląska Opolskiego, ale już o 17 na Placu Wolności odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii, a o 17.30 2 wernisaże w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32. Natomiast w sobotę już od godziny 11 4 kolejne wernisaże, 2 spotkania autorskie i prezentacja książek fotograficznych. Szczegółowe informacje i program znaleźć można także na stronie Radia Opole. Ponownie zmieniamy temat. 3 dni będą trwały wydarzenia w ramach projektu Jazz First Opolskie Tribute to Zbigniew Seifert. W piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego o tym wybitnym muzyku. W sobotę polsko-niemieckie warsztaty dla uzdolnionej młodzieży z Polski i Niemiec, a wszystko zwieńczy niedzielny koncert, który odbędzie się o godzinie 18 w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, podczas którego usłyszymy zarówno uczestników warsztatów, jak i kwartet Mateusza Smoczyńskiego.
8: Pogoda.
5: Na termometrach ciągle jeszcze sporo, ale dobra wiadomość jest taka, że teraz będzie już coraz mniej. A w nocy wskazania termometrów w naszym regionie mają pokazywać coś między 18 a 20 stopniami. Noc bezchmurna, ewentualnie z zachmurzeniem małym, a do tego słaby wiatr.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Natomiast jutro, to już zapowiadam i ostrzegam, kolejny upalny dzień. W piątek dużo słońca, a na termometrach w naszym regionie nawet 32 stopnie, choć nie zdziwię się, jak będzie jeszcze minimalnie więcej. Kolejna godzina naszego czwartkowego spotkania. W składzie nam się trochę pozmieniało. Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a za chwilę Joanna Matlak i audycja dla pracodawców i związkowców.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak. Rozpoczynamy nasz program Pracodawcy, Związkowcy, a moim gościem jest dzisiaj pani Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Witam serdecznie, pani przewodnicząca.
2: Witam serdecznie, pani redaktor i szanowni.
1: Dzisiaj porozmawiamy o płacy minimalnej i o młodych pracownikach, młodych ludziach, którzy wchodzą też na rynek pracy albo kilka lat już na rynku pracy są. No i zapytamy, czy są chętni do tego, aby w związki zawodowe wstępować. Na początek płaca minimalna. W tym roku wiemy, jak jest. To jest 4806 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa 31 zł 40 groszy brutto. No ale właśnie, już trwają rozmowy, co to będzie w przyszłym roku. No właśnie, pani przewodnicząca, tej magicznej piątki nie uda się chyba przekroczyć, chociaż państwo by tego chcieli.
2: No bardzo byśmy tego chcieli, bo my traktujemy te rządowe 3%, tak jak sam rząd je nazwał, jako propozycję wyjściową. I zwracamy uwagę na dwa fakty. 3% w praktyce to sama prognozowana inflacja. Chociaż wiele ośrodków mówi wprost, że ona będzie jednak wyższa. Jeśli ona będzie wyższa, to 1,6 miliona najniżej zarabiających Polaków realnie stanie w miejscu albo niestety straci. Nasze 5200, czyli Solidarności OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych, ta kwota robi dwie rzeczy. Po pierwsze, utrzymuje relacje do przeciętnej i daje najsłabszym udział we wzroście gospodarki, która według właśnie rządowych własnych założeń rośnie. Więc dziwi to nas, dlaczego nie te 5200 i że tej magicznej kwoty piątki nie przekroczy.
1: Mhm. Przede wszystkim właśnie te pozycje startowe, że tak powiem, w negocjacjach, to czy to nie jest troszkę tak, że dwie strony, tak? Jedna zaczyna trochę od tego niskiego pułapu, druga najwyższego i spotykamy się gdzieś po środku.
2: No właśnie o takim dialogu związkowcy marzą, ale to są tylko nasze marzenia, bo tak powinniśmy zaczynać, gdzie się spotkamy, w jakim środku. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że pracodawcy zawsze chcą niżej, wiadomo. Rząd podaje swoją kwotę na 2029 4950, czyli tylko o 144 zł więcej. Więc patrząc na to, niekoniecznie dojdzie do jakichś porozumień, bo raczej zgodnie z procedurą po 15 lipca, czyli do 15 września, rząd przedstawi Rada Ministrów minimalną i pewnie taką, jak ona jest zaproponowana na poprzedniej Radzie Dialogu Społecznego.
1: Do tego czasu jest planowane spotkanie, aby jeszcze te negocjacje się odbywały, żeby też nie stanąć w tym 15 września i powiedzieć, słuchajcie, to tyle możemy wam dać i właściwie koniec.
2: Ja z doświadczenia mojego wynika, że to właściwie już jakby jest zaklepane. Dlatego, że te rozmowy, żebyśmy się spotkali gdzieś w środku, bo to jest nasza propozycja wyjściowa. Płaca minimalna jest pewnego rodzaju standardem kontestującym nas jako państwo przynależące w końcu do cywilizacji Zachodu. Tym bardziej, że nie mamy innego imperatywu społeczno-gospodarczego, na przykład rozwiniętych rokowań zbiorowych. Niestety tej szansy nie wykorzystano, bo ani rząd, ani pracodawcy nie chcą, żeby jednak weszło to, te rokowania zbiorowe, jak na przykład w Skandynawii, tak? Tam, gdzie uzwiązkowienie jest bardzo wysokie i to by mogło dać nam szansę w wielu aspektach do pozytywnych negocjacji. Mamy kolejny stracony rok w kontekście możliwości rozmowy i w kontekście minimalnego wynagrodzenia, co o sytuacji społeczno-gospodarczej. No, nie jest 5200 zł za dużo, bo to jest tak naprawdę punkt wyjścia, tak jak pani mówi, do dyskusji i do dyskusji, która powinna się odbyć ze względu na sytuację, w której się Polska dzisiaj znajduje, bo jesteśmy trochę w innym miejscu. My uważamy, że należy dziś rozmawiać nie o tym, jak poprzez hamowanie wzrostu płacy minimalnej ratować polskie przedsiębiorstwa i redukować zjawisko wypłaszczenia. My jednak uważamy, że należy rozmawiać o tym, co zrobić, aby nie trzeba było tego robić.
1: W ostatnim czasie widzieliśmy, protestowali pracownicy ZUS-u, no tak. Ale też była duża manifestacja w Warszawie, też wielu działaczy związkowców do Warszawy przyjeżdżało. Sądzi pani, że te emocje społeczne nasilą się jeszcze bardziej?
2: Ja myślę, że tak, bo to również pracownicy budżetówki, to wszystko może się jednak nasilić na jesieni. A związkowcy mają swoje narzędzia przeróżne, którymi mogą zamanifestować i zawsze uważam, że lepiej porozmawiać przy stole, niż żeby grupy się radykalizowały i to niezadowolenie poszczególnych grup może być zamanifestowane bardziej dotkliwie i w większym stopniu. Nie jest to potrzebne, bo można rozmawiać i polskie firmy sobie, trzeba przyznać, poradziły, bo płaca minimalna wzrosła realnie o ponad 40%. Bezrobocie wynosi 5,6% i jest wśród najniższych w Unii. Firmy to przecież udźwignęły, bo rosły też przychody i wydajność. Jeszcze taka jedna sprawa. Złotówka u najniżej zarabiającego nie wyjeżdża przecież do raju podatkowego. Wraca do lokalnego sklepu, do lokalnej usługi. I w dalszym ciągu zawsze jesteśmy otwarci na rozmowę o wsparciu dla mikrofirm, no ale nie możemy się zgodzić, by kosztem zamrożenia płac najsłabszych. Bo co to jest te 3%, prawda?
1: W jednym z wywiadów też pani wskazywała, że kiedy dzieje się coś złego, mam tutaj na myśli, czy to pandemia, czy wojna na Ukrainie, czy też ostatnio, nie wiem, wysadzenie było torów, prawda? Pani zwracała uwagę, że kto tam pierwszy jedzie? No właśnie.
2: No właśnie, tam pierwszy nie jedzie Abrams, nie jadą F-35, tylko jadą ludzie, którzy są w państwowej sferze budżetowej zatrudnieni. I tam, proszę bardzo, wtedy są prokuratorzy, tak? Tam są strażacy, tam jest pogotowie ratunkowe, tam są wszyscy inni, którzy no, działają na rzecz dobra i bezpieczeństwa w państwie. Więc dziwi fakt, że w ten sposób rządzący podchodzą do właśnie tej sprawy. To mówimy o odporności i wiemy, że to jest wojna hybrydowa, wiemy, że to jest wojna kognitywna i ten ciężar, jak w innych krajach europejskich, inaczej do tego podchodzą, po prostu wydzielają kwoty z tych 5 PKB, na przykład 1,5% dają właśnie na tą odporność. I to nie jest tak, że wszyscy będziemy tylko czekać jakby na wojnę, bo każda złotówka wydana na sprzęt jak najbardziej jest zaakceptowana przez społeczeństwo, przez związki i w ogóle nikt nie pomyśli, żeby nie zbroić się. Ale co z tymi ludźmi? Straż graniczna, która jest na granicach i różne problemy i konflikty przeżywają pracownicy przy tych granicach. Także to rzeczywiście powinno być rozwiązane. Te propozycje mamy. Mamy przygotowany jako Forum Związków Zawodowych swój dokument kilkudziesięciostronicowy i pokazujemy tam, że z tych ponad 200 miliardów można by jednak część tych środków dać na podwyżki budżetówce, tak?
1: Ja właśnie chciałam nawiązać, bo cieszę się, że pani wspomniała o tej odporności, bo to jest takie słowo, które dzisiaj odmieniamy przez wszystkie przypadki, prawda? Bo mamy sytuację taką, jaką mamy, a często eksperci do spraw bezpieczeństwa zwracają uwagę, że to właśnie człowiek może być tym słabym, ale też i mocnym ogniwem w tej odporności, w bezpieczeństwie państwa, prawda? Więc jakby zainwestowanie w człowieka no, przynosi podwójne korzyści.
2: No jasna sprawa, dziwi mnie, że nie ma tego pomysłu, mimo że my wszędzie na naszej stronie jest to dokładnie policzone, dokładnie przedstawione, mamy dokładną opinię rozpisaną absolutnie w procentach, w punktach, ile to wyniósłby punkt procentowy, tak, z tej koperty na obronność, która jest. I naprawdę jeden punkt procentowy to jest, wyliczyliśmy, że to jest 2,2 miliarda. A jak policzymy na każde 100 zł z tej kwoty ponad 200 miliardów złotych, to jest 2 złote 23 grosze. Pani redaktor, to naprawdę, gdyby ktoś poważnie potraktował te nasze wyliczenia, to i usiąść do negocjacji, to byłoby pozytywne dla tych grup zawodowych, które właśnie już działają w tej odporności. Tu właśnie jest clue. Tu jesteśmy tu i teraz. I tu i teraz potrzebne są środki dla tych ludzi, którzy to obsługują po prostu. Wszystkie te sytuacje, czy pożar, tak, czy na Marywilskiej, czy tory pod Lublinem wysadzone i wszystkie akty dywersji, które się odbywają dzisiaj, na co dzień.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, jak to wygląda, czy widać pewien odpływ albo jakąś taką niechęć do tego, aby zatrudniać się właśnie w budżetówce, bo zawsze przez lata się wydawało bezpieczna pensja, bezpieczna praca, ale czy może widać jakieś oznaki albo może już konkretne fakty, które by wskazywały na to, że no niekoniecznie ludzie się garną do tej sfery?
2: Z naszych informacji wynika, że kadry uciekają. Tak nam przekazują nasi związkowcy, których mamy w sferze budżetowej, dlatego że proszę pamiętać, nawet jeżeli do płacy minimalnej, to płaca minimalna wzrosła, tak jak mówiłam, 40%. Firmy sobie poradziły, bo również tam wzrosły w prywatnych firmach pensje. Natomiast tu, gdzie pracodawcą jest rząd, jest najsłabiej od paru lat, bo gdybyśmy nawet, pani redaktor, przeszli tą drogę, to żadna ta propozycja, którą my dawaliśmy, te 15%, to propozycja jest arytmetyczna, a nie publicystyczna. Gdyby to zrozumieć, to trzeba się cofnąć o 6 lat. Pandemia, potem wojna, a z nimi inflacyjny huragan. I ceny, gdy ceny rosły o 5, a potem o 14% rocznie, wskaźnik dla budżetówki był zamrożony na 0 dwa lata z rzędu. I w dołku byliśmy w 2,23. Ludzie pracujący dla państwa byli realnie o 17,5% ubożsi niż przed pandemią.
1: Tyle po prostu.
2: Tak, i teraz najważniejsze, przez ten huragan wszyscy jakoś przeszli i odrobili straty. Tak jak mówiłam, płaca minimalna 40, a płaca w firmach o 16%. Tylko właśnie z tym wyjątkiem budżetówki. Nasze 15% to nie premia, to po prostu spłata zaległości.
1: A jakie byłyby dalsze kroki, gdyby tę 15 udało się optymistycznie jednak uzyskać? To co więcej?
2: No. Ale i ja i pani wiemy, że nie, no po prostu ludzie zaczęliby pracować i teraz, kiedy tych ludzi w tej sferze budżetowej jest najbardziej potrzeba, oni by po prostu byli, bo my byśmy w końcu wyszli z tego dołka, bo można przypomnieć jeszcze, że w 2024 roku, kiedy ten rząd obiecał budżetówce, rzeczywiście dał te 20%, tak, a nauczycielom 30%, ale mimo wszystko wciąż była o 4% niższa w stosunku do roku 2019, bo wcześniej spadła o 1/5, a potem wróciła znowu stara praktyka. 5%, 3% podwyżki i na 2,27 znowu 3%.
1: Bo wiesz, czyli dlaczego ja pytam, bo czasami tak utyskujemy, narzekamy na jakość usług publicznych, a właśnie może gdyby sobie wyobrazić, roztoczyć taką wizję, jakby to było dobrze, no też jakaś pewnie presja by się pojawiła, prawda, albo jakieś, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, że może by coś takiego się wydarzyło.
2: Zawsze dla ludzi pracy jest wiele obszarów, które mogłoby być lepsze i do tego dążymy. Taka jest rola związków zawodowych. Ale wreszcie wyszlibyśmy, bo teraz po tej podwyżce czyli tym dodatku inflacyjnym, rzekłabym, to i tak jesteśmy w stosunku do 2019 roku poniżej 2,7%. Więc to jest spłata długu, a nie podwyżka. I nie możemy mówić o podwyżce. My po prostu w Polsce zamrażamy tą sferę budżetową i podwyżki, tak?
1: To trochę polityczne pytanie na koniec jakby w tej części. Czy to, że zbliżają się wybory w przyszłym roku, sądzi pani, że pomoże sprawie, czy niekoniecznie?
2: To znaczy, te wichry przedwyborcze są różne. Wystarczy, że zadzieje się jakaś sytuacja i już to zmienia obraz. Niekoniecznie politycznie bym chciała o tym rozmawiać, dlatego że no, wszystkie rządy nie dbały o swoich pracowników w sferze budżetowej. Wszystkie od prawa do lewa. To nie jest tak, że jeden wyjątkowy rząd, tak? Od 20 paru lat jestem w związkach, a właściwie od 30.

0: jeszcze działo, to w polityce wystarczy jakiś punkt zapalny i wszystko się od razu zmienia. Więc nie będę wróżyć z fusów, wróżką nie jestem, tylko wieloletnią, tak, wieloletnią działaczką związkową, która różne rzeczy już widziała. I muszę do tego podchodzić ze spokojem dla dobra naszych członków.
1: To jeszcze jeden temat. Pani przewodnicząca, czy pracownicy reprezentujący to młode pokolenie, pokolenie Z tak zwane, mają zbieżne interesy ze związkami zawodowymi? Jak pani to ocenia?
0: W ogóle to jest szeroki temat, dlaczego ludzie młodzi nie chcą wstępować na przykład do związków, choć nie w każdej branży. Bo to nie jest do końca tak, że oni nie chcą do związku wstępować. Po prostu struktura rynku pracy, prawo pracy, kultura zatrudnienia i w końcu sytuacja makroekonomiczna jest taka, że możliwość przynależności jest ograniczona do organizacji.
1: Nie wszędzie związki są, po prostu.
0: Tak, a ponadto nie ma na dzień dzisiejszy takiego impulsu społeczno-gospodarczego, bo powszechnie rzecz ujmując, patrząc przeciętną miarą, sytuacja Polek i Polaków jest lepsza niż była dekadę lub dwie temu. Ale jeśli popatrzymy na sektor właśnie publiczny, o którym żeśmy tu dosyć dużo rozmawiali, to sfera publiczna, to tam uzwiązkowienie jest wysokie i tam młodzi, z tego co ja dostrzegam, a mam tych związków dosyć dużo, wstępują do organizacji związkowych. Można by zapytać dlaczego, bo tam rzeczywiście pod kątem wynagrodzeń nie dzieje się najlepiej, o czym zresztą mówimy ciągle publicznie, tak? Co by musiało się wydarzyć? Pytanie takie jest, żeby młodzi przystępowali do związków. No należy zreformować w końcu kwestię dotyczącą zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych, co rzecz taka wyjątkowa jest w Skandynawii. Tam jest 90 parę procent uzwiązkowienia. Zasada powinna być, wie pani, następująca, bo beneficjentami rokowań i negocjacji i wszelkich działań na rzecz warunków pracy i płacy są ci, którzy do organizacji związkowej należą. A teraz jest tak, że jeżeli walczą związki o podwyżki, to ci, co należą do związków, dostają i ci, co nie należą. Więc może niektórym młodym ludziom po ludzku nie opłaca się wstępować do związku.
1: Nie ma motywacji.
0: Bo nie ma motywacji. Natomiast jakby były układy zbiorowe, zakładowe i ponadzakładowe, to one absolutnie, tam jest wpisany punkt, tak? Ci, co należą do organizacji. I jeszcze mógłby być inny scenariusz, ale to jest, nie chciałabym, żeby do takiego scenariusza doszło, kryzys gospodarczy. Nie chciałabym, aby ruch związkowy rósł na ludzkiej tragedii, tak? Więc...
1: No to już takie byłby z desperacji, tak, trochę ruch, prawda?
0: Dokładnie. To powinno być zmienione systemowo i uczynić ruch związkowy elementarną częścią całego krajobrazu, wie pani, społeczno-gospodarczego. Wówczas zmieni się motywacja i związki staną się masowe, a więc ich mechanika, sposób funkcjonowania i narzędzia ulegną po prostu kulturowej aktualizacji. Można by zapytać, czy ta reforma jest możliwa.
1: No tak. Właśnie, jest? Jest.
0: Tak. I lepiej, żeby do niej doszło w wyniku refleksji klasy politycznej, która zdecydowanie będzie kształtować sytuację na rynku pracy w oparciu o autonomię branżową i sektorową. To jest klucz. To byłoby zdrowe dla gospodarki i dla spójnej społeczności. Jeśli natomiast ta refleksja nie nastąpi, to wtedy według moich obserwacji będziemy mieć do czynienia z pogłębiającą się reaktywnością i niestety większym nasileniem skali konfliktu,
1: no
0: i
1: tak,
0: niezadowolenia
1: nagłe
0: poszczególnych grup.
1: Nagłe, tak, i gwałtowne reakcje, prawda?
0: Tak, a ponieważ mamy Radę Dialogu, jest na to czas. Można by po prostu przygotować pracodawców, związki zawodowe i to miejsce, Rada Dialogu Społecznego, uważam, jest od tego, tylko żaden z rządów nie chce do tego podejść poważnie i te układy zbiorowe naprawdę to nie jest tylko tak, że związkowcy mieliby dobrze. Wszyscy byśmy na tych układach zbiorowych właśnie w różnych

0: konkretnych sektorach gospodarki, w branżach, prawda? Poukładali to tak na potrzeby danego zakładu i wtedy i pracodawca korzysta, i związkowcy korzystają, tak jak powinno być. I rząd ma spokój.
1: Mhm. Tak się zastanawiam, czy to nie jest już trochę zmiana kulturowa, bo jeszcze tak wracając do tego młodego pokolenia, może taki młody człowiek, wchodząc tak niepewnie na ten rynek pracy, stawia na siebie, na indywidualną swoją sytuację, nie ma poczucia tej takiej wspólnoty, powiedzmy.
0: To, no właśnie to wynika, proszę pamiętać, że no, nasze pokolenie no chciało jak najlepiej dla tej młodzieży, dla naszych dzieci, tak, i dla naszych wnuków, więc robiło wszystko i walczyło o to, żeby im się działo lepiej, nic w tym złego. Natomiast to też ma krótkie nogi. W pewnym momencie na rynku pracy zrobi się tak, że już ani mama, ani nikt, tata nie da tam pieniążków tej młodej rodzinie i zaczną wtedy walczyć, czyli tak jakby od nowa, prawda? Ruch związkowy może się tworzyć i minie dużo lat, dopóki będzie ten odpowiedni dialog. Poza tym, no, młodzi ludzie różnie do tego podchodzą. Dzisiaj jest inna era, dzisiaj jest cyfryzacja, krótkie komunikaty, nie chcą może się interesować w ten sposób, że związkowa praca to jest praca też bez pieniążków często, bo ona wiele lat wynikała ze społecznej takiej działalności, tak? Tam nie ma jakichś nie wiadomo środków, żeby tylko dużo czasu się poświęca, żeby się tego nauczyć, tak? Bo nie ma takich szkół, jeden od drugiego, zebrania, spotkania.
1: Często na żywym organizmie, że się tak wyrażę,
0: tak
1: się uczy.
0: Tak,
1: prawda?
0: Dokładnie. Moje pokolenie uczyło się jedna bardziej doświadczona od drugiej. Tak jak nawet w związku pielęgniarek, który uważam, że bardzo długą drogę przeszedł, paru dekad, żeby jakoś zarabiać, tak? Więc to naprawdę wiele pracy pokoleń naszych, żeby pielęgniarki i położne lepiej zarabiały.
1: A samym związkom zawodowym też się przyda ta młoda krew, że się tak wyrażę.
0: No
1: prawda?
0: Przecież,
1: nowe,
0: że tak.
1: Nowe pomysły, nowe idee, oczywiście, że tak.
0: Tak, nowe kierunki. Też zawsze doświadczenie starszych, energia młodszych, to jest dopiero clue we wszystkich dziedzinach, nie tylko w związkach zawodowych.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Można to pięknie połączyć. Pani przewodnicząca, pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom przypominam, że była z nami pani Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Kłaniam się i dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

Za nami już audycja dla pracodawców i związkowców, a teraz o tym, co przed nami, bo zbliża nam się godzina 19, kiedy to wiadomości. A po 19 audiokracja. W audiokracji przywita się z wami Witek Zułek. Po godzinie 20 audycja Więcej Kultury, której tym razem gospodarzem będzie Mariusz Majeran. Będzie spotkanie z Mateuszem Torzeckim z Muzeum Polskiej Piosenki. A czego będzie dotyczyło? Takiego wydarzenia, o którym też już na naszej antenie wspominaliśmy. Vinyl Fest on Tour Opole 2026. Impreza rozpoczyna się jutro, potrwa także w sobotę. Więcej o niej w audycji Więcej Kultury. To po godzinie 20. I to jest taki plan na najbliższy czas, który zachęcamy do tego, byście spędzili z Radiem Opole. Dariusz Kuzera pozostaje za konsoletą realizatora. Ja dziękuję za uwagę. Życzę udanego wieczoru i dobrej nocy. Ponownie spotykamy się jutro po 15. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: Reklama. 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
1: Tu Radio Opole, dziś czwartek, 25 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się godzina 19. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Rusza akcja Bezpieczne Wakacje, między innymi nad wodą.
2: Pamiętajmy o tym, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. W wiadomościach także historia uwieczniona na ścianie, czyli Księże Pole będzie miało swój mural.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Justyna Maćkowiak. Wraz z końcem roku szkolnego rusza akcja Bezpieczne Wakacje. Opolska Policja wspólnie ze Strażą Pożarną apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą czy w drodze na urlop. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Najlepiej byłoby, jeśli byłyby to kąpieliska strzeżone, tam gdzie są ratownicy. Jeśli są tam ratownicy, to pamiętajmy o tym, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników. Nigdy nie wchodzić do wody, kiedy na plaży widzimy czerwoną flagę. Jeśli korzystamy z różnego rodzaju sprzętu pływającego, pamiętajmy o tym, aby używać kapoków, zabierać ze sobą bojki ratunkowe.
1: Jeśli wyruszamy na wakacje i opuszczamy nasz dom, warto go odpowiednio zabezpieczyć, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
4: Na czas wszystkie zbiorniki w domu powyłączać, aby nie powodować dodatkowego zagrożenia wewnątrz naszego mieszkania czy też domu. Warto również w momencie, kiedy zauważymy jakiekolwiek zagrożenie, czy to na drodze, czy też pożar w lesie, czy w przestrzeni otwartej, ale i również wśród naszych sąsiadów, natychmiast zgłosić to do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
1: Dodajmy, że to właśnie trzeci kwartał roku w policyjnych statystykach jest nazywany czarnym ze względu na większą liczbę wypadków drogowych i niebezpiecznych zdarzeń nad wodą.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Dziś w Gdańsku został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Porozumienie obejmuje także produkcję systemów walki elektronicznej. To umowa, która pokazuje zainteresowanie polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi, powiedział Polskiemu Radiu szef PGZ Adam Leszkiewicz.
5: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne. To jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
1: Prezes Adam Leszkiewicz na razie nie zdradził, o jaką polską firmę chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Do co najmniej 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Około 1000 osób zostało rannych. Są duże zniszczenia materialne. W stolicy kraju Caracas zawaliły się dziesiątki budynków. Zamknięto tam główne lotnisko kraju. W trakcie wstrząsów sejsmicznych wiele osób znajdowało się w domach. Ratownicy wciąż poszukują ocalałych i ofiar. Przeszukując gruzowiska, wiele osób zostało bez dachu nad głową.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: W miejscowości Księże Pole powstaje wielobarwny mural przedstawiający panoramę wioski z lotu ptaka. Miejscowość w gminie Baborów słynie z charakterystycznego układu architektonicznego w kształcie okręgu. Malowidło, które powstaje na jednej ze ścian świetlicy wiejskiej, jest już praktycznie gotowe. Oficjalne odsłonięcie 1 sierpnia, mówi Dagmara Fryzel-Kalita ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Dialog, inicjatorka powstania tego muralu.
6: Jest mi niezmiernie miło, że mogę być członkiem tego stowarzyszenia i mogliśmy złożyć ten wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach Opolska Wieś Malowana. Mural powstaje właśnie na ścianie świetlicy wiejskiej. Dodatkowo należy wspomnieć, że mamy zamiar również zrobić zielone miejsce spotkań, takie ognisko z centrum, z paleniskiem w otoczeniu roślin, w którym mieszkańcy Księżego Pola będą mogli milo spędzać czas.
1: Projekt otrzymał ponad 18 000 zł dofinansowania z marszałkowskiego programu Opolska Wieś Malowana. Mandaty karne, zatrzymanie dowodów rejestracyjnych, zakazy dalszej jazdy oraz wszczęcie postępowań administracyjnych wobec przewoźników to efekt kontroli na drogach regionu przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu. Między innymi na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla zatrzymano 2 pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które były niemal dwukrotnie przeładowane. Kierowcy otrzymali mandaty w kwocie po 3000 zł, a dalsza jazda została zakazana do czasu usunięcia nieprawidłowości.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu wciąż gorąco, 31 stopni. W nocy bezchmurnie, temperatura minimalna 18-20 stopni. Jutro kolejny dzień bezchmurny i z bardzo wysoką temperaturą od 30 do 32 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Drodzy Państwo, dobry wieczór, Witold Sułak, rozpoczynamy audycję Audiokracja. Wysłuchaliście utworu Rzeczywistość i rzeczywistość w studiu jest taka, że razem ze mną w studiu są autorzy tego właśnie utworu, całą czwórką zespół Honker. Cześć.
1: Cześć. Cześć, witamy wszystkich.
0: I powiem Wam dokładnie, kto wchodzi w skład grupy Honker. Katarzyna Król, śpiewająca, Henryk Wogt, gitarzysta, Jarosław Malajka, gitara basowa i Marcin Skarżyński na perkusji, czyli klasyczny rockowy band, chociaż w utworze Rzeczywistość był duet wokalny, więc jak teoretycznie Katarzyna śpiewa, ale tutaj dołączył jeszcze męski głos. Ktoś się odważył jeszcze.
2: Tak, jeszcze dołączył do nas Damian Michalski z zespołu TSA, MNKWL i zaśpiewał razem ze mną.
0: Aha,
2: podkręcił taki charakter rockowy, dał tej płycie. No i myślę, że to świetnie brzmi.
0: Tak, ja uważam, że mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego że kiedy dostałem piosenkę, dostałem mail z piosenką pierwszą jako propozycję do listy, a kto słuchał polskiej listy, polskiej piosenki, to wie, że Honker, no, wszedł z mocnym przytupem, a właściwie wjechał i rozjechał tam dosyć mocno pozycję, jeżeli chodzi o polską listę, ale powiem Wam, że myślałem, że to jakaś grupa profesjonalna, zawodowa, taka naprawdę, gdzie się uchowali, czemu ja o nich wcześniej nie słyszałem, oni mówią, a wiesz, przyjedziemy do studia, opowiemy, bo my z Kędzierzyna jesteśmy i zgłupiałem.
3: Bardzo miło to słyszeć.
2: Tak, bardzo miło.
0: No bo naprawdę jest to muza na naprawdę najwyższym poziomie. Co z jednej strony wydaje się proste, bo gracie klasycznego blues rocka, stoner rocka, southern rocka, bardzo różne fajne wpływy. Więc wydawałoby się, że z jednej strony nie potrzeba tutaj finezji, ale tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o muzyce i nie trzymał instrumentu w rękach, może tak twierdzić, że to jest proste granie. Było tylu fantastycznych wykonawców, tak wielka historia jest zapisana w tych gatunkach, że to naprawdę nie wystarczy zagrać i, jak to się mówi, odgrzać kotleta. Wam się udaje kotletów nie odgrzewać, ale może to wynika po prostu z tego, że nie kalkulujecie, nie zastanawiacie się, tylko macie pomysł, macie fajny riff i gracie i już.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Przede wszystkim kochamy to, co robimy i to jest wszystko takie spontaniczne, naturalne, to co płynie prosto z naszych serc. Od lat praktycznie żyjemy tym, więc no, nad tą płytką zresztą pracowaliśmy około 2 lat. Te utwory gdzieś tam się tworzyły, raz szybciej, raz trudniej to szło, ale efekt końcowy wydaje nam się, że też jesteśmy z tego zadowoleni i jeśli będzie się słuchaczom podobać, to my też jesteśmy szczęśliwi.
0: No tak, a ja myślę, że się podoba, no przynajmniej jeżeli chodzi o polską listę polskiej piosenki, no to się bardzo spodobało, ale też jesteście zespołem, który gra taką muzykę, że akurat nagranie na żywo, jeżdżenie po Polsce, po świecie i granie akurat narzekać chyba nie możecie specjalnie, bo tutaj jakbyście, no zobaczycie zdjęcie później oczywiście, częściowo takie bardzo motocyklowe, highwayowe, więc zakładam, że bliskie są Wam akurat te środowiska.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
2: No, utwór na 2 kołach.
1: Aha. Z poprzedniej płyty jest taka piosenka na 2 kołach, typowo dedykowana dla motocyklistów. Także te klimaty są nam zdecydowanie bliskie sercu.
0: No to jest taka muzyka, że aż się prosi, tak powiem, za kierownicę, za kółko.
2: Zdradzę, że zawsze ten utwór dedykujemy naszym fanom z Opola właśnie.
0: No w Opolu macie na pewno fanów, zresztą myślę, że w wielu innych miejscach. Później jeszcze na koniec powiemy, gdzie będą w najbliższym czasie grali. Na Opolszczyźnie też jest sporo różnych miejsc. No i takie eventy, imprezy właśnie dla motocyklistów, trackerów, ciężarówki. To jest to, tam się odnajdujecie.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Yeah!
0: Zastanawiam się, bo tak zazwyczaj się przyjęło w takim tym stereotypowej popkulturze, że jak jedzie kierowca ciężarówką, no to słucha właśnie takiej muzy, a jak jedzie kierowca jakąś tam limuzyną, to musi słuchać Chopina. Ja tam akurat nigdy ciężarówką nie jeździłem, ale nie słuchałem w samochodzie Chopina, bo to średnio się do samochodu nadaje. Natomiast Born to be Wild musowo.
1: Nie? Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Słuchajcie, to żeby nie być gołosłownym, bo mogliście powiedzieć, że jedna piosenka, jeszcze do tego Enken TSA, podpórka, że to tak gadamy, chwalimy, no to próba ognia teraz przed Wami. 2 kolejne kawałki, a później do Honkerów wrócimy do rozmowy i jeszcze pogadamy troszeczkę też o tekstach, bo zobaczymy, jak to wygląda od tej strony. Póki co jedziemy z muzą.

0: wracamy do rozmowy. Razem ze mną ciągle jest grupa Honker. Właśnie kiedy słuchaliście muzyki, okazało się, że tak usiedli w studiu na fotelach, jak na scenie stoją z instrumentami. No tego nie widzicie, ale od lewej jest basista, później perkusja, wokalistka i gitarzysta. Gitarzysta na razie mówił najwięcej. Tak to jest. No ale ktoś tam, no najczęściej tak jest, no, że się jednego wypycha, co ty powiedz. Ale oczywiście moim zdaniem ten tłusty, fajny, pulsujący bas i sekcja w takiej muzyce jest jednak kluczowa. Ja mam sentyment do basu, sam próbowałem jako dzieciak na basie grać, więc teraz zostawiamy gitarzystę, oni zawsze chcą grać tylko solówki. No moim zdaniem kwintesencją jest bas, przywołam grupę Free, legendarną. Bez tego basisty genialnego, który specjalnie się za bardzo nie ruszał z tym swoim basem, przy całym szacunku dla Pola Kosofa i reszty, to jednak bas tam robił klimat. Co ty na to?
1: Nie, ja się z tym zgadzam, oczywiście. No wirtuozem, no fajnie by było ten coś tam zamieszać, tylko że no ja cały czas się uczę, prawda?
0: Bo człowiek całe życie się
1: tak,
0: uczy,
1: tak. Nie, tam nie, robimy taki klimat, staramy się, żeby było tego jak najmniej, a w punkt. I myślę, że to wygrywa to tym wszystkim.
0: No to prawda, tak. Bo to musi pulsować rytm.
2: Generalnie Przez te lata wszystkie, jak ja grałem w różnych kapelach, to po prostu zauważyłem, że właśnie młode zespoły często robią taki błąd, że mają przesyt, nawał dźwięków i tak dalej, a niestety cisza, klimat, oddech to jest klucz właściwie do dobrego aranżu i dobrej piosenki moim zdaniem. Także no, tego się staramy w tej chwili trzymać.
0: Oho, no to prawda. No i też tutaj jak już basista dosyć skromnie powiedział, że no tam specjalnie nie kombinuje, ale tu nie chodzi właśnie o kombinowanie. Perkusista też, no wiemy, że na koncertach to najczęściej każdy perkusista chce mieć swoją solówkę. Grywasz solówki na koncertach?
3: Małe przybitki takie. Staram się tutaj nie zahałasować za bardzo, a chciałem powiedzieć odnośnie basu jeszcze tutaj. Bardzo mi się fajnie z Jarkiem zgrało. Miałem pewne obawy tutaj, czy się dobrze zgramy, bo Jarek wcześniej grał taką pozycję śpiewaną. My taki zespół rockowy mocny, ja osobiście z dawnych lat, bardziej taka jeszcze mocniejsza muzyka metalowa i bardziej w takich klimatach a la Sepultura, później trochę łagodnie Alice in Chains i mówię, kurczę, czy my się Jarkiem zgramy jako sekcja. Muszę powiedzieć, że no, z Jarkiem mi się najlepiej gra i łapiemy tego flowa od razu. I był taki moment, że tak się po ciemku omacywaliśmy i szukaliśmy siebie, ale w pewnym momencie dostaliśmy takiego flowa fajnego i że nam to siadło i te utworki naprawdę tutaj sekcyjnie myślę, że fajnie siedzą.
0: No moim zdaniem siedzą świetnie, ale teraz jak to zaczęło się opowiadać to wszystko, o tych różnych waszych doświadczeniach, że nie wszyscy wywodzicie się z takiego grania, jakie słyszymy na płycie, to może to jest też właśnie efekt, że ta płyta tak brzmi. Że macie jednak duże doświadczenia od metalu, poprzez poezję, poprzez klasyczny taki blues rock, stoner rock. Zresztą uważam, że to, jeżeli chodzi o teksty, bo obiecałem, że o tekstach troszeczkę porozmawiamy, to tutaj to też jest taka muzyka i taka publiczność, że oni chcą tekstów prawdziwych, autentycznych, o życiu. Nie jakiejś wielkiej poezji. Oczywiście przy całym szacunku, bo ja uważam, że prawdziwa poezja to może być kilka prostych, naprawdę prostych słów. I wiemy, że w historii poezji takie wiersze bywały, że miały linijkę, dwie, kilka prostych słów.

0: emocji, z naszych tam doświadczeń osobistych, z obserwacji, z rozmów czasem, no i takie wszystko, taki jeden, tak z życia ogólnie wzięte. Aha. To wszystko razem szczepiliśmy.
1: No ja wiem, bo tutaj akurat Kasia mi powiedziała i nie wiem, ja poproszę, żebyś to, bo to była bardzo wzruszająca anegdota, bo chyba najlepszym takim znakiem tego i dowodem, jak bardzo ważne jest to, co robicie, jest to, kiedy nagle usłyszycie od fana, kogoś z zewnątrz, że się wzruszył. No, jak to było? Opowiedz tę historię, bo to jest tak, uważam, lepsze niż robienie jakichś analiz literackich tutaj.
0: Tak, to prawda, że często się nasi słuchacze wzruszają. Ale raz miałam taką przygodę, że zrobiłam w domu coś przy organach, grałam, coś tam przygrywałam właśnie i przyszedł taki pan do nas w jakiejś tam sprawie i mój mąż mówi, aha, będę pan się zapytał, co ja tam robię, nie? A on mówi, że a, tam coś przygrywa, uczy się chyba do próby z zespołem, ze swoim zespołem, nie? A on mówi, a co to za zespół, tak się zainteresował, nie? A mój mąż tam mówi, że taki rockowy zespół, to czy coś by mogła zagrać, zaśpiewać, nie? A ja mówię, nie ma problemu. No i tam mieliśmy akurat nasz utwór gotowy, więc wrzuciłam go. Pan posłuchał i nawet nie doszło do refrenu dobrze chyba. I ten pan tak się wzruszył bardzo, że ja poczułam się...
1: Miał łzy w oczach?
0: On płakał.
2: Piosenka Czas na zmianę, która jest też na naszej płycie.
1: No to Czasu na zmianę na pewno posłuchamy, bo teraz to już sobie nie wyobrażam, bo wszyscy pewnie słuchacze chcą usłyszeć. Szykujcie zatem chusteczki do nosa i inne tam. Można w rękaw oczywiście. Uważam, że prawdziwy mężczyzna po prostu płacze w rękaw i wszystkie inne rzeczy.
0: Robi,
1: wszystko robi w rękaw po prostu i tyle. Zawsze można to po prostu później wyprać. Więc czas na zmianę przed wami. A jak już tak idziemy tym tropem czasu, to jeszcze dołożę wam pułapkę czasu. Takie dwa kawałki z czasem w tytule, chociaż jest jeszcze inny o sianiu mięty, ale o nim pogadamy, jak już posłuchacie, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie posiali tutaj mięty. Zdrowa jest i smaczna, ale póki co czas na zmianę, pułapka czasu.

0: już do was wracamy, cały czas Honker, nie uciekają ze studia, nawet muszę powiedzieć, że się tutaj bardzo rozkręcamy, no ale audycja niestety ma swoje granice czasowe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wybrali się na koncert. Tych koncertów będzie sporo w najbliższym czasie, ale ja odsyłam was po prostu najzwyczajniej w świecie do mediów społecznościowych, chociażby na Facebooka, tam jest profil Honkera i widzę, że i Opolszczyzna, i też duże miasta, bo jakiś Przemyśl tutaj się pojawia i Zawiercie. Nawet Ogrodzieniec, do którego się wybieram i tyle lat i nigdy nie pojechałem zobaczyć w końcu tą Jurę Krakowsko-Częstochowską i te wszystkie piękne okolice, to może koncert Honkera będzie nareszcie tym, co mnie tam skusi. Będę miał taki podwójny powód, żeby zobaczyć. Ale oczywiście też są miejscowości na Opolszczyźnie. Widzę, jest Grodków, jest Prudnik. Sprawdzicie sobie wszystko. No bo jesteście z Kędzierzyna, ale to, że jeździcie po Polsce, to pokazuje, że naprawdę jest branie. I to, co najbardziej może zaskakiwać, to to, że wy w tym składzie gracie dopiero 4 lata i jest to taka historia, jak z amerykańskiego filmu, jak to tam pisał zazwyczaj jakiś znany muzyk, że a dałem ogłoszenie do gazety i tak powstał zespół z Rolling Stones czy inny. Wiele zespołów tak powstawało i tutaj było podobnie, że też ci się w pewnym momencie posypała ekipa i nagle...
1: Dokładnie. Odszedł wokalista, właściwie taki filar naszego zespołu poprzedni, później i perkusista i tak troszkę byliśmy w zawieszeniu, ale tutaj miałem Jarka właśnie, basistę, z którym grałem w takim właśnie poetyckim składzie. No i ucieszyłem się bardzo, że Jarek zgodził się grać tutaj w Honkerze, więc to już dało mi jakąś nadzieję, no ale teraz co tu z wokalistą, kluczowa sprawa. No mieliśmy tam jakieś przesłuchania, były castingi, gdzieś tam przychodziły osoby, ale no zupełnie nie nadawaliśmy na tych samych falach. I wrzuciłem ogłoszenie tutaj na portal w poszukiwaniu muzyków i przyszła, nie czekałem długo, chyba dzień czy dwa, odzywa się Kaśka i pisze mi, że ja bym chyba nadawała się do waszego zespołu, klimat pasuje, wszystko. No i rozmowa telefoniczna i Kaśka zanuciła mi kawałek naszej piosenki. No i w tym momencie, powiem szczerze, zbierałem szczękę z podłogi. No i tak sobie, jeszcze jej tego nie mówiłem, ale sobie pomyślałem, takiej dziewczyny nie mogę odpuścić za nic w świecie. No i rzeczywiście, jak przyjechała na próbę, jak już przyjechała przygotowana, to naprawdę buty nam spadły i do dzisiaj tak się dzieje, że to jest dynamit na scenie i w tej chwili filar naszego zespołu. Także oczywiście po drodze tutaj Marcin, maszyna napędzowa nasza, również zgodził się z nami zagrać. No i tak przez te 4 lata jesteśmy troszeczkę naprawdę jak rodzina, dobrze się rozumiemy, świetnie się ze sobą bawimy, świetnie się zgrywamy, czujemy ten sam flow, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. No zresztą kochamy to, co robimy.
2: To słychać na płycie.
0: Tak, to słychać na płycie, bo to właśnie ktoś się może zastanawiać, że wystarczy warsztat umiejętności. Ty już powiedziałaś bardzo ważną rzecz tutaj, że nie odbieraliśmy na tych samych falach, czułem, więc to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś jest świetnym technikiem, wspaniale gra, ale ja, żeby mieć zespół, żeby cieszyć się tym, co robię, musimy się lubić, musimy stworzyć taką właśnie rodzinę, żeby nam się rzeczywiście chciało, bo wiadomo, że czasami wiatr w oczy, a czasami wiatr na usługach, że nawiązam do tytułu piosenki, ale często wśród artystów, no niestety jest to w oczy, prawda, są rodziny, są obowiązki, że trzeba coś zagrać, coś do garnka tak zwanego włożyć, bo z jednej strony taki troszeczkę paradoks, że taka muzyka, jaką gracie, już no, zaczęła się właściwie od początku muzyki, powiedzmy rockowej, bluesowej, hard rockowej, zawsze ona była i ona się nigdy nie starzeje, ma swoich fanów do dziś, ludzie uwielbiają proste, rockowe, fajne granie, szczere, z serducha. Nie, ale z drugiej strony, jak później przychodzi do płyt, do koncertów, to już nie jest teoretycznie tak wesoło. Tych bluesowych, wydaje się, różnych eventów jest sporo. Ja nie chcę też, żebyśmy bardzo teraz wchodzili w to, czy trzeba was, tak jak w myśli nowych projektów, objąć specjalnym ubezpieczeniem. Zostawmy to sobie. Polityka zawsze się kula, toczy, walcuje nas wszystkich normalnych ludzi w te i we w te. Jakoś musimy sobie radzić i wy sobie radzicie szczęśliwie. Natomiast myślę, że z takim nastawieniem rzeczywiście, że to jest patent na to, żeby grać, cieszyć się tym i robić swoje przede wszystkim. No, jeśli wam się to uda.
1: Zdecydowanie taki mamy zamiar.
0: No zwłaszcza, że też wszyscy, że tak powiem, piszecie, bo to jeszcze macie też przyjaciół, którzy piszą teksty, to o nich wcześniej nie wspominałem, ale fajnie mieć też ludzi, którzy to czują, prawda?
1: Tak, tak, tak. Od lat właśnie współpracujemy gdzieś, korzystamy też z ich, że tak powiem, doświadczeń.
0: Mhm. No i zakładam też, że po tej płycie będzie też płyta kolejna, chociaż jak mówiłem, nie jesteście zespołem, który musi koniecznie nagrywać płytę za płytą, bo wy każdy nowy kawałek możecie testować w boju po prostu na koncertach, a płyta będzie, to będzie i tyle.
2: No dokładnie, dokładnie. Chciałem to powiedzieć, że my nie musimy, my po prostu chcemy, nie?
0: O, to jest cudowne.
3: I przede wszystkim też Kasia się nie chce pochwalić, ale ja ją pochwalę, jeżeli chodzi o utwór Pułapka Czasu, jest całkowicie przez nią zrobiony. Myśmy tylko dołożyli swoje 5 groszy jako instrumentaliści, a całą śmietankę spija Kasia. I...
0: Tak, tak. Jest tu na płycie to wszystko udokumentowane. Muzyka Katarzyna Król, słowa Katarzyna Król. Natomiast zaskakujące jest to, ja jestem zauroczony tym, że napisałeś, że chyba się nadaje do tego.
4: Dosłownie tak to było.
0: Ale cytat. Ale jestem bardzo ciekaw, co ty w takim razie, Katarzyna, robiłaś wcześniej, że miałaś wątpliwości, czy się chyba nadajesz? Śpiewałaś w ogóle? Czy
4: muszę
0: tak się
4: to
0: dzieje?
4: Powiedzieć.
0: Powiedz.
4: To znaczy ja już od małej śpiewałam. I, no i później przyszły czasy, że śpiewałam do kotleta. Także musiałam śpiewać różnego rodzaju muzykę. No, często disco polo.
0: No ale to rozumiem. To...
4: Jakieś tam biesiadne, nie? Takie rzeczy. Ale też wpadały i rockowe, bo na przykład ja bardzo lubię zespół Ich Troje. Mhm. Dla mnie to jest...
0: Oni mają kilka świetnych kawałków.
2: A śpiewałeś też, powiedz, w bendzie niemieckim rockowym.
4: A też śpiewałam. Śpiewałam w dwóch bendach. Z jednym nagraliśmy nawet płytę, bo później mieszkałam w Hamburgu, zostawiłam właśnie te kotlety, że tak powiem, wesela itp. Pojechałam do Hamburga i tam nie mogłam też oczywiście zostawić tej muzyki całkowicie, więc poszperałam w internecie. Przez rok czasu nauczyłam się troszkę niemieckiego. No i jakoś tak poszło dalej, że znalazłam zespół podobnie jak Honkera. Zgraliśmy się, nagraliśmy płytę, ale powiem szczerze, że jednak polski gitarzysta nasz Heniu do tego niemieckiego, znaczy ten niemiecki to jest pikuś przy Heniu. I tutaj doceniłam gitarę, naprawdę.
2: Dziękuję.
4: Naprawdę.
2: Szkoda, że nie widać, ale jestem cały czerwony.
0: No słuchajcie się, kochacie. Wam życzę, żeby ta miłość trwała i trwała tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście powiem tak, bo mieliście już poezję, mieliście już metal, macie bluesa, rocka, teraz jeszcze dochodzą do tego niemieckie szlagry i inne różne...
4: Po angielsku było.
0: Powiem tak, Honker nie mógł się nie udać przy takich doświadczeniach.
4: To już powiem, że to były rockowe utwory właśnie, takie rockowe, no.
0: Skorpions na przykład. Nie, no dobrze. Mają więcej zdecydowanie rockowych zespołów. Ja akurat do niemieckiego metalu mam jakiś taki duży sentyment. Wychowałem się na
2: ja to. Również, ja również.
0: Nigdy w życiu nie będę się śmiał. Uważam, że Skorpions w pewnym momencie po prostu na przełomie lat 70. 80. stworzyli epokowe płyty i koniec i tyle.
2: Ale no. Halloween, Accept, te zespoły, kurde, które kocham od lat 80. cudowne.
0: Aha, ale to też was słychać, bo potraficie dać ognia właśnie, naprawdę ognia, chociaż nie jesteście metalowcami teoretycznie, ale to jest dzisiaj bardzo, bardzo płynne. No, to czy się jest metalowym, bluesowym, rockowym. Jesteście fajnym rock'n'rollowym bandem. Bardzo często zresztą te wielkie tuzy muzyki, jakich pytali o gatunki, mówili, jesteśmy po prostu rock'n'rollowym bandem.
2: Dokładnie.
0: No, i tyle. Co najśmieszniejsze to, że jestem po prostu rock'n'rollowym śpiewakiem, zaśpiewał taką piosenkę Moody Blues. Zespół chyba najmniej bluesowy, chociaż mieli bluesa w nazwie. Ale rzeczywiście tak, no chodzi o rock'n'roll.
2: Ale wydaje mi się, że na tej płycie też tak troszeczkę słychać, bo są utwory takie, powiedzmy, balladowe, melancholijne, są no, nawet o zabarwieniu heavy metalowym, takim bardzo dynamicznym i stricte bluesowym, także ona jest taka bardzo różnorodna.
3: Jest duży przekrój właśnie tutaj muzyczny i tam od takich spokojniejszych, balladowych po ostatni utwór, który jest taką naszą wisienką na torcie, ale będziemy tutaj za dużo...
2: I takim naszym też... postrzeganiem tego świata. Ten tekst po prostu to jest typowo to co my widzimy, to co nam gdzieś tam serce podpowiadało i to co czujemy, co się w tej chwili dzieje, to jest przeniesione dokładnie tutaj na ten utwór.
4: To jest autor właśnie tekstu, Heniu.
0: Tak,
4: Heniu jest autor.
0: No to słuchajcie, Zmienić świat będzie naszą wisienką na torcie w naszym spotkaniu i naszej rozmowie, bo zmienianie świata to jest też robienie ludziom dobrze, żeby czuli się radośnie, żeby czuli, że nie są na świecie sami, że ktoś ich rozumie, myśli podobnie jak oni, ma podobne doświadczenia, a to właśnie właśnie jest w waszej muzyce i w waszych tekstach. Moim przynajmniej zdaniem, a państwo za chwilę możecie do mnie później napisać po audycji, czy się zgadzacie, czy nie. Więc dziękuję wam ślicznie za spotkanie.
1: My też dziękujemy, było naprawdę fantastycznie.
0: Dziękuję bardzo.
4: To też tak krótko.
0: No krótko, to tak jest. No, co wam poradzę? Ja też patrzę na zegar i po prostu nie wierzę w to, że to już tyle czasu minęło. Ale wiecie, zawsze jest szansa, że gdzieś później znowu się spotkamy za jakiś czas. Nowy singiel, coś tam, wiecie.
1: Jasna sprawa.
0: Póki co na pewno do zobaczenia na trasie, na koncertach. Jak mówię, macie rozpiskę, tych koncertów jest sporo.
4: Na pewno chętnie przyjedziemy jeszcze raz, bo to jest bardzo miło.
0: Ja was chętnie ugoszczę. Przypomnę, Skędzierzyna, Honker, a za chwilę kawałek Zmienić Świat. Ja nie tylko żegnam się z zespołem, wam też życzę już dobrej, spokojnej nocy, ale przypomnę w sobotę kolejne wydanie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, na które zapraszam. Zobaczymy, jak Honker sobie tym razem tam poradził.
1: My też dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy tobie, Witku, i wszystkim słuchaczom.
4: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.

0: Radio Opole. Dziś czwartek, 25 dzień czerwca. Zbliża się godzina 20. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Namysłów upamiętnił strajk sprzed 50 lat. Jest plac Namysłowskiego Czerwca 1976. Mieszkańcy Zaodrza muszą poczekać na windy przy kładce kolejowej. Realizacja inwestycji została przesunięta. W wiadomościach także ostrzeżenie przed upałami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Na początek jednak Wielkopolska. W Białośliwiu zderzyły się pociągi relacji Piła - Bydgoszcz oraz Białogard - Warszawa. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi się wykoleiły. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczyny tego wypadku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Od dziś jeden z placów w Namysłowie upamiętnia historyczne strajki sprzed pół wieku. Nadano mu imię Placu Namysłowskiego Czerwca 1976. Dokładnie 50 lat temu w miejscowych zakładach elektrotechniki motoryzacyjnej wybuchł strajk okupacyjny. Była to reakcja na ogłoszone drastyczne podwyżki cen żywności. Był to jedyny tak duży strajk na Opolszczyźnie. Wielu uczestników zapłaciło za to utratą pracy i wilczymi biletami. Wśród nich był Tadeusz Hołowacz.
2: Usunięto mnie ze stanowiska, dostałem nagany. Wiązało się to z utratą ponad 30% zarobków. Przez te kilka czy kilkanaście lat ponosiłem konsekwencje finansowe. Nie odczuwałem jakichś takich politycznych spraw, że ktoś tam nagabywał. Nie ciągano mnie wtedy po milicji. Służba bezpieczeństwa do mnie nie podchodziła.
0: Kolejny uczestnik strajku, Stanisław Łoza.
3: Podchodzi z dokumentem i pokazuje mi ze łzami w oczach. Przeczytaj, Stasiu. Czytam i znamienne zdanie tam jest. Nie jest godzien pracownika w państwie socjalistycznym. Zwolniono go. Przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć pracy, bo to był tak zwany wilczy bilet.
0: Dodajmy, że plac Namysłowskiego Czerwca 1976 jest obok targowiska i przy Murze Obronnym.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Różnice w interpretacji historii nie mogą podważać fundamentu współpracy Polski i Ukrainy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów, podkreślili premier Donald Tusk i premier Ukrainy Julia Sfirydenko we wspólnym komunikacie opublikowanym po konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Politycy podkreślili, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są nierozerwalnie powiązane, a strategiczne partnerstwo obu państw ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed upałami. Podstawowe informacje, jak radzić sobie z ekstremalnie wysoką temperaturą, można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, podkreśla rzecznik GIS Marek Waszczewski.
4: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
0: W czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: To już pewne. W tym roku nie ruszy budowa wind przy kładce kolejowej na opolskim Zaodrzu. Chodzi o zadanie z budżetu obywatelskiego Opola z 2025 roku. Mieszkańcy zgłosili inicjatywę stworzenia wind po obu stronach kładki nad torowiskiem między Zaodrzem a Szczepanowicami. To nie jest łatwa inwestycja, przyznaje Teresa Sobel-Wiej, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
5: Z uwagi na skomplikowany charakter tego zadania, uzgodnienia z PKP, częściowo realizacja inwestycji na terenie zamkniętym, stąd też to przesunięcie, które pozwoli nam ogłosić przetarg i podpisać umowę z wykonawcą na realizację najpierw projektu, a potem wykonawstwa na podstawie tego projektu, które będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
0: Przygotowanie i opracowanie projektu ma potrwać do roku, następnie ma ruszyć budowa, a koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wciąż gorąco, 31 stopni, w nocy bezchmurnie, a na termometrach od 18 do 20 stopni. Jutro pogodnie, gorąco, temperatura maksymalna 30-32 stopnie, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: W czwartkowym programie Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który program realizuje. A w naszej audycji za chwilkę spotkamy się z Mateuszem Torzeckim z Muzeum Polskiej Piosenki, który opowie o wydarzeniu Vinyl Fest On Tour Opole 2026. Impreza rozpoczyna się w piątek i potrwa także w sobotę. Wydarzenie jest organizowane z Radiem Opole. Powiemy o muzyce odtwarzanej z płyt winylowych, ale także z płyt kompaktowych. Będzie również o spotkaniu prowadzonym przez Witolda Sułka. Zapraszam do godziny 21.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, i mój gość, dr Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Chcemy Państwa teraz zaprosić ani nie do Radia Opole, ani do Muzeum Polskiej Piosenki, chociaż reprezentujemy te dwie instytucje, a zupełnie gdzie indziej, ale blisko i radia, a jeszcze bliżej muzeum.
2: Tak jest. Szanowni Państwo, zapraszamy na Winylfest on Tour Opole. To jest taka fantastyczna impreza, którą robimy między innymi na Noc Kultury, ale nie tylko. Więc to wydarzenie dwudniowe będzie miało miejsce zarówno w piątek, jak i w sobotę. Mówimy o ostatnim weekendzie czerwca, czyli 26 i 27 czerwca. Olbrzymia, fantastyczna giełda płytowa, która będzie miała miejsce w holu Amfiteatru Tysiąclecia. Natomiast wydarzenia w samym Muzeum Polskiej Piosenki też będą miały miejsce, bo zapraszamy również wszystkich fanów muzyki, bez względu na to, czy mają lat 5 czy 105, do tego, by wziąć udział w Winylfest on Tour Opole, również z tego powodu, że będziemy robić odsłuchy. To będzie możliwe z tego względu, że partnerem samej inicjatywy jest też Audio Center Poland, więc na high-endowym sprzęcie będziemy również celebrować te płyty, które w tym roku obchodzą swoje lecie. Czy to 55-lecie, 40-lecie, i będziemy je przypominać. Mam nadzieję, że dla wielu z Państwa, a szczególnie dla osób, które znają te płyty na pamięć, za moment pewnie opowiemy w ogóle, co to za płyty. To będzie zupełnie inne doświadczenie, ponieważ gwarantuję, drodzy Państwo, że gdy słuchamy muzyki w streamingu, to jest jedno doświadczenie, ale słuchanie tych płyt z czarnych krążków, na dobrym sprzęcie, w dobrej sali, z dobrą akustyką, to będzie przeżycie dla wielu osób niezwykłe i mam nadzieję, że odkryją te płyty również kompletnie na nowo. I te wydarzenia z kolei będą miały miejsce w sali kinowo-koncertowej Muzeum Polskiej Piosenki, również w Amfiteatrze.
1: No i się właśnie cieszę z tego powodu, bo tam jest świetna akustyka, jeszcze dobry odsłuch, dobry sprzęt, no to tym bardziej. Ja zaczynałem swoją przygodę z muzyką od czarnych płyt. Później zafascynowałem się kompaktami, bo były jakby te zachodnie bardziej dostępne niż czarne płyty. Później mamy teraz ten streaming. Oczywiście tam, jak sobie jadę, nie wiem, lecę samolotem, jadę pociągiem, no to sobie słucham z tych streamingów, bo przecież nie będę tego sprzętu targać ze sobą. Natomiast zupełnie inny odsłuch, inaczej brzmią czarne płyty. I tu nie chodzi o to, że ktoś je źle przechowywał albo dotykał źle i one są lekko porysowane i są trzaski. Po prostu ta muzyka inaczej brzmi. Taka jest prawda. Zaczyna się to wszystko w noc, a właściwie można powiedzieć w Dzień Kultury, bo to już od 14.
2: Tak jest, drodzy Państwo, z tego powodu, że będziemy mieć wystawców z różnych części Polski. Chcieliśmy im udostępnić sam hall Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, ale także Państwu. Ten moment trochę przyspieszamy, więc nie spotkamy się tylko wieczorem, ale już tak naprawdę od wczesnych godzin popołudniowych. To wynika również z tego, drodzy Państwo, że użyję tutaj takiego sformułowania, które przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych było bardzo popularne u progu właśnie 9. dekady XX wieku, czyli tak zwany art of digging, czyli sztuka przekopywania się właśnie przez te wszystkie skrzynie z płytami winylowymi. Gdyby nie to, to bardzo wiele fantastycznych płyt opartych chociażby na samplingu nie miałoby miejsca. Tutaj muszę wspomnieć chociażby o debiucie DJ Shadowa, bo to jest naprawdę zupełnie innego rodzaju celebracja. Zupełnie inaczej, kiedy sięgamy do streamingu i włączamy playlistę, a zupełnie gdy podchodzimy do takiego miejsca jak właśnie giełda płytowa i tak naprawdę nie wiemy, na co trafimy. Wydaje mi się, że dla każdego kolekcjonera to jest ten moment, który jest najbardziej ciekawy, kiedy buduje swoją własną kolekcję, gdy te albumy, których niekoniecznie spodziewaliśmy się, że w ogóle będziemy mieć w kolekcji, zaintrygują nas i zechcemy je kupić, to często też wiem, że wynika z tego, że na przykład zachwyci nas oprawa graficzna danej płyty. Nie znamy kompletnie zespołu. Dzisiaj to też wygląda trochę inaczej, bo jak zachwyci nas ta okładka, to my oczywiście w tym streamingu możemy sprawdzić, czy to jest muzyka, która jest skierowana do nas, czy niekoniecznie. Natomiast ja nie ukrywam, że gdy sam zaczynałem budować moją już niemałą kolekcję płyt, to uwielbiałem właśnie to, żeby trafić na rzeczy kompletnie mi nieznane, gdzie zachwyci mnie właśnie czy to oprawa graficzna, ale także zobaczę, że na przykład skład zespołu jest intrygujący i dobry, bo pojawia się instrument, który jest na przykład zachęcający. No i to sprawiało, że całą masę muzyki odkrywałem właśnie w ten sposób i mam nadzieję, a badania pokazują, że te kolekcje płyt winylowych są najczęściej rozpoczynane przez osoby, które nie mają jeszcze 30 lat, więc liczę, że grupa młodych osób również w ten sposób będzie troszeczkę tę muzykę odkrywać, no ale też liczę na tych kolekcjonerów, którzy doskonale wiedzą, co w trawie piszcze.
1: Powiem tak, ja już nie zbieram czarnych płyt, ja już kompaktów nie zbieram, już tego mam za dużo. Natomiast za każdym razem, gdy jestem na przykład gdzieś za granicą i tam te sklepy płytowe mają bardzo dużo tych czarnych płyt, no to wchodzę i te 2 godziny spędzam, przeglądam i kusi mnie, żeby jakąś kupić. Mówię nie. Zostawmy to innym, być może.
2: No to ja, drodzy
1: Niech
2: Państwo,
1: oni sobie kupią.
2: Muszę przyznać, że ja przepadłem tylko w tym miesiącu, a rozmawiamy w czerwcu, no podejrzewam, że około 16-17 płyt zostało kupionych. No ale z drugiej strony, jeżeli w tym miesiącu, no tak naprawdę pod koniec poprzedniego miesiąca, swoją najnowszą płytę wydaje Paul McCartney, 83-letni, a już niebawem 84-letni, jednocześnie jest to tak dobra płyta, no to grzechem jest jej nie dołączyć do swojej kolekcji.
1: Ale jak znajdę, bo mam, tylko nie wiem, gdzie je schowałem, mam single, włoskie single oryginalne Beatlesów. To ci przyniosę.
2: Z wielką chęcią.
1: Kiedy masz urodziny?
2: Niebawem 30 lipca, więc wszystko się zgadza.
1: No to już mam prezent. Tak sobie, proszę Państwa, żartujemy, ale to nie jest tylko zbieractwo, to nie jest tylko kolekcjonerstwo, to jest po prostu słuchanie muzyki w dobrych warunkach i z dobrego nośnika. Ja wiem, że wszyscy się zachwyciliśmy w pewnym momencie płytą kompaktową, no bo ona była teoretycznie nie do zepsucia, co jest nieprawdą. Też trzeba się z nią obchodzić tak samo delikatnie i nie dotykać palcami, bo tłuszcz z naszych łapek niszczy i czarną płytę, i kompaktową płytę. Poza tym czarne płyty, wiemy, że 100 lat już wytrzymały, a co będzie z kompaktami, tego jeszcze do końca nie wiemy.
2: To prawda, natomiast mogę powiedzieć, że mam w mojej kolekcji również płyty jeszcze tak mniej więcej z 85, z 86 roku, jeżeli chodzi o kompakty, czyli 40-letnie. No i muszę przyznać, że cały czas grają, cały czas są w dobrej formie. Natomiast 60-letnie płyty winylowe w swojej kolekcji również mam, również grają i muszę powiedzieć, że gdy miałem okazję na Winylfeście, który odbywał się w Chorzowie z kolei, mieć okazję robić odsłuch na tym fantastycznym sprzęcie, to słuchaliśmy zarówno chociażby Black Star Davida Bowiego we fragmentach z pierwszego tłoczenia, ale wrzuciliśmy też biały album Beatlesów z lat 70. To było amerykańskie wydanie. No i muszę Państwu powiedzieć, że to wydanie jednak z lat 70. no grało 100 razy wybitniej niż wszystkie współczesne płyty na 180 gramach dziewiczym winylu wytłoczone, etc., etc. Jednak gdy cały proces był w 100% analogowy, to są to rzeczy nie do przebicia pod względem jakości dźwięku.
1: Tak jest. Poza tym też trochę inaczej na innym sprzęcie się kiedyś nagrywało. Teraz trochę tej elektroniki jest bardzo dużo. Okej, nie narzekam, no bo te studia są cyfrowe już w tej chwili do nagrywania płyt. Ale o tym też będzie można posłuchać. Słuchać, bo to nie tylko ta giełda.
2: Oczywiście, to nie tylko giełda, tak jak Państwu mówiłem, będziemy robić też odsłuch tych płyt. Wydaje mi się, że to sprawi, że no, doświadczycie Państwo czegoś zupełnie, zupełnie innego. A mamy przepiękny rok, bo mamy rok 2026 i to oznacza, że chociażby w tym roku swoje 55-lecie ma album Korowód Marka Grechuty i Anawa. Dla mnie jedna z najważniejszych polskich płyt, którą teraz wymienię, czyli Blues Breakoutu. Wydaje mi się, że to będzie zupełnie inne doświadczenie, szczególnie że to jest muzyka, która no, broni się cały czas i ponad pół wieku temu wydana, a cały czas kolejne pokolenia odbiorców są nią zachwycone. Ja natomiast chcę Państwu przypomnieć album, który nosi nazwę Bzz. To jest album grupy ONA. Posłuchamy go z takiego specjalnego wydania, które było z kolei 5 lat temu wydawane na 25-lecie, z przeźroczysto-czarnego winylu, który robi olbrzymie wrażenie już w ogóle jako sam album pod względem wizualnym, ale o dziwo jakość tłoczenia jest też bardzo, ale to bardzo przyzwoita. Więc opowiem Państwu trochę o tej płycie, ale jednocześnie posłuchamy najważniejszych piosenek z tego albumu. Bardzo też dziękuję Radiu Opole za zaangażowanie się, ponieważ o 18 w piątek będziemy mieć spotkanie z Michałem Wilczyńskim z GAD Records, które poprowadzi Mariuszu, twój redakcyjny kolega Witold Sułek. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, ale to bardzo intrygująca i ciekawa rozmowa, ponieważ porozmawiamy z jednej strony o skarbach, które znajdują się w archiwach Radia Opole, a tu, drodzy Państwo, muszę powiedzieć jako pracownik Muzeum Polskiej Piosenki, że tego archiwum zawsze Wam zazdroszczę, bo uważam, że to jest jedno z najważniejszych archiwów w ogóle w całej Polsce, jeżeli chodzi o polską piosenkę. No i Michał Wilczyński, czyli tak naprawdę no, człowiek, który schodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o muzykę polską, to co robi GAD Records, to jest taka tytaniczna praca, drodzy Państwo, ponieważ God Records wydaje całą masę fantastycznych albumów, wznawia je, ale jednocześnie te zapisy radiowe, które na przykład no, mogłyby przepaść, gdyby nie ich digitalizacja przez God Records, są również wydawane i bardzo mi się podoba to, co God Records zrobiło dla polskiej muzyki filmowej czy polskiej muzyki jazzowej, bo naprawdę no, uchroniła przed przepadnięciem olbrzymią liczbę fantastycznych nagrań, które dzisiaj często po 50-60 latach są odkrywane i co najdziwniejsze. Wszyscy mówią, że już nikt nie kupuje płyt. Natomiast okazuje się, że te nakłady, które God Records przygotowuje, zazwyczaj są wysprzedane. Zresztą w tym roku też mieliście premierę przepiękną w Radio Opole na 45-lecie Helicopters Johna Portera. No muszę powiedzieć, że płyta brzmi rewelacyjnie.
1: To ten nowy miks, jak mówią niektórzy. No po prostu nowe zgranie, nie wiem. Nowy mastering, o, tak powiem. Prawda jest taka, że sporo płyt, materiałów na płyty było nagrywanych w Radio Opole, czy to jeszcze przy ulicy Piastowskiej, jak się mieściliśmy, czy już nawet tutaj u nas w nowej siedzibie od 97 roku przy Strzelców Bytomskich 8, ale też sporo nagrań muzycznych powstało, które nie ukazały się nigdy na płycie, bo po prostu radio nagrywało dla własnych potrzeb wykonawców w naszych studiach i to na naszej antenie było prezentowane. Teraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia, która wydaje i czarne płyty, i płyty złote, czyli kompaktowe, też znajduje w swoich przepasnych zbiorach niepublikowane nagrania, chociażby jazzowe, chociażby Stańki na przykład. I też próbują to teraz wydać i to też jest chyba dobre, bo ja zawsze mówię, to co na płycie, to zawsze gdzieś tam u kogoś dla potomnych zostanie. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że my swoje archiwum przekazujemy do archiwum państwowego w Opolu i to też tam już zostaje też na wieki.
2: Zgadzam się w zupełności, bo oczywiście no, nie mogło być inaczej. Ten boks Tomasza Stańki zakupiłem i muszę Państwu powiedzieć, że te 5 płyt, które znajduje się w tym boksie, no naprawdę nie spodziewałem się, że taki skarb znajduje się w zbiorach Polskiego Radia i dla fanów polskiego jazzu, no to w zeszłym roku naprawdę był jeden z takich najważniejszych boksów, który ukazał się w polskiej muzyce. I jednocześnie to, że jakość tego wydania, bo z tym, drodzy Państwo, umówmy się, było różnie, szczególnie w latach 90. i u progu XXI wieku. Natomiast dbałość od kilku lat, czy to God Records, czy Polskiego Radia do tych reedycji, albo właśnie w ogóle premierowych wydań tych zapomnień,

0: nowej Aleksandry Siekiery, bardzo ważnego albumu dla lat 80. w Polsce. I choć trudno mi w to uwierzyć, to także spróbujemy uczcić 45-lecie debiutu Perfektu. Płyty, która mam wrażenie, że w pewnym momencie była praktycznie w każdym polskim domu. Doskonała okładka Edwarda Lutczyna.
1: Dwie godziny stałem w kolejce, żeby kupić.
0: Logotyp po prostu robił olbrzymie wrażenie, natomiast też musisz chyba, Mariuszu, przyznać, że opłaciło się wtedy te dwie godziny stać w tej kolejce, bo płyta rzeczywiście do dzisiaj po prostu robi olbrzymie wrażenie. No i cieszę się też, że zaproszenie na Vinyl Fest on Tour Opole przyjęli nasi goście z Uniwersytetu Opolskiego. To będą, drodzy Państwo, dwie kolejne prelekcje, które chcemy Państwu w sobotę zaproponować. Jedno z tych wystąpień to jest wystąpienie Sławomira Kuźnickiego, który z kolei skupi się na historii grupy Homo Twist, czyli tej grupy, którą dowodzi Maciej Maleńczuk. Dla wielu osób wychowujących się, może tak powiem, w latach 90. zespół rzeczywiście nie do przecenienia, ponieważ odradzał się w różnych składach, natomiast no to dowództwo Macieja Maleńczuka sprawiało, że każdy z tych albumów, które Homo Twist wydało, to dla świata polskiej alternatywy są naprawdę albumy bardzo, ale to bardzo ważne, więc bardzo się cieszę, że Sławek zechciał w ogóle opowiedzieć o nich. To będzie też jedyne wystąpienie, drodzy Państwo, gdzie nasz partner techniczny specjalnie też przywiezie ze sobą odpowiedni odtwarzacz płyt kompaktowych, ponieważ no, Homo Twist było w latach 90. tylko i wyłącznie wydawane na kompaktach, natomiast nadal uważam, że warto o tym zespole rozmawiać i mówić. No i nasz fantastyczny Radosław Marcinkiewicz, czyli osoba, która od wielu, wielu lat współtworzy wspaniałą konferencję naukową, która nazywa się Unisono w Wielogłosie. Wiele książek w GAD Records już z tej serii się ukazało, no i muszę powiedzieć, że tematy, które tam się pojawiają, no przybliżają polską muzykę w fantastyczny sposób. No i tutaj cieszę się, że Radosław Marcinkiewicz opowie nam na taki temat, który zresztą bardzo podoba mi się tytuł, który zaproponował. Na winylu większy jest ten świat. Niemen i SBB oraz inni muzycy z tego okresu lat 70. głównie w Polsce. No i przyjrzymy się w dużej mierze szeroko rozumianemu roku progresywnemu, który w Polsce w latach 70. się pojawił. No mam nadzieję, że to Państwu pokazuje, jak bardzo zróżnicowana będzie to impreza. Natomiast mam nadzieję, że ta impreza też będzie początkiem takiego trochę innego otwarcia i trochę innej imprezy, którą na co dzień możemy zaproponować Państwu, jeżeli chodzi o wydarzenia wokół Nocy Kultury i nie tylko.
1: No właśnie, bo to Nocą Kultury się zaczyna, Dniem Kultury ja tak nazwałem, ale to jest dwudniowa duża impreza, duży festiwal i no, gdzie jak nie w Muzeum Polskiej Piosenki, no przecież niektórzy ci wykonawcy czasami śpiewali w języku angielskim, ale i na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki też były wykonania w języku angielskim, więc nie czepiajmy się. Dobra muzyka, wspomniałeś SBB, no przecież tutaj Józek Skrzek nagrywał wszystkie swoje płyty, więc też mamy w archiwum taśmy matki.
0: One są fantastycznie, przepięknie, właśnie znowu dzięki współpracy Radio Opole z GAD Records wydawane, one naprawdę robią olbrzymie wrażenie, bo też często są na przykład edycjami dwukolorowymi, to sprawia, że no to cieszy oko o wiele bardziej niż gdy widzimy ten winyl w wersji czarnej. Natomiast tak jak Państwu cały czas tutaj opowiadamy, ten świat muzyki, szczególnie świat muzyki z czarnego krążka jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowany. Ja muszę też powiedzieć, że skłoniło nas do tego, żeby Vinyl Fest on Tour w Opolu się właśnie odbył, bo jesteśmy w stolicy polskiej piosenki. Natomiast widzimy, jak pięknie ta impreza rozwija się między innymi w Chorzowie czy w Katowicach. No i chcemy też trochę Opolan zarazić tym, szczególnie, że to są miasta, które są rzeczywiście blisko siebie. I jeżeli możemy po prostu pomyśleć o sobie jako o trzech muszkieterach, czyli po prostu trzech takich miastach, które rzeczywiście są bardzo, ale to bardzo związane z muzyką, bo mam takie wrażenie, to tym bardziej warto, żeby ten Vinyl Fest raz na jakiś czas witał także w Opolu. Szczególnie, że pierwsze odwiedziny Vinyl Festu, które odbyły się, jeżeli dobrze pamiętam, półtora roku temu w Radiu Opole właśnie, również cieszyły się bardzo dużą popularnością i dobrym odbiorem. To, nie ukrywam, jest troszeczkę taki miód na moje serce, że to kolekcjonowanie płyt winylowych czy kompaktowych no, zaczyna się w każdym kolejnym pokoleniu, być może nie na taką skalę jak kiedyś, natomiast ludzie coraz częściej zaczynają doceniać muzykę z

0: rzecznika i celebrować ją, bo mam takie wrażenie, że w tym naszym bardzo zabieganym życiu możliwość tego, że sięgamy po tę płytę, kładziemy ją na talerzu gramofonu, to jest taki moment idealnego wytchnienia około 40 minut, gdzie można usiąść, skupić się na tej muzyce, napić się dobrej kawy i odetchnąć w ciągu dnia.
1: Jak teraz o tym mówisz, to sobie przypomniałem wydarzenie z liceum, gdzie kolega ze Zdzieszowic, Janusz, otrzymał płytę Pink Floydów od rodziny z Niemiec. No i co? No taką paczką 5 osób pojechaliśmy do niego i 3 razy słuchaliśmy, siedząc i leżąc na podłodze, 3 razy słuchaliśmy płyty Floydów, żeby to ta muzyka do nas doszła. Jeśli chodzi o sprzęt, no to na pewno nie tak dobry, jak już teraz można go kupić, no bo jednak tego dostępu wcześniej takiego dobrego nie było. Ale tak jak powiedziałeś, warto celebrować słuchanie czarnych i też kompaktowych.
0: Oczywiście, że...
1: Po prostu zanurzyć się w muzyce, ponieważ nadajemy nasz program i przez analogowe nadajniki, ale także i w DAB+, i w internecie, to jest to zaproszenie dla wszystkich, jak ktoś ma ochotę przyjechać na Vinyl Festival On Tour Opole.
0: Oczywiście, że tak. To jest, drodzy Państwo, impreza, która jest otwarta. Nie wymagamy żadnych biletów wstępu, nie ma żadnych wejściówek. Impreza jest otwarta dla wszystkich. Dlatego też mam taką nadzieję, że będzie cieszyć się dużym powodzeniem, bo to, o czym rozmawiamy tak naprawdę w ciągu całego naszego dzisiejszego spotkania, tu chodzi naprawdę o odkrywanie muzyki i to, że muzyka no może wpływać na nas i zmieniać nas w ten sposób, że to życie będzie troszeczkę, że tak powiem, lepsze, bo bardzo cieszyło mnie to, o czym opowiedziałeś przed momentem, Mariuszu. Ja też pamiętam, gdy byłem w liceum i po raz pierwszy z czarnej płyty słuchaliśmy Dark Side of the Moon. To było pewnego rodzaju zbiorowe doświadczenie i odkrywanie, pomimo tego, że był to już tak naprawdę XXI wiek, płyta pochodziła z lat 70., no ona ta i tak wpuszczała nas w zupełnie inne światy i w zupełnie inne Poznanie. I pamiętam, gdy byłem licealistą i Piotr Kaczkowski puszczał w którejś z audycji Dark Side of the Moon. Byłem zdziwiony, że tego rodzaju doświadczony dziennikarz muzyczny przypomina płytę, gdzie wydawało mi się, że już cały świat poznał tę płytę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo podobała mi się jego argumentacja, bo puścił całą stronę i powiedział tylko takie zdanie, że bardzo, ale to bardzo zazdrości wszystkim osobom, które usłyszą to po raz pierwszy. Dlatego to też jest pewnego rodzaju misja, gdy mówimy o radiu, czy mówimy o Muzeum Polskiej Piosenki, że musimy pamiętać zawsze o tych odbiorcach, którzy usłyszą to po raz pierwszy. Jestem bardzo ciekawy, na przykład, gdy w piątek się spotkamy i posłuchamy tego korowodu albo tego bluesu breakoutu i niektórzy usłyszą te płyty po raz pierwszy. I być może
1: w domu to nie będzie dla mnie.
0: Ale być może zmienimy czyjeś życie i na to bardzo, ale to bardzo liczę, bo nawet jeżeli to będzie 5 osób, albo nawet 1 osoba, to warto zawsze tego rodzaju imprezy robić.
1: Proszę Państwa, zapraszamy do udziału w tym festiwalu. Nie trzeba kupować biletów. Proszę przyjść w piątek i w sobotę do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Tam, w to miejsce, gdzie się wchodzi do Muzeum Polskiej Piosenki. A mówił i zachęcał Państwa tak barwnie i można powiedzieć, że już muzycznie, Mateusz Torzecki. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera. Zapraszam jutro po godzinie 20:00. Miłego wieczoru.

0: Państwo Radia Opole. Dziś czwartek, 25 dzień czerwca, na zegarach 21. Zapraszam na wiadomości. Upamiętnienie prudnickiego getta wzbudza kontrowersje wśród miejskich radnych. 50 twórców z różnych dziedzin sztuki otrzymało stypendia marszałka województwa opolskiego. W wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Na początek jednak atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Kilka osób zostało rannych. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który zaatakował pacjentów i personel medyczny. Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Semik, poinformowała, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat tożsamości napastnika ani stanu poszkodowanych osób. Stacja TVN24 podała, że ranne osoby to ordynator gastrologiczny, pielęgniarka i dwie pacjentki. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Radni Prudnika wstrzymali się z wyrażeniem opinii dotyczącej upamiętnienia prudnickiego getta, w którym po wojnie przetrzymywano niemiecką ludność miasta i okolic. Kontrowersyjna sprawa będzie ponownie rozpatrywana na sierpniowej sesji. Tłem tego upamiętnienia była 80. rocznica tragedii górnośląskiej, a dramatyczne wydarzenia nie dotknęły tak mocno powiatu prudnickiego, mówi wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
2: Niemniej jednak pomyśleliśmy o tym, żeby uczcić pamięć prudniczan, którzy nie przebywali w getcie zaraz po wojnie. To był taki epizod historyczny. Przyjęliśmy uchwałą Rady Powiatu w sposób uczczenia i upamiętnienia mieszkańców. Ma to charakter takiej tablicy i listwy, która symbolizuje granice tego getta ówczesnego.
0: Jest to całkowicie niepotrzebne i nie mamy czego upamiętniać, argumentuje prudnicki radny Jacek Urbański.
3: Jest to próba relatywizacji historii II wojny światowej, spłaszczenia granic pomiędzy sprawcami a ofiarami. W 1933 roku w wyborach do Reichstagu w rejencji opolskiej, do której należał Prudnik, zwyciężyła partia NSDAP, którą kierował Hitler. Noc kryształową przy biernej postawie mieszkańców Prudnika spalono synagogę. Działał tutaj Volkssturm, który później bronił Prudnika przed wojskami radzieckimi.
0: Upamiętnienie ma powstać na terenie należącym do gminy, dlatego władze powiatu wystąpiły do burmistrza Prudnika o zgodę, a jej udzielenie Grzegorz Zawiślak uzależnia od przychylnej opinii radnych miejskich. Senat uchwalił ustawę o powiązaniu numeru PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. Dzięki temu dane o płacach medyków zbierane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przestaną być anonimowe. Pozwoli to przygotować kolejne zmiany w systemie płac lekarzy. Ministerstwo Zdrowia rozważa m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia medyków oraz tachografów, które miałyby rejestrować ich czas pracy i tym samym zapobiec nadużyciom.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Marszałkowskie talenty nagrodzone. 50 twórców otrzymało stypendia marszałka województwa opolskiego. Samorząd na ten cel przeznaczył 380 tysięcy złotych. Każdy ze stypendystów otrzyma natomiast 7600 złotych. Uhonorowani artyści reprezentują wiele dziedzin sztuki, od muzyki przez taniec, po sztuki wizualne i animacje kulturalne.
4: Magdalena Mek-Krzemień na projekt wyjątkowy, ponieważ projekt jest dedykowany dla mojej córki, na napisanie utworu dla dzieci, która jednocześnie jest też zapowiedzią bardzo dużego projektu dziecięcego, którego myślę premiera będzie w przyszłym roku na targach książki. Już ten proces trwa, więc projekt naprawdę jest duży. Będzie to bajka.
5: Tomasz Siniew, dyrektor Łubnieńskiego Ośrodka Kultury. Chciałbym zorganizować 3 szkolenia dla bibliotek, dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek z województwa opolskiego. Każda biblioteka jest w stanie usnuć swoją opowieść.
6: Józef Kotyś. Wniosek dotyczący aranżacji moich nowych utworów. Są to przetłumaczone przeze mnie na język polski wiersze Eichendorfa.
7: Czyli najsłynniejszego romantyka ze Śląska.
6: No tak, jeden wiersz Georga Hauptsztoka i 3 moje teksty.
0: W wiadomościach jeszcze jedna informacja. W związku z prognozowanym na weekend upałem i w związku z ostrzeżeniami przed wychodzeniem na zewnątrz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu w sobotę, czyli 27 czerwca, będzie nieczynna.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Zmian w składzie i eksperymentów na boisku spodziewają się kibice za Odrą przed dzisiejszym meczem Mistrzostw Świata Niemiec z Ekwadorem. Kadra naszych zachodnich sąsiadów ma już zapewnione zwycięstwo w grupie, więc może ten mecz potraktować jako test. Adam Górczewski informuje, że przed spotkaniem bez presji dla Niemiec nastawienie na wynik ustępuje miejsca innym tematom.
9: Die Welt ostrzega jednak przed dzisiejszym Ekwadorem, który będzie walczył o awans. Przegrana Niemiec może obniżyć morale. Portal Sport.de też zwraca uwagę, że chodzi o utrzymanie pozytywnej atmosfery. Koło meczu nie można po prostu przejść. Julian Nagelsmann, mimo przypisywania mu lubości do eksperymentowania, zapowiedział, że chce ogrywać swój podstawowy skład. Dlatego na przykład Denis Undaw, strzelec 3 goli w 2 meczach, pozostanie jokerem i w ostatnim grupowym pojedynku znów zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: Mecz Niemcy-Ekwador rozpocznie się o 22:00. O tej samej porze rozpocznie się także drugie spotkanie tej grupy, w którym Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W tabeli grupy E prowadzą pewne awansu Niemcy. Drugie miejsce zajmuje Wybrzeże Kości Słoniowej, a trzeci jest Ekwador. Zmieniamy temat. Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym dniu rajdu Akropolu 8. rundy Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz ma sekundę przewagi nad Japończykiem Takamoto Katsuo i sekundę i 1/10 nad Belgiem Thierrym Neuvillem. 35. miejsce zajmuje Tymoteusz Abramowski, a 44. jest Grzegorz Bonder. Rajd potrwa do niedzieli. Siatkarska reprezentacja Belgii pokonała Chiny 3-1 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. Od 20:00 biało-czerwoni rywalizują z Turcją. Pierwszego seta nasi rywale wygrali po grze na przewagi 28 do 26. W drugim jest już znacznie lepiej. Triumfowali biało-czerwoni pewnie 25 do 19. Za chwilę rozpocznie się partia numer 3 tego spotkania. Katarzyna Kawa na nieprzeszłej eliminacji do tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. W decydującym meczu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylie Day 2-6-5-7. Polka była rozstawiona z numerem 14, a jej rywalka była 32. Główna rywalizacja w Londynie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Pewne gry bez eliminacji są 4 reprezentantki Polski. Na korcie zobaczymy broniącą tytułu Igę Świątek, a także Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Oficjalne losowanie par pierwszej rundy odbędzie się w piątek.
1: Pogoda.
0: Na naszym radiowym termometrze 27 stopni, w nocy bezchmurnie, a na termometrach 18-20 stopni. Jutro słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna 30-32 stopnie i wiatr tylko słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
12: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
13: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
12: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.
0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: kłaniam się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj będzie poświęcona arteterapii, czyli terapeutycznemu wymiarowi sztuki. Doktor nauk humanistycznych Anna Glińska-Lachowicz będzie naszą gościnią. Będziemy rozmawiać o pracy naukowej, która powstała pod redakcją naszej rozmówczyni. Będziemy rozmawiać o tym, jak między innymi taniec może działać terapeutycznie i leczniczo. I jak można to też za pośrednictwem kategorii psychologicznych czy naukowych opisywać i omawiać. Ale zanim o tym parę informacji. Sprzed galerii Op Art w Opolu zginął wczoraj obraz. Praca została położona na chwilę przed tym miejscem ze względu na trwające przygotowania do wystawy i po chwili zniknęła. Właścicielka galerii Op Art, Urszula Kozińska, prosi osobę, która być może pomyślała, że praca została porzucona, o jak najszybszy zwrot. Dzieło jest częścią zbiorowej wystawy pod tytułem Sztuka Opola w jednym miejscu. Zdarzyła się taka sytuacja, nie wiemy czy miła, czy niemiła, być może osoba, która zabrała obraz, chce nam go zwrócić, mówi Urszula Kozińska.
1: Przed galerią był zostawiony obraz, który miał trafić do galerii, ale kolega, ponieważ miał 3 prace, wniósł 2, no i za 2 minuty ta praca znikła. Jeśli bo ktoś po prostu myślał, że zostawiliśmy tą pracę, proszę o przyniesienie do Pop-Artu, bo ten obraz jest taki dosyć znaczący. To są głowy, które nie mają twarzy. Wielkość obrazu jest 1,20 m x 70 w kolorze szarość, jakieś takie beże.
0: A obraz można zwrócić do budynku NTO przy ulicy Powstańców Śląskich 9. Tam mieści się galeria Op Art, sprzed której zaginął obraz. Z właścicielką galerii można też kontaktować się za pośrednictwem Facebooka lub pod numerem telefonu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kultura. A teraz przenosimy się w Tatry. Tam trwa akcja liczenia kozic. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz słowackiego TANAP-u od 3 dni prowadzą obserwacje granic, boczy i hal. Liczą populację ściśle chronionego gatunku. Kozic z lornetką wypatruje m.in. Grzegorz Bryński, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
2: Rejon żandarmerii i Wołosynu Odkrzyznego. Pogoda przepiękna. Coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słonko oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Coś nie było robione. Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
0: Kozice w Tatrach liczone są 2 razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrody pracownicy doliczyli się 805 osobników. Na Słowacji zaobserwowali 587 kozic, a po polskiej stronie Tat 218. W ciągu roku liczebność kozic spadła o 15%. Jednak błąd w liczeniu może wynosić około 10%. Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez 2 państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań. Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: To też pokazuje taki ogromny postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I dla porównania, na koniec listopada to było 500 000 zaledwie zebranych opakowań, a na koniec grudnia 3 000 000. Wiele się nauczyliśmy również przez te kilka miesięcy i widać, że system działa, działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłyną na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
0: W całej Polsce działa 62 tysiące punktów zwrotnych, w tym 13 tysięcy punktów z automatami kaucyjnymi. 32 tysiące punktów zbiórki znajduje się w małych sklepach o powierzchni poniżej 200 m². W wakacje powiększy się sieć automatów w miejscowościach turystycznych i kurortach, zapowiada Anita Sowińska.
3: Na przykład operator Polka instaluje swoje automaty blisko plaż, w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Te logistyczne działania, one rozwiązują pewne problemy klientów, czyli to, że konsumenci spożywają napoje najczęściej poza domem, a następnie musieli odnosić te opakowania do punktów zbiórki w sklepach.
0: Operator Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady. Operatorzy pracują też nad nowymi rozporządzeniami i formami zwrotu kaucji. Chodzi m.in. o zwroty na kartę płatniczą, aplikację mobilną czy inne rozwiązania. A za chwilę wspomniana rozmowa z dr Anną Glińską-Lachowicz. Rozmawiamy dzisiaj o arteterapii, o terapii poprzez sztukę.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o arteterapii, a także o terapii tańcem. Anna Glińska-Lachowicz, doktor nauk humanistycznych, arteterapeutka, choreoterapeutka, która też prowadzi swoją autorską Akademię Choreoterapii i Arteterapii, jest gościem programu. Będziemy m.in. o książce pod Twoją redakcją, także z Twoim tekstem rozmawiać i nie tylko o tym. Taniec wydaje mi się w ogóle czymś tak źródłowym bardzo mocno dla naszej kultury, tożsamości, poczucia wspólnoty. Jak patrzysz na tę formę właśnie pod kątem tego, co nam może dać współczesnemu człowiekowi?
1: Dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co może nam dać? Myślę, że z mojej perspektywy taniec jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i codziennym funkcjonowaniem, ale też mam świadomość, że w dzisiejszych czasach nie jest to takie jednoznaczne i bardzo wiele osób uważa, że taniec jest takim rodzajem działania naszego bycia aktywnym, no bardzo specyficznym, tak? Przyporządkowanym do tylko bardzo nielicznych momentów naszego życia, a tak naprawdę sztuki piękne, między innymi taniec, kreacja wizualna, muzyka, sięga czasów co najmniej starożytności, czyli w starożytnej Grecji było to bardzo znane i bardzo powszechnie stosowane, aby i taniec, i sztuki piękne stosować codziennie, rozwijać swoje pasje, być aktywnym w tym kontekście, bo to pozwala nam zachować wewnętrzne zdrowie i szczęście, poczucie szczęścia na co dzień.
0: Ta książka Arteterapia w działaniu też daje gotowe pomysły na to, jak prowadzić zajęcia oparte na arteterapii, ale od czego takie zajęcia w ogóle powinny się zaczynać, żeby one mogły stworzyć odpowiednią przestrzeń do jakiegoś takiego otworzenia siebie też na to, co ma się zadziać?
1: Ta książka jest pokłosiem wspaniałej konferencji naukowej, którą zorganizowałam, stworzyłam, do której zaprosiłam bardzo wielu wspaniałych specjalistów i część z nich zdecydowała się opisać swoje działania, które wtedy się wydarzyły, więc można skorzystać z tak zwanych gotowców, ale to bardzo ciekawe, o co zapytałaś, od czego powinniśmy zacząć. Na pewno powinniśmy zacząć od tego, aby być dobrze przygotowanym na to, czego nie można przewidzieć. Więc arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, wszystkie te działania zakładają bardzo duży poziom nieprzewidywalności, ponieważ pracujemy z człowiekiem, z jednostką, osobą, z żywym organizmem i z jego emocjami. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo duży wachlarz tego, co może się wydarzyć. Więc przede wszystkim zachęcałabym do tego, żeby być dobrze przygotowanym zawodowo, a następnie świetnie radzić sobie z kontaktami interpersonalnymi. No i być też fascynatem albo artystą w jakimś zakresie, na przykład w zakresie tańca, czy muzyki, czy kreacji wizualnej.
0: Ty piszesz o mandali między innymi, czyli jakiejś formie wizualnej, którą też można przełożyć na taniec. Jak to się dzieje i w jaki sposób właśnie coś takiego wizualnego może pomóc tańczyć?
1: Tworząc moją Akademię Choreoterapii i Arteterapii, miałam już taki pomysł, że niekoniecznie sam taniec może dać nam możliwość wyrażenia tego, co w nas się dzieje. Sami wiemy, że jedni z nas są bardziej wzrokowcami, inni słuchowcami, jeszcze inne osoby mają inne umiejętności czy zmysły, które są wyostrzone w specyficzny sposób. Zauważyłam, że łączenie ze sobą sztuk pięknych i możliwości ekspresji, doświadczania tych sztuk pięknych na wielu poziomach jest takim gwarantem, że odniesiemy jak najlepszy efekt. No nie chcę powiedzieć sukces, tak? Bo to nie o sukces chodzi, ale o to, aby dotrzeć do każdego z uczestników na jak najgłębszym poziomie i dać jemu możliwość wyrażenia się. I tutaj koncepcja warsztatu, które z jednej strony oferują pomysł czy pewien rodzaj projektu stworzenia własnej mandali, a z drugiej strony zachęcenia do bycia aktywnym ruchowo, do tworzenia przy okazji swojej ekspresji ruchowej, daje nam właśnie takie możliwości. Coś, co może na co dzień albo na pierwszy rzut oka dla zwykłego zjadacza chleba, w cudzysłowie oczywiście, jest nie do pogodzenia. Czyli jak mogę rysować i tańczyć w tym samym momencie i dlaczego to miałoby być takie skuteczne?
0: To się dzieje tak w taki przeplatany sposób, że trochę się tańczy, trochę rysuje, czy najpierw jest jedna, druga forma, później?
1: Akurat w tym warsztacie, który nazywa się, który stworzyłam i nazwałam go mandala mojego życia, pracujemy etapowo, ale pracujemy etapowo przede wszystkim dlatego, że odnosimy się do trzech etapów w naszym życiu. Do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I każdy z tych etapów jest zamknięty w taką jeszcze mniejszą strukturę. Najpierw mamy element spacerowania po przestrzeni, po sali, wizualizacji. Ja jestem narratorem. Zachęcam osoby, które uczestniczą w tym warsztacie, do myślenia o tym, co nazywają według siebie w swoim życiu przeszłością na przykład, a następnie przechodzimy do elementu tańczenia, czyli to, co pojawiło się w naszym wnętrzu, w naszej głowie, w naszym ciele, w emocjach, w odczuciach w ciele, przekładamy na ruch, na ekspresję ruchową, a w trzecim etapie staramy się to jeszcze wszystko przełożyć na ekspresję wizualną, czyli przy pomocy kolorów, kształtów, plam barwnych przekładamy na kartkę papieru.
0: Pomysł i scenariusz to jest jedno, ale właśnie to, co się dzieje podczas takich spotkań, jest najbardziej nieuchwytne i to właśnie najbardziej nieuchwytne jest najbardziej istotne, bo można przyjść z gotowym pomysłem, ale jak sprawić, żeby ludzie to zaakceptowali, żeby się tym zainspirowali, żeby się w tym odnaleźli w ogóle, jak to się robi?
1: Chyba nie ma złotego środka, nie wiem, przynajmniej ja nie wypracowałam sobie przez te wszystkie lata, kiedy zajmuję się tym tematem. Nie mam takiego pewnika, takiego wytrycha. Jedyne, co widzę, że działa, to bycie prawdziwym i otwartym. Czyli przychodząc na jakiś rodzaj spotkania, warsztatów, zajęcia, staram się z jednej strony zachęcić do tego, co robię, pokazując uczestnikom, że jest to moja pasja i przekonując ich po prostu z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich byłych uczestników, dlaczego to jest skuteczne, czyli po prostu mówię, po co to robimy. Kolejnym elementem, który gwarantuje bardzo duży poziom sukcesu pedagogicznego, tak, mówimy od strony osoby prowadzącej, to zachęcenie, ale wprowadzenie zasady dobrowolności, czyli ja zapraszam cię do jakiejś aktywności, sugeruję, aby robić to lub coś innego, żeby na przykład poruszać się lub rysować, lub zatrzymać się, lub chodzić, lub tańczyć. Natomiast każdy z uczestników za każdym razem może podjąć decyzję, że tego nie robi, tak? Czyli wewnętrzne zapytanie siebie co chwilę, czy to jest dla mnie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję, czy to jest w zgodzie ze mną, czy moje ciało reaguje napięciem, czy mam ochotę teraz rysować, albo czy utwór muzyczny, który słyszę, wpływa na mnie w jakiś sposób pozytywnie.
0: Myślę sobie, że mija już kilkanaście lat, kiedy po raz pierwszy widziałam Cię w akcji. Ja prowadziłaś zajęcia choreoterapeutyczne w zakładzie karnym w Opolu i pomyślałam sobie, jak z osadzonymi, z grupą kobiecą i z męską, jak duże też umiejętności psychologiczne, interpersonalne są potrzebne, żeby ludzie chcieli się otworzyć, żeby zaufali, żeby czuli się bezpiecznie. Więc to jest też dla mnie bardzo interesujące, jak w tym konkretnym miejscu też musiałaś działać na tym poziomie, żeby zaprosić ich do wspólnego otwarcia się na taki warsztat.
1: Tak, tak, faktycznie znamy się już naprawdę bardzo dużo lat. Bardzo ciepło wspominam tamten czas, bo dzięki tym osobom, dzięki możliwościom prowadzenia dla nich tych zajęć, że mogłam mieć tą możliwość bycia w tej przestrzeni, wiele się też nauczyłam, ale kiedy zadawałaś mi to pytanie, przyszła mi do głowy jedna główna myśl przewodnia, że w tamtym miejscu, szczególnie w tamtym miejscu, w zakładzie karnym, to, co liczyło się najbardziej, to bycie prawdziwym. Czyli ja jako Ania, przychodziłam jako Ania przede wszystkim, a nie jako specjalista i nie jako osoba, która teraz będzie się wymądrzać czy kazać im coś robić. I tu właśnie ten element był najważniejszy. Sporo czasu spędzaliśmy na rozmowach i na mówieniu o takich zwykłych, codziennych czynnościach, z czym się borykam, jakie mam problemy, jak wygląda moje życie rodzinne, zawodowe, to co robię na co dzień. Więc do pewnego momentu oczywiście to też jest otwieranie się przed klientem. Można tutaj dyskutować, czy z punktu widzenia etycznego, zawodowego, jako psychoterapeuta, terapeuta, pedagog, możemy o tym wszystkim mówić, tak? Natomiast w tamtym miejscu było to naprawdę kluczowe.
0: I podobnie było, kiedy prowadziłaś też w Turawie swój projekt?
1: Tak,
0: z osadzonymi właśnie tam, to była grupa kobieca.
1: Tak.

0: te osoby są w ograniczonych przestrzeniach, w zamkniętych małych pomieszczeniach.
1: I też myślę sobie, że w takim miejscu szczególnym też widać, jak bardzo to jest pewnie element artyterapii, który funkcjonuje też w innych miejscach, ale tam myślę, że też jest bardzo wyrazisty, jak na poczucie własnej wartości wpływa to, że coś tworzę, że biorę udział w jakimś procesie, który ma efekt, który mnie otwiera, rozwija.
0: Tak, to był jeden z bardzo ważnych elementów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, czyli co musiały przeżyć te osoby trafiające do zakładu karnego, oczywiście nie chcę teraz mówić, że tam trafiły przez pomyłkę czy niezgodnie z sytuacją, ale no jest to specyficzna grupa docelowa, którą bardzo łatwo jest zamknąć, zablokować, ale też okazując im takie właśnie bycie człowiekiem i ciekawość na to, co oni chcą opowiedzieć, jaką mają swoją własną historię i docenianie każdego najmniejszego elementu, które postarają się wyeksponować, ujawnić, tak bym to nazwała, to ich reakcja jest naprawdę niesamowicie intensywna. Więc z jednej strony to, że mogą robić coś naprawdę błahego, małego i jest to akceptowane, z drugiej strony ich prawda też jest akceptowana. To też było tutaj elementem bardzo znaczącym dla całości projektu. Zresztą potem na samym końcu udało mi się osiągnąć to, co było moim marzeniem, czyli zorganizowanie takiej gali, która prezentowała, co tak naprawdę robiłyśmy za murami tego więzienia i te osoby mogły być docenione przede wszystkim przez to, że były gośćmi honorowymi, czyli taki trochę dysonans, ale no, czuły się bardzo docenione.
1: Czyli taka prawdziwa resocjalizacja, która też pokazuje, że praca, wysiłek daje efekt i satysfakcję.
0: Tak, i że poprzez tego typu działania świat zewnętrzny może popatrzeć na mnie innymi oczami. Mhm. To była też taka bardzo ważna część tej gali i częsty rodzaj komunikatu, który z gości, z osób, które były mieszkańcami naszego miasta, przyszły na to spotkanie, oglądały zdjęcia, oglądały prace plastyczne uczestniczek, oglądały film dokumentalny, który powstał w trakcie tego półrocznego projektu. To chyba była jedna z najczęściej wyrażanych takich opinii, że to są naprawdę normalne, zwykłe osoby, piękne, o bogatym wnętrzu, mające coś do zaproponowania, coś do zaoferowania światu zewnętrznemu. Myślę, że o tym najczęściej zapominamy.
1: A co każdemu z nas może dać artyterapia? Tutaj też wzięłaś książkę ze sobą Danuty Kozieło, tak. Taniec i psychoterapia.
0: Tak. Danuta Kozieło jest taką jedną z moich ulubionych mentorek, która już w latach 90., co nie jest takie jasne, pisała o tego typu działaniach na terenie Polski, ponieważ udało jej się wrócić do Polski i tutaj rozwijać właśnie ten nurt, czyli taniec połączony z psychoterapią, z terapią na bardzo wysokim, zawodowym takim poziomie, opisując też przypadki pracy konkretne w różnego rodzaju placówkach. Co nam może dać terapia tańcem czy terapia przez sztuki piękne? Może nam dać bardzo dużo. Jedną z moich ulubionych definicji tego rodzaju działań jest to, że każdy z nas kiedyś miał wewnętrzną homeostazę. I jeżeli mamy tą homeostazę utrzymywaną, to możemy funkcjonować na co dzień na bardzo pięknym, wspaniałym, radosnym, optymistycznym, bardzo owocnym poziomie. Świat zewnętrzny tą homeostazę w różnych sytuacjach nam zaburza. No właściwie można powiedzieć, tak jak jechałyśmy tutaj, rozmawiałyśmy o tym, ile jest bodźców zewnętrznych, ile jest problemów, ile jest elementów, które wpływają na nas na co dzień, nawet w drodze do pracy, tak w samym miejscu, gdzie pracujemy czy uczymy się. Sztuka jest tym elementem, który pozwala nam uporać się z tymi emocjami, które są w nas wywoływane, z tym napięciem, które pojawia się w życiu codziennym, można powiedzieć, w ciągu takich codziennych działań i pozwala nam dzięki temu, że rozładowujemy to napięcie emocjonalne, wrócić do właśnie tej naszej bardzo indywidualnej homeostazy, czyli do takiego poczucia wewnętrznego spokoju, spokojnej radości, trochę tak jak w buddyzmie, że mamy widzieć, co się wokół nas dzieje, być w tym obecni, angażować się, ale powracać do takiego zaopiekowania się samym sobą i utrzymywania

0: homeostaz szczęścia, dobrostanu, pozytywnego myślenia, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach.
1: Masz na swoim koncie już wiele lat doświadczeń, też doświadczenie akademickie opracowałaś na uczelni. Co jest kluczowe, żeby się nauczyć bycia choreoterapeutą, twoim zdaniem? Albo artyterapeutą, nie, tu musi nie być nie tylko, może być nie tylko tańc, mogą być inne rodzaje sztuk.
0: Standardy zawodowe na całym świecie różnie to opisują. Dla mnie najistotniejszymi elementami, które są niezbędne, to z jednej strony wiedza zawodowa, kompetencje, które dotyczą zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii, a z drugiej strony wiedza dotycząca sztuki w ogóle, albo tego gatunku, czy tej niszy sztuki, która nas interesuje w szczególności. W moim przypadku to jest taniec, więc ja z jednej strony stawiam sobie wysokie wymagania, jeżeli chodzi o umiejętności, wiedzę, doświadczenie ruchowo-taneczne, a z drugiej strony kompetencje te dotyczące terapii i psychologii.
1: A jakich mistrzów dla ciebie inspirujących albo mistrzynie spotkałaś na swojej drodze?
0: Zaczęłam wchodzić na tą drogę w latach 90., więc trochę czasu już minęło. Trochę też żartowałyśmy przed tym podcastem o moich doświadczeniach różnego rodzaju. Jest wielu wspaniałych nauczycieli, których mogłabym polecić, natomiast cały czas ta możliwość dotarcia do nauczycieli i uczestniczenia w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, możliwości edukacyjnych jest coraz więcej, bo weźmy pod uwagę internet i możliwości przemieszczania się. No, na przestrzeni ostatnich 30-35 lat to się ogromnie zmieniło, więc w latach 90. czekaliśmy na każdego nauczyciela z zagranicy jak na objawienie. To od razu wchodził na salę i był prawie że jak guru traktowany. Natomiast też zauważyliśmy, że ich doświadczenia, które dotyczą innych kultur, innych narodów i takiej właśnie innej codzienności w tamtych przestrzeniach, nie do końca mogły być przełożone na to, co jest u nas tutaj możliwe, albo jaką mentalność chociażby mają Polacy, czy z jakimi problemami na co dzień tutaj się spotykamy. Tak jak mówiłam, Danuta Kozioło, chociaż nigdy osobiście jej nie poznałam, jest jedną z takich moich ulubionych mentorek, ale też jest wielu innych, którzy sporo mnie nauczyli w tym zakresie. Też żartowałyśmy, że wielu nauczycieli, nazywam sobie tak bardzo delikatnie w cudzysłowiu, że nauczyłam się od nich, jakim nauczycielem nie chcę być. Więc poprzez negatywne obserwacje albo doświadczenie tego, że prowadzono zajęcia w takim nurcie, czy w takim kontekście, czy z takimi różnymi brakami, które we mnie wywoływały krytyczne pytania, tak? To też jest czasami ważne, żeby zastanowić się, czy mogę w takich 100% bezkrytycznie zaufać komuś i wziąć to, co on oferuje, czy właśnie moja krytyczność sprawia, że rozwijam swoje metody i swoje techniki pracy.
1: No dobrze, ale opowiedz o jakichś inspirujących zdarzeniach. Bo mi się wydaje, to też jest interesujące, kiedy ktoś jest w jakiejś dziedzinie już nauczycielem innych, ale ciągle jest ciekawy, ma głód wiedzy i poznaje też innych nauczycieli. Wydaje się, to jest ogromnie ważne i takie rozwijające, że ten proces nauki jest właściwie nieskończony.
0: Tak. Ten proces nauki w moim przypadku też połączony jest bardzo intensywnie z takim rodzajem mojego wewnętrznego akumulatora, czyli jeżeli pracuję z innymi, to mój akumulator się w jakiś sposób wyczerpuje, a kiedy udaję się do kogoś jako sama, jako studentka, poznaję nowych nauczycieli, to mój akumulator wewnętrzny się ładuje, więc tutaj też ta równowaga potrzebna jest, żeby ją utrzymać. Z całą pewnością taką osobą, która wywarła na mój warsztat pracy największy wpływ, jest Anna Halprin. Jest to fantastyczna osobowość, która też pisała książki, ale to, co jest najważniejsze, przede wszystkim pracowała sama z różnymi sposobami wyrazu artystycznego, czyli zaczynała można powiedzieć więcej niż tancerka, ponieważ ona tworzyła wspaniały teatr tańca performatywny. A później dopiero jakie kolejne etapy jej życia tak ją poprowadziły, że pracowała na przykład z osobami, które są terminalnie chore, między innymi na raka. Dowiedziałam się również, czytając jej biografię, że sama miała tego typu choroby stwierdzone i to chyba, z tego co pamiętam, dwukrotnie miała remisję. Więc łączyła swoją pasję z wiedzą, doświadczeniem, pracą z ludźmi i z własnym case study, jeżeli tak mogę się wyrazić, ponieważ jej rysunki łączące z taniec były jednym z elementów, które sama w pewnym sensie nazwała jako diagnostyczne, ponieważ na jej rysunku pojawiła się czarna plama w miejscu, gdzie potem stwierdzono komórki rakowe. Świetna książka, taniec jako sztuka uzdrawiania. Polecam. Już nie żyje Anna Halprin, ale wciąż można na YouTubie i w innych miejscach oglądać z nią wywiady, podcasty, warsztaty, które były nagrywane. Miała swoje centrum edukacyjne, które chyba teraz prowadzi jej córka, tak mi się wydaje.
1: Dla kogo jest arteterapia? Jak kto może zostać arteterapeutą?
0: A, to są dwa różne pytania. Dla kogo jest arteterapia? Dla wszystkiego, dla wszystkich, dla każdego. I kto może zostać arteterapeutą? No teoretycznie też wszyscy. Natomiast myślę, że zamiłowanie do sztuki i do pracy z ludźmi jest tutaj takimi elementami, które gwarantują bardzo duży, może nie sukces zawodowy, ale osiąganie dobrych efektów. Jeżeli czujesz, że lubisz pracować z ludźmi i masz w tym kierunku umiejętności, przy okazji wykształcenie, a do tego jeszcze jesteś fascynatem sztuki i jeszcze działasz w jakimś zakresie, to już jest naprawdę duża, świetna podstawa, żeby pójść w tym kierunku.
1: To od czego warto zacząć? Pierwsze jakieś grupy, małe spotkania, znajomi, których można wciągnąć w jakiś proces?
0: Myślę, że wszystkie te możliwości są tutaj dobrym pomysłem. Na pewno warto sprawdzić, czy to, co wydaje mi się, że jest dla mnie, jest dla mnie, więc warto pójść na warsztaty o charakterze rozwojowym do kogoś, kto prowadzi te zajęcia i ma w tym doświadczenie. Mówiąc tutaj o charakterze rozwojowym zajęć, mam na myśli grupy otwarte dla osób, które po prostu na co dzień funkcjonują bez żadnych problemów, nie są w terapii, nie są pod żadną opieką specjalisty, po prostu chcą w swoim życiu doświadczyć czegoś wspaniałego, nowego, rozwojowego, dowiedzieć się więcej sami o sobie, spróbować właśnie, czym może być sztuka jako ich taki motor napędowy. Myślę, że to będzie takie kluczowe, ponieważ czasami nasze wyobrażenia o tym, co chcemy robić w życiu, jeżeli chcemy na przykład mieć taki zawód, mogą okazać się zupełnie czymś innym. Wielokrotnie zauważałam i też rozmawiałam z moimi byłymi studentami z pedagogiki resocjalizacyjnej, bo to była też moja grupa docelowa przez wiele lat na Uniwersytecie Opolskim. Mieli na przykład marzenie, żeby pracować w zakładzie karnym i kiedy na praktykach studenckich pierwszy raz szli do zakładu karnego i usłyszeli brzęk krat za swoimi plecami, natychmiast rozumieli, że ich marzenia niestety nie zostaną spełnione, że to nie jest miejsce ich pracy, więc warto po prostu małymi kroczkami popróbować, sprawdzić i może się okazać, że to jest to.
1: Widzisz dostęp do arteterapii w Polsce, na ile możemy z tego korzystać, próbować, jak to wygląda w takich przypadkach indywidualnych albo w miejscach, które potrzebują tej arteterapii, na przykład właśnie jakieś szpitale, gdzie są osoby na przykład z zaburzeniami psychicznymi, albo mówiliśmy też o zakładach karnych i na pewno takich miejsc jest też więcej, gdzie ta arteterapia bardzo by się przydała.
0: Tak.
1: I ona tam systemowo jakoś jest w tym planie poukładana. Jak to widzisz? Jak ten dostęp, jaki jest dostęp, jak to działa wszystko?
0: Tak, powinno to być we wszystkich tych placówkach, o których powiedziałaś. Przede wszystkim zakłady karne i wszelkiego rodzaju szpitale. Bo w każdym szpitalu przebywający tam ludzie przychodzą z jakimiś problemami. Tak?
1: No są tak, to osoby onkologiczne, tak, albo innego typu też.
0: Tak, nawet przeszczep biodra, czy jakiegokolwiek rodzaju inne zaburzenia, które wymagają hospitalizacji, a potem rekonwalescencji, powinny być wspomagane tego typu działaniami, ponieważ na świecie jest bardzo wiele publikacji, które mówią o tym, jak bardzo pozytywnie wpływa to i zarówno w czasie, kiedy czekamy na proces zdrowienia, ale potem już na przykład po zabiegu, po jakimś ważnym wydarzeniu medycznym, skraca to ten czas rekonwalescencji i efektywność tego czasu jest znacznie większa. Więc wszystkie te placówki oczywiście to są numer jeden. Tam powinno się to bezdyskusyjnie pojawić. to, czy osoby zarządzające tymi placówkami, tak, widzą potencjał, widzą zasadność tego typu działań, to już jest inna sprawa, inny temat dyskusji. To, czy jest na to fundusz, jeszcze jest innym tematem. No i czy mamy warunki do realizacji tego typu działań w tych placówkach, no to jeszcze coś innego. Ostatnio dostałam taki telefon z propozycją poprowadzenia zajęć na oddziale dziecięco-młodzieżowym na onkologii w Gdańsku i zadzwoniła do mnie pani z fundacji, która właśnie tego typu osoby wspiera i nawiązuje współpracę właśnie ze szpitalami onkologicznymi, posiadając fundusze, czyli jest to taki wspaniały pomost, tak? Przychodzi do mnie osoba, która ma na to pieniądze, szuka specjalisty i ma dla mnie miejsce, gdzie mogę prowadzić zajęcia. Umówiłyśmy się na częstotliwość raz w tygodniu. Szpital zrezygnował z takiej częstotliwości. Powiedział, że oni mają już za duże zamieszanie i chcą rzadziej. Więc też pytanie jest, tak? Czy jest to element niezrozumienia? Czy faktycznie akurat ten szpital jest w tak wspaniałej sytuacji, że dla swoich pacjentów ma całą masę innych działań i rzeczywiście choreoterapia, arteterapia może już tutaj być troszeczkę rzadziej obecna. Więc no jest to naprawdę temat rzeka. Pięknym też elementem, który dodatkowo się niedawno, z tego co wiem, zaczął rozwijać w naszym kraju, to chyba myślę COVID był takim elementem przełomowym, takim momentem przełomowym, jest wchodzenie tego typu działań rozwojowych, relaksacyjnych, wspomagających właśnie bycie kreatywnym do tak zwanych korporacji, czyli do firm, które nie są związane ze szkolnictwem, z leczeniem, z medycyną czy z tego typu działaniami. Ale pozornie są to grupy osób, które na co dzień, no mamy takie wyobrażenie, siedzą cały dzień przy komputerze. I dla tych osób myślę, że tego typu działania są też świetnym dodatkowym elementem, które z jednej strony mogą polepszyć ich funkcjonowanie na co dzień, w takim życiu osobistym, personalnym, a zawodowo na pewno będzie to wspaniały element, który będzie przeciwdziałał ich wypaleniu zawodowemu.
1: Życzmy sobie, żeby dostęp do arteterapii był jak najszerszy.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj, za rozmowę. Anna Glińska-Lachowicz, doktor nauk humanistycznych, choreoterapeutka, prowadząca autorską Akademię Choreoterapii i Arteterapii, dzisiaj była gościem podcastu Radia Opole. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za to spotkanie w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro w tym programie.

0: tu Radio Pole. Dziś czwartek, 25 dzień czerwca, na zegarach 22. Zapraszam na wiadomości. Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 5 pasażerów trafiło do szpitala po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce. W wiadomościach także podsumowanie polskiego projektu dotyczącego rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Na początek ważna informacja dla mieszkańców Komorzna w gminie Wołczyn. Woda z kranu nadal nie jest zdatna do spożycia. Wciąż są przekroczone dopuszczalne wartości pestycydu i woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Taka sytuacja utrzymuje się od 18 kwietnia i mieszkańcy korzystają z beczkowozów. Wobec fali upałów wołczyński magistrat informuje o dodatkowych dostawach wody pitnej. Jutro strażacy zawodowi z Kluczborka będą dystrybuować wodę z cysterny, a gminy Wołczyn i Kluczbork pożyczyły dodatkowe beczkowozy.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który zaatakował pacjentów i personel medyczny.
2: Policja jest bardzo oszczędna w udzielaniu informacji o zdarzeniu. Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Semik, poinformowała jedynie, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji, tłumacząc to dobrem prowadzonego śledztwa. Stacja TVN24 podała, że ranne osoby to ordynator oddziału gastrologii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Witold Banach, Polskie Radio.
0: 5 pasażerów zostało skierowanych na obserwację do szpitala po zdarzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie w Wielkopolsce. W wypadku uczestniczyły składy Polregio, relacji Piła Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białogard Warszawa. Nikt nie został poważnie ranny w zdarzeniu. Na miejscu trwa usuwanie skutków wypadku. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się.
1: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. W Opolu podsumowano projekt, który realizowano 3 lata. W jego ramach między innymi promowano działania ułatwiające nabywanie nowych kompetencji w obliczu zmieniającego się rynku pracy. Trzeba było w związku z dużą liczbą partnerów projektu stworzyć odpowiedni system i nam się to udało, mówi Małgorzata Kozioł, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
3: Jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które zeszło do poziomu powiatu, jeżeli chodzi o właśnie budowanie sieci, budowanie tego systemu koordynacji, monitorowania polityki uczenia się przez całe życie i udało się zrealizować mnóstwo różnych wydarzeń, ponad 250 różnych wydarzeń w naszym województwie w ciągu tych 3 lat trwania projektu. Mamy Edubusa, który z nami zostaje. Mamy portal Opolskie LL, który również z nami zostaje, aby dalej budować tą politykę uczenia się.
0: Projekt realizowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kosztował ponad 21 milionów złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Mówimy stop kolesiostwu w przestrzeni publicznej i obsadzaniu swoimi ludźmi rad nadzorczych, powiedzieli dziś o Polsce działacze Nowej Nadziei. Podczas konferencji prasowej przed Szpitalem Wojewódzkim w Opolu informowali o ich zdaniem nieetycznych posunięciach. Nie jesteśmy przekonani co do kompetencji niektórych członków Rady Nadzorczej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, mówi Paweł Toma, sekretarz opolskich struktur Nowej Nadziei.
4: W Radzie Nadzorczej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu znajduje się pan Janusz Chrynyszyn, który obecnie jest aktywnym działaczem Koalicji Obywatelskiej.
5: A skontaktował się pan z nim?
4: Nie skontaktowałem się z nim jeszcze, to dopiero tutaj jest dosyć świeża sprawa, dlatego badamy tą sprawę. W samym internecie nie ma dokładnie informacji na ten temat, jakie ma wykształcenie. Myślę, że trzeba to sprawdzić.
0: To nieprawda. Informacje na temat pana Janusza są ogólnodostępne. Bardzo łatwo je znaleźć. To kompetentny człowiek, odpiera zarzuty Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
6: Janusz Chrynyszyn, bo to o nim mowa, prawnik, radca prawny, praktykujący człowiek, współpracujący z wieloma podmiotami gospodarczymi. To jest po prostu fachowiec i trudno, żebyśmy do takich odpowiedzialnych ciał brali członków Konfederacji czy ich sympatyków. To jest niezwykle ważne. Rady nadzorcze i w radach nadzorczych muszą być osoby kompetentne i te, którym się ufa.
0: Młodzi działacze Nowej Nadziei wskazywali także na ogromne budżety w szpitalach na wynagrodzenia lekarzy.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Prawie 5 minut po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю в студії. Для вас працює Олександра Піаста. Інформаційний підсумок дня до вашої уваги. У Гданську стартувала конференція з відновлення України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, під час заходу планують укласти близько 160 угод та оголосити понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Серед ключових пріоритетів України – безпека, енергетична стійкість, розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Відбудова України – це не лише про інфраструктуру, а й про порозуміння, діалог і спільне бачення майбутнього, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про створення нової ініціативи щодо відбудови України, до якої долучилися Німеччина, Польща, Італія та Франція. Країни започаткували спільний європейський флагманський фонд. Він має залучати масштабні приватні інвестиції у стратегічні галузі української економіки. Росія може готувати провокації з використанням польської символіки і прагне здійснити їх на території України. Таку інформацію сьогодні оприлюднили в Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що за наявними даними у Росії відповідну задачу отримали спецслужби. Ці провокації росіяни прагнуть здійснити у дні проведення конференції з питань відновлення України, яка почалася у Гданську. Головна мета ворога – політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною. Обвалити російську армію з тилу. Саме так The Wall Street Journal описав у своєму матеріалі нинішню стратегію України. Видання зазначає, що після неефективних контрнаступальних дій у 2023 році українські військові спільно із західними експертами розробили концепцію знищення російської логістики. Штабів, складів, центрів управління дронами та інших об'єктів, які забезпечують функціонування армії окупантів. Сьогодні ж президент Володимир Зеленський повідомив про чергові успіхи. Вночі підрозділи сил оборони уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському регіоні, а вранці СБУ поцілили по двох НПЗ в Уфі. І до локальних новин. У найближчі дні синоптики прогнозують екстремальну спеку. За даними Інституту метеорології та водного господарства, у неділю температура повітря може сягнути 37 градусів тепла. Рятувальники, медики та поліція закликають жителів Опольщини бути особливо обережними, уникати перебування на сонці з 10 до 16 години, пити більше води та за можливості залишатися в прохолодних приміщеннях. Особливу увагу просять приділити літнім людям і тим, хто хворіє, адже саме вони найбільше ризикують постраждати від перегріву та зневоднення. І це була остання інформація нашого випуску. Бережіть себе. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
1: Погода.
0: W Opolu odrobinę chłodniej, 25 stopni. W nocy bezchmurnie, a na termometrach minimalnie od 18 do 20 stopni. A jutro kolejny dzień słoneczny i gorący. Temperatura maksymalna 30-32 stopnie. Wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam jak zwykle do 23 na spotkanie z samym życiem, które jak wiadomo bywa czasami trudne, pod górę, ewentualnie z różnego rodzaju zasadzkami. Chociażby takimi jak uzależnienia. O tym mówimy od wielu, wielu lat, co czwartek z naszym gościem Markiem Łabudzińskim, terapeutą uzależnień, psychologiem, który 25 lat pracuje między innymi w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Dzisiaj chciałem porozmawiać o naszych emocjach, a jak wiadomo jest to czynnik podstawowy, jeżeli chodzi o uleganie różnego rodzaju uzależnieniom. Ograniczyłbym je do takiego schematu, którym się posługują ludzie na ogół na co dzień. Szczególnie ci, którzy nie mogą sobie poradzić właśnie z jakimiś uczuciami, emocjami, a ich dzień zazwyczaj jest podzielony na takie dwie fazy. Przygryzania zębów albo wybuchania. Wtedy właśnie wyrzuca się z siebie ten cały gniew, bezsilność, który jest odczytywany jako agresja, natomiast ci ludzie zazwyczaj używają kilku słów, zazwyczaj bardzo brzydkich, zazwyczaj wypowiadanych w sposób gwałtowny, z wielką ekspresją. No i powstaje pytanie, a gdzie tu miejsce na te słynne ponad 200 emocji, jakie podobno są udziałem każdego człowieka? No i oczywiście chciałbym porozmawiać o tej roli tak zwanych brzydkich słów w języku, co one oznaczają tak naprawdę. Czy to tylko złe wychowanie, czy coś więcej?
2: Modne jest teraz w psychologii, czy w różnego rodzaju, nie wiem, szkoleniach, czy jakichś tam takich coachowych historiach, żeby sobie radzić ze stresem. Dużo mówimy o stresie. I pojawia się pytanie, wiesz, czym jest stres? No jest oczywiście mnóstwo definicji stresu, to się wszystko sprowadza do wcześniej czy później do jakichś wątków emocjonalnych, oprócz tych tam biologicznych, ale my, właściwie większość ludzi nazywa stresem różnego rodzaju nieprzyjemne emocje. Czyli tam jest i złość, i jakieś tam przykre inne stany, tak, i bezradność, i jakiś żal, i smutek, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak pytasz o to, co pacjenci, jakich emocji najczęściej używają, jakich nazw emocji najczęściej używają, to bardzo często zależy, albo prawie zawsze zależy od tego, na jakim oni są etapie terapii. Na początku jest właśnie albo stres, czyli właściwie nie wiadomo co, albo złość, no już trochę bardziej precyzyjnie, ale i tak pod tą złością jest kilkadziesiąt pewnie innych, które można powiedzieć są bardziej precyzyjne.
1: Znając niektórych chłopaków i środowisko, to zaczyna się to od wyrazu świat mnie wk. W tym jednym słowie on zawiera wszystko.
2: Tak, ale wiesz, moja obserwacja jako specjalisty, ja ci powiem, że pod tą złością, jak mi taki pacjent, który przyjeżdża i on mówi, że jaki on jest właśnie wk, jaki on jest zły, jaki i tak dalej, to głównie pod tym wszystkim jest lęk. To głównie jest niepewność. Taka niepewność związana z nową sytuacją życiową, w jakiej się znalazł, bo przyjechał do ośrodka, ale również lęk dotyczący w ogóle jego życia.
1: Czyli on się z jednej strony boi, ale na wszelki wypadek woli warczać na świat, tak?
2: Ja myślę sobie, że większość ludzi tak ma, że szczególnie facetów, tak, którym trudniej jest się spotkać z emocjami niż kobietom, to większość przerażonych facetów głównie będzie mówiła, że jest zła, nie? Bo raz, że no jak facet ma być przerażony, tak?
1: No powinien jako prawdziwy lew stada przywódca warczeć, no, kły pokazywać.
2: Jak to wygląda, nie? A z drugiej strony łatwiej jest nam mówić o złości w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, łatwiej jest mówić o złości niż o lęku, tak? Czy o na przykład zazdrości, tak? Czy o bezradności. Więc na początku terapii głównie jest o złości, to oni są głównie źli, czyli znowu nie wiemy, co tam jest do końca. Możemy się domyślać, że chodzi o to, że się boją. Później pojawia się trochę takiego poczucia winy, poczucia żalu, ale oni też to nazywają złością. Dopiero jak doprecyzujemy to, to jest coś głębiej. I tak mniej więcej od połowy terapii, jak oni już mają tą mapkę uczuć ogarniętą, znają te nazwy, potrafią precyzyjnie je rozpoznawać, widzą związek między tymi emocjami a własnym zachowaniem, potrafią czytać ten związek między emocjami a zachowaniem u innych ludzi, czyli widzą jakieś zachowanie i są w stanie sobie do tego doszyć, co ten człowiek w związku z tym czuje, jak widzę, że on się tak zachowuje, czyli trochę lepiej rozumieją funkcjonowanie człowieka w ogóle, to zaczynają operować już no, dużo większą taką paletą, że tak powiem, nazw tych emocji. To nie znaczy, że oni więcej mówią o emocjach, chociaż więcej mówią, ale to raczej chodzi o to, że oni są precyzyjniejsi w tym wszystkim. No i wtedy się pojawia właśnie albo takie bardzo mocne poczucie winy, szczególnie jak ktoś zostaje opiekunem, czyli po pół roku i pojawia się terapia pogłębiona i znowu wracamy do wątków rodzinnych, tak jak w tej diagnozie na początku terapii, w pierwszym miesiącu, to później po pół roku znowu do tego wracamy, no i tu się pojawia właśnie smutek, żal, właśnie to poczucie winy, takie też trochę krzywdy, nie? Wyniesionej no, najczęściej z domu albo z tego okresu dzieciństwa, więc znowu się pojawią takie bardzo smutne, bardzo przykre, takie nieprzyjemne bardzo emocje, no ale jednocześnie pojawia się też nadzieja, nie? Bo pojawia się jakby takie trochę wyobrażenie, jak to będzie po terapii. No a jak będzie po terapii, no to znowu pojawia się też trochę takiej niepewności, trochę strachu, tak? Niepokoju. No i oni o tym wszystkim mówią, czyli mówiąc o tym, co mają w głowie, jednocześnie mówią o tym, jak to wygląda u nich na poziomie emocjonalnym. I dla mnie pacjent, który jest spójny w tym, co gada i w tym, jak ja go widzę pod kątem emocji, jakie przeżywa, no to dla mnie to jest absolutny sygnał, że on jest prawdziwy, on jest szczery, on jest otwarty w terapii i on rokuje w terapii, no bo jeśli on odgrywa rolę, czyli co innego widzę po nim, a co innego on deklaruje, no to znaczy, że coś jest nie halo, że no to ta terapia nie jest do końca prawdziwa, nie? No bo on ewidentnie udaje. No może się czegoś wstydzi, dlatego udaje, a może chce ugrać jakiś interes swój osobisty, o którym nie mówi. Różne są motywy, ale spójność między wyglądem, zachowaniem a tym, co on mówi o sobie, tak, co ja widzę, co ja słyszę, no to taka spójność no to jest raczej predyktor dobrej terapii.
1: No to teraz taki wątek praktyczno-edukacyjny. Może dla tych, którzy właśnie czują się niekomfortowo, tak nazwę, sami ze sobą, ze światem, z otoczeniem i może poszliby do psychologa, ale wiadomo, że trochę się wstydzą, trochę się krępują, bo parę rzeczy tu o sobie trzeba by takich powiedzieć, no, którymi się nie ma za bardzo co chwalić. Ale z drugiej strony, po co iść udawać, tak jak Marek Łabudziński nieraz mówi, idę do lekarza, ponieważ narządy płciowe mam jakieś takie zaczerwienione, patrzę tam w środku po otwarciu, wejściu do gabinetu kobieta i nagle, o kurczę, nie powiem, kolano mnie swędzi. No bo się wstydziłem powiedzieć, że to coś mnie tam swędzi. No więc tutaj też nie ma co ściemać. I teraz praktyczne pytanie, tak żeby wszyscy wiedzieli, w czym rzecz. Czy dobry terapeuta, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień błyskawicznie wyłapuje tę niespójność? To znaczy, że gość przychodzi, coś chciał powiedzieć, ale odjeżdża, wystawia zasłonę dymną, trochę ściemnia. Czy dajesz szansę na pobawienie się temu komuś, temu pacjentowi w kotka i myszkę z tobą?
2: No to pytasz o kilka rzeczy naraz. Pytasz, czy dobry terapeuta rozpozna? Tak, dobry terapeuta rozpozna.
1: Czyli szkoda tracić czasu w tej wizyty na cyrki.
2: Dobry psycholog również, nawet nie będący psychoterapeutą, ale też rozpozna, bo się po prostu tego uczymy na psychologii. O kłamstwie, o manipulacji, tak?
1: O ściemnianiu.
2: O ściemnianiu, w jaki sposób to rozpoznawać. Ale myślę, że terapeuta uzależnień rozpozna to dużo szybciej, dużo częściej, ponieważ głównie obcuje z takim klientem, który głównie, że tak powiem, ma tendencję do manipulowania i kłamania i nas, terapeutów uzależnień, niestety klient przymusza do tego, żeby być bardziej czujnym i no jednak mieć się na baczności, że im słodszy jest ten pacjent, tym bardziej ja muszę się być na baczności, że coś się zniechalo, bo on tak nie powinien funkcjonować i się tak zachować w sytuacji, w jakiej się znajduje, tak? Bo nie jest to normalne, więc raczej coś jest na rzeczy, więc mi się wtedy zapalają jakieś takie żółte lampki. Ja nie mam problemu z rozpoznawaniem, że tak powiem, nieprawdziwego pacjenta w kontakcie takim osobistym.
1: Tak. Jego bajek narracji.
2: Nie, raczej, no wiesz, oczywiście, no zdarza się, że ktoś mnie w konia zrobi, tak, ale
1: to wyjdzie raz, dwa.
2: Ale to ma krótkie nogi na pewno, bardzo, bardzo krótkie nogi, ale to jest na przykład, wiesz, dla mnie jako terapeuty, to też jest jedna z przyczyn, jeden z powodów, dla których ja nie prowadzę terapii online. Tak, bo ja mam takie doświadczenia w czasie COVID-u, że ja tego nie wyłapywałem przez komputer, rozumiesz? Nie wiem, może wzrok mam popsuty i na tym ekraniku, w tym laptopie ja po prostu tego nie widziałem.
1: Grymas jakiś albo na przykład nerwowe ruszanie nogami, kończynami gdzieś.
2: To jest mnóstwo różnego rodzaju drobnych po prostu, nie wiem, gestów,
1: sygnalików,
2: tak, które są albo spójne, albo niespójne, bo to nawet nie jest tak, że wiesz, ja patrzę w oczy i ta gałka leza w prawo, w lewo, do góry, na dół, albo ucho mu się zegnie, albo nie wiem, w kącikach ust mu się coś pojawi, bo to nie chodzi o jakieś takie, wiesz, wymierne rzeczy, że jak ma to na pewno kłamie, tak? Nie, to do tego mi daleko. To chodzi o taką holistyczną, całościową spójność człowieka, tak?
1: Nawet jak siedzi, czy się garbi, czy ma napięte dłonie, palce. Przecież to widać w telewizji, jak przychodzi polityk. Jeden jest taki w miarę, no nie nonszalancki, ale swobodny, z zachowaniem oczywiście szacunku dla prowadzącego, a drugi widać coś ściska, tu gdzieś pracuje, tu pod stołem widać, jak mu kolano chodzi. Przynajmniej ja to widzę, no ale może też mam jakieś skrzywienie zawodowe, no przez te 30 parę lat obserwowałem różnych gości w studio, w różnych sytuacjach.
2: Ale wiesz, na takim poziomie bardzo amatorskim, to chyba nas ludzi w ogóle, nie wiem, może ewolucja wyuczyła jakoś, może to jest zakodowane jakoś genetycznie, że my potrafimy rozpoznawać kłamstwa, tak, wykorzystując taką psychologiczną broń do rozpoznawania kłamstw. To są proste sytuacje. Pyta się mąż żony, kochanie, co się stało? Ona mówi, nic się stało. Widzisz, że ktoś jest smutny i się pytasz, czy coś się wydarzyło, a ten ktoś się uśmiecha, chociaż w oczach nadal ma smutek i łzy. Nie? No to są takie konflikty, takie niespójności w tym, co widać na człowieku, a co on gada, no ewidentnie pokazują, że to nie jest do końca prawdziwe.
1: To na koniec jeszcze jeden wątek, o którym chciałem wspomnieć i nie wiem, czy zdążymy, czy nie, a może będzie to tematem na następną audycję. Chodzi mi właśnie o szczegół, o którym powiedziałeś na początku. Mogło to umknąć. Wspominałeś, że przychodzą tutaj ludzie z różnych środowisk i gdy jako dzieci patrzą na to, no to jakby siedzą w tym sosie. Na przykład rodzina jest dysfunkcyjna, nazwijmy to po staremu patologiczna, alkohol, przemoc. I ten chłopak biedny szamocze się. Rozmawiałem niedawno z dorosłym człowiekiem, około lat 60, który jak wracał ze szkoły, to miał tylko jedną myśl. Nie jak odrobić lekcje, nie co będzie dalej, gdzie pójdzie z kolegami, tylko czy tata będzie lał, czy będzie naparzał, czy będzie bił najpierw matkę, później jego, czy będzie bardzo pijany, czy tylko pijany. I on sobie poprzysiągł, że on nigdy w życiu nie powtórzy takiego schematu. Znam innego z kolei człowieka, który w podobnej sytuacji się wychowywał i wiesz co? I on ta samo mówił jako młody człowiek, że w jego domu nie będzie tak. I wiesz jak jest? Niestety tak jak w domu. Od czego zależy, czy ty potrafisz to jakoś wytłumaczyć, dać pewną receptę ludziom na tym wczesnym etapie samodzielnego stawania się osobną jednostką, że jednym się udaje właśnie poprzez kontrast zupełnie inne życie prowadzić, a inni niestety powielają same schematy, których jeszcze niedawno nienawidzili.
2: To chyba nie jest takie proste, żebyśmy mogli sobie o tym porozmawiać w 4 minuty. Chyba mnóstwo czynników na to wpływa. Wiesz, no po pierwsze to mówisz o sytuacji takiej, że jest jakiś młody człowiek, jakieś dziecko, które wychowuje się w jakiejś rodzinie. No i teraz pytanie, na ile ta rodzina się przekłada realnie na to, kim ten młody człowiek będzie za kolejnych 20 lat, tak? Przekłada się w ogromnym stopniu oczywiście, tak? No po pierwsze, gena nie wydłubiesz, jest w środku, tak?
1: Wzorce, o których wspominałeś.
2: Wzorce, które są w tym okresie dzieciństwa, one są naprawdę diabelnie silne, tak? Możemy sobie z tego sprawy nie zdawać, ale one bardzo głęboko zapadają w nasze głowy.
1: Coraz bardziej to, o czym się mówi, że między gdzieś drugim, trzecim, a piątym rokiem życia to jest w zasadzie ten moment, kiedy się to wszystko wykuwa.
2: Ale to wcale nie przekuwa się jeden do jednego na to, co będzie za 20 lat. Bo do tego czasu, zanim, że tak powiem, ten człowiek sam będzie dorosły i sam być może będzie miał dzieci, zadzieje się jeszcze naprawdę setki tysięcy różnych rzeczy. Tam zadziała mnóstwo czynników. W szkole, w życiu rówieśniczym, tak, w okresie dojrzewania, w młodej dorosłości, kogoś pozna, kogoś nie pozna, ktoś go zdradzi, on kogoś zdradzi, tak, on kogoś pobije, ktoś jego pobije. Tam się zadzieje mnóstwo historii, które wpłyną na to, jakim on człowiekiem będzie. Natomiast gdybyśmy chcieli to tak totalnie uprościć, to warto jest wykorzystać, odwołać się do takiej wiedzy ustrukturalizowanej w obszarze profilaktyki, czyli do czynników chroniących i czynników ryzyka. Można by powiedzieć tak, każdy z nas funkcjonował jako dziecko w jakimś zestawie czynników ryzyka, czyli w naszym życiu pojawiały się sytuacje po stronie domu rodzinnego, po stronie życia rówieśniczego, po stronie jakichś traumatycznych, emocjonalnych doświadczeń.
1: Na podwórku na przykład różnie było, na co rodzice nie mieli wpływu.
2: Gdziekolwiek pojawiały się takie sytuacje, które wskazywałyby na to, że najprawdopodobniej skończy się to dla nas źle, czyli że, no nie wiem, nasze życie będzie jakoś tam niewłaściwie się toczyło. Ale znamy mnóstwo takich sytuacji, że ktoś wywodzi się właśnie z takich rodzin dysfunkcyjnych i wszystko by wskazywało na to, że ono będzie takie jak jego rodzina pierwotna, a żyje zupełnie inaczej i właściwie gdyby nie powiedział, to by się nikt nie domyślił, że on z takiego dzieciństwa jest, tak? Bo najprawdopodobniej zadziałały inne sytuacje, inne czynniki, tak? Tak zwane czynniki chroniące i były albo silniejsze od tych czynników ryzyka, albo ich było po prostu więcej. Poznał kogoś, kto mu pokazał inne wzorce, nowe wzorce, lepsze wzorce, bardziej ciekawe wzorce. Poznał kogoś, kto go pociągnął za sobą w takim dobrym kierunku. Znalazł coś, dzięki czemu się rozwinął i zaczął odzyskiwać jakby własne poczucie, nie wiem, wartości, godności, tak szacunku do samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc może się zadziać mnóstwo sytuacji, które spowodują, że finalnie człowiek dorosły będzie albo taki, jak jego rodzina pierwotna, albo zupełnie inny, albo może coś pośrodku.
1: Mogę ci powiedzieć, właśnie nawiązując do rozmowy z tą osobą, która mówiła, że ona tak nienawidziła tego, co była w domu, przepraszam brzydkie słowo, zacytuję, tego syfa, tego bajzlu, tego brudu, tego zaniedbania, no bo to była po prostu domelina. A ta osoba miała takie w sobie, no, zasady, kanon estetyczny, że nie lubiła tego ciała. Czysto, porządek, ładnie, schludnie, to jej w duszy grało, że tak powiem. No i po wyjściu z domu tak się stało. Piękny, czysty dom. I tak dalej, i tak dalej. Udało się.
2: No wiesz co, ja bym chyba, jakbym miał tego człowieka, który to opowiada przed sobą, to chyba bym to jednak trochę pogłębił, wiesz, bo ja po pierwsze, jako psycholog, ja bym cię miał do tego trochę tak. Wywodzi się z takiej rodziny, tam go lepią, tak mówią, że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, no ale wiadomo, proces formowania bywa różny. No i tam go lepią w jakichś okolicznościach, tak? A on dzisiaj mówi, że w tym domu był syf, brud i kiła.
1: Głód nawet był, ponieważ rodzice pili, mieli gdzieś dzieci.
2: A on wtedy, od zawsze był poukładany i promował porządek. To jest niemożliwe. Porządek i to, że jest poukładany, to on sobie wykształcił później, ale wtedy on nie miał, że tak powiem, możliwości w ogóle myślenia w takich kategoriach, bo on nie znał innego świata. Jego świat był taki brudny i tak dalej, i tak dalej.
1: Marzaczek jako dziecko traktował to jako pewien stan zastany, no innego świata nie znał.
2: Oczywiście, że tak, tak? Więc to, że on jest poukładany i mówi, przeszkadzało mi tamto, to dzisiaj mu wspomnienia tamte przeszkadzają, to dzisiaj on wie, że jego świat jest odległy od tamtego wzorca, tak?
1: Ale wejdę ci w słowo. Trochę myślę, że jeżeli była przemoc, na przykład rodzice bili te dzieci, to już wtedy wiedzieli, że oni nie chcą domu, w którym się bije, bo się bali wrócić do domu na przykład. Czy tam będzie burda, czy tam będzie pijaństwo, czy tam będzie przemoc, mówiąc ogólnie.
2: Ale widzisz, przemoc i doświadczenia tego typu, to mówimy o takim składniku jak emocje, no bo przemoc boli, tak? Bo nawet nie tylko fizycznie, emocjonalnie boli. Natomiast
1: dziecko bało się wrócić do domu zwyczajnie.
2: Natomiast jak ja się wychowuję w domu, gdzie po prostu się nie sprząta, tak, to nie wpływa na moją emocję. Chyba że już jestem trochę starszy, odwiedzam w domach innych kolegów, widzę, że oni mają porządek i zaczynam się tego wstydzić, co ja mam w swoim domu. To wtedy tak, ale to już jest później. Nie? To już jak już jestem trochę starszym dzieckiem.
1: Pewnie takich historii w swojej drodze zawodowej nasłuchałeś się setki, kto wie, czy nie tysiące. Można by o tym zrobić audycję, tak cię zachęcam, żebyś trochę przypomniał sobie właśnie te historie takich trudnych domów i żebyś spróbował tak syntetycznie powiedzieć, jaka cecha, jakie czynniki spowodowały, że oni przeszli na jasną stronę mocy. Że nie utkwili w tym wzorcu strasznym, którego nie lubili jako dzieci, a później to powielali. Czy może jest właśnie coś takiego, co powoduje taką większą odporność na wzorce z domu, nawet na te geny cholerne, które gdzieś tam może siedziały? Ja nie wątpię, że jak tak posiedzisz chwilę, popatrzysz w gwiazdy, to coś ci do głowy ciekawego przyjdzie, bo to byłoby bardzo fajnie, w cudzysłowie, taka trochę recepta, gotowiec, w co się uzbroić w życiu, żeby nie powielać złych rzeczy, które niejako determinują nasz los.
2: Nie da rady. To jest niemożliwe, o czym mówisz. Gdyby to było możliwe, to bym nie miał roboty, bo ChatGPT bym ją zabrał.
1: Może byłbyś milionerem, bo byś jakiś bestseller napisał. Ja bym ci chętnie to podredagował, wiesz, na pół stawkę.
2: Nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, że my możemy mówić o pewnych czynnikach, które wpływają na to, że życie się zacznie układać i że się zacznie zmieniać na lepsze, ale my będziemy mówili z jakimś prawdopodobieństwem. Nie ma gotowych recept na ludzi, bo człowiek jest chodzącym prawdopodobieństwem, tak? Nie ma czegoś takiego, że jak nadusimy jakiś guzik za uchem prawym, to na pewno człowiek się zachowa w jakiś sposób. No nie wiemy tego.
1: Ale wiemy jedno, że są czynniki bardziej wspomagające i mniej wspomagające pewne pożyteczne, pozytywne procesy.
2: To wiemy. Wiemy, że te czynniki wspierające, że nawet mamy je przebadane naukowo, rozumiesz? My wiemy, że one na pewno działają. Powiedzmy, że jest ich 20. Tak? I my wiemy, że im więcej tych czynników, im więcej tego typu sytuacji będzie w życiu człowieka i one będą miały większe nasilenie, natężenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że on, że tak powiem, się wpierniczy w jakieś szambo. Ale my tego nie wiemy po pierwsze na pewno, a po drugie to nie jest kwestia ile jest tych czynników i które to z nich są, tylko raczej konstelacja tych czynników tutaj działa. A na życie, na funkcjonowanie człowieka wpływa tyle różnych rzeczy, że my nawet nie jesteśmy w stanie ich wylistować, a co dopiero przebadać, jaki one mają wpływ.
1: Kilka audycji wstecz spotkaliśmy się z dwoma pacjentami. Jeden kończył roczną terapię, był pełen nadziei, spokoju, oczywiście też obaw, a drugi zaczynał. Miał wielkie oczy i z wielką uwagą słuchał tego, co ten prawie absolwent opowiadał. Po audycji wiele razy wracałem myślami do tego, o czym oni obaj mówili i przyszła mi do głowy taka modelowa sytuacja psychologii w biznesie, tak zwana metoda dwóch wołów, starego i młodego. Podobno ten model ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a polega na tym, że dawniej, jak zwierzęta pociągowe uczono pracy w polu, to szedł na przykład taki stary koń czy stary wół, a obok niego, na razie do towarzystwa, równolegle doczepiało się takiego młodego. On nie musiał nic robić. On tylko równolegle szedł przy tym starym. Uczył się kroków, co to znaczy w lewo, w prawo, stój, do przodu i tak dalej. Ale sobie pomyślałem, że właśnie w tej terapii, w ośrodku Stowarzyszenia Monar, gdzie panowie są czasami z sobą parę miesięcy, no bo ten doświadczony za chwilę wychodzi, a ten młody może się otrzeć na spotkaniach społeczności, czyli podczas terapii grupowej wiele tygodni, wiele miesięcy, właśnie się tak uczą tą metodą. Czy twoim zdaniem jest to najbardziej sprawdzona metoda? Bo masz porównanie przecież też z pracą indywidualną. Może tak trywialnie to nazywałem metodą dwóch wołów, ale podobno tak to w psychologii biznesu nawet się określa.
2: Mówisz o metodzie dwóch wołów, która pewnie swoje początki ma setki lat temu, a później już w XX wieku Bandura wymyślił taką psychologiczną koncepcję społecznego uczenia się, na której przez szereg lat opierała się pedagogika czy psychologia, w dużej mierze oczywiście.
1: Podawania wzorców i podążania za nimi.
2: Czyli tak, czyli pewien wzorzec, który po prostu ten młodszy osobnik uczy się, tak, naśladuje. Obserwuje, ale też próbuje, że tak powiem, naśladować.

0: odniesienia, no to oni, że tak powiem, wypełniają większość naszej przestrzeni, to oni przecież mówią, jacy powinniśmy być, co jest ważne, co nieważne, ale przede wszystkim pokazują, czyli to, w jaki sposób rodzice reagują, to, w jaki sposób rodzice rozmawiają, to, jak reagują na różne zjawiska jakby życiowo-społeczne, no to my się z tego przecież uczymy, no z taką naleciałością wchodzimy później w okres dojrzewania, w którym ewentualnie to weryfikujemy w jedną czy w drugą stronę. No i niestety, albo stety, część tych naleciałości nam zostaje już, że tak powiem, na później, na całe życie, tak? I mimo tego, że w okresie buntu mówimy, że będę innym rodzicem dla swoich dzieci, będę zupełnie inną matką, zupełnie innym ojcem i tak dalej, później się okazuje, że w wielu aspektach jesteśmy bardzo podobni do swoich rodziców, ba, nawet się odwołujemy do tego i mówimy, jak ja byłem dzieckiem, to wtedy były takie metody wychowawcze i one były dobre, a teraz te są może nie najlepsze. Natomiast wiesz, jak mówisz, jakby mielibyśmy mówić o terapii, no terapii uzależnień konkretnie, no to takie w ogóle cała metoda społeczności terapeutycznej, na której opierają się ośrodki stacjonarne prowadzone przez Stowarzyszenie Monar, bo we wszystkich funkcjonuje terapia właśnie oparta o tą metodę, no to ta metoda w dużej mierze jest związana ze wzorcami, czyli jest hierarchia, są ci, którzy przyjechali niedawno, są nieco starsi, są dużo starsi i są najstarsi. I im dalej w las, im więcej mam doświadczeń terapeutycznych, im bardziej jestem, mówiąc kolokwialnie, ogarnięty terapeutycznie, ale ogarnięty też życiowo, tak? Im więcej o sobie wiem, im więcej rozumiem, no tym większym staję się autorytetem. I oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby ci, którzy są krótko, uczyli się od tych, którzy są dłużej. No bo z jednej strony, no to oczywiście bardzo takie, może nie nieładnie powiem, ale no to nam trochę jakby ułatwia robotę, nie? No bo my nie musimy też wielu rzeczy jakby tłumaczyć, pokazywać. A poza tym myślę sobie, że informacje płynące z obserwacji zachowania kolegów, którzy też są w terapii, ale są już pod koniec, one jednak są łatwiej przyswajalne i jakoś tak chyba bardziej akceptowalne niż to samo wypowiedziane przez terapeutę.
1: Chyba to ostatnie słowo wydaje mi się jest bardzo ważne, czyli akceptowalne. Bo co z tego, że ty powiesz mu 100 razy rzecz oczywistą, która jest oczywistością, jest mądra, zbawienna i co tam tylko. Natomiast to mówisz ty, to ty ten cwaniaczek, wiesz, terapeuta, który tam na niego sidła zastawia, on tak jeszcze nie wie, czy tak udawać, że chce zejść na dobrą stronę mocy, czy tak tylko, no i tak dalej. Natomiast jeżeli powie mu to kolega, który był na takim samym dnie, był takim samym ancymonem, no i on się nawrócił, to ma zupełnie inną siłę wyrazu i autentyczność.
0: No to niewątpliwie tak jest. To na pewno tak jest, że szczególnie na początku terapii, czyli zanim terapeuta zbuduje wspólnie z pacjentem pewną taką no, więź, relację, tak, opartą na otwartości, na zaufaniu, na jednak postrzeganiu terapeuty w takiej kategorii, że to jest osoba, która się a, zna, ale b, nie chce dla mnie źle.
1: Czyli nawet chce dla mnie dobrze, tylko on musi to zaakceptować, no, przewrócić trochę w swojej głowie.
0: No wiesz, no to jak w ogóle z relacjami z ludźmi, no to nie jest tak, że wpadasz na jakąś osobę, która do tej pory była ci obca, pierwszy raz ją w życiu, no oczywiście widzisz i ona coś mówi i ty jej bezwarunkowo w to wierzysz. No to ci pacjenci też muszą się z tym terapeutą trochę obwąchać, trochę jakby pobyć ze sobą, trochę poobserwować, podoświadczać. Natomiast no, zdecydowanie jakby bardziej taki niskoprogowy jest kolega, który też się leczy, tak? On jakby dociera dużo szybciej, tak? Bo to jest no, swój człowiek, tak? Z tej samej historii, z tej samej bajki. Więc ta siła przebicia jest zupełnie inna na początku terapii. Później oczywiście to się zmienia, ale dla nas ten początek jest też najtrudniejszy jako terapeutów. Jest też taki chyba najtrudniejszy dla samych pacjentów, dlatego że to jest moment, kiedy oni muszą poszukać własnej motywacji do zmiany. Kiedy oni, że tak powiem, borykają się w takim dużym niezdecydowaniu, tak? Być, nie być, leczyć się, nie leczyć. Więc to nie jest czas, kiedy oni są otwarci, współpracujący, oni wtedy mocno udają, ale jednocześnie przy tych starszych kolegach, którzy też parę miesięcy wcześniej udawali, jak udają, to ten starszy kolega to widzi i mówi, ty udajesz, no to nie.
1: Ja znam to, bo przecież to przerabiałem, jasne. Widzę na kilometr.
0: Jasne, no ale wiesz, ale ten starszy kolega już jest nasz, już jest terapeutyczny, tak? Więc my trochę możemy mu też dać odpowiedzialności. No i społeczność terapeutyczna tak funkcjonuje. to jest kwestia przepustek.

0: na który jeździ się z opiekunem, czyli właśnie ze starszym kolegą. No bo przecież terapeuta będący na dyżurze nie pojedzie ze wszystkimi na przepustki, tak? No a te przepustki mogą być, że tak powiem, trudne, tak? Można spotkać jakiegoś starego kolegę, z którym się brał narkotyki, może dojść do jakiejś konfrontacji w rodzinie, tak? No co będzie emocjonalnie trudne, więc ten opiekun, który towarzyszy temu pacjentowi, a wcześniej ileś miesięcy towarzyszy w terapii, i znają się nawzajem, znają swoje reakcje, tak, co mają w głowach, no potrafi odpowiednio zareagować, zabezpieczyć tego młodszego kolegę tak, żeby ta przepustka nie skończyła się jakimś dramatem. Ale też rozmawialiśmy wielokrotnie o na przykład organizowaniu rocznic. Raz w roku rocznica ośrodka i zapraszamy neofitów, czyli osoby, które ukończyły program terapeutyczny już czasami wiele, wiele lat temu. I oni przyjeżdżają ze swoimi rodzinami, mówią o swoim życiu, jakim się teraz wiedzie, co robią, czego nie robią i tak dalej, i tak dalej. Są trzeźwi. I to też pokazuje tym pacjentom, nawet tym, którzy są pod koniec terapii i są przerażeni tym życiem, które będzie po ośrodku, bo muszą pójść do pracy, bo muszą jakby ogarnąć wiele rzeczy, których wcześniej nie robili. Muszą stanąć naprawdę mocno na własnych nogach i się tego boją. Nic dziwnego, też pewnie bym się bał. Natomiast widok tych neofitów, ludzi, którzy byli w takiej samej sytuacji, jak oni, wyszli, poradzili sobie, są zadowoleni, są szczęśliwi, tak mówią o takich kawałkach no, satysfakcjonujących ze swojego życia, tak, to też im daje energii, tym pacjentom kończącym leczenie, więc myślę, że te wzorce na każdym etapie terapii są bardzo istotne, no ale myślę, że terapia uzależnień w dużej mierze, taka grupowa, w jakiejkolwiek formule, ona się opiera właśnie na takich wzorcach. No chociażby grupy AA, tak, gdzie są też osoby, które długo nie piją, które, że tak powiem, no dają, oni tak to nazywają, dają świadectwo, tak, czyli pokazują, że można, że ty też możesz. Byłem w takiej samej czarnej otchłani jak ty, a dałem radę, tak, a niczym się nie różni od ciebie, ty możesz tak samo, jeśli tylko będziesz chciał.
1: Skoro wspomniałem już uczestników naszych poprzednich audycji, czyli Damiana i Krystiana. Damian to ten, który kończy, a Krystian to ten, który zaczyna i ma wielkie oczy, bo na wszystko patrzy jak kosmita. To bardzo chętnie wróciłbym za jakiś czas, szczególnie do rozmowy właśnie o tym, jakie postępy robi Krystian, ewentualnie jak się wiedzie Damianowi już na tej nowej drodze życia, bo wiem, że wszystko ma przygotowane, kontynuuje studia, no zebrał się chłopak, trzeba przyznać.
0: Wiesz, Damiana to będziesz mógł sobie zaprosić nawet do studia, bo on będzie mieszkał w Opolu, więc może podskoczyć i udzielić świadectwa.
1: No i o ile skończy, oczywiście już z powodzeniem, czego mu życzę, całą terapię.
0: Myślę, że skończy, nic nie wskazuje na to, że miałoby tam jakieś nastąpić przetasowania czy jakieś trudności. Jest na tyle otwarty, prawdziwy, zdeterminowany, ale też na tyle ma poukładane swoje różnego rodzaju plany. Łącznie z tym on, wiesz, ma kończyć terapię za czas jakiś, a on już wie, w jaki dzień i o której godzinie ma terapię grupową umówioną, że tak powiem, w Opolu.
1: Już po wyjściu z ośrodka.
0: Tak, jeszcze nie wyszedł, jeszcze nie skończył, a tam już jest wszędzie poumawiany, bo wie, że to dla niego ważne i wie, że on, jakby ta wpadka jego po wcześniejszej terapii, no była związana z tym, że o siebie nie dbał pod tym względem. Że...
1: No właśnie nie powiedziałem, że on już raz skończył terapię, całą przeszedł z powodzeniem, po czym 4 lata był między terapiami, tam się wydarzyło to potknięcie, no i teraz zdecydował się drugi raz, jest już drugi rok i teraz wychodzi, ale mam takie przekonanie, że to jest człowiek mocno przekonany o tym, że wie co robi i że dobrze robi i ma tą determinację w oczach.
0: No wiesz, ja już kiedyś chyba o tym mówiłem, że pacjenci bardzo często, ci, którzy wracają, kończą terapię, albo nawet tam prawie kończą terapię, wyjeżdżają gdzieś tam w połowie albo w drugiej połowie terapii, bo coś się zadziewa i później się pojawiają z powrotem, to oni mówią za każdym właściwie razem, że proces terapeutyczny powoduje, że ewentualny powrót do narkotyków jest raczej od razu dramatyczny. To znaczy wzbudza tak wiele poczucia porażki, jakiegoś takiego poczucia winy, jakiejś złości na tą swoją bezsilność wobec nałogu, ale ta wpadka, ona jakby bardzo mocno pokazuje, i to też większość z nich mówi, że oni dopiero wtedy doświadczają tego, co często słyszą od terapeutów, że oni są bezsilni wobec nałogu, że niestety nałóg jest silniejszy od nich i to nie ma co iść w ogóle na zderzenie z nałogiem, tak? Trzeba po prostu unikać wielu sytuacji, które będą ten nałóg wyzwalały, no i żyć po terapii w taki sposób, no nazwałbym to, nie wiem, higieniczny, czyli jakby nie narażając się niepotrzebnie na różnego rodzaju, nie wiem, wyzwalacze, sytuacje trudne związane z nałogiem i tak dalej, i tak dalej. No i oni też często mówią pacjenci, że akceptacja takiego stanu rzeczy jest bardzo trudna. Zaakceptowanie tego, że jestem nałogowcem, a więc jeśli chcę być trzeźwy, to muszę zmienić wiele nawyków ze swojego życia. Na przykład omijać niektóre miejsca, tak? Nie spotykać się z niektórymi ludźmi.
1: Albo nie doprowadzać się do pewnych sytuacji, czy też nie dać się doprowadzić do pewnej sytuacji, co jest nieuniknione. Zawsze cię ktoś gdzieś w życiu wkurzy, no wytrąci z równowagi.
0: No tak, dlatego my, że tak powiem, musimy w terapii brać pod uwagę tak, no są takie sytuacje, które on jest w stanie skontrolować, bo to będzie jego decyzja, czy on wejdzie do tego miejsca, czy nie wejdzie. Spotka się, czy nie spotka. To kontroluje. Natomiast jest wiele sytuacji, które się po prostu wydarzają sytuacyjnie. Coś się zadziewa, tak jak powiedziałeś, ktoś cię wkurzy, tak? Albo coś się takiego wydarzy, się we mnie pojawi jakieś takie no, bardzo niedobre uczucia, bardzo niedobre emocje, które wcześniej tłumiłem alkoholem czy narkotykami. Nie czułem, tak? Było mi przyjemnie, wesoło i w ogóle się nie przejmowałem, tak? Czyli redukowałem stres za pomocą substancji. No i wrzucam się w sytuację, gdzie to narzędzie pod tytułem substancja odstawiam, więc jak się taka sytuacja pojawia, to nie mam narzędzia do redukowania tego stresu, więc my w terapii musimy to wiedzieć i musimy ich na to przygotowywać, czyli uczyć ich, w jaki sposób radzić sobie bez substancji w tego typu sytuacjach. No w dużej mierze terapia uzależnień trochę jest, bym powiedział, takim działaniem prewencyjnym, dotyczącym przyszłych problemów, które w życiu się pojawią.
1: Mocno na wyrost nieraz.
0: No tak, czasami to musimy nawet tak trochę przekoloryzować.
1: Ja powiedziałbym, że trochę jak szachista działa, o wiele ruchu do przodu, no bo on przecież uczy się też tego, że taka i taka sytuacja wywołuje w nim takie i takie napięcie, taką emocję. Pierwsze, uczycie ich nazywać. Czyli to, że źle się czujesz, to powiedz co? Jestem wkurzony, zmartwiony, zdołowany. No my na co dzień chyba doświadczając pewnych wrażeń, tak to nazwę amatorsko, nie klasyfikujemy tego. Stop, słuchaj Krzysztof, źle się czujesz? Dobra, no to co powiedz, co czujesz? Strach, przygnębienie, złość. Nie nazywamy tego, zauważ, my reagujemy niemalże impulsywnie, tak z automatu, bez określenia, jak ja się konkretnie czuję. Tylko, że coś jest nie tak.
0: A nawet jeśli nazywamy, to przeciętny człowiek zna zazwyczaj kilka nazw emocji, które jest w stanie w sobie rozpoznać.
1: Kurzasz mnie, to jest taka, wiesz, albo jeszcze inna, inny wyraz jest.
0: Nie, albo jeszcze inne synonimy tego, ale generalnie chodzi o złość. Ewentualnie w drugą stronę, że coś jest przyjemne, tak? To też tam ze trzy jakieś może nazwy przeciętny człowiek zna. Czyli kategoryzujemy coś, co jest przyjemne i nieprzyjemne.
1: Przepraszam, bardzo wejdę ci w słowo. No i co? Da się żyć z taką wąską paletą tego nazewnictwa? Da się. Nie wszyscy popadają w uzależnienie od razu, mimo że mają tak wąski repertuar.
0: Ale jeśli już popadną w uzależnienie, to nie rozszerzając tego repertuaru nie da się żyć w trzeźwości. Nie są w stanie sobie z emocjami poradzić, ponieważ nasze strategie radzenia sobie z różnymi emocjami są związane, skuteczność tych strategii jest związana z tym, na ile ja te emocje u siebie rozpoznam i na ile ja wiem o sobie, że te emocje, te konkretne, powodują u mnie takie, a nie inne reakcje, czy takie, a nie inne tendencje w zachowaniu. Bo popatrz, dla przeciętnego człowieka zazdrość, złość, lęk, bezradność, poczucie porażki, to są bardzo podobne emocje.
1: Inaczej, jest to przykre odczucie. Ja to do jednego wora napiszę z taką etykietą.
0: No właśnie, i widzisz, osoby uzależnione nie mogą tego wrzucać do jednego wora, bo zupełnie o czymś innym jest poczucie winy, a zupełnie o czymś innym jest złość na kogoś, a jeszcze o czymś innym jest porażka. Tak, czyli doświadczenie tego, że mimo starań coś, czegoś nie zrobiłem, coś mi się nie udało, czy nie poszło tak jak chciałem. U nas w ośrodku jest taka zasada, pacjent, który jest przyjęty do społeczności przez grupę, bo on jest przyjęty oczywiście pierwszego dnia, ale po tygodniu jest przyjmowany przez grupę.
1: Czyli musi uzyskać akceptację tego kolegium, tak nazwijmy.
0: Tak, on jest przez tydzień obserwatorem, on poznaje zasady, a grupa poznaje jego i jeszcze się może raz się zdarzyło w historii ośrodka, że kogoś grupa nie przyjęła po tygodniu, no ale to była taka osoba, która ewidentnie była wychowywana przez wilki i to ona się nie nadawała do funkcjonowania społecznego absolutnie. Bo już pierwszego dnia tam, no to i bójki, kradzieże, to wszystko, nie? Ale w każdym razie po tym tygodniu dostaje od swojego terapeuty, każdy pacjent, tak zwaną mapkę uczuć. To jest taka w formie, taka kołowa tabela, bym powiedział, w której na samym środku jest 8 różnych stanów emocjonalnych i później tak promieniście jak słońce, rozumiesz, od tych 8 rozchodzą się inne, bym powiedział, podobne takie synonimy nazw tych emocji, inne stany emocjonalne, które bardzo często są mylone z tym, tak? Ale łącznie na tym kółku jest około 200 uczuć i emocji.
1: Nie pomyliłeś się? 200?
0: 200.
1: Nie wiem, czy ktoś tak na szybko 20 wymieni.
0: No właśnie o to chodzi, widzisz. A mamy tyle w sobie uczuć i tyle emocji. I oni mają tą mapkę uczuć i z tą mapką uczuć funkcjonują przez pół roku. Znaczy oni mają obowiązek na każdej formie terapii grupowej, na każdym spotkaniu grupowym mają obowiązek planowym oczywiście, nie takim interwencyjnym, mają obowiązek mieć tą mapkę uczuć i udzielając informacji zwrotnych, wypowiadając się, mają obowiązek z niej korzystać. Czyli oni są przymuszani do tego, żeby trenować nazywanie uczuć, które w nich są, ba grupa, terapeuci prowadzący tą terapię dopytują jeszcze, jakby precyzują te uczucia i emocje, tak? Czyli my się staramy ich uczyć, żeby to nazywali, ponieważ dzięki temu precyzyjnemu nazywaniu tego, co ja tak naprawdę czuję, uczą się też, to jest taka trochę mapa behawioralna, mapa zachowania, tak? Co ja czuję, co ja myślę, czyli to z emocji, z rozumu, a później jak to wpływa na moje zachowanie.
1: Ewentualnie co ja zrobiłbym, dotychczas nie znając tej mapy i nie znając ewentualnie sposobów na lepsze zachowanie, tak nazwę.
0: A widzisz, a to się zmienia, bo jak oni robią taką, no nazwijmy to taką, nie wiem, mapę, czyli zapisują, bo to oni sobie to nawet, nie każdy, to zależy jakie tam mają plany terapii, ale zapisują sobie często, nie? Co następuje jakaś sytuacja i tak, co ja myślę, co ja czuję i jak się zachowuje. I później po 2-3 miesiącach, jak analizują te swoje zapiski, to oni widzą, że wcześniej ich zachowania były mocno, bym powiedział, impulsywne.
1: Takie z automatu.
0: Takie z automatu, bez kontroli. Czyli pojawiała się złość i od razu pojawiał się impuls i jakieś zachowanie. Tak, mózg się w ogóle nie włączał.
1: Nie było hamującej roli kory mózgowej w tym sensie chyba.
0: I jeśli zaczną rozpoznawać te emocje, zaczną sobie też lepiej z nimi radzić, to w różnych sytuacjach, gdzie pojawiają się trudne emocje, zmniejsza się impulsywność, bo mózg zaczyna się uaktywniać. Czyli ja, że tak powiem, zaczynam tą sytuację analizować, ja rozumiem, co się ze mną dzieje i wiem, że ja mam prawo czuć złość w tej sytuacji, ale to nie może być tak, że złość będzie sterowała moim zachowaniem.
1: Inaczej mówiąc, że zachowam się po wariacku, tak to naukowo nazwę.
0: Później będę tego żałował, właśnie o to chodzi, nie? Więc trochę, bym powiedział, jest spójne z tym, żeśmy rozmawiali o celach terapii. Tam mówią, że są trzy, tak? Zmiana stosunku do siebie, zmiana do stosunku do ludzi, do otoczenia i zwiększenie odporności na stres. To jest właśnie zwiększenie odporności na stres, czyli zwiększenie możliwości racjonalnego reagowania w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Czyli emocje przestają, ja je czuję nadal, ale one przestają wpływać tak mocno na moje zachowanie. Czytaj, odzyskuję kontrolę. I po to nam jest radzenie sobie ze stresem, bo jeśli mamy silny stres u nałogowca, bardzo przykre, złe emocje, bo coś się wydarzyło, to jego impulsem było sięganie po substancje, które to łagodziły. To było machinalne, to był nawyk. Jak u psa Pawłowa, widzi światełko, ślina cieknie, koniec. Tak ma narkoman czy alkoholik. I my to musimy, że tak powiem, rozbić to połączenie mózgowe, takie, że tak powiem, impulsywne reagowanie. My musimy tutaj uruchomić jego myślenie, że mimo tego, że tak czujesz, a masz prawo czuć, bo układ limbiczny wysyła te informacje i koniec, kropka, i tak po prostu będzie, ale to nie oznacza, że od razu musisz machinalnie reagować. Możesz, że tak powiem, bo masz już wcześniej, miałeś już wcześniej takie doświadczenia, możesz sobie z tymi emocjami poradzić. To jest oczywiście przykre, bolesne, nieprzyjemne i tak dalej, ale masz prawo zareagować jak chcesz.
1: Bardzo dziękuję. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog. Trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. A jak zwykle, także i teraz, przypominam, że można do nas napisać, adres poczty radiowej niezmienny. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Terapeuci.
3: Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie.

0: wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: Słuchają Państwo Radia Opole. Dziś czwartek, 25 dzień czerwca. Na zegarach 23. Zapraszam na wiadomości. Cztery osoby ucierpiały w wyniku ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna został zatrzymany. Jutro będzie układana warstwa ścieralna na rondzie przy Makro w Opolu. Będą utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Justyna Maćkowiak. Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju, doszło do niego po 18 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik wniósł na teren placówki ostre narzędzie i zaatakował będących tam ludzi, przekazała rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
2: Obecnie wiadomo o czterech poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz dwóch pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
1: Policja potwierdza, że mężczyzna został już zatrzymany. To 19-letni Polak. Na miejscu wciąż są prowadzone działania mundurowych pod nadzorem prokuratury.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Jutro będzie układana warstwa ścieralna na rundzie przy Makro w Opolu i wjeździe w ulicę Opolską. W związku z tym ruch będzie się odbywać wahadłowo. Prace rozpoczną się około godziny 18 i w pierwszej kolejności będą prowadzone na połówce ronda i części ulicy Opolskiej, które stanowią wjazd do Sławic. Komunikacja w obu kierunkach będzie prowadzona drugą częścią ronda. Około godziny 21-22, podkreślam jutro, prace zostaną przeniesione na drugą część jezdni. Nie. Liczba śmiertelnych ofiar silnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 188. 1520 osób zostało rannych, a 200 jest uwięzionych pod gruzami. Takie dane przekazał przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli. Poinformował także, że 250 budynków zostało zniszczonych z powodu silnych wstrząsów. Wciąż trwają akcje ratunkowe.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Do 5 lat więzienia grozi amatorom szczoteczek elektrycznych, którzy okradli drogerię w Zawadzkiem w powiecie strzeleckim. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Jeden z nich był poszukiwany przez prokuraturę rejonową w Lublinie. O szczegółach mówi młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
3: Jak ustalili funkcjonariusze, dwaj mężczyźni dokonali kradzieży 8 elektrycznych szczoteczek do zębów różnych marek oraz artykułów spożywczych i chemicznych. W samej drogerii wartość skradzionego mienia wynosiła około 1800 zł. Mundurowi w trakcie sprawdzenia terenu zauważyli pojazd odpowiadający opisowi, którym mieli poruszać się sprawcy. Za kierownicą siedział 37-letni mieszkaniec Lubina. Towarzyszył mu 38-letni mężczyzna, który jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach był osobą poszukiwaną przez prokuraturę rejonową w Lubinie.
1: Podczas kontroli pojazdu funkcjonariusze ujawnili znaczną ilość artykułów spożywczych, chemicznych i elektrycznych szczoteczek do zębów. Mężczyźni ukradli również artykuły przemysłowe z marketu w gminie Izbicko o wartości około 5000 zł. Łączna wartość odzyskanego mienia wyniosła blisko 7000 zł. Zatrzymani przyznali się do kradzieży. Obaj usłyszeli zarzuty, za które odpowiedzą przed sądem.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Pracę Patrycji Kucik zaprezentuje Prudnicka Galeria Sztuki. Artystka uprawia malarstwo abstrakcyjne, wielkoformatowe. Jest też projektantką i edukatorką, a pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Moja wystawa, zatytułowana Połączenia, jest kompilacją trzech cykli, mówi pochodząca z Prudnika Patrycja Kucik.
4: Fascynuje mnie przede wszystkim kształt, czyli forma. Aktualnie moje prace to brak koloru, czyli dominuje czerni i biele. I ten kontrast, między tą geometrycznością a taką organicznością. Te po prostu jakieś czarne płaszczyzny koloru, geometryczne formy są zaburzane takimi wtrąceniami organicznymi. Więc jakby fascynuje mnie połączenie tych dwóch światów.
1: Prudnicki wernisaż Patrycji Kucik jutro o 18:00. Wstęp jest wolny.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Powoli można otwierać okna. W Opolu 22 stopnie, w nocy bezchmurnie, a na termometrach minimalnie 18-20 stopni. Jutro słonecznie i bardzo, bardzo gorąco. Temperatura maksymalna do 32 stopni. Wiatr słaby.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

jako brać Stanisław Sojka, tekst Agnieszka Osiecka. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach. Ty przy mikrofonie, Żaneta Plotnik-Krumpiec, zapraszam na program.

Od Warszawy do Krakowa Stanisław Sojka. Tak jakoś mi się to dobrze skojarzyło jeszcze przed wakacjami, a one już tuż, tuż. Ale dzisiaj w naszym programie będzie trochę refleksyjnie, muzycznie, ale będzie też bardzo długa rozmowa, bo w czasie festiwalu udało mi się porozmawiać z Sargisem, który rzeczywiście podczas festiwalu zdobył te najbardziej prestiżowe nagrody, ważne. To było naprawdę wielkie wydarzenie dla niego, ale ja z nim porozmawiałam o czymś zupełnie innym, o jego debiutanckiej płycie, która miała swoją premierę dokładnie 19 czerwca, a dzisiaj na antenie Radia Opole we wszystkich dźwiękach Ty porozmawiamy o jego płycie, o jego drodze, to będzie spokojna rozmowa. Oczywiście nawiążemy do festiwalu, ale przede wszystkim porozmawiamy o twórczości, o interpretacji tekstu, a przekonacie się, drodzy słuchacze, że Sargis naprawdę bardzo dużą uwagę przywiązuje do każdego słowa, do każdej melodii. Jestem ciekawa, jak popłynie droga tego wyjątkowego artysty. Zostańcie z nami. Teraz przed nami równie utalentowani, wspaniali artyści Krzysztof Iwaneczko i Kaja. Nie dzielcie nas, a potem już moja rozmowa z Sargisem.

0: debiuty 7 lat temu, w tym roku premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Sargis w studiu Radia Opole.
1: Postawiłem na jedną kartę, pomyślałem sobie, dobra, robię to. Bałem się tej przeprowadzki, myślałem, no czy będę miał na tyle takich właśnie aktywności i pracy związanej z muzyką w Warszawie, żeby to się opłacało, ale opłaciło się.
0: A Warszawa to rzeczywiście takie serce dla przyszłych artystów. Czujesz to, jak teraz jesteś w innej przestrzeni, że tam jednak to życie płynie trochę szybciej, że jest więcej możliwości dla młodego artysty, który właśnie za moment kończy Akademię Muzyczną?
1: Znaczy tam się wszystko dzieje, w sensie to jest, nie powiem, że to jest centrum muzyczne, bo muzyka się dzieje w całej Polsce potem, ale to bardziej chodzi o to po prostu, że dla ludzi, którzy mieszkają bardzo daleko od tej stolicy, no ja mieszkałem od dziecka na Śląsku i ja na przykład na jeden wywiad dojeżdżałem 3,5 godziny w jedną stronę, 3,5 godziny w drugą, a na przykład wywiad potrafił trwać 15 minut. Ale też jest drugi związek z tym, a propos wyprowadzki, ogólnie wyprowadzania się, że często dla dalszego rozwoju potrzebujemy zmienić otoczenie, zmienić środowisko i wyjść z tego takiego sosu, w którym jesteśmy i w którym już się obyliśmy i potrzebujemy poznać nowych ludzi, sprawdzić się też w innej sytuacji, bo często po prostu ta zmiana perspektywy daje nam taką przestrzeń na dalszy rozwój. I myślę, że to jest taka główna rzecz, którą ja zyskałem, że poznałem nowych ludzi i też zmieniłem perspektywę po prostu.
0: Zwłaszcza na początku Warszawa jest inspirująca, jeśli jednak wyjeżdżasz z tego Śląska?
1: Wiesz co, no na pewno jest to trochę takie Eldorado. Na pewno, no pięknie to opisał Podsiadło, wiadomo, w piosence Małomiasteczkowy, że nam małomiasteczkowym bardzo się chce tego wielkiego świata, żeby tam się do niego dostać. Ja myślę, że nie wiem na ile Warszawa, chociaż zawsze, ja mieszkam po prawej stronie Wisły, więc zawsze jak przejeżdżam mostem na tą lewą stronę, czy tą powiedzmy bardziej w centrum, to zawsze jakoś tak lekko uśmiechnę, jak zobaczę tą panoramę z Pałacem Kultury i tak dalej, że tak jakbym właśnie rzeczywiście jechał tam, żeby spełniać marzenia, ale mnie najbardziej inspirują, myślę, ludzie i tak jak powiedziałem, no to była, jest taka okazja, że poznałem dużo ludzi i też bardzo dużo poznałem na przykład na studiach w Katowicach i to jest piękne. Piękne, bo jesteśmy w Opolu, przyjeżdżam na festiwal i patrzę, o, tu ten kolega gra z tym, tu z tym i od razu się nawiązuje rozmowa. No i to jest piękne, należeć do tej dużej rodziny.
0: I jak to jest, jak pan doktor habilitowany, nie, czekaj, profesor zarządza też na festiwalu, na przykład w tym roku Paweł Tomaszewski robi też aranżację dla debiutantów. A spotkaliście się? Pewnie nie, bo to inny dzień prób.
1: Inny dzień, ale jesteśmy w kontakcie, tak, bo nasz dziekan,
0: Paweł Tomaszewski, dziekan.
1: Bardzo duże wsparcie mam od niego i ogólnie myślę, że studenci mają też Paweł Tomaszewski, jak może tak pomaga też swoim studentom. Więc no to jest wspaniałe, no to jest kolejna sytuacja, tak? Czyli jakby, że z tych
0: czujesz murów, się jak u siebie.
1: Tak, z takich murów akademickich nagle przechodzimy w świat ten muzyczny i się widzimy i się krzyżują nasze drogi i to jest super. A Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, no to nie jest tajemnicą, że jest najlepszym wydziałem rozrywkowym w kraju. I naprawdę jest taką wylęgarnią talentów, czy jazzowych, czy rozrywkowych od lat. No i fajnie jest móc być z tego gniazda i wylecieć właśnie z tego gniazda, a wylecę 24 czerwca, bo bronię dyplomu.
0: Sargis, a u kogo ty jesteś w Katowicach? Ja, Mietka Szcześniaka, który też na festiwalu?
1: U Mietka Szcześniaka, byłem uczniem Mietka Szcześniaka, studentem Mietka Szcześniaka, tak, podczas moich studiów licencjackich, czyli przez 3 lata uczył mnie Mietek Szcześniak, a później już na studiach magisterskich i do teraz jestem z moją panią profesor Anną Stępniewską-Gatt, która jest znana bardzo też w jazzowym świecie. Z Anią kocham pracować, bo...
0: A czemu oni się różnią od siebie, jeśli chodzi o edukację?
1: O edukację. Mhm. No wiesz co, to są...
0: Dwa inne światy jednak, bo to jest rozrywka, tutaj bardziej jazz?
1: Tak, tylko właśnie chodzi, właśnie nie, bo z Anią nie robię jazzu absolutnie, bo to trzeba powiedzieć, że w Katowicach jest bardzo duży nacisk, i to mi się bardzo podoba, na autorską piosenkę, na autorskie, na po prostu tworzenie. I to jest stara, jakby kadra pedagogiczna teraz stara się dać te narzędzia, żeby móc te piosenki pisać. Oczywiście nie każdy pisze piosenki, więc robi się też różne inne rzeczy, ale to też nie, jakby już na takim etapie studiów, ja akurat studiuję wokalistykę estradową, więc mogę powiedzieć za siebie, nie za instrumentalistów, to nie tyle jest uczenie się śpiewania, bo ludzie, którzy tam idą, większość umie śpiewać w takim rozumieniu nawet technicznym. Mamy oczywiście zajęcia różne emisyjne i tak dalej. To jest bardziej, ja bym to nazwał takim mentoringiem, który ma na celu takie właśnie pokazanie ścieżek, podpowiedzenie, a spróbuj to, a spróbuj tamto, zobacz, co ci to da, zobacz, co ci to zostawi w środku. I myślę, że po prostu to byli, są dwoje różnych mentorów. Pan Mietek Szcześniak bardzo dużo mnie nauczył odnośnie tekstu i tak zaszczepił we mnie taką miłość do tekstu i do ważności tekstu i do tego, jak ważny jest ten tekst. I naprawdę no, dla mnie to jest najważniejsza rzecz w piosence teraz. W sensie dlatego...
0: Dlatego Ziemia jest o autorach piosenek.
1: Tak, dokładnie.
0: No nie wiem, tak to strzeliłam, ale do tego zaraz nawiążemy też.
1: Też, a z kolei Ania to jest... Ja nie mogę wyjść z podziwu za każdym razem, jak kończy się lekcja, bo ma niesamowitą intuicję, Anna Stępniewska-Gat. Niesamowitą, takie, jakieś takie... To było niesamowite, że ja też... To samo ma Andrzej Izdebski, mój producent, z którym też pisaliśmy ten utwór, muzycznie oczywiście, że to są dwie osoby, z którymi mogłem... To jest taka rozmowa, odbywa się dwutorowo. Oprócz rozmowy takiej stricte werbalnej dzieją się też takie pod spodem rzeczy, a jeszcze kolejną rzeczą jest to, że my rozmawiamy naprawdę o szczegółach, bo to już nie jest, a otwórz buzię, tak, nie, takich rzeczy my nie poruszamy na lekcji. To są lekcje o intencji, o tym, co tak naprawdę w tym jednym słowie jest. Co ten dźwięk robi? Nie pod takim względem bajerowania, czarowania, bo to nie o to chodzi już na pewnym etapie, to już nie chodzi o że to ma być ładne, tylko no to są takie szczegóły, ja kocham i kocham z nimi pracować i no cieszę się, że mam tę okazję.

0: naszym programie dzisiaj Sargis prezentował się na premierach, ale nie rozmawiamy tylko o tym wielkim show, o debiutach, które wygrał, o festiwalu, chociaż uważam, że jednak konkurs premier, legendarny konkurs premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, to jest duże wyróżnienie, zwłaszcza, że tych zgłoszeń było bardzo dużo, zwłaszcza, że Sargis, no wygrałeś, jesteś w złotej dziesiątce, a słyszałam, że tam naprawdę zacne nazwiska brały udział. Zahaczę cię o takie klasyczne dosyć mocno pytanie. Jak mocno, a myślę, że mocno zmieniło się twoje postrzeganie tekstu, muzyki, komponowania od tego momentu, kiedy pojawiłeś się jako taki młody, utalentowany, fajny chłopiec i wygrałeś te debiuty. Ja ciebie pamiętam z tamtego czasu i teraz już rozmawiamy 6 minut i ja widzę trochę zupełnie kogoś innego, wiesz?
1: No tak, czas robi swoje.
0: Ale jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: No z mojej perspektywy, no te 7 lat, bo to było w 2019 roku.
0: No to całe studia i ten taki...
1: No, miałem 19 lat. No to
0: był taki chłopiec wtedy? Serio? Dobrze
1: tak,
0: powiedziałam?
1: Totalnie. No i to była pierwsza autorska piosenka wtedy, powiedz, tak się nazywała. Czasem jak wracam do tego utworu, to się śmieję. Ale to są etapy. No ja, no naprawdę, no ja już nadal doświadczam czegoś takiego, że rok u mnie robi dużą różnicę. A w takim wieku 19, potem 20 i tak dalej, naprawdę rok robił bardzo dużą różnicę, a minęło lat 7, więc zmieniło się bardzo. No przede wszystkim dużo eksplorowałem, dużo się uczyłem i odpowiadałem sobie na wiele pytań i zrozumiałem, że interesuje mnie w tej muzyce coś więcej niż jakaś taka powierzchowna strona, którą się widzi właśnie, nie wiem, w telewizji.
0: Niż
1: tak
0: pokazanie tylko twojego talentu, który jest niewątpliwie ogromny.
1: Nie, dziękuję bardzo, ale to nie właśnie, bo to nie jest tylko o tym. Oczywiście jest różna muzyka i jakby jest muzyka tak zwana użytkowa, ja to czasami tak nazywam i super, że jest, bo powinna być, bo też takie rzeczy się dzieją, ale no ja szukam w muzyce, wiadomo, że to górnolotnie brzmi, ale no ja tak mam, czyli ja każda piosenka, która na przykład jest na mojej nadchodzącej debiutanckiej płycie, która już 19 czerwca, nie ma tam żadnej zapchaj dziury. Każda piosenka jest wynikiem potrzeby zapisania takiej właśnie jakiejś intencji, emocji, takiego po prostu, ja bym to nazwał, kurczę, jakby to esencja tego wszystkiego, danego tematu, że wzruszyło mnie, zmarła na przykład moja babcia, i rok po jej śmierci, dosłownie też w nocy, bo zmarła w nocy, przez ten rok biłem się w piersi, mówiłem, kurde, nie napisałeś nic o swojej babci, którą kochałeś nad życie, ona cię kocha nad życie, ale nie mogłem, widocznie musiałem to przeżyć jeszcze. I w nocy napisałem piosenkę Trzy jabłka, która jest też na płycie. To jest piosenka inspirowana też tym, że ona zawsze, jak uczyła mnie jakiś wierszy albo bajek, to na końcu mówiła coś takiego, z nieba spadły trzy jabłka. Jedno dla słuchacza, drugie dla osoby, która opowiada, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jakby nawiązuje do tego i ostatni refren jest oczywiście taki, że to trzecie jabłko w twoją dłoń dziś dam, bo ty przed sobą drogę masz. I to są takie historie zaklęte w tych piosenkach. I naprawdę jak patrzę na tą setlistę swojej płyty, to czuję wielką dumę z takiego powodu, że ja wiem, że ja, bo płyta to jest zapis tu i teraz, to nie jest definicja całego życia, to nie jest definicja artysty, że to jest, nie, to jest jakby zamknięcie na dany etap, oczywiście debiutanckie jest o tyle ważne, że najczęściej jest to zamknięcie bardzo długiego etapu, tak, czyli mam 24 lata, no to nazbierało się różnych rzeczy, dlatego też pewnie na płycie dużo jest o dzieciństwie, o takiej nostalgii, tęsknocie za beztroską.
0: Ale wiesz, no jednak jesteś młody, to nie młody człowiek i nostalgia, no ale chyba...
1: A ja zawsze byłem starą duszą i taką, ja zawsze na imprezach ze znajomymi, jak była jakaś fajna chwila, to zawsze albo na głos to mówiłem, albo w myślach, że o, będziemy wspominać za 10-20 lat. Kocham to, kocham zbierać pamiątki, prowadzę nawet kronikę.
0: No co ty, ale naprawdę. Tylko online mam nadzieję, nie papierową.
1: Pisaną, papierową.
0: Naprawdę
1: mam
0: twoje pokolenie takie rzeczy robi, znaczy, szok.
1: Nie wiem, czy moje pokolenie, ja na pewno. I robię tak na przykład, że niezależnie od tego, czy jest jakieś duże wydarzenie, czy nie, to co jakiś czas staram się opisać cały dzień. Od tego, jaka była pogoda, po to, kto, konkretny członek z rodziny, co robił, bo potem wracam do tego, na przykład do rzeczy sprzed 3-4 lat, i po prostu no jest to niesamowite, że możesz naprawdę sobie wizualizować jakiś jeden dzień.
0: A czy to nie są już takie treningi trochę techniczne, że ty trenujesz pisanie tekstów? Bo słyszałam też o takich sposobach, że ludzie po prostu piszą, żeby, wiesz, cały czas w sobie uruchamiać ten system opisywania tej rzeczywistości. Czy to też ci nie pomaga w tym, żeby łatwiej ubrać potem emocje w piosenkach, w słowa?
1: Znaczy, no myślę, że jak największe obcowanie z tekstem i w ogóle z pisaniem pomaga oczywiście w warsztacie. Ja też bardzo dużo czytam poezji, też staram się dużo czytać, też często słucham, znaczy zazwyczaj słucham piosenek ze zrozumieniem, w sensie takie, że zagłębiam się w tekst. No myślę, że to są takie aktywności, które uwrażliwiają na pewno i... Bo my jednak jesteśmy troszkę, znaczy oczywiście zależy kto jak pisze, ale jesteśmy trochę narratorami jakiejś takiej naszej rzeczywistości, naszego świata i do tego potrzebujemy być po prostu uważni. Mhm. Ale jest czas, w którym na przykład teraz jestem w sytuacji, w której bardzo dużo się dzieje i jakby jest dla mnie etap, w którym jakby to takie sianie, pielęgnowanie jakby na razie odstawiam, tak? I skupiam się na tej takiej performatywnej...
0: Zbierasz zbiory teraz.
1: Tak, teraz zbieram zbiory i też właśnie skupiam się na tym kolejnym aspekcie bycia artystą, no bo musimy to powiedzieć, że w tych czasach no bardzo holistycznie trzeba podejść do wszystkiego.
0: Widzę, że i czuję, że masz bardzo dużą ekipę wspierającą chociażby na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, bo dzisiaj tutaj w studiu jesteś naprawdę z taką zacną grupą.
1: Tak, tak. Przede wszystkim mój team menadżerów, czyli Agata Szymczak i Arkadiusz Krzywkowski, z którym tworzymy naprawdę bardzo fajny team, bo jestem niezależnym artystą. Nie mam wytwórni, mam dystrybutora i robimy dystrybucję, ale wiadomo jak to wszystko wygląda, więc jak się jest niezależnym, to łączy się to z tym, że tak naprawdę trzeba stworzyć sobie taką małą wytwórnię i zająć się wszystkim, a tego jest bardzo dużo, więc... Ale mamy to szczęście, że otaczamy się naprawdę bardzo, bardzo fajnymi ludźmi, zdolnymi. I to naprawdę bardzo super idzie.
0: I to bardzo ważne. Zostańcie z nami, bo mam jeszcze tyle pytań. Do naszej rozmowy wrócimy.

0: w Radiu Opole, dzisiaj w naszym programie Sargis. Mam tyle do ciebie pytań, bo w sumie to wstęp, a jeszcze chciałam porozmawiać o Ziemi, o twojej piosence, która została zaprezentowana na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Mhm. Powiedziałeś, że zwracasz uwagę na każde słowo, że każde słowo niesie jakiś ładunek. Ja też w to bardzo wierzę, że nawet brzmienie słowa ma moc, ma jakąś melodię, prawda? No ale wiesz, Sargis, ty tam bardzo się posiłkujesz no znanymi nazwiskami, Osiecka, Młynarski, co ja mówię, na początek Rota, dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: No właśnie, czy to są piosenki, na których ty się wychowałeś? Czy one rzeczywiście są w tobie? Czy to są takie piosenki, które interpretowałeś podczas Akademii Szkolnej na Śląsku?
1: Nie. No, przede wszystkim pierwsza zwrotka, która tyczy się polskości i takich symboli związanych z Polską, to ja po prostu napisałem...
0: Ale szukałeś takich symboli, czy one gdzieś tam żyły z tobą cały czas?
1: To jest coś, co było w moim sercu. Jak miałem pisać o zwrotkę, jakby chciałem napisać tę piosenkę, to zacząłem po prostu wymieniać po kolei. I pierwsze, co do mnie przyszło, właśnie ta Rota, bo wszystkie piosenki patriotyczne w ogóle polskie, chyba przez swoją melodykę, ale też no to, co ma ta piosenka patriotyczna, czyli mam takie wrażenie, że te piosenki patriotyczne polskie mają jakąś taką wschodnią nutę, taką bardziej słowiańską, że my teraz idziemy często też taką żołnierską oczywiście.
0: Tak, i tak jest.
1: I tak jest, ale zawsze mnie wzruszała Rota. I w ogóle no ten tekst i pamiętam, że zawsze jak gdzieś na jakichś akademiach szkolnych albo jest słynna scena w serialu Rancho, kiedy przychodzą pod dom Lucy i wszyscy i śpiewają Rotę, to mnie zawsze wzrusza, więc musiała być Rota, musiał być Młynarski. Tutaj przede wszystkim piosenka jeszcze w Zielone Gramy i fragment właśnie, który też jest zacytowany, że Młynarski o dyktandzie u nadziei. I to jest piękne.
0: Ale to też jakby świadczy o tej twojej uważności na te słowa, wiesz, na każdy taki niuans, gdzie bardzo często przeciętny słuchacz no, śpiewa refren, jakoś tak się nie wsłuchuje w szczegóły, chociaż myślę, że na koncertach na żywo ludzie przeżywają, z wiekiem też bardziej się przeżywa, mi się
1: ale
0: wydaje
1: to jest,
0: każde
1: to
0: słowo.
1: Jest, właśnie patrz, to co powiedziałaś, to a propos wrócę na chwilę do studiów i do Mietka Szcześniaka. Kiedyś powiedział a propos tego dużego nacisku na tekst, interpretację. Oczywiście, że większość osób nie zauważy za bardzo różnicy.
0: Nie, ja zauważę.
1: Tak, właśnie chodzi o to, że jeżeli nawet na publiczności tak. będzie jedna osoba, która zauważy, dziesięć tak. osób, które zauważy, to warto dla nich robić właśnie w taki sposób, że jeżeli jest ta grupa osób, nawet ona może być w mniejszości, która potrzebuje właśnie w 100% tego wszystkiego, to warto się wysilić, no dla mnie no, to jest
0: oczywiste, to jest dla ciebie.
1: I zrobić to. To a propos tego. No i właśnie Młynarski, że ważne by ktoś raz w miesiącu mieć, ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei. No niesamowite.
0: Niesamowite. Ja tego, ale wiesz co, kiedyś wcześniej tego nie analizowałam. Dopiero teraz, jak o tym rozmawiamy, teraz jak od pewnego czasu też pracuję w takiej przestrzeni, gdzie piosenka jest ważna, to też z wiekiem zupełnie inaczej rozumiem pewne teksty i one w ogóle do mnie zupełnie inaczej docierają.
1: No bo tak.
0: Ale
1: no
0: ty mówisz, wiesz, bardzo dojrzale, nie jak wcale taki dwudziestoparolatek.
1: Ja ci coś jeszcze więcej powiem. Zobaczyłem rolkę na Instagramie, w której Natalia Kukulska mówiła odnośnie piosenki, której zaśpiewała Bogdana Olewicza.
0: Widziałam to i normalnie jeszcze
1: tylko mnie poproś do tańca. I powiedziała, że pan Olewicz powiedział, że to jest dialog z Bogiem.
0: Tak. Wow.
1: Wow, po prostu otworzyła mi się klapka i po prostu cały ten tekst, że typu, aż no mam łzy w oczach, w sensie od razu mnie zbiera, że poproś mnie do tańca i w tym tańcu zapomnisz o tym, że masz mnie wziąć. I jeszcze w kontekście tego, że śpiewała to Anna Jantar. W ogóle...
0: Mega mocne, nie?
1: Tak.
0: Ale to widziałam tę rolkę i dokładnie miałam te same spostrzeżenia i sobie myślę, Boże, ja tak nigdy się nad tym, prawda? Nigdy nie miałam refleksji.
1: Romans, no po prostu romans. Tak, poproś mnie do tańca.

0: wiersze i tak dalej, ale i ja ci z nadziei różańca odpust
1: tak,
0: dla mnie.
1: Mocno no, ja.
0: Niesamowite, no. Więc i kocham to i dlatego też kocham tych...
1: I teraz rozumiem ten tekst.
0: No i dlatego też kocham twórców, w sensie tych dawnych, no bo wiadomo, że powstają teraz dobre teksty, tak, ale, ale no te rzeczy, które pisał Młynarski, Osiecka, no to są...
1: To trzecie dno, nie?
0: To jest po prostu naprawdę mistrz... No to jest poezja, tak? Ja też oprócz ich piosenek mam tomiki właśnie z ich tekstami, bo to są niesamowite po prostu rzeczy, w jaki sposób oni opisywali swoją rzeczywistość, tak? No bo to też były ich czasy. No i bardzo się cieszę, że właśnie a propos, no bo piosenka też jest troszeczkę o byciu trochę pomiędzy, tak? I tu w Armenii, w Polsce, że cieszę się z tego, że...
1: No właśnie, teraz ten drugi wątek,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, że mam dostęp w ogóle do tego, bo znając właśnie, to jest to, znasz dwa języki, a język jest kluczem do wszystkiego, tak? Do kultury, do historii i tak dalej. Więc jest druga zwrotka, jest Armenia, która dla mnie zawsze była taką krainą, za którą tęskniłem. Mówię krainą, bo często no, wyjechałem stamtąd, jak nie miałem 2 lat nawet. Mm-hmm. Więc, a potem pierwszy raz pojechaliśmy, jak miałem chyba lat 11, coś takiego. Autem jechaliśmy 5 dni, słuchaj. Jechaliśmy, pamiętam to.
1: 5 dni.
0: Moja mama jeszcze nie miała prawa jazdy, ale mama nie miała prawa jazdy, więc tylko tata musiał jechać.
1: Okay.
0: GPS-y wtedy nie były w telefonie, tylko były te, wiadomo, kupcze. były GPS-y do kupienia, które miały mapę wgraną do końca Węgier chyba, więc mama od Węgier, mapa w ręce i przejeżdżaliśmy przez Bułgarię, przez tam Turcję, całą Gruzję. Jeszcze w Gruzji wtedy były czasy konfliktu z Rosją i wszystkie znaki drogowe były wyjęte, żeby nikt nie wiedział, gdzie jest. No i więc mieliśmy nie lada wyzwanie, ale dojechaliśmy. I wracając do Armenii, że zawsze jakoś jak byłem dzieciakiem, to tak jak rozmawialiśmy, bo ja wychowywałem się w bardzo patriotycznym domu, takim, w którym tata bardzo dużo mówił o historii Armenii. Było muzyki dużo, bo mój tata też tak jest amatorem akordeonu, pianina, moja mama coś tam śpiewa i zawsze sobie tak to wszystko...
1: Ale on też jakby tym przejawiał taką swoją tęsknotę za krajem i kulturą?
0: Tak, czy? No tak. No, wychowali nas tak, że naprawdę na patriotów.

0: zahaczyć o taki wątek związany z Śląskiem. Ty śpiewałeś po śląsku.
1: Tak, to był mój pierwszy konkurs muzyczny jakikolwiek.
0: Czyli jaka to jest w ogóle motywacja, że byle śpiewać i nawet... Ale słuchaj, ale jesteś w stanie coś zaśpiewać po śląsku?
1: Nie, nie, w sensie chyba nie, bo to coś było...
0: Ale to było w Gwarze? O krasnoludkach?
1: Że są krasnoludy, ale znam coś tam spod spieca gołąbek. Coś tam, żołądek. Kocham Śląsk, kocham język śląski, uwielbiam.
0: A umiesz kilka słów? Tak serio? Bo na Śląsku...
1: Tak, tak. No, pamiętam, jak przyjechałem do... Bo ja mieszkałem całe życie na Śląsku w różnych miastach.
0: Ale gdzie właśnie?
1: No. Zabrze, Gliwice.
0: No to tam trzeba... Czekaj, to oni tam godają, czy gołdają?
1: Właśnie było tak, że nie było tego śląskiego aż tak dużo. Aż pojechałem i zamieszkałem w Imielinie i poszedłem do sklepu i było jedna ekspedientka, druga ja idzie, ucha, ciepnij ta kola tam. No to mówię, och, w końcu. Ja kocham folklor. Mam też na przykład przyjaciółkę, która pochodzi z gór, Anię Byrcyn.
0: No, bardzo zdolna i też Katowice, nie? I też Mietek Szcześniak.
1: Też
0: bardzo zdolna.
1: Bardzo zdolna i byłem na jej weselu z Jaśkiem, jak się hajtali. To po prostu mieliśmy tę przyjemność być nawet u nich w domu spać, więc przesiąkałem tym folklorem, tą tradycją, bo ja to... I pamiętam, że jak byłem w tym Zakopanem, pomyślałem sobie, kurde, taka mała Armenia tutaj, że często jak mieszkamy w mieście, to jesteśmy oderwani od właśnie korzeni, od jakichś takich rzeczy, a dla mnie korzenie, w ogóle kultura, tradycja jest bardzo ważna, bo uważam, że to jak drzewo bez korzeni nie da rady, tak i my ludzie potrzebujemy takich fundamentów.
0: O tym jest też ziemia? W jakimś stopniu?
1: Tak, ale też jest o takim...
0: Akceptacji.
1: Też jest o akceptacji, bo tam pada takie słowo w refrenie, czy jestem już wystarczająco wasz. Nie jest to
0: mocne
1: pytanie skierowane tylko do Polaków. Jest też skierowane do Ormian, bo to jest... działa w dwie strony. Jestem w Polsce i pomimo tego, że właśnie rozmawiamy, jak rozmawiamy i prawdopodobnie, jeżeli ktoś sobie teraz nie wygoogluje, jak wyglądam, to po języku, po sposobie, w jakim
0: absolutnie
1: mówię,
0: nie
1: rozpozna, że nie pochodzę z Polski. To zdarza się tak, że na ulicy ktoś zobaczy i właśnie coś tam krzyknie za mną i w takim...
0: Serio? O nie!
1: A chociaż wiesz co, ostatnio miałem jakiś wywiad, w którym też coś takiego powiedziałem i zobaczyłem komentarz, ale przecież on wygląda jak rodowity Słowianin.
0: No to widzisz. Bardzo,
1: to przesada oczywiście, ten komentarz był taki, ale naprawdę się zdarza. I zdarza się wtedy...
0: Już tak, wiesz, jakoś tak nabrałeś tych innych kolorów.
1: Tak, ale właśnie, bo zaraz dojdę do Armenii. Ale właśnie o co tu chodzi wszystko, że ktoś potrafi jednym zdaniem sprawić, że czujesz się obco w miejscu, gdzie czujesz się jak w domu. W Armenii z kolei, ja też lecę do Armenii, ja czuję, że ja nie jestem w 100% taki, jak wszyscy Ormiani, którzy się wychowywali w Armenii, bo nie mam prawa być, no bo nie żyłem tam. Chociaż bardzo żałuję, że nie miałem okazji dorastać z rówieśnikiem z Armenii na przykład, bo pamiętam, jak byłem 5 lat temu w Armenii i na takim Youth Forum się nazywało, taka młodzieżowe forum organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polegało na tym, że po prostu zaproszono z całego świata bardzo aktywnych społecznie w różnych dziedzinach młodych ludzi, młodych Ormian. I ja i koleżanka Aspram byliśmy zaproszeni z Polski i pojechaliśmy na wycieczkę samochodem, w 7 osób. Każdy był, jeden w Ameryce mieszkał, ktoś w Słowacji, ktoś był z Armenii, ktoś właśnie z Polski. I to uczucie, kiedy wysiadasz, kiedy jedziesz i wszyscy wychowywali się na tych samych bajkach, co ty, oglądali te same programy, co ty, wiedzą, co to znaczy jeść rękoma lawasz z serem i ziołami, po prostu, tak o. No to było takie, poczułem się wtedy chwilę, jakby taka właśnie kropla wpadła do swojego jeziora, nie? I to niesamowite były odczucia. Co prawda w Polsce też się czuję bardzo swojo, bo ja od zawsze byłem bardzo zasymilowany i myślę, że też mnie bardzo ominęły te takie jakieś bardzo rasistowskie rzeczy, bo też byłem zawsze traktowany jako swój. I chłonąłem to wszystko. Mam przyjaciół, zresztą moja dziewczyna też jest Polką, więc tutaj, no... Tak.
0: Sarkis, ja pięknie ci dziękuję, bardzo się zagadaliśmy, nawet nie miałam tego w planie, ale myślę, że to była fajna rozmowa.
1: Tak, bardzo
0: nie ma
1: dziękuję.
0: To jak się samemu pochwalić, prawda? No i ciebie przede wszystkim pochwalić.
1: Trzeba budować pewność siebie, tak.
0: Bardzo ci dziękuję i życzę powodzenia, żeby ta twoja płyta popłynęła w świat i trzymam za ciebie kciuki mocno.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Chcę

stało się. W audycji, we wszystkich dźwiękach Ty, to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się dobrze i mam nadzieję, że też znajdziecie podczas wakacji czas na refleksję. A wydaje mi się, że dzisiejszy program mógł Wam dostarczyć takiej inspiracji. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Dobry Wieczór to Opole. Dzisiaj będzie poświęcona arteterapii, czyli terapeutycznemu wymiarowi sztuki. Doktor nauk humanistycznych Anna Glińska-Lachowicz będzie naszą gościnią. Będziemy rozmawiać o pracy naukowej, która powstała pod redakcją naszej rozmówczyni. Będziemy rozmawiać o tym, jak m.in. taniec może działać terapeutycznie i leczniczo i jak można to też za pośrednictwem kategorii psychologicznych czy naukowych opisywać i omawiać. Ale zanim o tym parę informacji. Sprzed galerii Op Art w Opolu zginął wczoraj obraz. Praca została położona na chwilę przed tym miejscem ze względu na trwające przygotowania do wystawy i po chwili zniknęła. Właścicielka galerii Op Art, Urszula Kozińska, prosi osobę, która być może pomyślała, że praca została porzucona, o jak najszybszy zwrot. Dzieło jest częścią zbiorowej wystawy pod tytułem Sztuka Opola w jednym miejscu. Zdarzyła się taka sytuacja, nie wiemy czy miła, czy niemiła, być może osoba, która zabrała obraz, chce nam go zwrócić, mówi Urszula Kozińska.
1: Przed galerią był zostawiony obraz, który miał trafić do galerii, ale kolega, ponieważ miał trzy prace, wniósł dwa, no i za dwie minuty ta praca znikła. Jeśli bo ktoś po prostu myślał, że zostawiliśmy tą pracę, proszę o przyniesienie do artu, bo ten obraz jest taki dosyć znaczący. To są głowy, które nie mają twarzy. Wielkość obrazu jest 1,20 m na 70 m w kolorze szarość, takie beże.
0: A obraz można zwrócić do budynku NTO przy ulicy Powstańców Śląskich 9. Tam mieści się galeria Op Art, sprzed której zaginął obraz. Z właścicielką galerii można też kontaktować się za pośrednictwem Facebooka lub pod numerem telefonu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kultura. A teraz przenosimy się w Tatry. Tam trwa akcja liczenia kozic. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz słowackiego TANAP-u od 3 dni prowadzą obserwacje granic, boczy i hal. Liczą populację ściśle chronionego gatunku. Kozic z lornetką wypatruje m.in. Grzegorz Bryński, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
2: Rejon żandarmerii i Wołosynu Odkrzyznego. Pogoda przepiękna. Coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słonko oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Wcześniej było robione, Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
0: Kozice w Tatrach liczone są 2 razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrody pracownicy doliczyli się 805 osobników. Na Słowacji zaobserwowali 587 kozic, a po polskiej stronie Tatr 218. W ciągu roku liczebność kozic spadła o 15%. Jednak błąd w liczeniu może wynosić około 10%. Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez 2 państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań. Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: To też pokazuje taki ogromny postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I dla porównania, na koniec listopada to było 500 000 zaledwie zebranych opakowań, a na koniec grudnia 3 miliony. Wiele się nauczyliśmy również przez te kilka miesięcy i widać, że system działa, działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
0: W całej Polsce działa 62 tysiące punktów zwrotnych, w tym 13 tysięcy punktów z automatami kaucyjnymi. 32 tysiące punktów zbiórki znajduje się w małych sklepach o powierzchni poniżej 200 m². W wakacje powiększy się sieć automatów w miejscowościach turystycznych i kurortach, zapowiada Anita Sowińska.
3: Na przykład operator Polka instaluje swoje automaty blisko plaż, w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Te logistyczne działania, one rozwiązują pewne problemy klientów, czyli to, że konsumenci spożywają napoje najczęściej poza domem, a następnie musieli odnosić te opakowania do punktów zbiórki w sklepach.
0: Operator Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady. Operatorzy pracują też nad nowymi rozporządzeniami i formami zwrotu kaucji. Chodzi m.in. o zwroty na kartę płatniczą, aplikację mobilną czy inne rozwiązania. A za chwilę wspomniana rozmowa z dr Anną Glińską-Lachowicz. Rozmawiamy dzisiaj o arteterapii, o terapii poprzez sztukę.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o arteterapii, a także o terapii tańcem. Anna Glińska-Lachowicz, doktor nauk humanistycznych, arteterapeutka, choreoterapeutka, która też prowadzi swoją autorską Akademię Choreoterapii i Arteterapii, jest gościem programu. Będziemy m.in. o książce pod Twoją redakcją, także z Twoim tekstem rozmawiać i nie tylko o tym. Taniec wydaje mi się w ogóle czymś tak źródłowym bardzo mocno dla naszej kultury, tożsamości, poczucia wspólnoty. Jak patrzysz na tę formę właśnie pod kątem tego, co ona może dać współczesnemu człowiekowi?
1: Dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co może nam dać? Myślę, że z mojej perspektywy taniec jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i codziennym funkcjonowaniem, ale też mam świadomość, że w dzisiejszych czasach nie jest to takie jednoznaczne i bardzo wiele osób uważa, że taniec jest takim rodzajem działania naszego bycia aktywnym, no bardzo specyficznym, tak? Przyporządkowanym do tylko bardzo nielicznych momentów naszego życia, a tak naprawdę sztuki piękne, między innymi taniec, kreacja, wizualna muzyka, sięga czasów co najmniej starożytności, czyli w starożytnej Grecji było to bardzo znane i bardzo powszechnie stosowane, aby i taniec, i sztuki piękne stosować codziennie, rozwijać swoje pasje, być aktywnym w tym kontekście, bo to pozwala nam zachować wewnętrzne zdrowie i szczęście, poczucie szczęścia na co dzień.
0: Ta książka Arteterapia w działaniu też daje gotowe pomysły na to, jak prowadzić zajęcia oparte na arteterapii, ale od czego takie zajęcia w ogóle powinny się zaczynać, żeby one mogły stworzyć odpowiednią przestrzeń do jakiegoś takiego otworzenia siebie też na to, co ma się zadziać?
1: Ta książka jest pokłosiem wspaniałej konferencji naukowej, którą zorganizowałam, stworzyłam, do której zaprosiłam bardzo wielu wspaniałych specjalistów i część z nich zdecydowała się opisać swoje działania, które wtedy się wydarzyły, więc można skorzystać z tak zwanych gotowców, ale to bardzo ciekawe, o co zapytałaś, od czego powinniśmy zacząć. Na pewno powinniśmy zacząć od tego, aby być dobrze przygotowanym na to, czego nie można przewidzieć. Więc arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, wszystkie te działania zakładają bardzo duży poziom nieprzewidywalności, ponieważ pracujemy z człowiekiem, z jednostką, osobą, z żywym organizmem i z jego emocjami. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo duży wachlarz tego, co może się wydarzyć. Więc przede wszystkim zachęcałabym do tego, żeby być dobrze przygotowanym zawodowo, a następnie świetnie radzić sobie z kontaktami interpersonalnymi. No i być też fascynatem albo artystą w jakimś zakresie, na przykład w zakresie tańca, czy muzyki, czy kreacji wizualnej.
0: Ty piszesz o mandali między innymi, czyli jakiejś formie wizualnej, którą też można przełożyć na taniec. Jak to się dzieje i w jaki sposób właśnie coś takiego wizualnego może pomóc tańczyć?
1: Tworząc moją Akademię Choreoterapii i Arteterapii, miałam już taki pomysł, że niekoniecznie sam taniec może dać nam możliwość wyrażenia tego, co w nas się dzieje. Sami wiemy, że jedni z nas są bardziej wzrokowcami, inni słuchowcami, jeszcze inne osoby mają inne umiejętności czy zmysły, które są wyostrzone w specyficzny sposób. Zauważyłam, że łączenie ze sobą sztuk pięknych i możliwości ekspresji, doświadczania tych sztuk pięknych na wielu poziomach jest takim gwarantem, że odniesiemy jak najlepszy efekt. No nie chcę powiedzieć sukces, tak? Bo to nie o sukces chodzi, ale o to, aby dotrzeć do każdego z uczestników na jak najgłębszym poziomie i dać jemu możliwość wyrażenia się. I tutaj koncepcja warsztatu, które z jednej strony oferują pomysł czy pewien rodzaj projektu stworzenia własnej mandali, a z drugiej strony zachęcenia do bycia aktywnym ruchowo, do tworzenia przy okazji swojej ekspresji ruchowej, daje nam właśnie takie możliwości. Coś, co może na co dzień albo na pierwszy rzut oka dla zwykłego zjadacza chleba, w cudzysłowie oczywiście, jest nie do pogodzenia. Czyli jak mogę rysować i tańczyć w tym samym momencie i dlaczego to miałoby być takie skuteczne?
0: To się dzieje tak w taki przeplatany sposób, że trochę się tańczy, trochę rysuje, czy najpierw jest jedna, druga forma, później?
1: Akurat w tym warsztacie, który stworzyłam i nazwałam go mandala mojego życia, pracujemy etapowo, ale pracujemy etapowo przede wszystkim dlatego, że odnosimy się do trzech etapów w naszym życiu. Do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I każdy z tych etapów jest zamknięty w taką jeszcze mniejszą strukturę. Najpierw mamy element spacerowania po przestrzeni, po sali, wizualizacji. Ja jestem narratorem. Zachęcam osoby, które uczestniczą w tym warsztacie, do myślenia o tym, co nazywają według siebie w swoim życiu przeszłością na przykład. A następnie przechodzimy do elementu tańczenia, czyli to, co pojawiło się w naszym wnętrzu, w naszej głowie, w naszym ciele, w emocjach, w odczuciach w ciele, przekładamy na ruch, na ekspresję ruchową. A w trzecim etapie staramy się to jeszcze wszystko przełożyć na ekspresję wizualną, czyli przy pomocy kolorów, kształtów, plam barwnych przekładamy na kartkę papieru.
0: Pomysł i scenariusz to jest jedno, ale właśnie to, co się dzieje podczas takich spotkań, jest najbardziej nieuchwytne i to właśnie najbardziej nieuchwytne jest najbardziej istotne, bo można przyjść z gotowym pomysłem, ale jak sprawić, żeby ludzie to zaakceptowali, żeby się tym zainspirowali, żeby się w tym odnaleźli w ogóle. Jak to się robi?
1: Chyba nie ma złotego środka. Nie wiem, przynajmniej ja nie wypracowałam sobie przez te wszystkie lata, kiedy zajmuję się tym tematem. Nie mam takiego pewnika, takiego wytrycha. Jedyne, co widzę, że działa, to bycie prawdziwym i otwartym. Czyli przychodząc na jakiś rodzaj spotkania, warsztatów, zajęcia, staram się z jednej strony zachęcić do tego, co robię, pokazując uczestnikom, że jest to moja pasja i przekonując ich po prostu z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich byłych uczestników, dlaczego to jest skuteczne, czyli po prostu mówię, po co to robimy. Kolejnym elementem, który gwarantuje bardzo duży poziom sukcesu pedagogicznego, tak, mówimy od strony osoby prowadzącej, to zachęcenie, ale wprowadzenie zasady dobrowolności, czyli ja zapraszam cię do jakiejś aktywności, sugeruję, aby robić to lub coś innego, żeby na przykład poruszać się lub rysować, lub zatrzymać się, lub chodzić, lub tańczyć. Natomiast każdy z uczestników za każdym razem może podjąć decyzję, że tego nie robi. Tak? Czyli wewnętrzne zapytanie siebie co chwilę, czy to jest dla mnie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję, czy to jest w zgodzie ze mną, czy moje ciało reaguje napięciem, czy mam ochotę teraz rysować, albo czy utwór muzyczny, który słyszę, wpływa na mnie w jakiś sposób pozytywnie.
0: Myślę sobie, że mija już kilkanaście lat, kiedy po raz pierwszy widziałam cię w akcji. Ja prowadziłaś zajęcia choreoterapeutyczne w zakładzie karnym w Opolu i pomyślałam sobie, jak z osadzonymi, z grupą kobiecą i z męską, jak duże też umiejętności psychologiczne, interpersonalne są potrzebne, żeby ludzie chcieli się otworzyć, żeby zaufali, żeby czuli się bezpiecznie. Więc to jest też dla mnie bardzo interesujące, jak w tym konkretnym miejscu też musiałaś działać na tym poziomie, żeby zaprosić ich do wspólnego otwarcia się na taki warsztat.
1: Tak, tak, faktycznie znamy się już naprawdę bardzo dużo lat. Bardzo ciepło wspominam tamten czas, bo dzięki tym osobom, dzięki możliwościom prowadzenia dla nich tych zajęć, że mogłam mieć tą możliwość bycia w tej przestrzeni, wiele się też nauczyłam, ale kiedy zadawałaś mi to pytanie, przyszła mi do głowy jedna główna myśl przewodnia, że w tamtym miejscu, szczególnie w tamtym miejscu, w zakładzie karnym, to, co liczyło się najbardziej, to bycie prawdziwym. Czyli ja jako Ania, przychodziłam jako Ania przede wszystkim, a nie jako specjalista i nie jako osoba, która teraz będzie się wymądrzać czy kazać im coś robić. I tu właśnie ten element był najważniejszy. Sporo czasu spędzaliśmy na rozmowach i na mówieniu o takich zwykłych, codziennych czynnościach, z czym się borykam, jakie mam problemy, jak wygląda moje życie rodzinne, zawodowe, to co robię na co dzień. Więc do pewnego momentu oczywiście to też jest otwieranie się przed klientem. Można tutaj dyskutować, czy z punktu widzenia etycznego, zawodowego, jako psychoterapeuta, terapeuta, pedagog, możemy o tym wszystkim mówić, tak? Natomiast w tamtym miejscu było to naprawdę kluczowe.
0: I podobnie było, kiedy prowadziłaś też w Turawie swój projekt?
1: Tak,
0: tak. Z osadzonymi właśnie tam, tak. To była grupa kobieca.
1: Tak. Zakład karny w Turawie jest specyficznym zakładem karnym, umiejscowionym w lesie nad jeziorem. No, ta historia jest bardzo ciekawa i cieszę się, że on tam powstał. Natomiast jego specyfika jednym osadzonym przypada do gustu, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, a innym nie. Było to naprawdę coś niesamowitego, bo tam też miałam do dyspozycji bardzo specyficzną, dużą, komfortową salę do prowadzenia zajęć, ponieważ to była stara, czy poprzednio, sala przeznaczona na spotkania i konferencje, więc miałyśmy naprawdę bardzo dużą przestrzeń, co w warunkach zakładu karnego jest ogromnie istotną rzeczą, ponieważ na co dzień te osoby są w ograniczonych przestrzeniach, w zamkniętych małych pomieszczeniach.
0: I też myślę sobie, że w takim miejscu szczególnym też widać, jak bardzo to jest pewnie element arteterapii, który funkcjonuje też w innych miejscach, ale tam myślę, że też jest bardzo wyrazisty, jak na poczucie własnej wartości wpływa to, że coś tworzę, że biorę udział w jakimś procesie, który ma efekt, który mnie otwiera, rozwija.
1: Tak, to był jeden z bardzo ważnych elementów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, czyli co musiały przeżyć te osoby trafiające do zakładu karnego, oczywiście nie chcę teraz mówić, że tam trafiły przez pomyłkę czy niezgodnie z sytuacją, ale no jest to specyficzna grupa docelowa, którą bardzo łatwo jest zamknąć, zablokować, ale też okazując im takie właśnie bycie człowiekiem i ciekawość na to, co oni chcą opowiedzieć, jaką mają swoją własną historię i docenianie każdego najmniejszego elementu, które postarają się wyeksponować, ujawnić, tak bym to nazwała, to ich reakcja jest naprawdę niesamowicie intensywna. Więc z jednej strony to, że mogą robić coś naprawdę błahego, małego i jest to akceptowane, z drugiej strony ich prawda też jest akceptowana. To też było tutaj elementem bardzo znaczącym dla całości projektu. Zresztą potem na samym końcu udało mi się osiągnąć to, co było moim marzeniem, czyli zorganizowanie takiej gali, która prezentowała, co tak naprawdę robiłyśmy za murami tego więzienia i te osoby mogły być docenione przede wszystkim przez to, że były gośćmi honorowymi, czyli taki trochę dysonans, ale no, czuły się bardzo docenione.
0: Czyli taka prawdziwa resocjalizacja, która też pokazuje, że praca, wysiłek daje efekt i satysfakcję.
1: Tak, i że poprzez tego typu działania świat zewnętrzny może popatrzeć na mnie innymi oczami. To była też taka bardzo ważna część tej gali i częsty rodzaj komunikatu, który z gości, z osób, które były mieszkańcami naszego miasta, przyszły na to spotkanie, oglądały zdjęcia, oglądały prace plastyczne uczestniczek, oglądały film dokumentalny, który powstał w trakcie tego półrocznego projektu. To chyba była jedna z najczęściej wyrażanych takich opinii, że to są naprawdę normalne, zwykłe osoby, piękne, o bogatym wnętrzu, mające coś do zaproponowania, coś do zaoferowania światu zewnętrznemu. Myślę, że o tym najczęściej zapominamy.
0: A co każdemu z nas może dać arteterapia? Tutaj też wzięłaś książkę ze sobą Danuty Kozieło, tak. Taniec i psychoterapia.
1: Tak. Danuta Kozieło jest taką jedną z moich ulubionych mentorek, która już w latach 90., co nie jest takie jasne, pisała o tego typu działaniach na terenie Polski, ponieważ udało jej się wrócić do Polski i tutaj rozwijać właśnie ten nurt, czyli taniec połączony z psychoterapią, z terapią na bardzo wysokim zawodowym takim poziomie, opisując też przypadki pracy konkretne w różnego rodzaju placówkach. Co nam może dać terapia tańcem czy terapia przez sztuki piękne? Może nam dać bardzo dużo. Jedną z moich ulubionych definicji tego rodzaju działań jest to, że każdy z nas kiedyś miał wewnętrzną homeostazę. I jeżeli mamy tą homeostazę utrzymywaną, to możemy funkcjonować na co dzień na bardzo pięknym, wspaniałym, radosnym, optymistycznym, bardzo owocnym poziomie. Świat zewnętrzny tą homeostazę w różnych sytuacjach nam zaburza. No właściwie można powiedzieć, tak jak jechałyśmy tutaj, rozmawiałyśmy o tym, ile jest bodźców zewnętrznych, ile jest problemów, ile jest elementów, które wpływają na nas na co dzień, nawet w drodze do pracy, tak w samym miejscu, gdzie pracujemy czy uczymy się. Sztuka jest tym elementem, który pozwala nam uporać się z tymi emocjami, które są w nas wywoływane, z tym napięciem, które pojawia się w życiu codziennym, można powiedzieć, w ciągu takich codziennych działań. i pozwala nam dzięki temu, że rozładowujemy to napięcie emocjonalne, wrócić do właśnie tej naszej bardzo indywidualnej homeostazy, czyli do takiego poczucia wewnętrznego spokoju, spokojnej radości, trochę tak jak w buddyzmie, że mamy widzieć, co się wokół nas dzieje, być w tym obecni, angażować się, ale powracać do takiego zaopiekowania się samym sobą i utrzymywania homeostazy, szczęścia, dobrostanu, pozytywnego myślenia, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach.
0: Masz na swoim koncie już wiele lat doświadczeń, też doświadczenie akademickie opracowałaś na uczelni. Co jest kluczowe, żeby się nauczyć bycia choreoterapeutą, twoim zdaniem? Albo artyterapeutą, nie, to musi nie być nie tylko, może być nie tylko taniec, mogą być inne rodzaje sztuk.
1: Standardy zawodowe na całym świecie różnie to opisują. Dla mnie najistotniejszymi elementami, które są niezbędne, to z jednej strony wiedza zawodowa, kompetencje, które dotyczą zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii, a z drugiej strony wiedza dotycząca sztuki w ogóle, albo tego gatunku, czy tej niszy sztuki, która nas interesuje w szczególności. W moim przypadku to jest taniec. Więc ja z jednej strony stawiam sobie wysokie wymagania, jeżeli chodzi o umiejętności, wiedzę, doświadczenie ruchowo-taneczne, a z drugiej strony kompetencje te dotyczące terapii i psychologii.
0: A jakich mistrzów dla ciebie inspirujących albo mistrzynie spotkałaś na swojej drodze?
1: Zaczęłam wchodzić na tą drogę w latach 90., więc trochę czasu już minęło. Trochę też żartowałyśmy przed tym podcastem o moich doświadczeniach różnego rodzaju. Jest wielu wspaniałych nauczycieli, których mogłabym polecić, natomiast cały czas ta możliwość dotarcia do nauczycieli i uczestniczenia w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, możliwości edukacyjnych jest coraz więcej, bo weźmy pod uwagę internet i możliwości przemieszczania się. No, na przestrzeni ostatnich 30-35 lat to się ogromnie zmieniło, więc w latach 90. czekaliśmy na każdego nauczyciela z zagranicy jak na objawienie, to od razu wchodził na salę i był prawie że jak guru traktowany. Natomiast też zauważyliśmy, że ich doświadczenia, które dotyczą innych kultur, innych narodów i takiej właśnie innej codzienności w tamtych przestrzeniach, nie do końca mogły być przełożone na to, co jest u nas tutaj możliwe, albo jaką mentalność chociażby mają Polacy, czy z jakimi problemami na co dzień tutaj się spotykamy. Tak jak mówiłam, Danuta Kozioło, chociaż nigdy osobiście jej nie poznałam, jest jedną z takich moich ulubionych mentorek, ale też jest wielu innych, którzy sporo mnie nauczyli w tym zakresie. Też żartowałyśmy, że wielu nauczycieli, nazywam sobie tak bardzo delikatnie w cudzysłowiu, że nauczyłam się od nich, jakim nauczycielem nie chcę być. Więc poprzez negatywne obserwacje albo doświadczenie tego, że prowadzono zajęcia w takim nurcie, czy w takim kontekście, czy z takimi różnymi brakami, które we mnie wywoływały krytyczne pytania, tak? To też jest czasami ważne, żeby zastanowić się, czy mogę w takich 100% bezkrytycznie zaufać komuś i wziąć to, co on oferuje, czy właśnie moja krytyczność sprawia, że rozwijam swoje metody i swoje techniki pracy.
0: No dobrze, ale opowiedz o jakichś inspirujących zdarzeniach. Bo mi się wydaje, to też jest interesujące, kiedy ktoś jest w jakiejś dziedzinie już nauczycielem innych, ale ciągle jest ciekawy, ma głód wiedzy i poznaje też innych nauczycieli. Wydaje się, że to jest ogromnie ważne i takie rozwijające, że ten proces nauki jest właściwie nieskończony.
1: Tak. Ten proces nauki w moim przypadku też połączony jest bardzo intensywnie z takim rodzajem mojego wewnętrznego akumulatora, czyli jeżeli pracuję z innymi, to mój akumulator się w jakiś sposób wyczerpuje, a kiedy udaję się do kogoś jako sama, jako studentka, poznaję nowych nauczycieli, to mój akumulator wewnętrzny się ładuje, więc tutaj też ta równowaga potrzebna jest, żeby ją utrzymać. Z całą pewnością taką osobą, która wywarła na mój warsztat pracy największy wpływ, jest Anna Halprin. Jest to fantastyczna osobowość, która też pisała książki, ale to, co jest najważniejsze, przede wszystkim pracowała sama z różnymi sposobami wyrazu artystycznego, czyli zaczynała jako artystka, jako tam, no można powiedzieć więcej niż tancerka, ponieważ ona tworzyła wspaniały teatr tańca performatywny, a później dopiero kolejne etapy jej życia tak ją poprowadziły, że pracowała na przykład z osobami, które są terminalnie chore, między innymi na raka. Dowiedziałam się również, czytając jej biografię, że sama miała tego typu choroby stwierdzone i to chyba, z tego co pamiętam, dwukrotnie miała remisję, więc łączyła swoją pasję z wiedzą, doświadczeniem, pracą z ludźmi i z własnym case study, jeżeli tak mogę się wyrazić, ponieważ jej rysunki łączące z taniec były jednym z elementów, które sama w pewnym sensie nazwała jako diagnostyczne, ponieważ na jej rysunku pojawiła się czarna plama w miejscu, gdzie potem stwierdzono komórki rakowe. Świetna książka, taniec jako sztuka uzdrawiania. Polecam. Już nie żyję.

0: pracy z ludźmi jest tutaj takimi elementami, które gwarantują bardzo duży, może nie sukces zawodowy, ale osiąganie dobrych efektów. Jeżeli czujesz, że lubisz pracować z ludźmi i masz w tym kierunku umiejętności, przy okazji wykształcenie, a do tego jeszcze jesteś fascynatem sztuki i jeszcze działasz w jakimś zakresie, to już jest naprawdę duża, świetna podstawa, żeby pójść w tym kierunku.
1: To od czego warto zacząć? Pierwsze jakieś grupy, małe spotkania, znajomi, których można wciągnąć w jakiś proces?
0: Myślę, że wszystkie te możliwości są tutaj dobrym pomysłem. Na pewno warto sprawdzić, czy to, co wydaje mi się, że jest dla mnie, jest dla mnie, więc warto pójść na warsztaty o charakterze rozwojowym do kogoś, kto prowadzi te zajęcia i ma w tym doświadczenie. Mówiąc tutaj o charakterze rozwojowym zajęć, mam na myśli grupy otwarte dla osób, które po prostu na co dzień funkcjonują bez żadnych problemów, nie są w terapii, nie są pod żadną opieką specjalisty, po prostu chcą w swoim życiu doświadczyć czegoś wspaniałego, nowego, rozwojowego, dowiedzieć się więcej sami o sobie, spróbować właśnie, czym może być sztuka jako ich taki motor napędowy. Myślę, że to będzie takie kluczowe, ponieważ czasami nasze wyobrażenia o tym, co chcemy robić w życiu, jeżeli chcemy na przykład mieć taki zawód, mogą okazać się zupełnie czymś innym. Wielokrotnie zauważałam i też rozmawiałam z moimi byłymi studentami z pedagogiki resocjalizacyjnej, bo to była też moja grupa docelowa przez wiele lat na Uniwersytecie Opolskim. Mieli na przykład marzenie, żeby pracować w zakładzie karnym i kiedy na praktykach studenckich pierwszy raz szli do zakładu karnego i usłyszeli brzęk krat za swoimi plecami, natychmiast rozumieli, że ich marzenia niestety nie zostaną spełnione, że to nie jest miejsce ich pracy, więc warto po prostu małymi kroczkami popróbować, sprawdzić i może się okazać, że to jest to.
1: Widzisz dostęp do arteterapii w Polsce, na ile możemy z tego korzystać, próbować, jak to wygląda w takich przypadkach indywidualnych albo w miejscach, które potrzebują tej arteterapii, na przykład właśnie jakieś szpitale, gdzie są osoby na przykład z zaburzeniami psychicznymi, albo mówiliśmy też o zakładach karnych i na pewno takich miejsc jest też więcej, gdzie ta arteterapia bardzo by się przydała.
0: Tak.
1: I ona tam systemowo jakoś jest w tym planie poukładana. Jak to widzisz? Jak ten dostęp, jaki jest dostęp, jak to działa wszystko?
0: Tak, powinno to być we wszystkich tych placówkach, o których powiedziałaś. Przede wszystkim zakłady karne i wszelkiego rodzaju szpitale. Bo w każdym szpitalu przebywający tam ludzie przychodzą z jakimiś problemami. Tak?
1: No są tak, to osoby onkologiczne, tak, albo innego typu też.
0: Tak, nawet przeszczep biodra, czy jakiegokolwiek rodzaju inne zaburzenia, które wymagają hospitalizacji, a potem rekonwalescencji, powinny być wspomagane tego typu działaniami, ponieważ na świecie jest bardzo wiele publikacji, które mówią o tym, jak bardzo pozytywnie wpływa to i zarówno w czasie, kiedy czekamy na proces zdrowienia, ale potem już na przykład po zabiegu, po jakimś ważnym wydarzeniu medycznym, skraca to ten czas rekonwalescencji i efektywność tego czasu jest znacznie większa. Więc wszystkie te placówki oczywiście to są numer jeden. Tam powinno się to bezdyskusyjnie pojawić. To, czy osoby zarządzające tymi placówkami, tak, widzą potencjał, widzą zasadność tego typu działań, to już jest inna sprawa, inny temat dyskusji. To, czy jest na to fundusz, jeszcze jest innym tematem. No i czy mamy warunki do realizacji tego typu działań w tych placówkach, no to jeszcze coś innego. Ostatnio dostałam taki telefon z propozycją poprowadzenia zajęć na oddziale dziecięco-młodzieżowym na onkologii w Gdańsku i zadzwoniła do mnie pani z fundacji, która właśnie tego typu osoby wspiera i nawiązuje współpracę właśnie ze szpitalami onkologicznymi, posiadając fundusze, czyli jest to taki wspaniały pomost, tak? Przychodzi do mnie osoba, która ma na to pieniądze, szuka specjalisty i ma dla mnie miejsce, gdzie mogę prowadzić zajęcia. Umówiłyśmy się na częstotliwość raz w tygodniu. Szpital zrezygnował z takiej częstotliwości. Powiedział, że oni mają już za duże zamieszanie i chcą rzadziej. Więc też pytanie jest, tak, czy jest to element niezrozumienia, czy faktycznie akurat ten szpital jest w tak wspaniałej sytuacji, że dla swoich pacjentów ma całą

0: masę innych działań i rzeczywiście choreoterapia, arteterapia może już tutaj być troszeczkę rzadziej obecna. Więc no, jest to naprawdę temat rzeka. Pięknym też elementem, który dodatkowo się niedawno, z tego co wiem, zaczął rozwijać w naszym kraju, to chyba myślę COVID był takim elementem przełomowym, takim momentem przełomowym, jest wchodzenie tego typu działań rozwojowych, relaksacyjnych, wspomagających właśnie bycie kreatywnym do tak zwanych korporacji, czyli do firm, które nie są związane ze szkolnictwem, z leczeniem, z medycyną czy z tego typu działaniami, ale pozornie są to grupy osób, które na co dzień, no mamy takie wyobrażenie, siedzą cały dzień przy komputerze. I dla tych osób myślę, że tego typu działania są też świetnym dodatkowym elementem, które z jednej strony mogą polepszyć ich funkcjonowanie na co dzień, w takim życiu osobistym, personalnym, a zawodowo na pewno będzie to wspaniały element, który będzie przeciwdziałał ich wypaleniu zawodowemu.
1: Życzmy sobie, żeby dostęp do arteterapii był jak najszerszy.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj, za rozmowę. Anna Glińska-Lachowicz, doktor nauk humanistycznych, choreoterapeutka, prowadząca autorską Akademię Choreoterapii i Arteterapii, dzisiaj była gościem podcastu Radia Opole. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za to spotkanie w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro w tym programie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam jak zwykle do 23 na spotkanie z samym życiem, które jak wiadomo bywa czasami trudne, pod górę, ewentualnie z różnego rodzaju zasadzkami. Chociażby takimi jak uzależnienia. O tym mówimy od wielu, wielu lat, co czwartek z naszym gościem Markiem Łabudzińskim, terapeutą uzależnień, psychologiem, który 25 lat pracuje między innymi w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Dzisiaj chciałem porozmawiać o naszych emocjach, a jak wiadomo jest to czynnik podstawowy, jeżeli chodzi o uleganie różnego rodzaju uzależnieniom. Ograniczyłbym je do takiego schematu, którym się posługują ludzie na ogół na co dzień. Szczególnie ci, którzy nie mogą sobie poradzić właśnie z jakimiś uczuciami, emocjami, a ich dzień zazwyczaj jest podzielony na takie dwie fazy. Przygryzania zębów albo wybuchania. Wtedy właśnie wyrzuca się z siebie ten cały gniew, bezsilność, który jest odczytywany jako agresja. Natomiast ci ludzie zazwyczaj używają kilku słów, zazwyczaj bardzo brzydkich, zazwyczaj wypowiadanych w sposób gwałtowny, z wielką ekspresją. No i powstaje pytanie, a gdzie tu miejsce na te słynne ponad 200 emocji, jakie podobno są udziałem każdego człowieka? No i oczywiście chciałbym porozmawiać o tej roli tak zwanych brzydkich słów w języku, co one oznaczają tak naprawdę. Czy to tylko złe wychowanie, czy coś więcej?
2: Modne jest teraz w psychologii, czy w różnego rodzaju, nie wiem, szkoleniach, czy jakichś tam takich coachowych historiach, żeby sobie radzić ze stresem. Dużo mówimy o stresie. I pojawia się pytanie, wiesz, czym jest stres? No jest oczywiście mnóstwo definicji stresu, to się wszystko sprowadza do wcześniej czy później do jakichś wątków emocjonalnych, oprócz tych tam biologicznych, ale my, właściwie większość ludzi nazywa stresem różnego rodzaju nieprzyjemne emocje. Czyli tam jest i złość, i jakieś tam przykre inne stany, tak, i bezradność, i jakiś żal, i smutek, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak pytasz o to, co pacjenci, jakich emocji najczęściej używają, jakich nazw emocji najczęściej używają, to bardzo często zależy, albo prawie zawsze zależy od tego, na jakim oni są etapie terapii. Na początku jest właśnie albo stres, czyli właściwie nie wiadomo co, albo złość, no już trochę bardziej precyzyjnie, ale i tak pod tą złością jest kilkadziesiąt pewnie innych, które można powiedzieć są bardziej precyzyjne.
3: Znając niektórych chłopaków i środowisko, to zaczyna się to od wyrazu świat mnie wk. W tym jednym słowie on zawiera wszystko.
2: Tak, ale wiesz, moja obserwacja jako specjalisty, ja ci powiem, że pod tą złością, jak mi taki pacjent, który przyjeżdża i on mówi, jaki on jest właśnie wk, jaki on jest zły, jaki i tak dalej, to głównie pod tym wszystkim jest lęk. To głównie jest niepewność. Taka niepewność związana z nową sytuacją życiową, w jakiej się znalazł, bo przyjechał do ośrodka, ale również lęk dotyczący w ogóle jego życia.
3: Czyli on się z jednej strony boi, ale na wszelki wypadek woli warczać na świat, tak?
2: Ja myślę sobie, że większość ludzi tak ma, że szczególnie facetów, tak, którym trudniej jest się spotkać z emocjami niż kobietom, to większość przerażonych facetów głównie będzie mówiła, że jest zła, nie? Bo raz, że no jak facet ma być przerażony, tak?
3: No powinien jako prawdziwy lew stada przywódca warczać. No, kły pokazywać.
2: Jak to wygląda, nie? A z drugiej strony łatwiej jest nam mówić o złości w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, łatwiej jest mówić o złości niż o lęku, tak? Czy o na przykład zazdrości, tak? Czy o bezradności. Więc na początku terapii głównie jest o złości, to oni są głównie źli, czyli znowu nie wiemy, co tam jest do końca. Możemy się domyślać, że chodzi o to, że się boją. Później pojawia się trochę takiego poczucia winy, poczucia żalu, ale oni też to nazywają złością, dopiero jak doprecyzujemy to jest coś głębiej. I tak mniej więcej od połowy terapii, jak oni już mają tą mapkę uczuć ogarniętą, znają te nazwy, potrafią precyzyjnie je rozpoznawać, widzą związek między tymi emocjami a własnym zachowaniem, potrafią czytać ten związek między emocjami a zachowaniem u innych ludzi, czyli widzą jakieś zachowanie i są w stanie sobie do tego doszyć, co ten człowiek w związku z tym czuje, jak widzę, że on się tak zachowuje, czyli trochę lepiej rozumieją funkcjonowanie człowieka w ogóle, to zaczynają operować już no, dużo większą taką paletą, że tak powiem, nazw tych emocji. To nie znaczy, że oni więcej mówią o emocjach, chociaż więcej mówią, ale to raczej chodzi o to, że oni są precyzyjniejsi w tym wszystkim. No i wtedy się pojawia właśnie albo takie bardzo mocne poczucie winy, szczególnie jak ktoś zostaje opiekunem, czyli po pół roku i pojawia się terapia pogłębiona i znowu wracamy do wątków rodzinnych, tak jak w tej diagnozie na początku terapii, w pierwszym miesiącu, to później po pół roku znowu do tego wracamy, no i tu się pojawia właśnie smutek, żal, właśnie to poczucie winy, takie też trochę krzywdy, nie, wyniesionej no najczęściej z domu albo z tego okresu dzieciństwa, więc znowu się pojawiają takie bardzo smutne, bardzo przykre, takie nieprzyjemne bardzo emocje, no ale jednocześnie pojawia się też nadzieja, nie, bo pojawia się jakby takie trochę wyobrażenie, jak to będzie po terapii. No a jak będzie po terapii, no to znowu pojawia się też trochę takiej niepewności, trochę strachu, tak, niepokoju. No i oni o tym wszystkim mówią, czyli mówiąc o tym, co mają w głowie, jednocześnie mówią o tym, jak to wygląda u nich na poziomie emocjonalnym. I dla mnie pacjent, który jest spójny w tym, co gada i w tym, jak ja go widzę pod kątem emocji, jakie przeżywa, no to dla mnie to jest absolutny sygnał, że on jest prawdziwy, on jest szczery, on jest otwarty w terapii i on rokuje w terapii, no bo jeśli on odgrywa rolę, czyli co innego widzę po nim, a co innego on deklaruje, no to znaczy, że coś jest niehalo, że no to ta terapia nie jest do końca prawdziwa, nie? No bo on ewidentnie udaje. No może się czegoś wstydzi, dlatego udaje, a może chce ugrać jakiś interes swój osobisty, o którym nie mówi. Różne są motywy, ale spójność między wyglądem, zachowaniem a tym, co on mówi o sobie, tak, co ja widzę, co ja słyszę, no to taka spójność no to jest raczej predyktor dobrej terapii.
3: No to teraz taki wątek praktyczno-edukacyjny. Może dla tych, którzy właśnie czują się niekomfortowo, tak nazwę, sami ze sobą, ze światem, z otoczeniem i może poszliby do psychologa, ale wiadomo, że trochę się wstydzą, trochę się krępują, bo parę rzeczy tu o sobie trzeba by takich powiedzieć, no, którymi się nie ma za bardzo co chwalić, ale z drugiej strony po co iść udawać, tak jak Marek Łabudziński nieraz mówi, idę do lekarza, ponieważ narządy płciowe mam jakieś takie zaczerwienione, patrzę tam w środku po otwarciu, wejściu do gabinetu kobieta i nagle, o kurczę, nie powiem, kolano mnie swędzi. No bo się wstydziłem powiedzieć, że to coś mnie tam swędzi. No więc tutaj też nie ma co ściemać. I teraz praktyczne pytanie, tak żeby wszyscy wiedzieli, w czym rzecz. Czy dobry terapeuta, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień błyskawicznie wyłapuje tę niespójność? To znaczy, że gość przychodzi, coś chciał powiedzieć, ale odjeżdża, wystawia zasłonę dymną, trochę ściemnia. Czy dajesz szansę na pobawienie się temu pacjentowi w kotka i myszkę z tobą?
2: A no to pytasz o kilka rzeczy naraz. Pytasz, czy dobry terapeuta rozpozna? Tak, dobry terapeuta rozpozna.
3: Czyli szkoda tracić czasu w tej wizyty na cyrki.
2: Dobry psycholog również, nawet nie będący psychoterapeutą, ale też rozpozna, bo się po prostu tego uczymy na psychologii. O kłamstwie, o manipulacji, tak?
3: O ściemnianiu.
2: O ściemnianiu, w jaki sposób to rozpoznawać. Ale myślę, że terapeuta uzależnień rozpozna to dużo szybciej, dużo częściej, ponieważ głównie obcuje z takim klientem, który głównie, że tak powiem, ma tendencję do manipulowania i kłamania i nas, terapeutów uzależnień, niestety klient przymusza do tego, żeby być bardziej czujnym i no jednak mieć się na baczności, że im słodszy jest ten pacjent, tym bardziej ja muszę się być na baczności, że coś się zniechalo, bo on tak nie powinien funkcjonować i się tak zachować w sytuacji, w jakiej się znajduje, tak? Bo nie jest to normalne, więc raczej coś jest na rzeczy, więc mi się wtedy zapalają jakieś takie żółte lampki. Ja nie mam problemu z rozpoznawaniem, że tak powiem, nieprawdziwego pacjenta w kontakcie takim osobistym.
3: Tak. Jego bajek narracji.
2: Nie, raczej, no wiesz, oczywiście, no zdarza się, że ktoś mnie w konia zrobi, tak, ale...
3: ale to wyjdzie raz, dwa.
2: Ale to ma krótkie nogi na pewno, bardzo, bardzo krótkie nogi, ale to jest na przykład, wiesz, dla mnie jako terapeuty, to też jest jedna z przyczyn, jeden z powodów, dla których ja nie prowadzę terapii online. Tak, bo ja mam takie doświadczenia w czasie COVID-u, że ja tego nie wyłapywałem przez komputer, rozumiesz, nie wiem, może wzrok mam popsuty i na tym ekraniku, w tym laptopie ja po prostu tego nie widziałem.
3: Grymas jakiś albo na przykład nerwowe ruszanie nogami, kończynami gdzieś.
2: to jest mnóstwo różnego rodzaju drobnych po prostu, nie wiem, gestów,
3: sygnalików,
2: tak, które są albo spójne, albo niespójne, bo to nawet nie jest tak, że wiesz, ja patrzę w oczy i ta gałka leza w prawo, w lewo, do góry, na dół, albo ucho mu się zegnie, albo nie wiem, w kącikach ust mu się coś pojawi, bo to nie chodzi o jakieś takie, wiesz, wymierne rzeczy, że jak ma to, to to i to, to na pewno kłamie, tak? Nie, to do tego mi daleko. To chodzi o taką holistyczną, całościową spójność człowieka, tak?
3: Ty jak siedzi, czy się garbi, czy ma napięte dłonie, palce. Przecież to widać w telewizji, jak przychodzi polityk. Jeden jest taki w miarę, no nie nonszalancki, ale swobodny, z zachowaniem oczywiście szacunku dla prowadzącego, a drugi widać coś ściska, tu gdzieś pracuje, tu pod stołem widać, jak mu kolano chodzi. Przynajmniej ja to widzę, no ale może też mam jakieś skrzywienie zawodowe, no przez te 30 parę lat obserwowałem różnych gości w studio, w różnych sytuacjach.
2: Ale wiesz, na takim poziomie bardzo amatorskim, to chyba nas ludzi w ogóle, nie wiem, może ewolucja wyuczyła jakoś, może to jest zakodowane jakoś genetycznie, że my potrafimy rozpoznawać kłamstwa, tak, wykorzystując taką psychologiczną broń do rozpoznawania kłamstw. To są proste sytuacje. Pyta się mąż żony, kochanie, co się stało? Ona mówi, nic się stało. Widzisz, że ktoś jest smutny i się pytasz, czy coś się wydarzyło, a ten ktoś się uśmiecha, chociaż w oczach nadal ma smutek i łzy. Nie? No to są takie konflikty, takie niespójności w tym, co widać na człowieku, a co on gada, no ewidentnie pokazują, że to nie jest do końca prawdziwe.
3: To na koniec jeszcze jeden wątek, o którym chciałem wspomnieć i nie wiem, czy zdążymy, czy nie, a może będzie to tematem na następną audycję. Chodzi mi właśnie o szczegół, o którym powiedziałeś na początku. Mogło to umknąć. Wspominałeś, że przychodzą tutaj ludzie z różnych środowisk i gdy jako dzieci patrzą na to, no to jakby siedzą w tym sosie. Na przykład rodzina jest dysfunkcyjna, nazwijmy to po staremu patologiczna, alkohol, przemoc. I ten chłopak biedny szamocze się. Rozmawiałem niedawno z dorosłym człowiekiem, około lat 60, który jak wracał ze szkoły, to miał tylko jedną myśl. Nie jak odrobić lekcje, nie co będzie dalej, gdzie pójdzie z kolegami, tylko czy tata będzie lał, czy będzie naparzał, czy będzie bił najpierw matkę, później jego, czy będzie bardzo pijany, czy tylko pijany. I on sobie poprzysiągł, że on nigdy w życiu nie powtórzy takiego schematu. Znam innego z kolei człowieka, który w podobnej sytuacji się wychowywał i wiesz co? I on ta sama mówił jako młody człowiek, że w jego domu nie będzie tak. I wiesz jak jest? Niestety tak jak w domu. Od czego zależy, czy ty potrafisz to jakoś wytłumaczyć, dać pewną receptę ludziom na tym wczesnym etapie samodzielnego stawania się osobną jednostką, że jednym się udaje właśnie poprzez kontrast zupełnie inne życie prowadzić, a inni niestety powielają same schematy, których jeszcze niedawno nienawidzili.
2: To chyba nie jest takie proste, żebyśmy mogli sobie o tym porozmawiać w 4 minuty. Chyba mnóstwo czynników na to wpływa. Wiesz, no po pierwsze to mówisz o sytuacji takiej, że jest jakiś młody człowiek, jakieś dziecko, które wychowuje się w jakiejś rodzinie. No i teraz pytanie, na ile ta rodzina się przekłada realnie na to, kim ten młody człowiek będzie za kolejnych 20 lat, tak? Przekłada się w ogromnym stopniu oczywiście, tak? No po pierwsze, gena nie wydłubiesz, jest w środku, tak?
3: Wzorce, o których wspominałeś.
2: Wzorce, które są w tym okresie dzieciństwa, one są naprawdę diabelnie silne, tak? Możemy sobie z tego sprawy nie zdawać, ale one bardzo głęboko zapadają w nasze głowy.
3: Coraz bardziej to, o czym się mówi, że między gdzieś drugim, trzecim, a piątym rokiem życia to jest w zasadzie ten moment, kiedy się to wszystko wykuwa.
2: Ale to wcale nie przekuwa się jeden do jednego na to, co będzie za 20 lat. Bo do tego czasu, zanim, że tak powiem, ten człowiek sam będzie dorosły i sam być może będzie miał dzieci, zadzieje się jeszcze naprawdę setki tysięcy różnych rzeczy. Tam zadziała mnóstwo czynników. W szkole, w życiu rówieśniczym, tak, w okresie dojrzewania, w młodej dorosłości, kogoś pozna, kogoś nie pozna, ktoś go zdradzi, on kogoś zdradzi, tak, on kogoś pobije, ktoś jego pobije. Tam się zadzieje mnóstwo historii, które wpłyną na to, jakim on człowiekiem będzie. Natomiast gdybyśmy chcieli to tak totalnie uprościć, to warto jest wykorzystać, odwołać się do takiej wiedzy ustrukturalizowanej w obszarze profilaktyki, czyli do czynników chroniących i czynników ryzyka. Możemy powiedzieć tak, każdy z nas funkcjonował jako dziecko w jakimś zestawie czynników ryzyka. Czyli w naszym życiu pojawiały się sytuacje po stronie domu rodzinnego, po stronie życia rówieśniczego, po stronie jakichś traumatycznych, emocjonalnych doświadczeń.
3: Na podwórku na przykład różnie było, na co rodzice nie mieli wpływu.
2: Gdziekolwiek pojawiały się takie sytuacje, które wskazywałyby na to, że najprawdopodobniej skończy się to dla nas źle, czyli że, no nie wiem, nasze życie będzie jakoś tam niewłaściwie się toczyło. Ale znamy mnóstwo takich sytuacji, że ktoś wywodzi się właśnie z takich rodzin dysfunkcyjnych i wszystko by wskazywało na to, że ono będzie takie jak jego rodzina pierwotna, a żyje zupełnie inaczej i właściwie gdyby nie powiedział, to by się nikt nie domyślił, że on z takiego dzieciństwa jest, tak? Bo najprawdopodobniej zadziałały inne sytuacje, inne czynniki, tak? Tak zwane czynniki chroniące i były albo silniejsze od tych czynników ryzyka, albo ich było po prostu więcej. Poznał kogoś, kto mu pokazał inne wzorce, nowe wzorce, lepsze wzorce, bardziej ciekawe wzorce. Poznał kogoś, kto go pociągnął za sobą w takim dobrym kierunku. Znalazł coś, dzięki czemu się rozwinął i zaczął odzyskiwać jakby własne poczucie, nie wiem, wartości, godności, tak szacunku do samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc może się zadziać mnóstwo sytuacji, które spowodują, że finalnie człowiek dorosły będzie albo taki, jak jego rodzina pierwotna, albo zupełnie inny, albo może coś pośrodku.
3: Mogę ci powiedzieć, właśnie nawiązując do rozmowy z tą osobą, która mówiła, że ona tak nienawidziła tego, co była w domu, przepraszam, brzydkie słowo, no, zacytuję, tego syfa, tego bajzlu, tego brudu, tego zaniedbania, no bo to była po prostu domelina. A ta osoba miała takie w sobie, no, zasady, kanon estetyczny, że nie lubiła tego, chciała czysto, porządek, ładnie, schludnie, to jej w duszy grało, że tak powiem. No i po wyjściu z domu tak się stało. Piękny, czysty dom. I tak dalej, i tak dalej. Udało się.
2: No wiesz co, ja bym chyba, jakbym miał tego człowieka, który to opowiada przed sobą, to chyba bym to jednak trochę pogłębił, wiesz, bo ja po pierwsze, jako psycholog, ja bym się miał do tego trochę tak. Wywodzi się z takiej rodziny, tam go lepią. Tak mówią, że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. No ale wiadomo, proces formowania bywa różny. No i tam go lepią w jakichś okolicznościach, tak? A on dzisiaj mówi, że w tym domu był syf, brud i kiła.
3: Głód nawet był, ponieważ rodzice pili, mieli gdzieś dzieci.
2: A on wtedy, od zawsze był poukładany i promował porządek. To jest niemożliwe. Porządek i to, że jest poukładany, to on sobie wykształcił później. Ale wtedy on nie miał, że tak powiem, możliwości w ogóle myślenia w takich kategoriach, bo on nie znał innego świata. Jego świat był taki brudny i tak dalej, i tak dalej.
3: Masz rację, jako dziecko traktował to jako pewien stan zastany, no innego świata nie znał.
2: Oczywiście, że tak, tak? Więc to, że on jest poukładany i mówi, przeszkadzało mi tamto, to dzisiaj mu wspomnienia tamte przeszkadzają, to dzisiaj on wie, że jego świat jest odległy od tamtego wzorca, tak?
3: Ale wejdę ci w słowo. Trochę myślę, że jeżeli była przemoc, na przykład rodzice bili te dzieci, to już wtedy wiedzieli, że oni nie chcą domu, w którym się bije, bo się bali wrócić do domu na przykład. Czy tam będzie burda, czy tam będzie pijaństwo, czy tam będzie przemoc, mówiąc ogólnie.
2: Ale widzisz, przemoc i doświadczenia tego typu, to mówimy o takim składniku jak emocje, no bo przemoc boli, tak? Bo nawet nie tylko fizycznie, emocjonalnie boli.
3: Natomiast dziecko bało się wrócić do domu zwyczajnie.
2: Natomiast jak ja się wychowuję w domu, gdzie po prostu się nie sprząta, tak, to nie wpływa na moją emocjonalność. Chyba że już jestem trochę starszy, odwiedzam w domach innych kolegów, widzę, że oni mają porządek i zaczynam się tego wstydzić, co ja mam w swoim domu. To wtedy tak, ale to już jest później. Nie, to już jak już jestem trochę starszym dzieckiem.
3: Pewnie takich historii w swojej drodze zawodowej nasłuchałeś setki, kto wie, czy nie tysiące. Można by o tym zrobić audycję. Tak cię zachęcam, żebyś trochę przypomniał sobie właśnie te historie takich trudnych domów i żebyś spróbował tak syntetycznie powiedzieć, jaka cecha, jakie czynniki spowodowały, że oni przeszli na jasną stronę mocy. Że nie utkwili w tym wzorcu strasznym, którego nie lubili jako dzieci, a później to powielali. Czy może jest właśnie coś takiego, co powoduje taką większą odporność na wzorce z domu, nawet na te geny cholerne, które gdzieś tam może siedziały? Ja nie wątpię, że jak tak posiedzisz chwilę, popatrzysz w gwiazdy, to coś ci do głowy ciekawego przyjdzie, bo to byłoby bardzo fajnie, w cudzysłowie, taka trochę recepta, gotowiec, w co się uzbroić w życiu, żeby nie powielać złych rzeczy, które niejako determinują nasz los.
2: Nie da rady. To jest niemożliwe, o czym mówisz. Gdyby to było możliwe, to bym nie miał roboty, bo ChatGPT bym ją zabrał.
3: Może byłbyś milionerem, bo byś jakiś bestseller napisał. Ja bym ci chętnie to podredagował, wiesz, na pół stawkę.
2: Nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, że my możemy mówić o pewnych czynnikach, które wpływają na to, że życie się zacznie układać i że się zacznie zmieniać na lepsze, ale my będziemy mówili z jakimś prawdopodobieństwem. Nie ma gotowych recept na ludzi, bo człowiek jest chodzącym prawdopodobieństwem, tak? Nie ma czegoś takiego, że jak nadusimy jakiś guzik za uchem prawym, to na pewno człowiek się zachowa w jakiś sposób. No nie wiemy tego.
3: Ale wiemy jedno, że są czynniki bardziej wspomagające i mniej wspomagające pewne pożyteczne, pozytywne procesy.
2: To wiemy. Wiemy, że te czynniki wspierające, że nawet mamy je przebadane naukowo, rozumiesz? My wiemy, że one na pewno działają. Powiedzmy, że jest ich 20. Tak? I my wiemy, że im więcej tych czynników, im więcej tego typu sytuacji będzie w życiu człowieka i one będą miały większe nasilenie, natężenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że on, że tak powiem, się wpierniczy w jakieś szambo. Ale my tego nie wiemy po pierwsze na pewno, a po drugie to nie jest kwestia ile jest tych czynników i które to z nich są, tylko raczej konstelacja tych czynników tutaj działa. A na życie, na funkcjonowanie człowieka wpływa tyle różnych rzeczy, że my nawet nie jesteśmy w stanie ich wylistować, a co dopiero przebadać, jaki one mają wpływ.
3: Kilka audycji wstecz spotkaliśmy się z dwoma pacjentami. Jeden kończył roczną terapię, był pełen nadziei, spokoju, oczywiście też obaw, a drugi zaczynał. Miał wielkie oczy i z wielką uwagą słuchał tego, co ten prawie absolwent opowiadał. Po audycji wiele razy wracałem myślami do tego, o czym oni obaj mówili i przyszła mi do głowy taka modelowa sytuacja w psychologii, w biznesie, tak zwana metoda dwóch wołów, starego i młodego. Podobno ten model ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a polega na tym, że dawniej, jak zwierzęta pociągowe uczono pracy w polu, to szedł na przykład taki stary koń czy stary wół, a obok niego, na razie do towarzystwa, równolegle doczepiało się takiego młodego. On nie musiał nic robić. On tylko równolegle szedł przy tym starym. Uczył się kroków, co to znaczy w lewo, w prawo, stój, do przodu i tak dalej. Ale sobie pomyślałem, że właśnie w tej terapii, w ośrodku Stowarzyszenia Monar, gdzie panowie są czasami z sobą parę miesięcy, no bo ten doświadczony za chwilę wychodzi, a ten młody może się otrzeć na spotkaniach społeczności, czyli podczas terapii grupowej wiele tygodni, wiele miesięcy, właśnie się tak uczą tą metodą. Czy twoim zdaniem jest to najbardziej sprawdzona metoda? Bo masz porównanie przecież też z pracą indywidualną. Może tak trywialnie to nazywałem metodą dwóch wołów, ale podobno tak to w psychologii biznesu nawet się określa.
2: Mówisz o metodzie dwóch wołów, która pewnie swoje początki ma setki lat temu, a później już w XX wieku Bandura wymyślił taką psychologiczną koncepcję społecznego uczenia się, na której przez szereg lat opierała się pedagogika czy psychologia, w dużej mierze oczywiście.
3: Podawania wzorców i podążania za nimi.
2: Czyli tak, czyli pewien wzorzec, który po prostu ten młodszy osobnik uczy się, tak naśladuje. Obserwuje, ale też próbuje, że tak powiem, naśladować.
3: Nabiera nawyków.
2: To jest kwestia, nie wiem, chociażby takiej psychologii wychowawczej i wpływie czy roli wychowawczej rodziców, tak? No, dużo mówi się o tym, że rodzice powinni rozmawiać, tłumaczyć i tak dalej. Oczywiście to bardzo ważne, ale dziecko i tak uczy się głównie przez obserwacje tych osób dla siebie ważnych, istotnych, czyli czytaj w cudzysłów ogromnych autorytetów. No bo nie ma co ukrywać, że do okresu dojrzewania, w tym okresie takiego wczesnego dzieciństwa, na etapie, nie wiem, edukacji wczesnoszkolnej, no to ci rodzice jednak są no, ogromnymi autorytetami. Jakkolwiek by te relacje się nie układały, no to rodzice są najbliższą grupą odniesienia. No to oni, że tak powiem, wypełniają większość naszej przestrzeni, to oni przecież mówią, jacy powinniśmy być, co jest ważne, co nieważne, ale przede wszystkim pokazują. Czyli to, w jaki sposób rodzice reagują, to, w jaki sposób rodzice rozmawiają, to, jak reagują na różne zjawiska jakby życiowo-społeczne, no to my się z tego przecież uczymy. No, z taką naleciałością wchodzimy później w okres dojrzewania, w którym ewentualnie to weryfikujemy w jedną czy w drugą stronę. No i niestety, albo stety, część tych naleciałości nam zostaje już, że tak powiem, na później, na całe życie, tak? I mimo tego, że w okresie buntu mówimy, że będę innym rodzicem dla swoich dzieci, będę zupełnie inną matką, zupełnie innym ojcem i tak dalej, później się okazuje, że w wielu aspektach jesteśmy bardzo podobni do swoich rodziców, ba, nawet się odwołujemy do tego i mówimy, jak ja byłem dzieckiem, to wtedy były takie metody wychowawcze i one były dobre, a teraz te są może nie najlepsze. Natomiast wiesz, jak mówisz, jak my mielibyśmy mówić o terapii, no terapii uzależnień konkretnie, no to takie, w ogóle cała metoda społeczności terapeutycznej, na której opierają się ośrodki stacjonarne prowadzone przez Stowarzyszenie Monar, bo we wszystkich funkcjonuje terapia właśnie oparta o tą metodę, no to ta metoda w dużej mierze jest związana ze wzorcami, czyli jest hierarchia, są ci, którzy przyjechali niedawno, są nieco starsi, są dużo starsi i są najstarsi. I im dalej w las, im więcej mam doświadczeń terapeutycznych, im bardziej jestem, mówiąc kolokwialnie, ogarnięty terapeutycznie, ale ogarnięty też życiowo, tak? Im więcej o sobie wiem, im więcej rozumiem, no tym większym staję się autorytetem. I oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby ci, którzy są krótko, uczyli się od tych, którzy są dłużej. No bo z jednej strony, no to oczywiście bardzo takie, może nie nieładnie powiem, ale no to nam trochę jakby ułatwia robotę, nie? No bo my nie musimy też wielu rzeczy jakby tłumaczyć, pokazywać. A poza tym myślę sobie, że informacje płynące z obserwacji zachowania kolegów, którzy też są w terapii, ale są już pod koniec, one jednak są łatwiej przyswajalne i jakoś tak chyba bardziej akceptowalne niż to samo wypowiedziane przez terapeutę.
3: Chyba to ostatnie słowo wydaje mi się jest bardzo ważne, czyli akceptowalne. Bo co z tego, że ty powiesz mu 100 razy rzecz oczywistą, która jest oczywistością, jest mądra, zbawienna i co tam tylko. Natomiast to mówisz ty. To ty ten cwaniaczek, wiesz, terapeuta, który tam na niego sidła zastawia, on tak jeszcze nie wie, czy tak udawać, że chce zejść na dobrą stronę mocy, czy tak tylko, no i tak dalej. Natomiast jeżeli powie mu to kolega, który był na takim samym dnie, był takim samym ancymonem, no i on się nawrócił, to ma zupełnie inną siłę wyrazu i autentyczność.
2: No to niewątpliwie tak jest. To na pewno tak jest, że szczególnie na początku terapii, czyli zanim terapeuta zbuduje wspólnie z pacjentem pewną taką no, więź, relację, tak, opartą na otwartości, na zaufaniu, na jednak postrzeganiu terapeuty w takiej kategorii, że to jest osoba, która się a, zna, ale b, nie chce dla mnie źle.
3: Czyli nawet chce dla mnie dobrze, tylko on musi to zaakceptować, no, przewrócić trochę w swojej głowie.
2: No wiesz, no to jak w ogóle z relacjami z ludźmi, no to nie jest tak, że wpadasz na jakąś osobę, która do tej pory była ci obca, pierwszy raz ją w życiu, no oczywiście, i ona coś mówi i ty jej bezwarunkowo w to wierzysz. No to ci pacjenci też muszą się z tym terapeutą trochę obwąchać, trochę jakby pobyć ze sobą, trochę poobserwować, podoświadczać. Natomiast no, zdecydowanie jakby bardziej taki niskoprogowy jest kolega, który też się leczy, tak? On jakby dociera dużo szybciej, tak? Bo to jest no, swój człowiek, tak? Z tej samej historii, z tej samej bajki. Więc ta siła przebicia jest zupełnie inna na początku terapii. Później oczywiście to się zmienia, ale dla nas ten początek jest też najtrudniejszy jako terapeutów. Jest też taki chyba najtrudniejszy dla samych pacjentów, dlatego że to jest moment, kiedy oni muszą poszukać własnej motywacji do zmiany. Kiedy oni, że tak powiem, borykają się w takim dużym niezdecydowaniu, tak? Być, nie być, leczyć się, nie leczyć. Więc to nie jest czas, kiedy oni są otwarci, współpracujący, oni wtedy mocno udają, ale jednocześnie przy tych starszych kolegach, którzy też parę miesięcy wcześniej udawali, jak udają, to ten starszy kolega to widzi i mówi, ty udajesz, no to nie.
3: Ja znam to, bo przecież to przerabiałem, jasne. Widzę na kilometr.
2: Jasne, no ale wiesz, ale ten starszy kolega już jest nasz, już jest terapeutyczny, tak? Więc my trochę możemy mu też dać odpowiedzialności. No i społeczność terapeutyczna tak funkcjonuje. To jest kwestia przepustek, na które jeździ się z opiekunem, czyli właśnie ze starszym kolegą, no bo przecież terapeuta będący na dyżurze nie pojedzie ze wszystkimi na przepustki, tak? No a te przepustki mogą być, że tak powiem, trudne, tak? Można spotkać jakiegoś starego kolegę, z którym się brało narkotyki, może dojść do jakiejś konfrontacji w rodzinie, tak? No co będzie emocjonalnie trudne, więc ten opiekun, który towarzyszy temu pacjentowi, a wcześniej ileś miesięcy towarzyszy w terapii, i znają się nawzajem, znają swoje reakcje, tak, co mają w głowach, no potrafi odpowiednio zareagować, zabezpieczyć na tego młodszego kolegę tak, żeby ta przepustka nie skończyła się jakimś dramatem. Ale też rozmawialiśmy wielokrotnie o na przykład organizowaniu rocznic. Raz w roku rocznica ośrodka i zapraszamy neofitów, czyli osoby, które ukończyły program terapeutyczny już czasami wiele, wiele lat temu. I oni przyjeżdżają ze swoimi rodzinami, mówią o swoim życiu, jakim się teraz wiedzie, co robią, czego nie robią i tak dalej, i tak dalej. Są trzeźwi. I to też pokazuje tym pacjentom, nawet tym, którzy są pod koniec terapii i są przerażeni tym życiem, które będzie po ośrodku, bo muszą pójść do pracy, bo muszą jakby ogarnąć wiele rzeczy, których wcześniej nie robili. Muszą stanąć naprawdę mocno na własnych nogach i się tego boją. Nic dziwnego, też pewnie bym się bał. Natomiast widok tych neofitów, ludzi, którzy byli w takiej samej sytuacji, jak oni, wyszli, poradzili sobie, są zadowoleni, są szczęśliwi, tak mówią o takich kawałkach no, satysfakcjonujących ze swojego życia, tak, to też im daje energii, tym pacjentom kończącym leczenie. Więc myślę, że te wzorce na każdym etapie terapii są bardzo istotne, no ale myślę, że terapia uzależni w dużej mierze, taka grupowa, w jakiejkolwiek formule, ona się opiera właśnie na takich wzorcach. No chociażby grupy AA, tak, gdzie są też osoby, które długo nie piją, które, że tak powiem, no dają, oni tak to nazywają, dają świadectwo, tak, czyli pokazują, że można, że ty też możesz. Byłem w takiej samej czarnej otchłani jak ty, a dałem radę, tak, a niczym się nie różni od ciebie, ty możesz tak samo, jeśli tylko będziesz chciał.
3: Skoro wspomniałem już uczestników naszych poprzednich audycji, czyli Damiana i Krystiana. Damian to ten, który kończy, a Krystian to ten, który zaczyna i ma wielkie oczy, bo na wszystko patrzy jak kosmita. To bardzo chętnie wróciłbym za jakiś czas, szczególnie do rozmowy właśnie o tym, jakie postępy robi Krystian, ewentualnie jak się wiedzie Damianowi już na tej nowej drodze życia, bo wiem, że wszystko ma przygotowane, kontynuuje studia, no zebrał się chłopak, trzeba przyznać.
2: Wiesz, Damiana to będziesz mógł sobie zaprosić nawet do studia, bo on będzie mieszkał w Opolu, więc może podskoczyć i udzielić świadectwa.
3: No i o ile skończy, oczywiście już z powodzeniem, czego mu życzę, całą terapię.
2: Myślę, że skończy, nic nie wskazuje na to, że miałoby tam jakieś nastąpić przytasowania czy jakieś trudności. Jest na tyle otwarty, prawdziwy, zdeterminowany, ale też na tyle ma poukładane swoje różnego rodzaju plany. Łącznie z tym on, wiesz, ma kończyć terapię za czas jakiś, a on już wie, w jaki dzień, o której godzinie ma terapię grupową umówioną, że tak powiem, w Opolu.
3: Już po wyjściu z ośrodka.
2: Tak, jeszcze nie wyszedł, jeszcze nie skończył, a tam już jest wszędzie poumawiany, bo wie, że to dla niego ważne i wie, że on, jakby ta wpadka jego po wcześniejszej terapii, no była związana z tym, że o siebie nie dbał pod tym względem. Że...
3: Właśnie nie powiedziałem, że on już raz skończył terapię, całą przeszedł z powodzeniem, po czym 4 lata był między terapiami, tam się wydarzyło to potknięcie, no i teraz zdecydował się drugi raz, jest już drugi rok i teraz wychodzi. Ale mam takie przekonanie, że to jest człowiek mocno przekonany o tym, że wie, co robi i że dobrze robi. I ma tą determinację w oczach.
2: No wiesz, ja już kiedyś chyba o tym mówiłem, że pacjenci bardzo często, ci, którzy wracają, kończą terapię, albo nawet tam prawie kończą terapię, wyjeżdżają gdzieś tam w połowie albo w drugiej połowie terapii, bo coś się zadziewa i później się pojawiają z powrotem, to oni mówią za każdym właściwie razem, że proces terapeutyczny powoduje, że ewentualny powrót do narkotyków jest raczej od razu dramatyczny. To znaczy wzbudza tak wiele poczucia porażki, jakiegoś takiego poczucia winy, jakiejś złości na tą swoją bezsilność wobec nałogu, ale ta wpadka, ona jakby bardzo mocno pokazuje, i to też większość z nich mówi, że oni dopiero wtedy doświadczają tego, czego często słyszą od terapeutów, że oni są bezsilni wobec nałogu, że niestety nałóg jest silniejszy od nich i to nie ma co iść w ogóle na zderzenie z nałogiem, tak? Trzeba po prostu unikać wielu sytuacji, które będą ten nałóg wyzwalały, no i żyć po terapii w taki sposób, no nazwałbym to, nie wiem, higieniczny, czyli jakby nie narażając się niepotrzebnie na różnego rodzaju, nie wiem, wyzwalacze, sytuacje trudne związane z nałogiem i tak dalej, i tak dalej. No i oni też często mówią pacjenci, że akceptacja takiego stanu rzeczy jest bardzo trudna. Więc zaakceptowanie tego, że jestem nałogowcem, a więc jeśli chcę być trzeźwy, to muszę zmienić wiele nawyków ze swojego życia. Na przykład omijać niektóre miejsca, tak? Nie spotykać się z niektórymi ludźmi.
3: Albo nie doprowadzać się do pewnych sytuacji, czy też nie dać się doprowadzić do pewnej sytuacji, co jest nieuniknione. Zawsze cię ktoś gdzieś w życiu wkurzy, no wytrąci z równowagi.
2: No tak, dlatego my, że tak powiem, musimy w terapii brać pod uwagę tak, no są takie sytuacje, które on jest w stanie skontrolować, bo to będzie jego decyzja, czy on wejdzie do tego miejsca, czy nie wejdzie. Spotka się, czy nie spotka. To kontroluje. Natomiast jest wiele sytuacji, które się po prostu wydarzają sytuacyjnie. Coś się zadziewa, tak jak powiedziałeś, ktoś się wkurzy, tak? Albo coś się takiego wydarzy, się we mnie pojawi jakieś takie no, bardzo niedobre uczucia, bardzo niedobre emocje, które wcześniej tłumiłem alkoholem czy narkotykami. Nie czułem, tak? Było mi przyjemnie, wesoło i w ogóle się nie przejmowałem, tak? Czyli redukowałem stres za pomocą substancji. No i wrzucam się w sytuację, gdzie to narzędzie pod tytułem substancja odstawiam, więc jak się taka sytuacja pojawia, to nie mam narzędzia do redukowania tego stresu, więc my w terapii musimy to wiedzieć i musimy ich na to przygotowywać, czyli uczyć ich w jaki sposób radzić sobie bez substancji w tego typu sytuacjach. No w dużej mierze terapia uzależnień trochę jest, bym powiedział, takim działaniem prewencyjnym dotyczącym przyszłych problemów, które w życiu się pojawią.
3: Mocny na wyrost nieraz.
2: No tak, czasami to musimy nawet tak trochę przekoloryzować.
3: Ja powiedziałbym, że trochę jak szachista działa, o wiele ruchów do przodu, no bo on przecież uczy się też tego, że taka i taka sytuacja wywołuje

0: nazywamy, to przeciętny człowiek zna zazwyczaj kilka nazw emocji, które jest w stanie w sobie rozpoznać.
1: Kurzasz mnie, to jest taka, wiesz, albo jeszcze inna, inny wyraz jest.
0: Nie, albo jeszcze inne synonimy tego, ale generalnie chodzi o złość. Ewentualnie w drugą stronę, że coś jest przyjemne, tak? To też tam ze trzy jakieś może nazwy przeciętny człowiek zna. Czyli kategoryzujemy coś, co jest przyjemne i nieprzyjemne.
1: Przepraszam, bardzo wejdę ci w słowo. No i co? Da się żyć z taką wąską paletą tego nazewnictwa? Da się. Nie wszyscy popadają w uzależnienie od razu, mimo że mają tak wąski repertuar.
0: Ale jeśli już popadną w uzależnienie, to nie rozszerzając tego repertuaru nie da się żyć w trzeźwości. Nie są w stanie sobie z emocjami poradzić, ponieważ nasze strategie radzenia sobie z różnymi emocjami są związane, skuteczność tych strategii jest związana z tym, na ile ja te emocje u siebie rozpoznam i na ile ja wiem o sobie, że te emocje, te konkretne, powodują u mnie takie, a nie inne reakcje, czy takie, a nie inne tendencje w zachowaniu. Bo popatrz, dla przeciętnego człowieka zazdrość, złość, lęk, bezradność, poczucie porażki, to są bardzo podobne emocje.
1: Inaczej, jest to przykre odczucie. Ja to do jednego wora napiszę z taką etykietą.
0: No właśnie, i widzisz, osoby uzależnione nie mogą tego wrzucać do jednego wora, bo zupełnie o czymś innym jest poczucie winy, a zupełnie o czymś innym jest złość na kogoś, a jeszcze o czymś innym jest porażka. Tak, czyli doświadczenie tego, że mimo starań coś, czegoś nie zrobiłem, coś mi się nie udało, czy nie poszło tak jak chciałem. U nas w ośrodku jest taka zasada: pacjent, który jest przyjęty do społeczności przez grupę, bo on jest przyjęty oczywiście pierwszego dnia, ale po tygodniu jest przyjmowany przez grupę.
1: Czyli musi uzyskać akceptację tego kolegium, tak nazwijmy.
0: Tak, on jest przez tydzień obserwatorem, on poznaje zasady, a grupa poznaje jego i jeszcze się nie może raz się zdarzyło w historii ośrodka, że kogoś grupa nie przyjęła po tygodniu, no ale to była taka osoba, która ewidentnie była wychowywana przez wilki i to ona się nie nadawała do funkcjonowania społecznego absolutnie, bo już pierwszego dnia tam, no to i bójki, kradzieże, to wszystko, nie? Ale w każdym razie po tym tygodniu dostaje od swojego terapeuty, każdy pacjent, tak zwaną mapkę uczuć. To jest taka w formie, taka kołowa tabela, bym powiedział, w której na samym środku jest 8 różnych stanów emocjonalnych i później tak promieniście jak słońce, rozumiesz, od tych 8 rozchodzą się inne, bym powiedział, podobne takie synonimy nazw tych emocji, inne stany emocjonalne, które bardzo często są mylone z tym, tak? Ale łącznie na tym kółku jest około 200 uczuć i emocji.
1: Nie pomyliłeś się? 200?
0: 200.
1: Nie wiem, czy ktoś tak na szybko 20 wymieni.
0: No właśnie o to chodzi, widzisz. A mamy tyle w sobie uczuć i tyle emocji. I oni mają tą mapkę uczuć i z tą mapką uczuć funkcjonują przez pół roku. Znaczy oni mają obowiązek na każdej formie terapii grupowej, na każdym spotkaniu grupowym mają obowiązek planowym oczywiście, nie takim interwencyjnym, mają obowiązek mieć tą mapkę uczuć i udzielając informacji zwrotnych, wypowiadając się, mają obowiązek z niej korzystać. Czyli mają się, oni są przymuszani do tego, żeby trenować nazywanie uczuć, które w nich są, ba, grupa, terapeuci prowadzący tą terapię dopytują jeszcze, jakby precyzują te uczucia i emocje, tak? Czyli my się staramy ich uczyć, żeby to nazywali, ponieważ dzięki temu precyzyjnemu nazywaniu tego, co ja tak naprawdę czuję, uczą się też, to jest taka trochę mapa behawioralna, mapa zachowania, tak? Co ja czuję, co ja myślę, czyli to z emocji, z rozumu, a później jak to wpływa na moje zachowanie.
1: Ewentualnie co ja zrobiłbym, dotychczas nie znając tej mapy i nie znając ewentualnie sposobów na lepsze zachowanie, tak nazwę.
0: A widzisz, a to się zmienia, bo jak oni robią taką, no nazwijmy to taką, nie wiem, mapę, czyli zapisują, bo to oni sobie to nawet, nie każdy, to zależy jakie tam mają plany terapii, ale zapisują sobie często, nie? Co następuje jakaś sytuacja i tak, co ja myślę, co ja czuję i jak się zachowuje. I później po 2-3 miesiącach, jak analizują te swoje zapiski, to oni widzą, że wcześniej ich zachowania były mocno, bym powiedział, impulsywne.
1: Takie z automatu.
0: Takie z automatu, bez kontroli. Czyli pojawiała się złość i od razu pojawiał się impuls i jakieś zachowanie. Tak, mózg się w ogóle nie włączał.
1: Nie było hamującej roli kory mózgowej w tym sensie chyba.
0: I jeśli zaczną rozpoznawać te emocje, zaczną sobie też lepiej

0: i z nimi radzić, to w różnych sytuacjach, gdzie pojawiają się trudne emocje, zmniejsza się impulsywność, bo mózg zaczyna się uaktywniać. Czyli ja, że tak powiem, zaczynam tą sytuację analizować, ja rozumiem, co się ze mną dzieje i wiem, że ja mam prawo czuć złość w tej sytuacji, ale to nie może być tak, że złość będzie sterowała moim zachowaniem.
1: Inaczej mówiąc, że zachowam się po wariacku, tak to naukowo nazwę.
0: Później będę tego żałował, właśnie o to chodzi, nie? Więc trochę, bym powiedział, jest spójne z tym, żeśmy rozmawiali o celach terapii. Tam mówią, że są trzy, tak? Zmiana stosunku do siebie, zmiana do stosunku do ludzi, do otoczenia i zwiększenie odporności na stres. To jest właśnie zwiększenie odporności na stres, czyli zwiększenie możliwości racjonalnego reagowania w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Czyli emocje przestają, ja je czuję nadal, ale one przestają wpływać tak mocno na moje zachowanie. Czytaj, odzyskuję kontrolę. I po to nam jest radzenie sobie ze stresem, bo jeśli mamy silny stres u nałogowca, bardzo przykre, złe emocje, bo coś się wydarzyło, to jego impulsem było sięganie po substancje, które to łagodziły. To było machinalne, to był nawyk. Jak u psa Pawłowa, widzi światełko, ślina cieknie, koniec. Tak ma narkoman czy alkoholik. I my to musimy, że tak powiem, rozbić to połączenie mózgowe, takie, że tak powiem, impulsywne reagowanie. My musimy tutaj uruchomić jego myślenie, że mimo tego, że tak czujesz, a masz prawo czuć, bo układ limbiczny wysyła te informacje i koniec, kropka, i tak po prostu będzie, ale to nie oznacza, że od razu musisz machinalnie reagować. Możesz, że tak powiem, bo masz już wcześniej, miałeś już wcześniej takie doświadczenia, możesz sobie z tymi emocjami poradzić. To jest oczywiście przykre, bolesne, nieprzyjemne i tak dalej, ale masz prawo zareagować jak chcesz.
1: Bardzo dziękuję. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, a jak zwykle, także i teraz, przypominam, że można do nas napisać, adres poczty radiowej niezmienny, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia. Terapeuci.